Thank you.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zdarzyło się wam kiedyś zrobić coś, po czym chcieliście się spalić ze wstydu? Mnie się zdarzyło i to nie raz. Ojojoj, to nic przyjemnego. Człowiek robi się czerwony jak burak i ma ochotę zapaść się pod ziemię, bo palną jakieś głupstwo. Głupstwo towarzyskie. Czyli zachował się niezręcznie i komuś przez to zrobiło się przykro. Wiecie, jak to się nazywa? Gafa. Chyba każdemu zdarzyło się albo zdarzy się popełnić gafę. Ot, weźmy taką sytuację. Rozmawiają Karol i jego babcia. O czym mogą rozmawiać? No, na przykład o obcinaniu włosów. Przyszedł czas na wizytę u fryzjera i Karol ma tam iść razem ze swoją babcią. Karol jest zapalonym kibicem piłki nożnej, czyli uwielbia piłkę nożną. Dlatego chciałby mieć nietypową fryzurę, tak jak jego koledzy i tak jak piłkarz, którego wszyscy podziwiają. Ale babcia mówi: za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Bo jesteś bardzo nie na czasie, babciu. Babcia wtedy robi dziwną minę. No, mama ciągle to powtarza. Dodaje niewiele myśląc Karol. No i właśnie popełnia gafę. I to podwójną. Zastanówmy się, co się właściwie wydarzyło. Babci nie podobał się pomysł Karola. Wolałaby, żeby chłopiec nosił inną fryzurę. Mówi, że dawniej, gdy ona była dzieckiem, chłopcy czesali się inaczej. A co mówi Karol? Podkreśla, że babcia ma już bardzo dużo lat, a oprócz tego, że jest nienowoczesna, że się nie zna na dzisiejszych chłopięcych fryzurach. No i babci robi się przykro. I to jest pierwsza gafa Karola. Ale on mówi coś jeszcze. On mówi, że jego mama myśli o babci to samo, że babcia ma dużo lat i jest nienowoczesna. I wtedy Karol zawstydza mamę, bo ujawnia, że ona myśli o babci nie najlepiej. A babci, no cóż, babci robi się przykro jeszcze bardziej. I to jest właśnie druga gafa Karola. Przez to, co powiedział, babcia pomyślała sobie tak. No cóż, Karol i jego mama nie zgadzają się z tym, co myślę. Rozumiem, to normalne. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ale dlaczego mówią to w taki przykry sposób? Czuję się niepotrzebna. Czuję się, jakby nie chcieli ze mną nic robić, tylko wytrzymywali zmusu, bo tak trzeba. Jest mi naprawdę przykro. Nie za wesoło, prawda? No właśnie, to są skutki gafy, że nikomu nie jest wesoło. Pomyślmy, jak ta rozmowa mogłaby się potoczyć, żeby gafy nie było żadnej. No na przykład mogłaby się potoczyć tak. Babcia mówi: Karolku, za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Karol: no tak, ale to się zmieniło. Teraz niektórzy chłopcy tak się czeszą, zwłaszcza gdy kibicują piłkarzom, którzy mają podobne włosy. A ja kibicuję i moi koledzy też i chcemy mieć takie włosy. Babcia: aha, teraz rozumiem. No to idziemy do fryzjera. I co się stało? Każdy wyraził swoje zdanie, i Karol, i babcia, ale nikt nikogo nie obraził i gafy nie było. Żeby była jasność, nie tylko dzieci popełniają gafy. Dorosłym też się to zdarza i to bardzo często. No

prostu, czasami szybciej coś powiemy niż pomyślimy i gafa gotowa. Jak się wtedy zachować? Najlepiej powiedzieć krótko: przepraszam, nie chciałem sprawić ci przykrości. Albo przepraszam, to niechcący, nie gniewaj się. No i rozmawiamy dalej. Stało się trudno, trzeba to przeżyć. I trzeba bardziej uważać na przyszłość. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. A wszystko po to, żebyście wszyscy ładnie i poprawnie mówili, to znaczy ładnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj przed nami aż dwie głoski do przećwiczenia. Głoski, które różnią się tylko jedną drobną rzeczą, ale ta rzecz zmienia znaczenie wyrazów. Zanim się dowiecie, o co chodzi, zróbcie razem ze mną rozgrzewkę buzi. Rozgrzewkę, czyli takie ćwiczenia wstępne. Zaczynamy, jak zwykle, od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Teraz musimy sporo czasu poświęcić wargom, bo głoski, którymi się dziś zajmiemy, to są głoski wargowe. Do dzieła! Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, tu jest ryjek, u, u, u, a potem robimy uśmiech przy głosce i. Gdy mówimy i, to się uśmiechamy. I powtórzcie. U, i, u, i, u, i. Teraz musimy zrobić coś podobnego, tylko buzię trzymamy cały czas zamkniętą. Dlatego nie wydobywamy żadnego dźwięku, robimy same miny. I uwaga, robimy te miny.

Iny, buzia w ryjek, ale nie wydajemy dźwięku, buzia w ryjek tak jak do głoski U, a potem wargi się rozciągają tak jak do głoski I, ale dźwięku nie wydajemy. I zakończmy na takiej minie, która jest właśnie przy uśmiechu. A skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusów. To są cmoki i całusy dla Was. Teraz czas na dwa ćwiczenia z wywijaniem warg. Najpierw weźcie kredkę i połóżcie ją sobie między nosem a górną wargą. I potem wywińcie wargę do góry tak, żeby przytrzymać kredkę. Wtedy się tak dziwnie mówi, ale no trudno, trzeba to wytrzymać. I właśnie wytrzymajcie z tą wywiniętą wargą i kredką między nosem a wargą, licząc sobie w myślach do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mówię tak dziwnie, bo trzymam cały czas tę kredkę między wargą a nosem. Teraz odłóżcie już kredkę albo ołówek, albo co tylko mieliście pod ręką i wywińcie znowu górną wargę tak, żeby dotknąć nią nosa. W tym czasie dolna warga jest luźna, nie napinamy jej, pracuje tylko górna warga i wywijamy, wywijamy jak najbardziej w górę i dotykamy nosa, ale nie pomagamy sobie palcami. Na sam koniec rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. No i nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski p oraz b. Powtórzcie. P, b, p, b. Czy wiecie, czym te głoski się różnią? Jest cichsze niż b. A jak to poznać? Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie p, b, p, b. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie b, coś wam się w gardle przesuwa. I po tym poznajemy głoski dźwięczne, bo głoska b jest właśnie głoską dźwięczną. A wiecie, dlaczego mówimy o tych dwóch głoskach naraz? Ano dlatego, że one często zmieniają znaczenie wyrazów i chodzi o to, żeby właśnie dokładnie je wymawiać, bo inaczej powiemy nie to, co chcemy powiedzieć. Posłuchajcie. Bal, pal. Bal, pal. To są dwa wyrazy, które różnią się tylko jedną, tą pierwszą głoską, ale nazywają coś zupełnie innego. Bal to zabawa, na którą się ładnie ubieramy, a pal to taki kawał drewna, gruby, duży kawał drewna. A teraz inne pary wyrazów. Babka, papka. Babka może być na przykład z piasku, a papka... To wiecie, to jest takie rozciamciane coś. Wszyscy wiemy, jak wygląda papka. Nic przyjemnego. Brawo, prawo. Brawo, prawo. Brawo, wiemy, co to jest. Mówimy tak, gdy kogoś chwalimy. Na przykład, brawo, świetnie ci poszło. A prawo... To jest na przykład kierunek. Gdy idziemy w prawo, to znaczy, że odwrotnie niż w lewo. Pokażcie może, którą rękę macie prawą i którą nogę macie prawą, a którą lewą. I jeszcze jedna para wyrazów. Biec, piec. Biec, piec. Biec można bardzo szybko albo po prostu szybko, a gdy biegniemy bardzo, bardzo szybko, to aż dostajemy zadyszki. A piec można na przykład ciastka. No i oczywiście piec to też jest takie urządzenie w kuchni, w którym rozpala się ogień, żeby ugotować jedzenie. Takich par wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską, p albo b, jest bardzo, bardzo dużo. Sami możecie wymyślić ich jak najwięcej. A oprócz tego mam dla Was zagadkę. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską p albo b mam na myśli?
W pierwszej parze

pierwszy wyraz znaczy chwytać coś rękami, a drugi sprawiać, że brudne ubrania stają się czyste. Jakie to wyrazy? Chwytać coś rękami i sprawiać, że brudne ubrania stają się czyste. A w drugiej parze wyrazów pierwszy nazywa to, co kiedyś, wczoraj, dawniej robiły koguty, jaki dźwięk wydawały koguty, a drugi wyraz nazywa bardzo, bardzo jasny kolor, czyli dźwięk kogutów, to, co wczoraj robiły koguty i nazwa bardzo, bardzo jasnego koloru. Jakie to wyrazy? Kto odgadnie? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawialiśmy kiedyś o uśmiechu, że jest czymś w rodzaju czarodziejskiego narzędzia. Uśmiechem można wiele zdziałać. Gdy ktoś widzi, jak się uśmiechamy, od razu lepiej się do nas nastraja, zaczyna się lepiej czuć i dzięki temu wszystko idzie sprawniej. Co jednak zrobić wtedy, gdy sądzimy, że ktoś ma przyklejony uśmiech? I co to w ogóle znaczy? Czy spotkaliście kiedyś osobę z przyklejonym uśmiechem? Wtedy widać wargi rozciągnięte jak do uśmiechu, ale czujemy bardzo wyraźnie, że w głębi duszy ta osoba wcale nie jest radosna. Jest smutna albo zła, albo czuje coś zupełnie innego niż radość. No właśnie, chodzi o to, żeby mina pokazywała to, co naprawdę

naprawdę czujemy i przeżywamy. Wymieńcie kilka takich rzeczy. Co można czuć? Radość, złość, co jeszcze? Smutek, rozczarowanie, nudę. Na pewno jeszcze umiecie wymienić kilka rzeczy, które można czuć i przeżywać. A teraz narysujcie twarze osób, które po kolei przeżywają radość, złość, smutek i inne rzeczy, które wcześniej wymieniliście. Jak te twarze wyglądają? Osoba radosna uśmiecha się od ucha do ucha, czyli ma szeroki uśmiech. Taka osoba może powiedzieć na przykład: jest mi bardzo, bardzo wesoło. Osoba zła ma zmarszczone czoło, czerwoną twarz, zaciśnięte wargi i zęby. Nawet się mówi, że ktoś gryzie wargi ze złości albo ktoś zgrzyta ze złości zębami. Co powie taka osoba i w jaki sposób? No, na przykład powie tak: jestem okropnie zła, jestem wściekła. A ktoś smutny ma opuszczone kąciki ust w podkówkę i opuszczone powieki i powie na przykład tak: bardzo mi smutno, naprawdę mi smutno. A zatem wszystko się łączy. To, co myślimy i to, co czujemy i to, co pokazujemy twarzą i to, w jaki sposób o tym mówimy. Dobierzcie się w pary i ćwiczcie pokazywanie różnych uczuć i mówienie o nich. A teraz trudniejsze zadanie, też do wykonania w parach. Jedna osoba myśli o jakimś uczuciu, choćby o złości, ale pokazuje twarzą i mówi coś innego. Na przykład tak: jest mi bardzo wesoło i mam uśmiech na twarzy. Bardzo mi wesoło, bardzo, oj jak bardzo. Uwierzycie komuś takiemu? Ja bym nie uwierzyła, bo chyba bardziej wierzymy głosowi niż minom. Pobawcie się jeszcze w takie odgadywanie, co ktoś czuje, a potem w mówienie o tym tak, żeby druga osoba uwierzyła. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Słyszymy się dzięki radiu i o słowie radio już niedługo opowiem wam bardzo wiele ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Ale dzisiaj proponuję słowo telewizja. Wiecie, co to jest telewizja? Wiecie, oczywiście, że wiecie. Kto z was ogląda telewizję? Prawie wszyscy, ale tak, są też osoby, które telewizji nie oglądają. Zastanówmy się jednak nad samym tym wyrazem. Słowo telewizja pochodzi z obcych języków i składa się z takich dwóch cząstek. Cząstka tele znaczy daleko, a cząstka visio znaczy patrzę. Czyli telewizja to jest coś takiego, taki system, dzięki któremu możemy tak jakby patrzeć daleko i widzieć to, co jest daleko, widzieć to, czego nie ma w pobliżu. Umożliwia nam to właśnie telewizja. Dlatego mówimy, lubię oglądać telewizję, albo nie lubię oglądać telewizji. Albo mówimy, w telewizji są ciekawe filmy przyrodnicze. Albo mówimy, telewizja nadaje bajki. Albo mówimy tak, nie wszystko, co jest w telewizji, nadaje się dla dzieci. Albo czasami mówimy, że są ludzie znani z telewizji, a najczęściej chyba mówimy tak, zdecydowanie wolę radio niż telewizję. Cały ten telewizyjny system nie mógłby jednak działać bez specjalnego urządzenia, czyli bez, kto wie, oczywiście bez telewizora. Telewizor to jest to pudło, albo takie spłaszczone pudło, jeśli telewizor jest nowoczesny, pudło z ekranem. Na ekranie wyświetlają się te rzeczy, które oglądamy. Dzisiaj właściwie wszystkie telewizory mają takie ekrany, że widzimy kolorowy obraz. Dlatego mówimy, że mamy kolorowe telewizory. A czy wiecie, że kiedyś można było oglądać tylko obraz biały, czarny i szary? Żadnego innego koloru nie było widać. Takie telewizory nazywano czarno-białe. Zastanówmy się, co można zrobić z telewizorem. Można go włączyć, wyłączyć i do tego służy najczęściej pilot, czyli taki przenośny prostokąt, taki klocek z guzikami. Ale czy można powiedzieć, że oglądamy telewizor? W ogóle czy można telewizor oglądać? Gdyby się dobrze zastanowić, to tak, można oglądać telewizor, tylko że to znaczy oglądać samo to pudło z monitorem. Na przykład oglądamy telewizor i mówimy, o, jaki zakurzony, trzeba go wyczyścić. Albo mówimy, o, zarysował się tutaj z boku, chyba ktoś go uderzył. To właśnie znaczy powiedzenie, że oglądamy telewizor. Jednak jeśli chcemy powiedzieć, że oglądamy jakiś program, na przykład bajkę, to możemy powiedzieć tylko, że oglądamy telewizję, a nie telewizor. Na przykład, rzadko oglądam telewizję, wolę słuchać radia. Albo, gdy oglądam telewizję, wybieram bajki bez przemocy. Tę zasadę i tę różnicę znaczeń warto zapamiętać. Oglądać telewizor to znaczy oglądać pudło, na przykład czy nie jest zakurzone. A oglądać telewizję to znaczy oglądać program. A wy, ciekawa jestem, lubicie

0: Lubicie telewizję?
1: Dlaczego?
0: I jakie programy lubicie najbardziej, a jakie najmniej? No i co wolicie, telewizję czy radio? A jak sądzicie, dlaczego czasem warto obejrzeć coś w telewizji, a czasem posłuchać czegoś w radiu?

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś będzie trochę inny odcinek niż zwykle. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak się wymawia jakąś głoskę, tylko o tym, jak się naprawdę dobrze do tego przygotować. Przede wszystkim, żeby cokolwiek dobrze, ładnie wymówić, każdy musi być wypoczęty i rozluźniony. Pamiętacie, że zawsze naukę głosek zaczynamy od oddychania, prawda? Pamiętacie to. I właśnie robimy to po to, żeby rozluźnić całe ciało. Czasami dobrze jeszcze jest przed oddychaniem zamknąć oczy i możecie teraz sobie zamknąć oczy i w ciszy pomyśleć o czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Pomyśleliście już sobie, aż szkoda się odrywać, prawda? Ale oderwijmy się na chwilę i będziemy robili coś bardzo wesołego i zabawnego, mam nadzieję. Chcę Wam bowiem dzisiaj opowiedzieć o pewnym świetnym ćwiczeniu rozluźniającym, to znaczy o masażu buzi i całego ciała. Trzeba to robić w parach, więc dobierzcie się w pary. Już właśnie się dobieracie. Świetnie. Jeżeli ktoś z Was nie lubi, żeby go dotykano, niech powie o tym pani w przedszkolu. I taka osoba, która nie lubi, żeby ją dotykać, może tylko obserwować zabawę. Może sobie siąść z boku, patrzeć, co robią inni. Ale jeżeli nie chcecie, żeby Was dotykano, powiedzcie to i nikt nie ma prawa Was dotykać. Bo w tych ćwiczeniach, które chcę Wam zaproponować, nie wolno nikogo do niczego zmuszać. Każdy musi się czuć dobrze. Więc jeżeli w pewnym momencie coś przestanie się Wam podobać, powiedzcie o tym pani w przedszkolu.

pani powinna odpowiednio zareagować. Przechodzimy już do ćwiczeń w parach. Zaczynamy od głaskania. Głaskaniem właśnie zaczynamy cały masaż i zakończymy sesję. Każda osoba musi dostać swoją porcję głasków. Pogłaskanie bardzo, bardzo dobrze nas uspokaja. Głaszczcie koleżankę albo kolegę z pary delikatnie, bez ucisku, wewnętrzną stroną dłoni, czyli tą stroną od środka, tą stroną, którą macie bliżej nogi albo bliżej brzucha. Jeżeli głaszczecie buzię, która jest bardzo wrażliwa, możecie to robić tylko wewnętrznymi koniuszkami palców, tak bardzo, bardzo delikatnie, najdelikatniej jak tylko umiecie. Każdy musi być wygłaskany, tak żebyście poczuli, jak robi się Wam miło. I przechodzimy teraz do drugiego rodzaju ćwiczeń. To jest wibracja. Wiecie, co to jest wibracja? Na przykład jak tata, dziadek albo wujek wiercą jakieś dziury wiertarką, to wtedy czuć wibrację. To są takie drgania. To jest właśnie wibracja. I chodzi o to w tym ćwiczeniu, żebyście coś podobnego zrobili dłońmi. Wiecie, jak to się robi? Trzeba palcami poruszać bardzo szybko, tak jakby się grało na pianinie jakąś szybką melodię. Więc ruszajcie tak palcami, ruszajcie, ruszajcie. Najpierw w powietrzu, a później dotknijcie buzi tej osoby, z którą jesteście w parze i przesuwajcie takimi bębniącymi, grającymi palcami po całej buzi tej osoby. Ale róbcie to na przemian, nie jednocześnie, czyli najpierw jedna osoba wibruje na twarzy drugiej, a później zmiana. I przechodzimy do trzeciego rodzaju ćwiczeń. I ten rodzaj ćwiczeń, trzeci, nazywa się oklepywanie. I to jest coś silniejszego niż wibracja. Oklepujemy otwartą dłonią albo brzegiem dłoni. Czyli robimy takie krótkie, dość gwałtowne ruchy ubijające buzię drugiej osoby. Ale pamiętajmy, to nie może boleć. To ćwiczenie ma dawać przyjemność. Dlatego, gdy ktoś powie, że czuje ból, trzeba natychmiast przestać. Nie może tutaj nikogo nic zaboleć. Gdy oklepujecie koleżankę albo kolegę brzegiem dłoni, możecie też dłoń tak lekko skulić w miseczkę, tak jakbyście mieli coś chwycić albo nabrać wody do dłoni. I potem możecie tę miseczkę odwrócić do góry dnem i oklepywać dalej, tak żeby pomiędzy Waszą dłonią a oklepywaną buzią zrobiła się taka poduszka powietrzna. I oklepujecie, oklepujecie, oklepujecie, oklepujecie. Buzię, ale też możecie oklepywać ręce, nogi, brzuszek, zawsze delikatnie. I kolejne ćwiczenie, czwarte ćwiczenie, to ugniatanie. Wiecie, jak się zagniata ciasto? Widzieliście, jak ktoś z domowników robił ciasto, na przykład mama, albo tata, albo babcia, a może dziadek? Ciasto trzeba miętosić w dłoniach, tak wyciągać je trochę w górę, potem ponaciskać, ponaciskać, puszczać i tak na przemian wyciągać, ponaciskać, puszczać i to jest ugniatanie. Jednak gdy będziecie ugniatać czyjąś buzię, róbcie to bardzo delikatnie. Ale podczas ugniatania czyichś nóg możecie użyć trochę więcej siły. I pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i dobrze, żeby też pani z przedszkola usłyszała to, co teraz mówię. Ugniatamy zawsze w kierunku do serca, zawsze do serca. Wiecie, gdzie jest serce, prawda? Pokażcie, gdzie macie serce, na sobie pokażcie, każdy. Czyli właśnie, jeżeli ugniatamy do serca, na przykład nogi, to znaczy, że zaczynamy od dołu nóg i idziemy w górę. A jeśli ugniatamy ręce w kierunku do serca, to zaczynamy od palców i później idziemy ku ramionom, właśnie i ku sercu. I przyszedł czas na ostatnie ćwiczenie, ostatnią część tej serii rozluźniającej. Ostatnie ćwiczenie polega na tym, żeby szybko zataczać kółka na masowanym kawałku ciała, czyli rozcieramy ciało, to jest rozcieranie. Szybko zataczamy kółka na tym kawałku ciała, który masujemy, na przykład na buzi. I możemy rozcierać buzię, albo ręce, albo nogi otwartą dłonią, albo dwoma, albo trzema palcami. Rozcieranie świetnie działa rozluźniająco. Każda pani, która odwiedza

salon kosmetyczny, możecie o to zapytać mamy, ciocie, babcie. Każda pani wie, że rozcieranie świetnie rozluźnia, a na sam koniec znowu głaskanie. Głaszczcie się delikatnie, coraz delikatniej, tak żeby się uspokoić. I jak się teraz czujecie? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak wiecie, są ptaki małe, takie jak wróble, i ptaki duże, takie jak na przykład... No właśnie, czy ktoś z was zna jakiegoś dużego ptaka? Tak, na przykład orzeł jest dużym ptakiem. Co to za ptak? No i dlaczego rozmawiamy o nim w audycji językowej? Ano, jest pewien powód. Orzeł to nasz ptak narodowy. Mamy go w godle, czyli w znaku naszego kraju. Na czerwonym tle jest biały orzeł z rozpiętymi, czyli rozłożonymi na boki skrzydłami. Ten orzeł ma koronę, co pokazuje z jednej strony, że w Polsce kiedyś panowali królowie, a z drugiej ta korona pokazuje, że orzeł jest ptakiem królewskim, czyli jest królem wśród ptaków.

I właśnie takiego wspaniałego, świetnego orła wybraliśmy sobie na symbol naszego państwa. Wiąże się z tym pewna legenda, czyli opowieść o tym, co się działo dawniej. Otóż dawno, dawno temu było trzech braci – Lech, Czech i Rus. Wędrowali oni po świecie wraz ze swymi drużynami i szukali miejsca, gdzie mogą założyć osadę, czyli miejscowość, potem duże miasto, aż w końcu państwo. Wędrowali, wędrowali, aż pewnego dnia Lech zobaczył piękny krajobraz. Na najwyższym wzgórzu, na wysokim dębie, było gniazdo białego orła, pięknego, dumnego ptaka. Wtedy Lech powiedział do swojej drużyny: tu zostaniemy, tu będziemy mieszkać. Nazwiemy to miejsce Gnieznem, od gniazda orła, a białego orła przyjmiemy za swoje godło. I w tym miejscu narodziła się Polska. Dwaj bracia Lecha, czyli Czech i Rus, ruszyli dalej w różne strony świata. Tam, gdzie się osiedlili, mamy dziś Czechy i Rosję. Jak słyszycie, już od dawna orzeł był uważany za wspaniałego ptaka. Dlatego dzisiaj, gdy widzimy, że ktoś jest szczególnie bystry, szczególnie zdolny, świetnie sobie z czymś radzi, mówimy, że jest orłem. Na przykład: Karol to orzeł w matematyce. Umie rozwiązać każde zadanie. Każdy z was może być w czymś orłem. Zastanówcie się, co robicie najlepiej? W czym jesteście orłami? Opowiedzcie o tym koleżankom i kolegom. Tego orła, którego mamy w godle, widać w wielu miejscach, choć może nie wszyscy zwracają na to uwagę. Jak myślicie, o czym tutaj teraz mówię? Podpowiem, że orły są na takich małych, okrągłych, metalowych przedmiotach, czasami srebrnych, czasami złotych, a czasami srebrno-złotych. Kto wie? Tak, chodzi o monety. Jedna strona monety nazywa się orzeł, a druga strona nazywa się reszka. Ta pierwsza strona nazywa się orzeł, bo tam widać na tej stronie właśnie orła. Gdy się dokładnie przyjrzycie temu orłu z monety, zobaczycie, w jakiej dumnej stoi pozie. Skrzydła i nogi ma rozłożone, głowa wyprostowana. Taki orzeł patrzy przed siebie albo w górę, nigdy nie patrzy w dół. A teraz wyobraźcie sobie, że ten orzełek ożywa, wychodzi z monety i idzie na spacer. Nie zauważa kamyka i bęc. Potyka się, upada, przewraca. Oj. Katastrofa. Orzeł wywinął orła. Tak się mówi, gdy ktoś się przewróci i często jeszcze poturla gdzieś dalej. Jeśli spojrzycie na naszego orła z godła jeszcze raz, czyli tego orła z monet, to zauważycie, że ma ostry, zakrzywiony dziób. A dziób to trochę tak jakby nos. I wiecie co? O człowieku, który wygląda podobnie, to znaczy ma ostry, lekko zakrzywiony nos, mówi się, że ma właśnie orli nos. Znacie kogoś, kto ma taki nos? Orli? Zastanówcie się. No i jeszcze jedno powiedzenie wiąże się z orłem, naszym pięknym, białym ptakiem. Czasami się mówi, że ktoś ma orli, albo sokoli, albo jastrzębi wzrok, czyli że ma świetny wzrok, wszystko widzi z daleka i dostrzeże nawet najmniejszy szczegół. Mówimy tak dlatego, że orzeł, a też sokół i jastrząb to są ptaki, które naprawdę widzą wszystko z bardzo dużej odległości. Gdy latają wysoko, wysoko na niebie i polują, to z bardzo wysoka potrafią zobaczyć nawet niewielką mysz. I to się nazywa orli wzrok. Ciekawa jestem, czy ktoś z was też tak dobrze widzi.

A na koniec mam dla was zadanie. Narysujcie pięknego orła, a potem zaznaczcie wszystkie jego cechy, tego narysowanego orła, dzięki którym mówimy: orzeł biały, orli wzrok, orli nos, wywinąć orła i ktoś jest orłem w czymś, na przykład w matematyce. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Wiecie, że do różnych osób możemy się zwracać w różny sposób, prawda? Wiecie to? Kto wie? Aha, niektórzy z was wiedzą, a inni nie. No to wyjaśnijmy, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że chcemy kogoś o coś zapytać albo poprosić. Na przykład, żeby ten ktoś nam powiedział, która godzina. Jak się zwrócimy do koleżanki albo kolegi? Albo do siostry lub brata? No, możemy powiedzieć po prostu, która godzina? Albo, Aniu, która godzina? Albo, Jasiu, czy wiesz może, która godzina? A gdybyśmy chcieli o to samo zapytać mamę albo tatę, to jak powiemy, wiecie? Oczywiście, najlepiej tak. Mamo, która godzina? Tato, czy wiesz może, która godzina? A jeśli

chcemy o coś zapytać kogoś obcego, dorosłą osobę obcą, to jak to zrobimy? Wtedy najlepiej powiedzieć tak. Proszę pani, która godzina? Proszę pana, czy wie pan może, która godzina? Już na pewno coś zauważyliście. Otóż są takie specjalne słówka, których dobrze jest użyć zależnie od tego, z kim rozmawiamy. No bo przecież do obcej, dorosłej osoby na ulicy nie powiemy: wiesz, która godzina? Albo wiesz, gdzie jest najbliższy kiosk? Nie powiemy tak, bo ta obca, dorosła osoba to nie jest nasza koleżanka albo nasz kolega. O takich różnych, specjalnych słówkach będziemy rozmawiali jeszcze wiele, wiele razy. Dzisiaj się zastanówmy, do kogo możemy powiedzieć panie doktorze. Wiecie do kogo? Kto wie? Oczywiście. Po pierwsze, możemy tak powiedzieć do doktora, czyli do lekarza, który nas bada. Opukuje nam plecy, zagląda do gardła i tak dalej. Robi z nami różne rzeczy, ogląda nas i bada. Ale do kogo jeszcze można powiedzieć panie doktorze? Po drugie, tak, już wiem, że ktoś wie. Możemy tak powiedzieć do dentysty. Do dentysty też się zwracamy, panie doktorze. Czy byliście już kiedyś u dentysty? Wiecie, kto to jest? To jest taki lekarz, który leczy zęby. O zęby każdy powinien dbać w domu, to jest jasna sprawa. Ale czasami trzeba sprawdzić u specjalnego lekarza, właśnie u dentysty, czy wszystko jest dobrze. No i jest jeszcze jedna osoba, do której możemy powiedzieć panie doktorze. Odgadniecie, kto to jest? Podpowiem, to też lekarz, tylko taki, który leczy zwierzęta. A jak się nazywa? Weterynarz. Do niego też się zwrócimy, panie doktorze. To teraz coś trudniejszego. Wiecie, do kogo możemy powiedzieć panie doktorze, ale ta forma pasuje tylko do mężczyzn. Moje pytanie brzmi, jak się zwrócić do kobiety, która nas leczy, albo która leczy zęby, albo która leczy zwierzęta? Jak do niej powiedzieć? Jak się do niej zwrócić? Kto odgadnie? Tak, niektórzy wiedzieli. Do kobiet, które są lekarzami, mówimy pani doktor. W takim razie mam dla was zadanie. Dobierzcie się w pary i odegrajcie różne scenki. Używajcie form panie doktorze, pani doktor, zależnie od sytuacji. Na przykład taka scenka może wyglądać tak. Zachorowaliście. Idziecie do lekarza. Lekarzem jest mężczyzna i toczy się rozmowa. Dzień dobry, mówi lekarz. Dzień dobry, odpowiadacie. Co ci dolega? Pyta lekarz. Słabo się czuję, boli mnie głowa, mam ciągle katar. Mówicie. W takim razie muszę cię zbadać. Mówi lekarz i bada was. Panie doktorze, co mi jest? Na co jestem chory albo chora? Jakie leki muszę przyjmować? To wy pytacie. No i wtedy lekarz odpowiada, wypisuje receptę, a potem dziękujecie sobie nawzajem i wizyta się kończy. Wymyślcie jak najwięcej takich sytuacji i pamiętajcie o formach panie doktorze, pani doktor. Do usłyszenia!

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź!
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: Przerw.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Właściwie powinnam zacząć szeptem dzisiejszy odcinek, bo chcę wam coś powiedzieć w sekrecie. W czym, pytacie? No w sekrecie, czyli w tajemnicy. Chodzi o to, żeby nikt inny tego nie usłyszał i żeby nikt nie wiedział, o czym rozmawiamy. Utrzymacie to, co powiem w sekrecie? Tak? To dobrze. No chyba, że dopuścicie kogoś do tego sekretu. Tak też może być. Już wyjaśniam, o co dzisiaj chodzi. Sekret to jest słowo, już wiemy, że znaczy tajemnica, które dawno, bardzo dawno temu przywędrowało do nas z innego języka. Przeskoczyło sobie do języka polskiego z języka łacińskiego. Przeskoczyło i zaczęło hulać. Bo oprócz tego, że sekret znaczył kiedyś to, co dziś, czyli tajemnica, sekret oznaczał również, uwaga, uwaga, miejsce odosobnione, ubocze, czyli ubikację. Wyobrażacie to sobie? Sekret oznaczał ubikację. Czyli na przykład, gdy ktoś mówił, muszę iść do sekretu, miał na myśli, muszę iść do toalety, muszę iść do ubikacji. Ale tak mówiono, naprawdę. Potem ubikację zaczęto nazywać inaczej, a nasze słowo sekret zaczęło oznaczać miejsce, gdzie się omawia sprawy, które są tajemnicą. Pomyślcie, gdy chcecie komuś coś powiedzieć w tajemnicy, nie robicie tego przecież przy wszystkich, prawda? Najczęściej idziecie gdzieś na bok, tak żeby nikt nie słyszał tego, co komuś zaufanemu mówicie. I takie miejsce na boku nazywano właśnie sekretem. W sekretach spotykali się na przykład królowie ze swoimi doradcami, żeby zdecydować, jak rządzić państwem. Spotykali się w sekretach, bo nie chcieli, żeby ktoś ich podsłuchiwał, bo przecież sekret to było miejsce do zachowania tajemnicy. A skoro już królowie uradzili, jak trzeba rządzić krajem, to prosili kogoś, oczywiście w tajemnicy, żeby spisał to wszystko, co uradzono. I taka osoba nazywała się sekretarz.

Czyli słowo sekretarz znaczyło kiedyś ten, komu się powierza sekrety. A wy macie kogoś takiego? Komu mówicie w tajemnicy różne rzeczy? Mamie? Tacie? Bratu? Siostrze? Może koleżance albo koledze?

Sekretarz to był ten, komu się powierza sekrety. A wiecie, co znaczy dzisiaj? Sekretarz to jest po prostu dzisiaj pracownik w firmie albo w instytucji, który prowadzi biuro. Pisze i odbiera listy, telefonuje do różnych osób, załatwia różne sprawy i nie ma to nic wspólnego z tajemnicą. No i zagadka. Jak się nazywa kobieta sekretarz? Na pewno znacie ten wyraz. Przecież to jest sekretarka. A może przychodzą wam do głowy inne słowa związane z sekretarzem i sekretarką? Na przykład, jak się nazywa miejsce, gdzie te osoby pracują? Ja wiem, to jest sekretariat. W sekretariacie musi być biurko, musi być komputer, telefon, półki na dokumenty i krzesła dla osób, które przychodzą załatwić różne sprawy. Takie to są dziwne losy słów. Od sekretu, który kiedyś znaczył, no wiecie, toaletę, doszliśmy do sekretariatu, czyli biura. Mam dla was zadanie. Zastanówcie się, co można trzymać w sekrecie i dlaczego ludzie mają sekrety i kiedy chcemy coś trzymać albo robić w sekrecie. Do usłyszenia!

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oku.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wiedzieć.

0: Bum, bum, bum.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
2: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
3: Właśnie.
2: Miś Michaś
3: i Smogadaś
2: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
3: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
2: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
3: Pa, pa!
1: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka. Będziemy się bawić, żeby ładnie i poprawnie mówić, to znaczy, żeby ładnie wymawiać wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które są bardzo wymagające. Musimy się naprawdę dobrze przygotować. Ale gdy to zrobimy i gdy nauczymy się poprawnej wymowy tych głosek, będziemy mistrzami języka polskiego. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz zajmiemy się wargami i zębami, bo głoski, których dziś będziemy się uczyć, to są głoski wargowo-zębowe. Naprawdę tak się nazywają, wargowo-zębowe. Do dzieła! Zamknijcie buzię i wyobraźcie sobie, że macie przyczepione do warg 3 sznurki. Jeden z przodu i 2 po bokach. Ktoś na zmianę pociąga za te sznurki. Najpierw ciągnie ten sznurek z przodu, a wam z warg robi się ryjek, a potem ten ktoś niewidzialny ciągnie naraz za te boczne sznurki i wtedy wargi układają się wam jak do uśmiechu. I tak na zmianę. Do przodu ryjek, na boki uśmiech. Do przodu, na boki. 5 razy. A teraz ktoś pociąga raz za prawy sznurek i ściągacie wtedy wargi w prawą stronę, raz za lewy sznurek i wargi idą w drugą stronę. I tak na zmianę 5 razy. W prawo i najdalej jak tylko się da w lewo. W prawo daleko, w lewo daleko. 5 razy. A teraz, uwaga, uwaga, ten tajemniczy ktoś pociąga za wszystkie sznurki naraz do góry. Za ten sznurek z przodu i za sznurki boczne. Wszystkie naraz idą do góry. I wargi, ciągle złączone, też wędrują w górę. A teraz ten ktoś ciągnie wszystkie sznurki naraz w dół i wyciągacie wargi do dołu, jak najdalej tylko się da. Uff, to była naprawdę mocna gimnastyka. W ostatnim ćwiczeniu musimy włączyć do pracy zęby. Wysuńcie dolne zęby jak najmocniej do przodu. Tak się wtedy mówi, jak są zęby dolne do przodu wysunięte. To było oczywiście niewyraźnie, bo też wysuwam wszystko razem z wami. I uwaga, delikatnie przytrzymajcie zębami górną wargę. Tak delikatnie ją przygryźcie, ale delikatnie. Policzcie do 3. A teraz na odwrót. Cofnijcie dolne zęby i górnymi zębami przytrzymajcie dolną wargę.

wtedy tak się mówi i to też jest oczywiście niewyraźne. Tak się właśnie mówi. Na koniec, przy zamkniętej buzi, zwijajcie obie wargi do środka jednocześnie i wtedy robią się takie ruloniki zawijaski. Musicie je dość ciasno przeciskać między zębami. Wciskacie je do środka buzi i cofacie. Wciskacie i cofacie. Powtórzcie to 5 razy. I już naprawdę na sam koniec rozgrzewki rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. Nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski F i W. Powtórzcie. F, W, F, W, F, W. Żeby dobrze wymówić obie te głoski, musicie delikatnie przybliżyć dolne zęby do górnej wargi, delikatnie, i między nimi musi się zrobić szczelina, czyli taka płaska dziurka, przez którą będzie wylatywać powietrze. Przyłóżcie rękę tuż pod nosem i powiedzcie f, f, w, w. Czujecie, jak leci powietrze? I może tak lecieć bardzo długo. Posłuchajcie i powtórzcie –

Wiemy już, że obie głoski są podobne, ale czymś się różnią. F to jest głoska bezdźwięczna, a w to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i mówcie w, w, w. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie w, gardło trochę wam drży, trochę się rusza. Nie ma tego, gdy mówicie w. Czasami nasze dwie głoski, czyli f i w, potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład mówimy tak. Rafa, rawa, rafa, rawa. Rafa to jest podwodna skała, a rawa to miasto. Albo mówimy tak. Frak, wrak, frak, wrak. Frak to jest bardzo elegancki garnitur z długimi zakończeniami z tyłu. Mężczyzna we fraku przypomina trochę pingwina. A wrak to jest zepsuty, zniszczony samochód albo motocykl, albo samolot, statek. I jeszcze jedna para. Faza, waza. Faza, waza. Faza to jest po prostu kawałek jakiejś długiej czynności. Na przykład, gdy rośnie roślina, to mamy wiele faz. Kiełkuje nasiono, potem wysuwa się nad ziemię, rośnie łodyga, pojawiają się liście i tak dalej. To są właśnie fazy rozwoju rośliny. A jak myślicie, jakie są fazy rozwoju człowieka? Wróćmy jednak do naszych słówek. Wiemy, co to jest faza. Została jeszcze waza. Waza to jest takie duże naczynie, w którym podaje się na stół zupę. A teraz zagadka. Jakie wyrazy, różniące się tylko głoską f albo w, mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza gumkę z materiału, takiego materiału miłego w dotyku. Tą gumką wiąże się włosy. A drugi wyraz nazywa but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Co to jest? Gumka z materiału miłego w dotyku, którą się wiąże włosy i but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

jestem taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse, nie?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód Kilka Wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o

wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Poproście panią w przedszkolu, albo rodziców, bądź dziadków w domu, albo może starsze rodzeństwo, żeby wam poczytali o wróbelku Elemelku. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy rydz niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, jak się nazywa dzisiejszy dzień? Odpowiecie pewnie, że środa. A może wtorek? A może poniedziałek? Trzeba to ustalić, bo to ważna sprawa. Mnie jednak chodzi o coś innego. Czasami określamy dni w taki sposób, że mówimy, który dzień miesiąca właśnie mamy. Na przykład można powiedzieć tak. Dzisiaj jest 2 września. Co znaczy, dzisiaj jest 2 dzień miesiąca, który się nazywa wrzesień. Albo można powiedzieć, dzisiaj jest 5 lipca. Co znaczy, dzisiaj jest 5 dzień miesiąca, który się nazywa lipiec. Albo dzisiaj jest 24 grudnia, czyli 24 dzień miesiąca, który się nazywa grudzień. Bardzo ważne, by zapamiętać właśnie ten schemat. Któryś z kolei dzień miesiąca o pewnej nazwie. 2 dzień września, 5 dzień lipca, 24 dzień grudnia. W takim razie mam dla Was pytanie. Czy zdanie dzisiaj jest 2 wrzesień jest poprawne? Nie, nie jest poprawne. A dlaczego? Bo nazwa miesiąca stoi w złej formie. Wrzesień zamiast września. Powinno być, dzisiaj jest 2 września. Teraz coś trudniejszego. Czy nigdy, czy naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć 2 wrzesień? Czasem możemy. Na przykład mamy takie zdanie. Mamy już 2 taki ciepły wrzesień. W zeszłym roku wrzesień był ciepły i w tym roku jest ciepły. To już 2 taki ciepły wrzesień. I to jest poprawne. Tylko wtedy, jak się domyślacie, nie opisujemy konkretnego dnia, tylko cały miesiąc. Ciepły wrzesień. Pierwszy ciepły.

ciepły wrzesień, drugi ciepły wrzesień. W takim razie przyszedł czas na zadania konkursowe. Zadanie pierwsze. Dzisiaj jest 2 września. A jak nazwiecie dzień, który będzie jutro? I dzień, który był wczoraj? Zadanie drugie. Wymyślcie dowolną datę, na przykład 5 maja. Jak się nazywa poprzedni dzień? A jak dzień późniejszy? Zadanie trzecie. Powiedzcie poprawnie, kiedy się urodziliście. Jak się nazywa dzień waszych urodzin? Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich urodzin to 7 lutego. Jeżeli nie znacie tej daty, zapytajcie rodziców. Oni na pewno wiedzą, kiedy się urodziliście i na pewno to pamiętają. Niech każdy z was po kolei wykona to zadanie. Zadanie czwarte. Zróbcie to samo z datami waszych imienin. Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich imienin to 16 marca. I ostatnie, piąte zadanie. Pomyślcie o jeszcze innych ważnych datach. Na przykład o datach urodzin waszych rodziców, sióstr, braci, dziadków. Ćwiczcie poprawne nazywanie dni tak często, jak tylko się da. Na przykład codziennie rano możecie przy śniadaniu nazwać nowy dzień. Oczywiście mówiąc poprawnie. Dziś jest 2 września, dziś jest 3 września, dziś jest 4 września i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym: daj mi to. Albo na przykład: daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie

Czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała, tu jest dziura, klocki. Kasia dała klocki. Zagadka brzmi, który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała klocki. Poprawna odpowiedź brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie.

A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogo,

nadeszła chwila na kolejny dźwięk zwierząt, które można spotkać gdzieś podczas spaceru przyrodniczego. Dzisiaj wybieramy się na taki spacer w drugiej godzinie. Już za chwilę pojawi się w studiu nasz gość, który robi to zawodowo i profesjonalnie, ale też tak zupełnie nieprofesjonalnie można też pójść na taki spacer. My do tego Was zachęcamy, jeżeli wyjdziecie gdzieś w taki rejon dziki, na przykład las, polana albo jakaś łąka, to możecie usłyszeć takie dźwięki. Takie dźwięki właśnie można usłyszeć, kiedy się gdzieś wybierzemy w jakiś przyrodniczy spacer, ale oczywiście w parkach również takie dźwięki mogą być. Jeżeli wiecie, co to może być za zwierzę, to możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55, a dla tych wszystkich, którzy lubią podróżować w takie nieznane rejony, będą czekały niesamowite przygody Skarpetek 3. Będziemy mieli dla Was zaproszenie do kina, bo Niesamowite przygody Skarpetek już właśnie trafiły do kin i tym razem na podstawie bestsellerowej książek Justyny Bednarek można będzie wyruszyć w kosmos, w najbardziej nieznane rejony. Będą zagadki detektywistyczne, pojedynki na Dzikim Zachodzie, no i te podróże międzyplanetarne, no bo oczywiście w świecie Skarpetek wszystko jest możliwe. Można zostać szeryfem, śledczym, projektantem mody albo właśnie polecieć w kosmos. No to w takim razie zapraszamy za przygodę gdzieś w lesie albo w taki przyrodniczy spacer. Jeżeli odbędziemy wspólnie, to będzie można polecieć w kosmos wraz ze Skarpetkami. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Pamiętajcie, pytałam właśnie o taki dźwięk.

0: 9:43, a za nami idą wakacje zespołu Czereśnie. Piosenka, która już nam zwiastuje to, co się za chwilę wydarzy, bo rzeczywiście wakacje już za chwilę przed nami. Myślę, że to będzie piękny czas, ale piękny czas będzie też jutro, bo to Dzień Dziecka, przypominam. A jest już z nami Tosia. Halo, halo, dzień dobry, Tosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tosiu. Powiedz, czy ty znasz ten dźwięk? Co to takie?
1: Kaczka.
0: Kaczka, dokładnie tak. To jest właśnie dźwięk kaczki. Pewnie zdarzyło ci się słyszeć taką kaczkę nieraz. Czy raczej było
1: tak
0: ciche, kiedy ty gdzieś byłaś w okolicy?
2: Nad jeziorem.
1: Nad jeziorem.
0: O, nad jeziorem właśnie. Czasami w parku też, kiedy są kaczki, to one tak się kłócą o coś za wzięcie albo mają po prostu jakieś sprawy do obgadania i tak się zachowują. Ptaki to generalnie są bardzo zabawne zwierzaki i te kaczki myślę, że warto poobserwować, bo czasami mają takie też zabawne zachowania. Tosiu, a powiedz, co u ciebie słychać? Gdzie ty teraz jesteś? Dokąd zmierzasz? W samochodzie jesteś.
1: W samochodzie, aha.
2: I
0: dokąd jedziesz?
1: Do Koszalina na basen.
0: O, czyli masz niedaleko na basen do Koszalina, czy to jakaś dłuższa wyprawa?
2: No, godzinka.
0: Godzinka, to musi być jakiś fajny basen w tym Koszalinie chyba.
2: Jest ulubione, tak?
1: Aha.
0: Czy to taki prezent z okazji Dnia Dziecka?
1: Tak.
0: Tak. No to myślę, że tutaj taka wspólna wyprawa z tatą i do tego jeszcze basen, to myślę, że będzie bardzo fajna zabawa. Tosiu, bardzo ci dziękuję w takim razie za to, że poprawnie odpowiedziałaś na nasze pytanie. Życzymy ci bardzo dobrej zabawy na basenie.
2: Pewnie. Czy możemy jeszcze... coś pozdrowić?

0: Tak, oczywiście. Proszę bardzo.
1: Moją mamę, całą moją rodzinę.
2: Taki z przedszkola.
1: Przyjaciółki i koleżanki z przedszkola. I wszystkich kibiców z Pogoni Szczecin.
0: O! Pozdrawiamy kibiców w takim razie. Ty również należysz do tego grona kibiców?
1: Tak.
0: Tak, interesujesz się piłką nożną?
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem, że to pewnie wspólna pasja z tatą.
1: Aha.
0: Oprócz pływania również piłka nożna. No pięknie. Myślę, że w takim razie będzie jeszcze też może okazja na jakiś kiedyś wspólny mecz, tylko to już chyba trochę jak będziesz starsza. Tosiu, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Dołączamy do twoich pozdrowień, aby były jeszcze szerzej przekazane. No i dobrze się bawcie i na basenie, i podczas całego dzisiejszego dnia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy, szerokiej drogi, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa. No tak, to była Tosia, która odgadła, o jakie zwierzę nam chodziło. Mam dla was jeszcze jedną taką zagadkę, więc mam nadzieję, że będzie okazja z wami na ten temat porozmawiać. Ale teraz może zadzwoni ktoś, kto będzie chciał mieć taką zagadkę, niespodziankę, bo mam taki pakiecik dla was również, skarpetki 3, ale kosmos. Gdybyście chcieli wybrać się w taką podróż w kosmos razem ze skarpetkami, ale przy okazji odpowiedzieli na nasze pytanie dotyczące odgłosów zwierząt, to teraz jeszcze dla was jedna okazja. 22 645 20 55. Czekamy na wasze telefony.
3: Ariel, posłuchaj mnie.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: na morza dnie. Myślę, że tam to rzeczywiście może być dobra zabawa, ale myślę, że na powietrzu, gdzieś na łąkach, na polach też może być całkiem niezła. I już teraz dodzwoniła się do nas Sara. Halo, halo, dzień dobry, Saro.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy wszystko dobrze? Taki masz smutny głos?
1: Tak.
0: Tak, dobrze. Saro, to w takim razie mam nadzieję, że trochę może ci się humor poprawi, jeżeli udałabyś się razem ze swoimi bliskimi do kina. Co ty na to?
1: Tak.
0: To jest, myślę, że dobry pomysł, ale chciałabym na początku, abyś odgadła ten dźwięk, który już pojawi się w tej chwili na naszej antenie. Słuchaj uważnie, co to może być za dźwięk?
1: Pszczoła.
0: Pszczoła, dokładnie. Myślę, że ty jesteś bardzo uważną słuchaczką przyrody, tak?
1: Tak.
0: Lubisz chodzić na takie spacery razem z rodzicami i słuchać tych odgłosów przyrody? Ja myślałam, że to będzie trudne, bo ta pszczoła tak trochę bzyczy jak mucha, jak osa, jak różne inne takie owady, a ty od razu odpowiedziałaś poprawnie. To nie było trudne dla ciebie?
1: Nie.
0: No widzisz, a ja myślałam, że to będzie trudna zagadka. No, ale widzę, że tutaj mocny zawodnik się nam trafił. Bardzo się cieszę, Saro, że do nas zadzwoniłaś i odpowiedziałaś poprawnie, bo w tym momencie wyślemy cię w kosmos razem ze skarpetkami 3. Co ty na to?
1: Tak.
0: Tak, bardzo się cieszę. Widzę, że będzie to na pewno bardzo fajna okazja, żeby spędzić miło czas. Już jutro Dzień Dziecka. Czy masz już jakieś plany na Dzień Dziecka?
1: Nie.
0: Nie masz jeszcze.
1: Mam.
0: Co? Co się będzie działo?
1: Mama powiedziała, że będą lody i wspinaczka.
0: Lody i wspinaczka. Myślę, że nie naraz, ale jedno po drugim, prawda? Bo wspinać się z lodami to nie jest dobry pomysł, ale kiedy zjemy lody, to będziemy mieli siłę się wspinać, albo kiedy będziemy już zmęczeni po wspinaczce, możemy zjeść lody. No to bardzo ci zazdroszczę w takim razie. Wspinaczka i lody to bardzo dobry pomysł na to, aby spędzić Dzień Dziecka. Życzę ci w takim razie, aby to był fajny dzień, a może jeszcze zajdziecie do kina po takiej wyprawie.
1: Tak.
0: Tak. No dobrze, Saro, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Alka.
0: Kogo?
1: Brata.
0: Pozdrawiamy w takim razie brata, pozdrawiamy wszystkich twoich bliskich, może mamę, tatę również, tak żeby im było miło. Razem mam nadzieję, że będziecie teraz miło się bawić, bo kiedy ktoś coś wygra, to myślę, że zawsze jest taki pozytywny aspekt tego dnia. Saro, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No tak, także zadźwięczała nam teraz pszczoła, wcześniej kaczka, jeszcze wcześniej żaba. No i te zwierzaki myślę, że będzie można spotkać na takim wiosennym spacerze, bo co prawda już wkrótce wakacje i lato, ale jest jeszcze wiosna. Dobiega końca majówka, ale czerwcówka to też jest bardzo dobry czas na to, aby spędzić czas na łonie natury. No to teraz kolejna piosenka i pora na wiosenny spacer. Po takim wiosennym spacerze jeszcze mam dla was kilka atrakcji.

No i to był właśnie taki wiosenny spacer na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Możemy różne ciekawe rzeczy robić, a teraz mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo już w drugiej godzinie będzie dla was przygotowana jeszcze niespodzianka. Fantastyczny gość i porozmawiamy też o takich wiosennych spacerach. Takich spacerów Adam Robiński na pewno miał już za sobą wiele. Adam Robiński to pisarz, dziennikarz, autor książek, który szuka takich niezwykłych historii ukrytych w zwyczajnych miejscach. To jest też autor Wodysei, która też jest bardzo ciekawą książką, o której opowiemy już w drugiej godzinie naszego spotkania, tuż po godzinie 10. A teraz zostało nam jeszcze 3 minutki do godziny 10, więc zostawiam was z piosenką Czereśni i za chwilę wracamy do was.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: To druga godzina naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Minutka po godzinie 10 do 11 jesteśmy razem i będziemy przemierzać różne nieznane szlaki dzikiej przyrody. Trochę pospacerowaliśmy już w pierwszej godzinie, odkryliśmy różne ciekawe dźwięki, opowiedzieliśmy trochę o tym, co może nas spotkać na takiej ścieżce leśnej czy na polanie. No i myślę, że te dźwięki z nami zostaną, bo posłuchamy trochę i kukułki, i dzięcioła, i może jeszcze zobaczymy wiewiórkę, przebiegające sarny. To wszystko tylko w Polskim Radiu Dzieciom. Kiedy zostaniecie z nami, już za chwilę przywitamy naszego gościa Adama Robińskiego, który bardzo lubi takie podróże po leśnych ścieżkach i gdzieś w nieznane. A już teraz zapraszam Was na piosenkę i wracam do Was za chwilę.

0: Śpiewaj w chórze, tak jak ja.
1: To taka jeszcze przebudzanka, chociaż dla tych, którzy lubią pospać w niedzielę, to może być dobra okazja, żeby już otworzyć oczy i trochę się przebudzić. No to może w takim razie dźwięki muzyki was trochę też pobudzą, bo już jutro najpiękniejszy dzień w roku, Dzień Dziecka, ale w ten weekend dużo się działo. Myślę, że wielu z was uczestniczyło w różnych piknikach, koncertach z okazji Dnia Dziecka. Taki koncert również był w radiowej Trójce. Koncert zespołu No Cześć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się taki koncert wczoraj. Już dziś o godzinie 10 na antenie Trójki ten koncert można usłyszeć jeszcze raz, ale o tym, jak było wczoraj, to sprawdzała atmosferę Marta Hoppe i nagrała również dźwięki z tego wydarzenia, więc zapraszam was na to, aby posłuchać, co działo się w radiowej Trójce, kiedy grał zespół No Cześć.
2: Czy są tu z nami jakieś dzieci? Słuchajcie, kto z was czasem śpiewa w samochodzie?
3: Ja.
2: A pod prysznicem?
3: Ja.
2: No właśnie, i chyba dlatego dzisiejszy koncert jest tak wyjątkowy, bo jest dokładnie dla tych wszystkich osób, które śpiewają w samochodzie, pod prysznicem, gotując, odrabiając zadania domowe. Występujący dzisiaj artyści stworzyli muzykę taką, której mogą słuchać rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, bo przecież najlepsze piosenki to często te, które nam coś przypominają, nawet jeśli mamy trochę więcej niż 8 lat. A sam duet tworzą niezwykli artyści, Basia Derlak i Jacek Szabrański. Tworzą projekt No Cześć. To co, jesteście gotowi?
4: Tak!

0: Basia i Jacek, zespół No Cześć, który porwał dzisiaj publiczność, młodszą i starszą. Jak widzieliście, że tańczą też rodzice, to jakie to wrażenie?
1: No to jest sukces, zwłaszcza w kraju, gdzie to tańczenie i śpiewanie nie jest tak kulturowe wbite, a my bardzo lubimy spontaniczny ruch, taniec, śpiew i odbieranie sztuki, więc było nam bardzo miło. Cieszyliśmy się, że to się udało, zwłaszcza, że jeden tata tańczył wspaniałym moonwalkiem.
0: Powiedzcie mi, o czym w ogóle są wasze piosenki?
2: Każda jedna zawiera w sobie jakiś bardzo konkretny przekaz i jest jakimś sposobem powiedzenia o jakimś elemencie, jakimś aspekcie rzeczywistości, świata, na którym nam zależało, żeby przekazać dzieciom w najlepszy, najłagodniejszy, najbardziej kolorowy i atrakcyjny sposób. Czasami są to treści i tematy trochę trudniejsze. Natomiast no generalnie, jeżeli miałbym pokusić się o to, czym jest ten projekt muzycznie, no jest po prostu taką próbą zbudowania właśnie takiego fajnego mostu między generacjami dorosłych i dzieciaków. Więc jak mówisz o tym, że właśnie rodzice tańczą razem z dziećmi, to w pewnym sensie jest taka wizualizacja tego, na czym nam najbardziej zależy, czyli wspólne spędzanie czasu w bliskości, w połączeniu, w relacji.

0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jagna.
0: Cześć Jagna, tutaj wszyscy dzisiaj sobie mówimy no cześć, bo był koncert zespołu no cześć i mam wrażenie, że ty znasz wszystkie piosenki.
1: Tak, bo słuchałam je, kiedy miałam nawet 4 czy 5 lat, więc...
0: A teraz ile masz?
1: 9.
0: 9, czyli już kilka lat słuchasz tych piosenek, masz pewnie swoją ulubioną.
1: Tak, bal mimo wszystko i dzielna papuszka.
0: A w dzielnej papuszce to chyba ty byłaś na scenie i też śpiewałaś. Wow, to spore wydarzenie.
1: No, bardzo mi się podoba ta praca, ale chyba będę bardziej pracować w kawiarni.
2: Elo, elo, 3-2-0.
0: Elo, elo, 3-2-0. Takiej piosenki nie słyszałam, ale były inne. Ty też znasz wszystkie piosenki na pamięć?
2: Nie za bardzo, nie znam żadnej piosenki na pamięć.
0: Okej, ale to nie przeszkadzało, żeby się dobrze bawić?
2: Nie.
0: Jak ty się bawiłeś? Co robiłeś podczas koncertu? Siedziałeś tylko, tańczyłeś? Jak to było w twoim przypadku?
2: 50-50.
3: Jestem Jaś. Dużo słucham całego zespołu. Jest spoko. Znam już wszystko na pamięć.
0: Udało się dzisiaj poszaleć trochę?
3: No tak, tak.
0: Ja bardzo przepraszam, bo ja chciałam też dorosłych na chwilę, bo ja widziałam tutaj takich szalonych i szalejących dorosłych na koncercie piosenek jednak dla dzieci, ale muzyka łączy pokolenia. Widzę, że wy pod sceną to po prostu tam gwiazdy.
4: Bo uważam, że to nie jest piosenka tylko dla dzieci, bo to jest piosenka dla dzieci i dla rodziców. I trudno jest usiedzieć, kiedy słychać taki dobry beat. Jednak bardzo taneczna też muzyka, było świetnie.
0: No właśnie, to muzyka, która wyrywa z krzeseł i ja widziałam, że ty siedziałaś tam w 5., 6. rzędzie i nagle patrz na parkiecie.
5: To prawda, po prostu moim zdaniem jest coś takiego w muzyce no cześć. Też przyznam, że słuchałam wcześniej tej płyty, więc wiadomo, że człowiek też się po prostu zrywa, jak coś zna, ale ta muzyka ma jakąś taką wielką moc, która porywa do tańca, wywołuje uśmiech na twarzy i nawet jak się jest dorosłym, to rzeczywiście to dziecko się budzi.
0: No cześć.
6: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, a dzisiaj to wszyscy mówimy raczej no cześć, a nie dzień dobry. Cześć, jak masz na imię?
6: Jurek.
0: Jurek, a ile ty masz lat?
6: 9.
0: Czy ty znasz piosenki no cześć? Czy tak naprawdę pierwszy raz słyszałeś i mówisz no cześć, teraz będę słuchał częściej?
6: Pierwszy raz to słyszałem, bo mama mi powiedziała, że jest jakiś koncert dla dzieci i mama mnie namówiła, żebym poszedł.
0: Ty raczej jesteś z tych, co siedzą i słuchają, czy też jak muzyka porywa do tańca, to bardziej wstajesz?
6: Bardziej słucham.
0: Bardzo ci w takim razie dziękuję. No to cześć.
6: Do widzenia.
7: No cześć.
0: No cześć.

0: 11 minut po godzinie 10 to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Witam wszystkich, którzy do nas dopiero dołączyli, ale też tych, którzy są z nami od samego początku. Dzisiaj w ten niedzielny poranek, a właściwie to już przedpołudnie, wybieramy się na przyrodnicze spacery w różne miejsca. Słuchamy odgłosów zwierząt i staramy się odgadnąć, co to za dźwięki. A już teraz zapraszam wszystkich na spotkanie, które udowodni, że przygoda wcale nie musi zaczynać się na drugim końcu świata, ale może być gdzieś właśnie w okolicy, tam gdzie mieszkamy, może znajduje się jakiś las, jeziorko, jakaś rzeczka, a może po prostu park, do którego warto się wybrać, więc zapraszamy na takie spotkanie z naszym przewodnikiem. Będzie dzisiaj pan Adam Robiński, pisarz, dziennikarz, autor książek, który od lat szuka takich niezwykłych historii w zwyczajnych miejscach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z panem Adamem przyszedł Staś, syn pana Adama.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Stasiu, ty lubisz chodzić na takie spacery przyrodnicze z tatą?
2: No tak, chociaż nie zawsze chcę, ale jak już pójdę, to jest fajnie.
0: Zawsze opłaca się na takie wyjście właśnie wyjść. Dobrze. Panie Adamie, jak zrodziła się pana taka pasja do przyrody? Czy pamięta pan takie pierwsze przygody? Czy chodził pan tam sam, czy z kimś?
1: To jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że no i ja całe życie spędziłem w Warszawie. Ja się tu urodziłem, ja się tu wychowałem, więc takim moim naturalnym miejscem funkcjonowania jest miasto, blokowisko, ale między blokami, między budynkami można znaleźć jakieś takie skrawki przyrody, które dla dziecka mogą się wydawać naprawdę fascynującą przestrzenią, ogromną. To są jakieś krzaki, jakieś zakamarki. I pamiętam takie pierwsze przygody, nie mówiłem nigdy o nich rodzicom, więc mam nadzieję, że mnie teraz nie słuchają, że myślę, że kiedy byłem trochę młodszy od Stasia, na Marymoncie w północnej części Warszawy, zapuszczaliśmy się z kolegami w jakieś takie krzaki, jakieś piwnice i znajdowaliśmy tam różne skarby. A taka pasja prawdziwie przyrodnicza zrodziła się we mnie dużo później, już tak naprawdę, kiedy byłem dorosłym człowiekiem.
0: No, bo jeśli chodzi o takie odkrywanie przyrody, to najlepiej robić to gdzieś poza miastem, bo te krzaki w Warszawie no, raczej nie sprawiają, że jesteśmy w jakiejś dzikiej przyrodzie, więc trzeba gdzieś wyjść poza teren miasta.
1: I dobrze mieć kogoś, kto nam pokaże, kto nas zabierze, kto będzie naszym przewodnikiem, bo czasem jest tak, że jakieś miejsce wydaje się mało atrakcyjne, albo nic o nim zupełnie nie wiemy i potrzebujemy kogoś, kto na przykład kucnie, wyciągnie rękę i powie: zobacz, spójrz, i pokaże nam na przykład jakiegoś chrząszcza na kłodzie, albo pokaże nam, zwróci uwagę na piosenkę jakiegoś ptaka. Ja pamiętam, że zawsze miałem straszne problemy z rozróżnianiem piosenek różnych ptaków. Nigdy nie byłem w stanie się tego nauczyć. Wydawało mi się to strasznie trudne, bo tych gatunków ptaków jest strasznie dużo, każdy z nich śpiewa inaczej. I kilka lat temu kolega, który jest świetnym ornitologiem, powiedział mi, że bogatka brzmi jak nienaoliwiona pompka do roweru. I ja to nagle usłyszałem, pojawiło się jakieś takie skojarzenie i ja teraz już wszędzie słyszę te pompki. I nagle wiem, jak brzmi bogatka. I to samo dotyczy innych gatunków ptaków, więc tak stopniowo buduję tą swoją bazę gatunków, które umiem rozpoznać po głosie. Ale potrzebowałem tego przewodnika, który zwrócił moją uwagę, pokazał mi jakąś zależność, zwrócił czy wskazał taki punkt zaczepienia.
0: Stasiu, ty lubisz takie przygody z tatą, gdzie właśnie on ci wskazuje jakieś dźwięki w lesie?
2: No tak, są całkiem

0: fajne.
1: I ty już potrafisz rozróżnić te dźwięki?
0: Nie za bardzo.
1: No ale na przykład jak będzie stukał dzięcioł, to pewnie
0: tak,
1: usłyszysz to.
0: Tak.
1: Kukułkę też.
2: O, kukułka to bardzo rzadkie do usłyszenia tak naprawdę. Z gołębiami często mylimy kukułki, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem kukułkę.
1: Mało ich jest.
2: Mało ich jest.
1: A jakieś inne takie zwierzę pamiętasz, które spotkałeś podczas takiej przygody z tatą? Takie niezwykłe.
0: No, bobry pamiętam.
1: Były?
0: No tak, to jest.
1: Ale widziałeś je, bo one są takie raczej skryte.
0: No tak, widziałem.
2: Tak, my na bobry jeździliśmy przez całe zeszłe lato nad Wisłę w centrum Warszawy, bo to jest najlepsze miejsce do oglądania bobrów. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest, więc robiliśmy sobie takie półkolonie bobrowe w zeszłym roku. I rzeczywiście co wieczór można te bobry oglądać.
1: A była tam kora?
0: Nie wiem.
2: Nie. Kora jest postacią wymyśloną.
1: Bo kora to jest bohaterka w Odysei, którą możecie poznać czytając książkę pana Adama Robińskiego. Myślę, że jeszcze o niej trochę opowiemy już za chwilę, no i o tych przygodach w lesie i na polach, łąkach również. Będziemy się też przygotowywać do takich wypraw. Co trzeba ze sobą zabrać, co jest ważne, żeby nie zapomnieć na przykład. To o tym powiemy już za chwilkę.

0: piosenka o żabie zespołu Kuku mogliśmy teraz usłyszeć, a tych koncertów żabich to teraz możemy słuchać bardzo dużo, prawda, panie Adamie?
1: Tak, no wiosna to jest w ogóle taki czas, gdzie cały czas coś się w przyrodzie dzieje.
0: Głośna ta przyroda w ogóle jest.
1: No kalendarza brakuje po prostu. Ja mam cały czas wyrzuty sumienia, że mnie nie ma gdzieś w przyrodzie i że nie korzystam z tego czasu, bo to są na początku migrujące ptaki, to są potem chociażby młode bobry wychodzące na świat z żremi, to są wszechobecne kwiaty kwitnące, no i też te płazy, które dają koncerty. Nie mówiąc o nietoperzach, które też bardzo lubię oglądać, więc tak. To jak człowiek ma za dużo hobby, to też nie jest za dobrze.
0: No tak, ale właśnie teraz, kiedy ta przyroda już obudziła się i absolutnie jest taka aktywna, to robi wrażenie. Ja akurat jestem teraz pod wrażeniem właśnie tych żabich koncertów, bo słyszę je regularnie i jestem naprawdę zdziwiona, jak w takim małym ciałku może się zmieścić taki głos potężny. One są tak, naprawdę głośne.
1: Bo my mamy w ogóle takie wyobrażenie, że przyroda to jest takie miejsce ciche i spokojne. Tymczasem jak się na tym zastanowimy i skupimy, to okaże się, że tam cały czas coś się dzieje i cały czas dobiegają jakieś hałasy. Owszem, niektóre z tych hałasów są dla nas niesłyszalne. Chociażby odgłosy nietoperzy.
0: No właśnie.
1: Ale są takie urządzenia, które pozwalają nam usłyszeć nietoperze. Które tak jakby tłumaczą dźwięki nietoperzy na te, które my słyszymy. I nagle okazuje się, że taka spokojna polanka wieczorem jest po prostu strasznie głośnym miejscem. Bo nietoperz lecąc cały czas krzyczy. On wydaje z siebie serię krzyków, które wracają do niego w postaci echa. Więc jeśli nałożymy na siebie takich kilka warstw dźwiękowych, właśnie żaby, nietoperze, tu jakiś jeszcze wiatr albo deszcz, to nagle okaże się, że po prostu, że jest strasznie głośno i w miejsce, które idziemy się wyciszyć, ona nas wycisza swoimi hałasami.
0: To jest niesamowite, bo w sumie możemy się cieszyć dobrym słuchem, ale akurat nietoperzy nie usłyszymy, chyba że właśnie użyjemy do tego technologii.
1: Tak, jak najbardziej. Jest cała masa organizmów, zwierząt, ona nadaje na swoich częstotliwościach. Na przykład są węże, potrafią wyczuwać drgania ziemi, które dla nas są zupełnie czymś niezrozumiałym. No ale to są wszystko takie rzeczy, które są niezbędne do przetrwania. My nie potrzebujemy wyczuwać drgań ziemi, żeby przetrwać. Mamy inne metody komunikacji ze światem. W związku z tym, no ale dla węża to jest taka powiedzmy decydująca o jego przetrwaniu umiejętność. Więc rzeczywiście przyroda ma swoje specjalizacje i czasem technologia pozwala nam spojrzeć na świat oczami albo zmysłami innego zwierzęcia.
0: No to w takim razie właśnie może teraz o tej technologii i o tym, co jest nam potrzebne, kiedy chcielibyśmy wyjść na taki spacer przyrodniczy. Myślę, że tutaj pan Adam powiedział, że trochę żałuje, więc wybierzmy się wszyscy razem na taki spacer. Dzisiaj jest ładna pogoda, bo nie jest gorąco. Trochę tak słońce za chmurami w niektórych miejscach w Polsce, więc spróbujmy spakować na taką wyprawę. Stasiu, ty pewnie często wychodzisz z tatą na takie wyprawy. Co jest ważne, żeby wziąć ze sobą?
2: No, wodę na pewno, bo często się męczę, może coś do jedzenia, no i się trzeba dobrze ubrać.
0: To jak na przykład trzeba się ubrać?
2: Zależy od pogody. Ale
0: no tak jak dzisiaj na przykład?
2: Na przykład bluza, długie spodnie i tyle.
0: A jakieś kalosze na przykład zabieracie ze sobą?
2: No tak, jak jest mokro, to bierzemy.
1: Mamy zawsze w bagażniku kalosze. Takie, że jak już dojeżdżamy na miejsce i widzimy, że warunki wymagają kaloszy, to ja zawsze jestem przygotowany. Z tymi przekąskami Staś powiedział, że trzeba coś wziąć do jedzenia. Ja mam taką zasadę, że najlepszą przekąską na wycieczkę jest jajko na twardo.
0: O, dlaczego?
1: Czasami o nim zapominam, ale jajko na twardo jest świetne. Mi się dobrze po prostu kojarzy z czasami dzieciństwa.
0: A może też podkarmić można jakieś inne zwierzęta takim jajkiem?
1: No, może można.
0: No dobrze, ale to jest przekąska dla nas w takim razie, żebyśmy mieli siłę obserwować takie zwierzęta, bo one często są schowane i musimy mieć dużo czasu i właśnie tej cierpliwości, żeby wypatrzeć. Takie bobry, jak na przykład oglądacie, to myślę, że trzeba trochę posiedzieć w ciszy, żeby je przyuważyć.
1: Trzeba się rzeczywiście nauczyć takiego cierpliwości i zapomnieć o tym, że wszystko chciałbyś mieć od razu, prawda? Tylko dać szansę tej przyrodzie robić swoje. I przydaje się lornetka.

0: Lornetka jest zawsze świetnym sprzętem. Ja bez lornetki się do lasu nie ruszam. Czasami oczywiście jest tak, że ona nie wychodzi z plecaka. I całą wycieczkę jest w plecaku, bo niewiele się dzieje. Ale ona jest, no lornetka to jest świetny sprzęt i to wcale nie jest drogi sprzęt, bo można sobie za małe pieniądze, nawet taką w dziecięcej wersji, sprawić. I ona pozwoli nam zobaczyć na przykład masę szczegółów, masę różnic, albo przybliżyć jakieś zwierzę, które będziemy widzieli jako szarą plamę, a w przybliżeniu okaże się, że to jest właśnie na przykład bóbr i będziemy mogli obserwować, co ten bóbr robi. Ale jest jeszcze drugi przyrząd, który jest bardzo fajną atrakcją i to jest szkło powiększające. Bo ono jest malutkie i ono potrafi nam przybliżyć
1: wszystkie żuczki,
0: ale na przykład mchy, porosty, korę drzewa i nagle okazuje się, że tam pod naszymi stopami też jest fascynujący świat i to taki, który nigdzie przed nami nie ucieka, więc możemy się pochylić i poświęcić mu dłuższą chwilę bez nerwów, że ta chwila jest ulotna. Więc szkło powiększające i lornetka, no to są takie dwie sprzęty, które wspomagają nasze oczy. Okazuje się, że nasze oczy są najważniejszym zmysłem, my dzięki niemu obserwujemy i czasem dobrze jest go wspomóc.
1: Mm-hmm. No a na przykład kompas? Kiedy na taką dłuższą podróż się wybieramy?
0: Kompas może być fajną atrakcją, natomiast no, my żyjemy w kraju, który jest taki dosyć, można powiedzieć, poszatkowany drogami, na przykład leśnymi. Trudno się zgubić. Ale rzeczywiście dla kogoś kompas może być przydatny, natomiast jeszcze bardziej przydatna będzie mapa. Mapa czasem idzie w parze z kompasem, ale też świetnie sprawdza się sama, bo jeśli jedziemy na przykład do Puszczy Kampinoskiej albo do jakiegoś innego parku narodowego, no to mapa szlaków turystycznych będzie niezbędna, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy się poruszać, bo pamiętajmy, że parki narodowe to jest miejsce, które powołano przede wszystkim dla ochrony przyrody i są takie miejsca, w które wchodzić nie powinniśmy, żeby zwierzęta miały spokój. Więc mapa i lornetka, to powiedziałbym, że to są takie dwie podstawowe rzeczy. No i woda, tak jak Staś powiedział, no bez wody to ani róż, bo wiadomo, że jak nie weźmiemy wody, to za pół godziny będziemy mieli dosyć, bo nam się będzie chciało pić.
1: No to już teraz wiemy, co ze sobą zabrać, a już za chwilę mam nadzieję, że nasi goście opowiedzą nam trochę o swoich przygodach, co tam się działo w tych lasach i gdzieś w jakichś podmokłych terenach, skoro też zabierali kalosze. Mam nadzieję, że trochę takich historii za chwilę usłyszymy.

0: 10:31 na zegarach, a to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Pan Adam Robiński jest dzisiaj z nami wraz ze Stasiem i opowiadają o swoich przygodach w lesie. Taka przygoda, która najbardziej zapadła wam w pamięć. Stasiu, pamiętasz może?
1: Tak, chodzenie po kałużach. Wtedy było tak głęboko w tych kałużach, że z bratem chodziliśmy i aż nalewała nam się do kaloszy.
0: Ojej, to rzeczywiście musiało być już głęboko. Nie bałeś się, że tam się te kalosze zatopią?
1: Nie. I jeszcze po nich tak pamiętam, jak biegaliśmy po tych kałużach i tak biegaliśmy i nagle zapadały nam się nogi.
0: No nie ma to jak wytaplać się w błocie. No to rzeczywiście przygoda. A gdzie takie kałuże można znaleźć?
2: No to było w Kampinosie. Pamiętam, że był taki dosyć ciepły jesienny dzień. Rzeczywiście cały czas padało. Ale to był taki ciepły deszcz, więc ubraliśmy się przeciwdeszczowo, kalosze, takie spodnie, kurtki, ale zobaczyliśmy, że szlak, którym chcieliśmy iść, jest cały w wodzie. Tam naprawdę to były takie wręcz jeziora i ja wtedy wiedziałem, że nie wrócimy na sucho na pewno, ale zupełnie nam wtedy puściły hamulce i zaczęliśmy biegać w tej z powrotem. Chłopcy mieli świetny ubaw. No i jak wróciliśmy do domu i zobaczyła ich mama, to po prostu się chwyciła za głowę, a ja potem mówię, poczekaj, teraz pokażę ci filmik. I pokazaliśmy chłopców, którzy po prostu biegną przed siebie, takie rozbryzgi wody prawie do głowy im sięgające. No, ale mała rzecz, a pamiętamy ją do dzisiaj.
0: A co jeszcze takiego w Kampinosie widziałeś niezwykłego?
1: No, na pewno różne zwierzęta, ptaki. Ale też to już za dobrze nie pamiętam tego, bo to jednak dawno było.
2: Ale na przykład jak pamiętasz, jak na rykowisko pojechaliśmy i oglądaliśmy, pojechaliśmy wieczorem na jesieni i oglądaliśmy ryczące jelenie w oddali przez lornetkę. Mama się trochę bała, pamiętasz?
0: Głośne to było.
2: Głośne. A w zeszłym roku, jak uciekaliśmy przed dzikami?
1: No, zobaczyliśmy tam 100 metrów od nas dziki i tak się...
2: Ja wszystkich próbowałem uspokajać, że te dziki nam nie chcą nic zrobić, że one sobie po prostu żyją, ale pojawiła się jakaś taka nerwowość wśród moich kompanów.
0: Ale były też z małymi? Te...
2: Chyba nie. Ja tego dokładnie nie pamiętam, bo dla mnie to jest taka sytuacja dosyć normalna, więc... Ale wtedy rzeczywiście wszyscy powiedzieli, że przyspieszamy kroku i wracamy szybciej do samochodu i w ogóle, że jazda wieczorem to nie był najlepszy pomysł.
0: No, w piosence, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Czyli na drzewo nie trzeba, do samochodu wystarczy i to też wcale nie tak szybko.
2: No, ale też czasem dobrze sobie uświadomić, że te zwierzęta nic od nas nie chcą, prawda? Że to trochę my pojawiamy się w ich domu, ale jeśli będziemy spokojni i nie będziemy tam specjalnie się panoszyć i wchodzić im w drogę, no to możemy my funkcjonować zupełnie obok zwierząt i nic nikomu się nie stanie. No, ale rzeczywiście, jak jest taka nowa sytuacja dla kogoś, to może poczuć się trochę zdenerwowany.
0: Tak się zastanawiam, kiedy na przykład wyjeżdżacie na taką wyprawę do Kampinosu albo do innego lasu czy innego parku narodowego, to jest jakiś plan, czy idziecie po prostu tak ścieżką przed siebie i to wystarczy?
2: Chyba zaczynamy od mapy zawsze, prawda? Zawsze jest mapa i trzeba się zastanowić, ile mamy dzisiaj czasu i gdzie chcielibyśmy pójść i jakoś tam te szlaki złożyć do siebie. Pamiętać, kiedy zaplanować jakiś posiłek po drodze, czy to w domu, czy po drodze. Więc na podstawie tej mapy rodzi się jakiś taki generalny plan. Ale wiadomo, że potem zdarzają się odstępstwa, bo na przykład idzie nam się lepiej, niż myśleliśmy, że będzie szło, więc możemy pójść

gdzieś dalej, albo czasem jesteśmy zmęczeni i mamy szybciej dojść. Wydaje mi się, że właśnie ważne jest to, że jak się idzie gdzieś z dziećmi, to trzeba być otwartym na zmiany planu. Że nie można trzymać się tego, co się sobie założyło, bo ważne, żeby... Bo celem naszym jest to, żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda? Więc nawet jak się nie uda czegoś zobaczyć... Pamiętam taką sytuację,

0: w takie miejsce, gdzie można foki oglądać z brzegu. I tam się, no najpierw trzeba iść trochę przez las, dosyć długo. I po drodze było strasznie dużo komarów. I ja widziałem, że wszyscy mają dosyć. I tak z jednej strony miałem w głowie taką myśl, no zaraz, przecież to już jest blisko, zaraz dojdziemy i nie ma problemu, ale z drugiej strony był głos, który mówi, a po co mają się męczyć, jak nie chcą, to zawrócimy, następnym razem zobaczymy te foki. Więc no tak, czasem dorosły musi się pogodzić z tym, że inni mają inne potrzeby.
1: Kiedy tak właśnie spacerował pan po lesie, to tam właśnie zrodził się pomysł na Wodyseję?
0: No, to tak, to był taki pomysł, który się rodził we mnie dosyć długo, bo ja tymi bobrami zainteresowałem się pewnie z 6 albo 7 lat temu i najpierw napisałem książkę dla dorosłych, reportaż o bobrach i ponieważ już dużo o nich wiedziałem i dalej byłem o nie pytany i na przykład prowadziłem wycieczki, dalej prowadzę, bo mnie ktoś prosi, żeby pokazać bobra. Więc widziałem, że cały czas jest taka potrzeba i że może teraz pomyślałem, że może warto spróbować opowiedzieć historię tych zwierząt trochę innemu odbiorcy. Więc i wtedy już zacząłem wymyślać historię, która jest w większości zmyślona, ale jednak niektóre wydarzenia opisane w tej książce są oparte na prawdziwych.
1: I ta kora rzeczywiście gdzieś tam się pojawiła w pana życiu.
0: Tak, tak. Była taka rodzina bobrów, którą oglądałem regularnie nad rzeczką, która nazywa się Mała i znajduje się na południe od Warszawy, koło Konstancina. I tam rzeczywiście kiedyś przyjechała koparka i zrobiła trochę zamieszania i potem zawsze zastanawiałem się, co stało się z bobrami, którym ta koparka zniszczyła dom. Więc opowiedziałem sobie sam tę historię.
1: Trudniej się opowiada historię o bobrach dorosłym czy dzieciom?
0: W moim przypadku na pewno dzieciom, ponieważ tych historii dorosłym opowiedziałem już bardzo dużo. Mam na koncie książek dla dorosłych bodaj 5, a tutaj nagle musiałem wyjść ze strefy komfortu i zastanowić się, jak opowiedzieć taką historię komuś, kto nie jest mną, a jednocześnie przecież nie ma jednego takiego uśrednionego dziecka. Dzieci są bardzo różne, czytają różne książki. Zdarzają się 7-latkowie, którzy przeczytają Władcę Pierścieni, albo 15-latkowie, którzy w ogóle nie czytają książek. Więc nigdy nie wiadomo, jak na jakim, powiedzmy, poziomie emocjonalnym będzie odbiorca. I chyba dopiero kiedy się z tym pogodziłem i pomyślałem sobie, że nie muszę na siłę szukać jakiegoś takiego jednego modelowego odbiorcy, no to wtedy zaczęło mi się łatwiej pisać.
1: No i chyba okazało się to jednak dobrym kierunkiem, bo książka Wodyseja została nominowana do książki roku Miasta Stołecznego Warszawy, więc no myślę, że jest to już duży sukces.
0: Ja się bardzo cieszę, bo taka nagroda, szczególnie przez to, że jest związana z Warszawą, czyli miejscem, w którym przez całe życie żyję, trochę dzięki temu czuję doceniony jako osoba właśnie stąd i eksplorująca te tereny, więc rzeczywiście bardzo się tą nominacją cieszę, no i trzymam kciuki, żeby to było coś więcej niż nominacja.
1: My również trzymamy kciuki.
0: Bardzo dziękuję.

0: spacer to przygoda. O tym rozmawiamy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom w poranku, bo jest z nami pan Adam Robiński wraz ze Stasiem. Opowiadają o swoich przygodach w Lesie Kąpinowskim i w wielu innych miejscach pod Warszawą. No tam to myślę, że działo się już bardzo dużo, ale dzisiaj również dzieje się coś ciekawego, bo kończą się co prawda ostatni dzień targów książki w Warszawie i to spore wydarzenie dla tych wszystkich, którzy lubią czytać, lubią pisać, także dla was również. Staś też się wybiera na takie targi, prawda? Dzisiaj razem tak. Z tatą. Już masz jakieś plany, co będziesz chciał kupić sobie?
1: Na pewno możliwe, że kupię sobie jakiś tom wojowników. Mhm. I może poszukam jakiejś nowej serii fajnej.
0: Bo ty nawet dzisiaj do studia przyszedłeś z książkami, więc książki chyba towarzyszą ci na co dzień.
1: No tak.
0: Lubisz czytać.
1: Tak.
0: I rano, i wieczorem, i w podróży, i wszędzie, gdzie tylko można.
1: No tak.
0: Na spacerach pewnie tak. Nie.
1: No na spacerach nie, ale zawsze wieczorami, gdy idę spać, to sobie przed spaniem czytam.
0: I wtedy lepiej się zasypia. A teraz co czytasz?
1: Teraz czytam Kaczorę Donaldy i Królestwo Patyków, które mama mi wczoraj przyniosła. Mhm.
2: Tak mama dostała od autora, żeby było ciekawiej.
0: I tak jednocześnie czytasz i to na zmianę?
1: No tak.
0: Bo tak widzę, że zaznaczoną masz jedną książkę i drugą, więc tak w połowie jesteś jednej i drugiej.
1: No tak.
0: Nie mylą ci się Królestwo Patyków, ani Kaczor Donald nie trafiają gdzieś tam w swoje
1: rewiry. Nie, jakoś nie. Ja mam po prostu ustalone, że to jest to, a to jest tamto.
0: No i na targach książki będzie można też spotkać pana Adama Robińskiego, który będzie podpisywał książki w Odyseje między innymi.
2: Tak, o 12:00 na stoisku wydawnictwa Widnokrąg, więc jedziemy tam właściwie prosto tutaj ze studia. Ale ja wspomnę o tej książce Królestwo Patyków, o której Stasiu mówił, bo to jest książka o takich o spacerach rodzinnych właśnie do Puszczy Kampinoskiej. Staś dostał ją od autora, pana Grzegorza Kowala. I ja nie miałem jeszcze okazji jej przeczytać, tylko tak trochę przez ramię mu zerkałem, więc wydaje mi się, że to jest książka dokładnie o tym, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, o takich rodzinnych wyprawach i eksplorowaniu przyrody, którą mamy blisko domu. Wydaje mi się, że ja to też pochłonę.
0: Także jeżeli nie do Puszczy Kampinowskiej albo gdzieś w inne rejony dzikie, to na targi książki zapraszamy.
2: Do Lasu Książek.
0: O właśnie, Las Książek. No książki są z lasu też tak naprawdę, więc wszystko się nam tutaj łączy.
2: Jak najbardziej. Ja zresztą lubię mówić, że las to jest taka wielka biblioteka, bo za każdym drzewem czai się jakaś historia i to trochę tak jak z biblioteką pełną książek. Co byśmy nie ściągnęli z półki, to nas pochłonie tym, co ma do opowiedzenia. Więc można powiedzieć, że las jest biblioteką, a targi książki są lasem książek.
0: Oj, pięknie, tak poetycko. No i to, co też łączy książki i las, to że i jedno i drugie wciąga nas bez pamięci. Możemy chodzić po lesie bardzo długo, możemy czytać książki bardzo długo, a dzisiaj jest niedziela, piękny dzień, więc zapraszamy do tego, aby albo poczytać książki, albo kupić jakieś książki właśnie na targach książki, albo iść do lasu i tam przeżyć różne niesamowite przygody. A ja bardzo dziękuję moim gościom za to, że przyszli dzisiaj do nas do studia i opowiedzieli o swoich przygodach. Był dzisiaj z nami pan Adam Robiński, który jest autorem W Odysei.
2: Dziękuję bardzo.
0: No i Staś, który mam nadzieję, że również jest takim zapalonym i czytelnikiem, i podróżnikiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, a nasza audycja powoli dobiega końca, ale jeszcze za chwilę się usłyszymy.

0: A to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Co prawda już dochodzi godzina 11. Za 10 minut godzina 11, czyli powoli kończymy nasz poranek, no bo południe się zbliża, a skoro południe, to źródełko. Jest już z nami dzisiaj Monika Gigier, która za chwilę przejmuje antenę.
1: Dzień dobry Marto, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Co się będzie działo dzisiaj w źródełku?
1: Dzisiaj w źródełku wybiegniemy troszeczkę w przyszłość i porozmawiamy sobie o dzieciach, bo jutro oczywiście najpiękniejsze święto, Dzień Dziecka. Zastanowimy się troszkę, jak ten dzień i czy w ogóle wyglądał na wsi, ale porozmawiamy też o takich małych przedmiotach, które mogą mieć ogromną wartość i które być może dla zwykłego przechodnia będą wydawały się jakimś małym rupieciem, a tymczasem można z nich stworzyć wyjątkowe małe światy.
0: No właśnie, czyli tak bardzo blisko jesteśmy tutaj dzisiaj tematycznie, bo my trochę wybiegaliśmy w las, w przyrodę, szukaliśmy różnych dźwięków przyrody w poranku, odgadywaliśmy również dźwięki. Był dzisiaj z nami pan Adam Robiński, autor Wodysei. No a myślę, że teraz pora na to, aby z tego lasu przebiec do jakiejś

0: wioski i tam się na pewno będzie dużo działo.
1: Mam nadzieję, że będzie się działo dużo i miło, aczkolwiek my też nad wodą będziemy, bo zawędrujemy na znane naszym źródełkowym słuchaczom Urzecze, czyli mikroregion pod Warszawą, wzdłuż Wisły się rozciągający. Tam czeka na Was dzisiaj jeden z bardzo ciekawych pikników familijnych.
0: O, no to w takim razie ja już teraz wiem, że wracając do domu będę słuchała Polskiego Radia Dzieciom i Źródełka, bo na pewno będzie tam mnóstwo ciekawych informacji i Wam również polecam, aby zostać z nami, bo Polskie Radio Dzieciom ma dla Was zawsze dużo atrakcji, a skoro jutro Dzień Dziecka, to myślę, że warto dowiedzieć się o tym, co czeka na Was już dzisiaj. A ja już bardzo Wam dziękuję za to spotkanie porankowe od godziny 9. Byliśmy razem i teraz Monice Gigier przekazuje antenę, a żegna się z Wami Marta Kawalec, Ania Jończyk. Dobrej niedzieli, dobrego popołudnia, do usłyszenia, pa, pa.
2: Smutne masz oczy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Monika Gigier przy mikrofonie, za konsoletą Anna Jączek. Witamy Was serdecznie w źródełku. A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj opowieść o dzieciach, bo już jutro najpiękniejsze święto, Dzień Dziecka. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób Dzień Dziecka obchodzono na wsi, czy w ogóle go obchodzono na wsi jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. Porozmawiamy też o drobnych przedmiotach, które jedni mogą nazwać rupieciami, ale dla innych będą to największe skarby. Ale zacznijmy od bardzo ważnego, filozoficznego, egzystencjalnego pytania, co to właściwie znaczy być dzieckiem? Ja zastanawiałam się długo, mam pewne przemyślenia, ale poprosiłam o pomoc moją 7-letnią koleżankę, Amelkę, która już teraz powie Wam, czym może się różnić według niej dziecko od dorosłego.
1: Dziecko jest młodsze, ma więcej siły, więcej energii, wygląd ma inny, tmniejszy, ma więcej siły w głosie, jeszcze może biegać, skakać, inne takie tam. Dorośli nie skaczą na dmuchańcach, nie huśtają się, a dzieci oglądają bajki, skaczą na dmuchańcach, bawią się, a rodzice piją kawę.
0: No i jak to jest z waszymi rodzicami? Piją kawę? Ja na przykład wolę herbatę, ale lubię też skakać na dmuchańcach. Myślę, że dziecko niekoniecznie musi być mniejsze. Dziecko może mieć tak naprawdę i 30 lat, jeśli lubi skakać na dmuchańcach, lubi oglądać bajki, lubi śpiewać piosenki. Być może w każdym z nas, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, jest dziecko, które trzeba zawsze utulić, ukochać i żyć z nim przez całe życie i pamiętać o nim bardzo, bardzo, bardzo, bo wtedy życie jest po prostu piękniejsze. Zastanawiamy się, zaskakujemy się różnymi rzeczami, które być może mogłyby być zupełnie zwyczajne, ale jeśli spojrzymy na nie tym dziecięcym okiem, och, wtedy dzieją się prawdziwe cuda. Jest to wspaniałe. Życzę wszystkim dorosłym, żeby uczyli się od swoich dzieci, jak patrzeć na świat. No dobrze, ale spytałam Amelkę również, jak sądzi, jak dzieci żyły i bawiły się na wsi, powiedzmy 50-60 lat

temu? No, Amelka stwierdziła, że to jest bardzo trudne pytanie. Co robiły dzieci na wsi? Już wam opowiadam. Dawniej, jakieś 70-100 lat temu, rodziny były wielodzietne. To znaczy, że było sporo maluchów. Wyobraźcie sobie, że macie 4, 5 albo nawet 7 rodzeństwa. To zdarzało się bardzo często. Dlaczego? Ach, bo wiele dzieci to wiele rąk do pomocy w gospodarstwie. W czasach, kiedy sklepy nie były na wyciągnięcie ręki, kiedy trzeba było zadbać o to, żeby mieć co jeść, żeby mieć się w co ubrać, każda para rąk do pracy i do pomocy to była żyła złota. Dlatego każde z dzieci, nieraz już po 3., 4. roku życia, wtedy, kiedy wy sobie spokojnie idziecie do przedszkola, to już pomagało w gospodarstwie. Każdy miał przypisaną rolę, na przykład 3-latki mogły zajmować się jeszcze młodszym rodzeństwem. Pomagać w ubieraniu, utulić do snu, a 7-latki, czyli już takie większe dzieci, mogły na przykład pasać gęsi. Pilnowały krów na pastwisku. Każdy pomagał w pracach domowych. Nie było mowy o beztrosce, bo każdy miał obowiązki. Ale tak sobie myślę, że to może być perspektywa dorosłego mieszczucha. A może takie pasanie gąsek albo siedzenie na łące z krowami wcale nie było takie złe. Przynajmniej kiedy pogoda była ładna, kiedy nie było zimno, kiedy nie padało. Na łące nieraz spotykało się inne dzieci i można było razem wymyślać zabawy podczas pilnowania krówek. A czemu właściwie pilnowało się tych krów? Otóż, żeby nie weszły w szkodę. To znaczy, żeby nie przeszły na pole sąsiada. Zasady na wsi były bardzo jasno określone. Sąsiadom należał się szacunek i nie można było podkradać im trawy. Oczywiście, nie wszystkie dzieci mają takie wspomnienia ze wsi. Posłuchajcie Karo Przewłoki, naszej śląskiej ciotki, która na wieś jeździła ze swoją siostrą w odwiedziny do dziadków.

Miała 7 lot, to wakacje z ciotkami i omą spędzała w Beskidach. Moje ciotki i oma ważyły jedzenie do stażyków w wielkim domu z kolorowym ogrodem. Miałach tam moc stażyków i omek i wszyscy lubili mnie i moja siostra i dawali nam kusiki i bombony każdego dnia. Wiele ścieżek w ogródku było z górki i pod górka, jak to w górach. A my dwie małe frelki uwielbiałyśmy lotać całki dzień i wypatrywać różnych furgających i pełzających stworzeń. Kole szlauchu, co był w ogródku do podlewania warzywnych grządek, zrobiły mi się rzeka do mrówek. Sadzały my mrówki na listkach babki i wysyłały w daleko podróż. Biegły my kole płynących listków i kibicowały swoim mrówkom aż na dół do wielgi kałuży kole kupy piachu. A w kałuży budowały my tamy z ciaplyty. Nasze omka i ciotki nie lubiły tej kałuży, bo jo i moja siostra wracały z zabawy mocno zmaraszone. Oma załamywała ręce i godała, że my są czorne jak święto ziemia. A ciotki wzruszały ramionami i godały, że zmaraszony bajtel to szczęśliwy bajtel. Naszo Żyka bardzo lubiły pszczoły, które miały swoje domki w głębi ogrodu. Szybko dowiedziały się, że w pobliżu można się napić czystej, zimnej wody i często furgały, siadały na brzeszku stróżki i poiły się przed dalszą robotą. Ale, nie wszystkie przygody były wesołe. Razu jednego tak gibko uciekałach z górki przed siostrą, kero goniłam je z kulką ostu, bo chciała mi go wczepić we włosy, że nie zdążyłach wziąć zakrętu na czas i wpadłach w rosnące na winklu dupne metrowe pokrzywy. Wpadłach cało. Leżałach w pokrzywach i wrzeszczałach w niebo głosy. A moja siostra, kero jeszcze przed chwilą się śmiała, drapko poleciała po pomoc.

0: Kiejmie ciotka Ula wyciągała z tych pokrzych, wyglądała trochę jak kroić z buraka i truskawki. Ciotka wraziła mnie pod prysznic zimną wodą i wyciągnęła z zamrażarki maszketne lody. Co bych zapomniała o piekących mnie nogach, rękach i brzuchu. A potem przed snem tłumaczyła, że to nawet dobrze, że wpadła w te pokrzywy, bo teraz już nigdy, przenigdy nie byda chorowała na reumatyzm.
1: Ojejku, dużo trudnych słów dla warszawiaka. Czy wy usłyszeliście takie, które już znacie ze Śląskiej Gadki i z opowieści Karo Przewłoki i Kasi Dudziak? Ja pamiętam, że maszketne to pyszne, wspaniałe. Co tam jeszcze było? Umorusany? Nie. Trudne słowo, które znaczyło brudny. O czym mówiła Karo Przewłoka? Tłumaczę ze śląskiego na wszechpolski. Karo Przewłoka opowiadała o swoich wakacjach z siostrą na wsi. O tym, że jeździły w Beskid, w góry. Tam bawiły się na podwórku, na przykład robiąc wielką rzekę dla mrówek. I niekiedy ubrudziły się setnie, ale wszystkie ciotki, które się nimi opiekowały, uważały, że to bardzo dobrze, bo brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Pewnego razu Karo uciekała przed swoją siostrą i nie zdążyła zakręcić. Wpadła w ogromne pokrzywy. Ale jej babcia ją pocieszała, że to nic złego, bo dzięki takim pokrzywom już nigdy w życiu nie zachoruje na reumatyzm. A teraz mam dla was propozycję spędzenia dzisiejszego popołudnia. Jeśli chcecie poznać tajniki budowy drewnianych zabawek, zagrać na prawdziwym bębnie obręczowym, powycinać najpiękniejsze papierowe wycinanki albo nauczyć się lepienia pierogów od najlepszych gospodyń, ruszajcie na krakowskie przedmieście w Warszawie. Od 13 do wieczora trwa tam Dzień Dziecka na Ludowo, czyli coroczny piknik dla najmłodszych i ich rodziców organizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. A jak przystało na Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, nie zabraknie muzyki, nie zabraknie tańców tradycyjnych. Zagrają dla was przeróżne kapele z różnych części Polski. Będziecie mogli spróbować też różnych, bardzo smacznych dań, które przygotowały dla was koła gospodyń wiejskich. Ale co najważniejsze dla najmłodszych, będzie mnóstwo zabaw, warsztatów i teatralnych przedstawień. Także komu blisko do centrum Warszawy, niechaj wpada na krakowskie przedmieście pod Bibliotekę Rolniczą, tam w Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Od 13 można naprawdę fajnie się pobawić. Ale to nie wszystkie atrakcje na dzisiaj. Możemy też odwiedzić Urzecze. Ja w ogóle proponuję wam taki maraton. Wpadnijcie o 13 na krakowskie przedmieście, a potem przenieście się kilka kilometrów na wschód, na Urzecze. A co na tym Urzeczu słychać? Opowiedzą wam moje dwie gościnie, z którymi spotkałam się kilka dni temu.

0: Dzień dobry, ja jestem Iza Toroniewicz i kieruję Wawerskim Centrum Kultury Filia Radość.
1: Dzień dobry, witam wszystkie dzieciaczki. Ja nazywam się Ania Pasek i prowadzę tutaj w filii głównie zajęcia dla dzieci.
2: A spotkałyśmy się, żeby zaprosić wszystkich słuchaczy, którym blisko do Warszawy i okolic, na piknik familijny Zatańczmy na Urzeczu. Co to za piknik?
0: To jest piknik, który organizujemy co roku w Wawerskim Centrum Kultury i mamy różne edycje. Teraz jest Zatańczmy na Urzeczu, mieliśmy też wesele na Urzeczu, mieliśmy życie codzienne na Urzeczu. Ten piknik będzie wokół tańca, ale przede wszystkim, poza tym, że Zatańczmy na Urzeczu, jest to piknik, który jest z okazji Dnia Dziecka, czyli to jest cos dzieciaka na Łzycu. Czas dziecka na Urzeczu.
2: Nasi słuchacze już troszkę wiedzą o Urzeczu, bo ten mikroregion przewija się w kilku z naszych audycji.

0: mikroregion, który dawno, dawno temu istniał, a teraz przestał, bynajmniej, on ma się całkiem dobrze i chyba przeżywa takie małe odrodzenie.
1: Tak, przeżywa odrodzenie dzięki panu doktorowi Łukaszowi Maurycemu Stanaszkowi, który jest archeologiem, też archeologiem Wisły, czyli pomyślcie, jak to jest kopać w Wiśle, żeby znaleźć różne rzeczy, to musi być bardzo ciekawe. Pomaga nam w odkrywaniu tego urzecza na nowo, kultywowaniu tradycji, kultywowanie, czyli podtrzymywanie tej tradycji i organizujemy co roku taki piknik. Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, także was serdecznie zapraszamy. Zacznijmy o 15:00 dla dzieci spektaklem Piraci na podstawie przygód Szaławiły, inspirowanych opowieścią Brzechwy. Filia Radość z dzieciokami na zajęciach teatralnych przygotowała legendy, jakich nie znacie, więc musicie je poznać, przychodźcie, bo dowiecie się o groźnym szczupaku, co mieszkał w Wiśle. Mamy też wiele przygotowanych dla was warsztatów. Mogę wam powiedzieć, jak one brzmią w języku urzeczańskim. W ogóle urzecze to znaczy urzeki, stąd się wzięła ta nazwa. Więc na przykład chusty urzeczańskie, które będziemy mogli sobie robić, nazywają się salinówki chustecki z Użyca. Nadwiślańskie garnki to są gorcki z Nadrzyki i tego wszystkiego możecie się dowiedzieć. By urzecze i te stroje urzeczańskie też charakteryzują się takim czarnym haftem łańcuszkowym na białych koszulach. To są piękne czarne kwiaty na białych koszulach. Rzadko się spotyka taki haft mocno kontrastowy w sztuce ludowej, więc na pewno to jest rzecz, która to wyróżnia i warto się tym zainteresować.
0: Czy będziemy mogli zobaczyć takie stroje urzeczańskie na waszym pikniku?
1: Tak, ponieważ będzie występ zespołu ludowego. Będą śpiewać, tańczyć, porwą nas na warsztaty taneczne. To będzie zespół ludowy Urzeczeni z Góry Kalwarii.

0: pozdrawiamy!
1: Zięba,
2: kos,
3: kogucik!
4: A to były Tęgie Chłopy. Zespół, który dziś na plaży romantycznej w Warszawie zaprosi was do wspólnej zabawy. Usłyszeliście melodię ze Świętokrzyskiego, a ona przenosi nas do pierwszej miłej niespodzianki. Otóż, moi drodzy, dzisiaj otwieramy kolejną odsłonę cyklu Bajki Waszych Regionów. Przyznam, że sama czekałam niecierpliwie na ciąg dalszy opowieści realizowanych przez Basię i jej przyjaciół. A co wspólnego ma z tym Świętokrzyskie? O tym opowie nasza gościni Basia Derlak. Halo, halo, Basiu, słyszymy się?
5: Halo, halo, słyszymy się. Cześć, Moniko.
4: Cześć, Basiu. Moi drodzy słuchacze, z nami jest Basia Derlak, która realizuje Bajki Waszych Regionów. O czym tym razem, a właściwie za jaki tom Bajek Waszych Regionów złapałaś?
5: Tym razem złapałam się za, zdaje się, czwarty tom, tak, Wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest taka seria, tak zwana biała seria z bajkami i legendami. I ten tom jest poświęcony bajkom i legendom właśnie świętokrzyskim. Otworzyłam tę książkę nie na losowych momentach, bo przeczytałam ją od deski do deski. I wybrałyśmy z Hanią Szczęśniak, redaktor Hanią, trzy takie bajki, które wydawały nam się najbardziej plastyczne, żeby je zaadaptować na słuchowiska.
4: I dzięki wam i pięknym książkom, one są prześlicznie też ilustrowane, więc bardzo ci zazdroszczę, że przeczytałaś od deski do deski. Dzięki pięknym książkom Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przenosimy się tym razem w Świętokrzyskie. I pierwszy odcinek cyklu, który zaraz usłyszycie, jest o bardzo ważnej dla świętokrzyskich gór sytuacji, a mianowicie o legendzie, w jaki sposób te góry w ogóle zostały nazwane świętokrzyskimi. Basiu, czy ty byłaś w Świętokrzyskich Górach?
5: Tak, byłam. I byłam raz na wycieczce szkolnej, raz chyba na pielgrzymce do Częstochowy, tam jest taki znany przystanek właśnie na Świętym Krzyżu, czyli przy klasztorze, a później długo, długo nic. I przyznam, że w momencie, kiedy udźwiękawiałam to słuchowisko i podkładałam dźwięk śpiewających ptaków i szumiącego lasu, no to bardzo zatęskniłam do tych krajobrazów. Zobaczyłam sobie parę, obejrzałam map, parę świeżych zdjęć właśnie z okolic Świętego Krzyża. Och, zatęskniło mi się, więc pewnie jeszcze po tej bajce pojadę nieraz.
4: No, ja tak samo, kiedy słuchałam przed programem tej bajki, to od razu przeniosłam się w Góry Świętokrzyskie, które może nie są najwyższe, ale za to są najstarsze. O tym zaraz opowie wam Basia Derlak i jej przyjaciele, którzy stworzyli dla was baśń o Łysej Górze, ale też Górze Świętego Krzyża. Basiu, bardzo dziękujemy za twoje bajki. Pozdrawiam cię serdecznie i kto wie, może do zobaczenia na szlaku w Górach Świętokrzyskich.
5: O, to by było bardzo sympatyczne spotkanie. Dziękuję ci, Moniko.
4: Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.
4: A przed nami, jako zapowiadaliśmy, baśń z waszych regionów ze Świętokrzyskiego.
6: Bajki Waszych Regionów. Sezon drugi, odcinek pierwszy. Łysa Góra Świętym Krzyżem. Legenda świętokrzyska. Świętokrzyskie. Oto region, który może się poszczycić najstarszymi górami w Polsce, fascynującymi gołobożami i historiami, pamiętającymi jeszcze początki naszego państwa, kiedy to Góry Świętokrzyskie nosiły

0: Mnóstwo opowieści o czarownicach, latających diabłach, o książętach, księżniczkach, zbójach. Za nas. Przecież to jest książę węgierski, emeryk we własnej osobie. Kuzyn Bolesława Chrobrego. Czyżbyśmy przenieśli się w czasie o 1000 lat?
1: Kłaniam się uniżenie panu biskupowi.
2: Och, taki zaszczyt! Książę w progach naszego pałacu.
1: Książę. Skromny chłopak jestem, panie biskupie. Mogę do środka?
2: Chyba źle nas poinformowano. Jest książę za młody na emeryturę.
1: Nie. Emeryk, k na końcu. To moje imię.
2: A niech mnie. A myśmy się wszyscy przygotowali na księcia emeryta.
1: Czyli że co?
2: Czyli że mamy do zaoferowania same rozrywki dla panów w średnim wieku. Granie w karty, drzemanie, a książę to by pewnie raczej pograł w piłkę albo pojeździł konno.
1: Przyznam, że owszem, tak.
2: Oczywiście. Skorygujemy tę niezręczność. O, oto najlepszy wierzchowiec z naszej biskupiej stajni. Książę emeryku, proszę. Znaj polską gościnność. O naszej pomyłce proszę nie wspominać wujowi Bolesławowi, bo on może i chrobry, ale jak się zeźli, to taki nie za dobry. O, pojechał. Cóż, młodość.
1: A, świetny koń. Wreszcie czuję, że żyję. Mogę pruć przed siebie sam, bez tych honorów, zaszczytów i ukłonów. Tfu! Jeszcze jakiś cud bym zobaczył, jakieś widowisko, jakieś... O, prrrr. Jeleń? Jaki piękny, a pomiędzy jego porożem jakby świecący krzyż? Taki sam mam na szyi. O, puzderko w kształcie krzyża od mojego papy. Jelonku, spokojnie, daj mi się ustrzelić.
3: Ty, co jest? Jak je strzelać?
1: Kto to mówi? To ty, jeleniu?
3: Gadający jeleń to w innej legendzie, a w tej gadam ja. Anioł, chciałeś zobaczyć cud? To patrz. To najpiękniejsze zwierzę naszej puszczy. Ale jak masz strzelać, to lepiej zawracaj na herbatkę z konfiturą. No, bo 2 razy nie będę powtarzał.
1: Jak ja ustrzelę takie trofeum?
3: Przestań!
1: Sio, skrzydlate dziwadło.
3: Lepiej odłóż ten łuk, bo jak cię pacnę.
1: Sio, mówię.
3: Sam się prosiłeś.
1: Nie wstrzymaj! Przestań, powiedziałem, przestań! Ała!
3: No co, jeleniu? Normalnie nie jestem za przemocą, ale gdyby nie ja, ten księżulek zastrzeliłby cię. Co teraz? Chyba najbliżej będzie do klasztoru na Łysej Górze. Wrzucę księcia na tego konia i osobiście zaprowadzę. A jutro obudzą naszego emeryka mnisze śpiewy i tylko odrobinę boląca głowa. I pomalutku. Wio, koniku.
4: I schodzi, i te minty nowi stawia ta nostra. Sigo ten mija, te minty stawi to i znosta. Edwini i dukati stawi to rin.
1: Ała. Moja głowa. Gdzie ja jestem? W niebie?
4: Blisko. W klasztorze, czcigodny książę. Ktoś przywlókł u ciebie nieprzytomnego do naszych wrót. Zbójca niechybnie albo inny rzezimieszek. Zadbaliśmy o ciebie jak umieliśmy.
1: Pozwólcie, że się odwdzięczę.
4: Nie ma takiej potrzeby.
1: Nie, no mnichu, serio. Za waszą opiekę oddam wam coś, co mam najcenniejsze. Proszę.
4: Naszyjnik? A nie, to nie naszyjnik, to puzderko w kształcie krzyża. In nomine patris. To najpiękniejszy dar, jaki nam przek...

0: Kazano nam, mnichom z Łysej...
1: O, dobra, a tak zupełnie z innej beczki. Podoba wam się nazwa Mnisi z Łysej Góry?
0: Nie bardzo. Łysa Góra. Źle nam się wszystkim kojarzy. A jeszcze czasem przekręcają nam nazwę.
1: O, to, no dokładnie, tak.
0: Mówią
1: tak.
0: Na mnie... Mówią na mnie... Łysy Gburski z Cich.
1: O nie, no to, ale to jest dokładnie to. No ja też nie lubię, jak mi się przekręca imię. Teraz wszystko się zmieni.
0: Jak to?
2: Puzderko to skrywa bowiem skarb największy. Drzazgę z najprawdziwszego krzyża, na którym zmarł sam Jezus. E? Święty Krzyż.
0: Nie może być.
1: No! A teraz pora na mnie. Kolejne przygody i długa droga do domu. Iż ten jeltyszen, panie mnichu.
0: Na wieki wieków, książę emeryku.
3: I co dalej? Posłuchajcie. Niezwykły dar, drzazga krzyża świętego, stała się najbardziej znanym skarbem w całej krainie. Tak sławnym, że o Łysej Górze zaczęto mówić Święty Krzyż, po prostu. O mnichach Mnisi ze Świętego Krzyża, a o górach Góry Świętokrzyskie. Brawo! Dzięki, Ameryku! Była to opowieść Łysa Góra Świętym Krzyżem, zainspirowana znaną legendą świętokrzyską. Jej adaptację pióra Wojciecha Widłaka możecie znaleźć w publikacji Diabelska sól i inne bajki ludowe świętokrzyskie Wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystąpili Filip Urbanka, Piotr Wątroba, Justyna Jary, Jakub Snochowski i Basia Derlak. Koncepcja Hania Szczęśniak, scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.
4: I tak oto zaczęły się kolejne odcinki bajki waszych regionów. Za nami pierwsza część o górach świętokrzyskich, a przed nami rozmowa z dwiema młodymi naukowczyniami, etnolożkami, a może antropolożkami kultury. Zaraz to sprawdzimy. Jest z nami w studiu Pola i Zosia. Cześć dziewczyny.
5: Cześć.
6: Cześć.
4: A spotykamy się po to, żeby porozmawiać, a jakże, o dzieciach. O dzieciach z takiej troszeczkę naukowej perspektywy, ale mam nadzieję, że nie tylko. Studiujecie etnologię i antropologię kulturową w Warszawie. To może pierwsze pytanie. Antropologia kulturowa czy etnologia? I co to w ogóle jest za nauka?
6: To tak, ja osobiście wolę określenie antropologa kulturowa, bardziej się z nim utożsamiam. I jest to nauka o człowieku, o tym, jak ludzie doświadczają świata i dowiadujemy się tego głównie poprzez rozmowę.
4: Czyli dużo spotykacie się z ludźmi.
5: Tak. Spotkania, rozmowy, czasem obserwacje.
4: A poza tym, że studiujecie, a właściwie nie poza, tylko przede wszystkim, w etnologii te spotkania z ludźmi mają taką specyficzną nazwę. To są badania terenowe. Wy swoje badania terenowe miałyście wokół dzieci. Wokół tematu dziecka. Dziecka w środowisku, dziecka w świecie współczesnym i nie tylko. Powiedzcie, co zainteresowało was akurat w takim temacie? Dlaczego wybrałyście dzieci jako podmiot swoich badań? Podmiot, czyli takich bohaterów swoich badań.
5: Dzieci bardzo dużo wiedzą i tworzą własne światy i bardzo fajnie jest ich konkretnie pytać o to, co myślą, a nie tak bezpośrednio, a nie poprzez dorosłych. I dlatego też ciekawiły nas dzieci i ich perspektywa. No, moim tematem właśnie było to, co dzieci myślą o dorosłych, jak sobie wyobrażają w ogóle dorosłość. Tak, i chciałam się po prostu dowiedzieć ich tej perspektywy.
4: Mm-hmm. A ty, Polu?
6: Ja robiłam badania na temat tego, co znaczy, że komuś wolno coś, a to znaczy, że komuś nie wolno. I wybraliśmy dzieci też, żeby właśnie ten głos był bardziej słyszalny.

Bo często o tym wspominam w źródełku, dawno, dawno temu na wsi. Ten głos dzieci, głos wasz, mili słuchacze, nie zawsze był słyszany tak, jak jest słyszany dzisiaj. Czasami dzieci były pomijane, czasami przede wszystkim

0: Czasy się zmieniają, zmienia się też nasze postrzeganie dzieci. Teraz jesteście już zdecydowanie pełnoprawnymi bohaterami swojego życia i to między innymi badają dziewczyny. Zosiu, co to znaczy być dzieckiem i czym się różni bycie dzieckiem od bycia dorosłym? Od tego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, a co tobie powiedzieli twoi rozmówcy?
1: Tak, właśnie mówili o dużej odpowiedzialności, którą mają dorośli. Bardzo to podkreślali, że dzieci mają mniej tej odpowiedzialności, czy za może mniejsze rzeczy, mimo że wciąż ją mają, to jednak u dorosłych jest ona większa. No jakbym miała tak powiedzieć jednozdaniowo, to właśnie to był największy wyznacznik tej dorosłości. Taka bardzo duża odpowiedzialność za innych, też za samego siebie.
0: Mm-hmm. A jeśli dorośli są bardzo odpowiedzialni i to jest ich, że tak powiem, główna cecha, to jaką główną cechą jest bycie dzieckiem? Co mają dzieci?
1: Dzieci mają bardzo dużo czasu na zabawę.
0: O, to jest piękne.
1: Tak, który niestety też jest go coraz mniej, jak dorastają. Zauważają, że szkoła im trochę zabiera, czy właśnie inne wzrastające obowiązki, które wzrastają wraz z dorastaniem.
0: Mhm. I te obowiązki troszeczkę się też łączą z drugim tematem, tematem Poli. Zakazy, nakazy. Z kim rozmawiałaś i jakie to były zakazy i nakazy?
2: Ja rozmawiałam z dziećmi, które chodzą do klasy od drugiej do piątej szkoły podstawowej i zakazy były bardzo różne, tak samo jak nakazy. Rozmawialiśmy na przykład o bieganiu w szkole, czego nie wolno robić, przynajmniej według regulaminów szkół.
0: Mm-hmm, pamiętam to dobrze, kiedy my biegaliśmy po korytarzu i zawsze znalazł się nauczyciel albo woźna, który srogo nas przestrzegał przed tym, żeby nie biegać, bo przecież można sobie rozbić głowę. Ale biegało się super, no. Co tu poradzić? Jak twoi rozmówcy reagują na takie zakazy i nakazy?
2: Bardzo różnie. Myślę, że to w ogóle coś, co wszystkie antropolożki i antropolodzy lubią mówić, czyli to zależy. I niektórzy, jeśli się zgadzają z takim zakazem, to wtedy go przestrzegają i tutaj na przykład nie biegają, a jeśli się nie zgadzają, to wtedy biegają.
0: Są mali buntownicy wśród nas, bardzo, bardzo dobrze. Dziewczyny, spotkałyśmy się, żeby porozmawiać troszeczkę o waszych studiach, waszych badaniach terenowych, ale też o tym, co czeka nas już jutro, o pewnej bardzo ciekawej wystawie. Laboratorium rupieci. Co to są rupiecie?
1: W naszym przypadku to są przedmioty, którym nadałyśmy drugie życie, można tak powiedzieć. Różne, czy stare zabawki, jakieś piórka, tiule, guziki. Na nowo wykorzystałyśmy, tworząc takie kolaże 3D.
0: Mm-hmm. A inspiracją do tego była wizyta w fascynującym miejscu, bardzo pięknym i przedstawiającym bardzo piękne idee, czyli Korczakarium.
1: Korczakianum.
0: Korczakianum, przepraszam. Powiedzmy sobie o Korczakianum kilka słów. Cóż to jest za miejsce?
1: Jest to oddział Muzeum Warszawskiego, który teraz jest w domu sierot, który właśnie prowadził Korczak. Oni się zajmują zbieraniem chyba głównie dokumentów, dokumentowaniem tego, co Korczak zrobił to było prawie 100 lat temu. Tak.
2: Mhm. Ale też oprócz dokumentowania rozpowszechniają te informacje i je publikują.
1: Tak.
0: Dobrze, to za sekundkę porozmawiamy sobie o panu Korczaku, o sierotkach i o tym, czym zajmuje się Korczakianum. A teraz chwileczka piosenki.

0: A to znów Tęgie Chłopy i wracamy do rozmowy o Korczakianum, o samym Korczaku i o sierotach, którymi się opiekował. Powiedzmy sobie o tym troszeczkę, cóż to były za czasy? Czasy niemiłe, złe, które należy pamiętać, ale smutno o nich wspominać. To była II wojna światowa, prawda?
1: I jeszcze tak. Przed.
0: I jeszcze przed. Kim był Janusz Korczak i skąd w ogóle wzięły się sieroty i dom dla sierot?
1: Janusz Korczak był lekarzem, pediatrą, ale był także pedagogiem. I otworzył dom dla sierot na Warszawskiej Woli dla dzieci z biednych rodzin lub takich, których nie mieli jednego lub obydwóch rodziców.
0: W tym domu panowały bardzo piękne zasady, bo Janusz Korczak już wtedy widział w dzieciach po prostu małych ludzi, ludzi, którym należy się na przykład ich przestrzeń, których pomysłów należy słuchać. On wprowadził coś takiego, że dzieci miały swoje małe skarby, swoje miejsce na te małe skarby. Powiedzcie, co to było i skąd w ogóle taki pomysł?
2: Tak. Każde z dzieci miało własną szufladę, w których trzymały rzeczy, które dla nich były cenne. No i czasem to było jakieś piórko czy kamyk, coś, co dorosły z pozoru mógłby uznać za coś nieważnego. To miały przestrzeń, żeby właśnie trzymać dla siebie ważne rzeczy. No i Korczak właśnie chciał budować taką wspólnotę dzieci, samą ich takie małe społeczeństwo. Miały własny sąd, sejm, wydawały własną gazetę. Taki sejm, sąd koleżeński oczywiście. Jak były jakieś tam kłopoty, to między sobą musieli je załatwiać. Właśnie była ta gazetka, podział obowiązków. Więc tak każde dziecko miało swoją rolę do odegrania też właśnie w tym domu.
1: Tak, ponieważ Korczak też wychodził z takich założeń i uważał, że dzieci mają prawo do szacunku, ale też do własnej własności i do własnego budżetu.
0: Przepiękne zasady, muszę przyznać. No i cóż się stało? Nadeszły mroczne czasy, nadeszła II wojna światowa. Korczak nie opuścił swoich podopiecznych do samego końca. Był z nimi przez okres, kiedy Warszawa była pod nalotem, pod jarzmem nazistów. Ta historia nie kończy się najpiękniej. Ale za to została wspaniała historia samego Korczaka i jego podopiecznych, która daje dużo nadziei i pokazuje nam właśnie, jak możemy dzisiaj traktować młodych ludzi, małych ludzi, dzieci. Wy na podstawie tych zbieranych przez dzieci skarbów stworzyłyście

0: ze swoimi znajomymi ze studiów wystawę Laboratorium Rupieci. Wspomniałyście już o tym, że to były różne przedmioty, które ułożyliście w trójwymiarowe kolaże. A skąd właściwie braliście te rzeczy?
1: Rzeczy były nam dane z Muzeum Zabawek w Kielcach, którzy organizują takie warsztaty, co myślę, że jest świetnym doświadczeniem, żeby tam pojechać i też wziąć w czymś takim udział.
0: Mhm. A czy to są warsztaty dla dużych czy dla małych ludzi?
2: Dla wszystkich.
1: Dla wszystkich chyba. Nie wiem, czy nas można zaliczyć do dużych czy do małych. Tak, ale na pewno wiekowo bardziej tak dla młodszych chyba.
0: Mm-hmm. Chciałabym się dowiedzieć, co wy jako już dorosłe, ale może właśnie niekoniecznie, czułyście, dostając zabawki do rąk i mając taki pomysł, żeby stworzyć z nich jakiś kolejny mały świat. Czy wtedy się budzi w dużym człowieku taki mały człowiek, który uwielbia się bawić i właśnie tworzyć coś z niczego?
1: Trochę się budzi, jak można się właśnie ubrudzić farbą czy klejem na gorąco.
2: Właśnie im lepiej się nie brudzić.
0: Klejem lepiej nie.
1: Ale czasem palce były posklejane. To tak, budzi się takie wewnętrzne dziecko trochę.
2: Tak, i jest to też bardzo ciekawe zadanie, stworzyć coś z rzeczy, które do siebie nie pasują na pierwszy rzut oka.
0: Mm-hmm. A co się później dzieje? Kiedy zaczynają pasować?
2: Zaczynają chyba pasować w naszej głowie i tak jak o nich pomyślimy, żeby pasowały.
1: Tak.
0: Powiedzcie, dziewczyny, kiedy rozmawiałyście ze swoimi małymi rozmówcami, czy to jest łatwe w ogóle? Z perspektywy dorosłej osoby rozmawiać z dzieckiem, jakie trzeba mieć podejście, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, tak żeby one czuły się słuchane, ale też żebyście wy je rozumiały.
1: Myślę, że nasza pozycja jest trochę unikatowa, bo nie prezentujemy się jeszcze jako bardzo dorosłe osoby.
2: Tak, mamy dla kontekstu trochę ponad 20 lat.
1: Tak. Więc dzieci czasem patrzyły na nas jako jeszcze nie do końca dorosłą osobę, jakąś może dużo starszą nastolatkę. Gdzieś tam była ta nasza rola taka pośrednia między właśnie jeszcze nie do końca dorosłą osobą. I stąd mogłyśmy budować taką relację otwartą z dziećmi. Właśnie rozmowie, wysłuchaniu, też dokładnym przedstawieniu, czym są nasze badania.
2: Tak. Myślę, że tutaj też dużą rolę ma to, o czym pisał i mówił Korczak, czyli szacunek dla dziecka i jego prawa do wypowiedzi między innymi, którą traktujemy poważnie, jako pełnoprawną, ciekawą odpowiedź. I my też prowadziłyśmy wywiady z wykorzystaniem różnych metod, czyli na przykład prosiłyśmy naszych rozmówców i rozmówczynie o narysowanie jakichś rzeczy, o uzupełnienie tabelki, o dopasowanie różnych kart, wskazanie elementów na rysunku.
1: Zrobienie scenki z klockami Lego na przykład.
0: Czyli taka rozmowa przez zabawę trochę.
1: Trochę tak, żeby trochę pobudzić wyobraźnię, czymś zaciekawić, tak.
0: Mm-hmm. Nauczyłyście się tego na laboratoriach, czy nauczyłyście się tego, może inaczej, na studiach, czy wyssałyście to z mlekiem matki i wyciągnęłyście z rodziny własnej?
1: Nie, musimy przyznać, nauczyłyśmy się na studiach. Tak, to jest wiedza, którą zdobyłyśmy w trakcie. Tak, dzięki też warsztatom i właśnie też ćwiczeniu między sobą tych różnych metod.
0: Mm-hmm. Więc moi drodzy, jak słyszycie, studia etnologiczne, studia antropologii kulturowej to są studia, które bardzo wiele horyzontów mogą poszerzyć. Między innymi można się lepiej nauczyć komunikacji z małym człowiekiem. Wspomniałyście o szacunku, wspomniałyście o tym, że dzieci mają bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia. Czy usłyszałyście w trakcie swoich badań terenowych takie zdania, takie idee, które

0: zostały w waszych sercach na dłużej?
1: Tak, definitywnie tak.
2: Myślę, że no, ciekawym było bardzo to, jak dzieci opowiadały też o stosunku właśnie do pieniędzy, do własności. Jak tam podpytywałam, to też pokazywały, jak one, mimo że no, nie mają tego stałego dochodu pieniędzy, co dorośli mają oczywiście, to ważne było dla nich, czy właśnie oszczędzanie, czy wydawanie na konkretne rzeczy, które są dla nich ważne. I to też jest istotne, że dzieci właśnie poprzez to, co mogą kupić, czy na coś oszczędzić, też tworzą własną tożsamość i przynależność do grupy rówieśniczej. Więc tak, tutaj też jakby pojawia się ta, że własność dzieci jest ważna, że mają do niej dostęp i przez to budują swój świat.
0: I to Korczak pokazywał nam już tak. Ładnych parę lat temu, tak. Co jest fantastyczne i za co bardzo mu dziękujemy. Dziewczyny, jutro Dzień Dziecka, jak będziecie go obchodzić?
2: Będziemy... Oczywiście na wernisażu naszym.
1: Tak, tak. Jutro otwieramy wystawę, której prezentujemy nasze asemblaże, czyli te kolaże 3D, powstałe z rupieci, ze starych zabawek, patyków, kamieni i wiele, wiele innych rzeczy.
0: Możemy wam towarzyszyć?
2: Oczywiście, zapraszamy. To jest Żurawia 4 o 16:30 na pierwszym piętrze.
0: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej przy Żurawiej 4 w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie, moja alma mater. Ja na pewno się pojawię, bo wystawa zapowiada się bardzo ciekawie. I jestem bardzo zaintrygowana tym, co takiego stworzyliście, w jaki sposób można jako trochę dorosły, ale też właśnie pielęgnujące to dziecko w sobie odczytać różne sygnały i rzeczy, które są związane z dzieciństwem. Moimi gościniami były pani Pola Gradowska i pani Zofia Link, studentki etnologii i antropologii kulturowej. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro na Żurawią. Warto. Czy w związku z waszymi badaniami terenowymi planujecie jeszcze jakieś odsłony dla publiczności?
1: Tak. Na początku będzie konferencja naukowa 12-13 czerwca, ale też myślimy nad książkami, które powstaną na podstawie naszych badań.
2: Tak, książki wtedy byłyby w dwóch wersjach. Jedna taka typowo zwykła książka, a druga trochę dla dzieci łatwiejszym językiem, mniejsza do zrozumienia.
0: To czuję, że spotkamy się jeszcze raz w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom, kiedy będziemy mogli poopowiadać o książkach waszych i zapraszać do ich czytania. Bardzo serdecznie wam dziękuję za spotkanie, a teraz chwilka muzyki.

0: To były opowieści z walizki i przyjaciele z płyty Wycinanki, Wydzieranki, Apli, Papli, Blittel, Blau. To jest bardzo trudny łamacz językowy. Jeśli macie ochotę, to spróbujcie sami wypowiedzieć go szybko kilka razy. A my zbliżamy się do południa i do końca naszej audycji Źródełko. Audycji, w której dzisiaj rozmawialiśmy o dzieciach, o tym, że potrzebują szacunku, możliwości wypowiedzi i swoich małych skarbów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na nasze pikniki familijne polecane przez nas. Pierwszy od 13 już na krakowskim przedmieściu pod Biblioteką Rolniczą, czyli w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tam między innymi nasz stary dobry przyjaciel Piotr Dorosz pokaże Wam, w jaki sposób tworzyć zabawki drewniane, ale będziecie mogli też poznać tajniki wycinanek, polepić pierogi, potańczyć do tradycyjnych, regionalnych melodii. Moc atrakcji. Warto zajrzeć na krakowskie przedmieście już za godzinkę. A jeśli komuś będzie mało zabawy, to zapraszam Was również na plażę romantyczną w Warszawie, na wysokości Wawra. Tam między innymi Tęgie Chłopy zaproszą Was do wspólnej zabawy, ale wcześniej też wiele warsztatów zabaw z Wawerskim Centrum Kultury. My z Anią Jączyk żegnamy się już bardzo serdecznie. Życzymy Wam dużo słońca, dużo radości i żeby jutrzejszy Dzień Dziecka nie był tylko jutro, żeby on trwał przez cały rok, przez całe życie, żebyście zawsze pamiętali o tym, że dzieci są super, mają wspaniałe pomysły i że warto ich słuchać. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.

0: Każda pora roku jest dobra, by odwiedzić Park Narodowy. To prawda. Jednak to właśnie wiosną można zaobserwować najwięcej zmian, które zachodzą w przyrodzie. Jak przygotować się na wiosenną dziką wyprawę? Dlaczego zawartość naszego plecaka powinna się wówczas nieco zmienić? Oraz kogo możemy napotkać na szlaku, wędrując wiosną? Nasza radiowa, dzika ekipa odkrywców śpieszy z odpowiedziami na te i wiele innych pytań związanych z wiosennymi wędrówkami po polskich parkach narodowych.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Wiosna w Parku Narodowym. O czym warto pamiętać?
0: Ale wspaniała dzisiaj pogoda. Idealna na wyprawę. Jesteście gotowi?
2: Ale na co?
0: No na wyprawę.
3: Do sklepu?
0: Nie, do Parku Narodowego. Chłopaki, no co wy? Zobaczcie, słońce świeci, nie ma ani jednej chmurki, aż się prosi, by spakować plecak i wyruszyć na szlak.
2: No to pakujemy.
0: Ojej, ale co ja powinnam tak naprawdę do tego plecaka wrzucić?
3: No tak, kwiecień, plecień wciąż przeplatał. Było trochę zimy, trochę lata, ale teraz coraz cieplej. Maj i czerwiec. Dobre pytanie. Co tutaj zabrać? Tylko prośba. Do Parku Narodowego, bardzo proszę, nie wchodzimy w sandałach. To jest niebezpieczne, ale może nie od sandałów zacznijmy tę opowieść.
2: Krótkie spodnie,

0: Nie wiem, ale chyba można wziąć spray antykomalowy, wziąć w sensie się popsikać i antykleszczowy, no i antymeszkowy, antymlówkowy, by później nic nas nie pogryzło. Krótkie spodnie, krótki rękaw, swetel. Może gdy będzie mega zimno, to można bluzę, spodnie.
1: Okej, czyli w naszym plecaku powinny znaleźć się odpowiednie ubrania i z tego co mówisz, to pomimo tego, że świeci słońce i możemy wybrać się rzeczywiście w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, to jednak do tego plecaka warto spakować także i długie spodnie, i długą bluzę, bo w parkach narodowych, zwłaszcza w tych górskich, pogoda może się bardzo szybko zmienić.
2: Tak, ale z tego co słyszę, to powoli nasza garderoba się zmienia. I to jest takie naturalne, bo w przyrodzie zwierzęta też zmieniają swoją szatę, w sensie, że zmieniają swoją sierść. Na przykład koniki polskie, już ich futro, ich sierść, włos, ten zimowy odpada i zmienia się to wszystko na taki letni, że rzeczywiście nie jest im tak już wtedy gorąco i to jest bardzo naturalne, co my robimy.
1: Wiosna jest w ogóle fantastyczną porą roku, co prawda zaczyna się niezbyt przyjemnie. Pada deszcz, często jest plucha, błoto i wcale nikomu się nie chce wychodzić z domu, zwłaszcza na szlak. Ale później, kiedy zaczyna ona już wkraczać takim pewnym krokiem, pojawia się słońce, wspaniała pogoda i naprawdę nie ma co tracić czasu w domu, tylko trzeba wyruszyć i poznawać polską przyrodę.
0: Najbardziej lubię wiosnę, bo wtedy mam urodziny.
1: Super, że o tym powiedziałeś, bo to też jest bardzo dobry pomysł na zwiedzanie polskich parków narodowych. Na przykład w ten sposób, aby odwiedzić ten park, to miejsce, kiedy wypadają jego urodziny. A czy ty wiesz, który polski park narodowy obchodzi swoje urodziny na wiosnę tak samo jak ty?
0: Pieniński Park Narodowy w Dzień Dziecka.
1: No właśnie, ta wiosna, jak już mówiliśmy, jest naprawdę fantastyczną porą roku, podczas której mnóstwo rzeczy się dzieje i można zaobserwować bardzo dużo zmian w przyrodzie.
2: Zaobserwować i usłyszeć, bo wtedy ptaki są bardzo aktywne, dźwięki ptaków, wszystkie śpiewy, wszystkie ptaki śpiewające odzywają się zwłaszcza rano albo wieczorem, wtedy takie wyprawy można wręcz wychodzić z rejestratorami, z jakimiś nagrywaczkami, żeby sobie nagrywać przepiękne dźwięki ptaków i rozpoznawać, który z tych gatunków śpiewa w jaki sposób. I to jest niesamowita przygoda odkrywców w parkach narodowych wiosną.
1: Ale wróćmy do tego, o czym warto pamiętać, wybierając się na wiosnę do Parku Narodowego. Ubranie różnorodne, to już ustaliliśmy. Ja oczywiście od siebie dorzucę jedzenie, bo o tym nigdy nie możemy zapomnieć. Co jeszcze jest taką rzeczą, o której musimy pamiętać, wybierając się wiosną do Parku Narodowego?
2: Mogę jeszcze na chwilę wrócić do tych sandałów? Sprawa jest bardzo prosta. Kiedy zakładamy buty, które nie zabezpieczają naszych stóp w całości, często jest tak, kiedy idziemy szlakiem, wystarczy mała gałązka, którą nadepniemy jedną nogą. Ta gałązka zwróci się w stronę drugiej nogi i właśnie się wbije w stopę. I to jest bolesne. I nawet dlatego, że na szlaku jest mnóstwo gałązek, mnóstwo kamyczków, które wpadają nam do butów i wiemy, jak to boli, to tym bardziej, jeżeli nie mamy zabezpieczonej nogi w sandałach, chociaż fajnie się chodzi w takich przewiewnych butach, no to wtedy możemy naprawdę sobie zrobić krzywdę, a idąc w parku narodowym wiemy, że są to długie wyprawy, a nasze nogi są tutaj kluczowe i odgrywają niezastąpioną rolę, żeby zaraz nie było tak, jak jest często. Mamo, tato, a mogę na rączki?
1: To mi przypomniało, że warto również do plecaka zapakować taką podręczną mini apteczkę, która nam pomoże, bo o tym nie wspominaliśmy chyba nigdy,

0: A rzeczywiście, co w takiej apteczce pierwszej pomocy powinno się znaleźć?
1: Leki pomagające komuś, gdy ktoś ma na coś uczulenie.
0: Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, że jeżeli jesteśmy uczuleni na przykład na jakiś jad osy czy pszczoły, żeby mieć ze sobą taką adrenalinę, bo tak to się nazywa, która może nam uratować życie. No dobra, to jest kolejna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, wybierając się wiosną do Parku Narodowego. Co jeszcze przychodzi Wam do głowy? Oprócz oczywiście, wiadomo, mapy i takich innych podstawowych rzeczy, które w plecaku każdego odkrywcy się znajdują.
2: Wiosną przychodzą na świat ssaki. I często jest tak, że na przykład widzimy jakiegoś zająca, małą sarnę, która leży sobie w trawie i wydaje nam się, że została samotna już, że rodzice ją opuścili. Pod żadnym pozorem nie można takiego stworzenia dotykać, brać na ręce, zanosić, przenosić. Na pewno rodzice są w okolicy, poszli gdzieś coś zjeść albo przynieść jedzenie dla tego malucha. Dlatego nie ruszamy wiosną małych zwierząt, które spotykamy na szlaku. Chyba że widzimy naprawdę, że są zranione, kulejące, wtedy możemy pomóc. Ale jeżeli leżą sobie w trawie, pod drzewem, w krzakach, nie dotykamy tego stworzenia.
0: A co za tym idzie, warto pamiętać o tym, by sprawdzić, jakie zwierzęta dany rejon naszego kraju, a co z tym jest związane dany park narodowy, zamieszkują, jakich możemy się spodziewać, no i jak się przy nich zachować, bo to też jest bardzo przecież istotne, jak my zachowamy się w stosunku do nich, bo za tym idzie to, jak one potraktują i nas.

0: Co zrobić, kiedy pogoda uniemożliwia nam zwiedzanie Parku Narodowego? Czy na pewno pozostaje nam wówczas tylko siedzenie w pokoju i patrzenie przez okno? W jaki sposób możemy wykorzystać ten czas, by poczuć bliskość natury? Tego dowiecie się z naszego dzikiego podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Co można robić w Parku Narodowym w niepogodę? Ale ulewa. Co my będziemy teraz robić?
2: No tak, wszystkie nasze pomysły i plany i projekty runęły w gruzach. No rzeczywiście, co my teraz będziemy robić?
0: Ej, chłopaki, a co wy, z cukru jesteście? Raczej nie. Zakładamy kalosze, zakładamy płaszcze przeciwdeszczowe i idziemy na spacer.
1: Co? Na spacer? Ale przecież jest burza.
0: Nie, burza już, o zobacz, zobacz. Ta burzowa chmura przeszła dalej. No bo wiadomo, podczas burzy nie możemy spacerować. Ale ta już sobie poszła hen daleko i spokojnie możemy się wybrać.
1: Ale pada tak mocno.
2: No tak, rzeczywiście pada mocno. To nawet nie jest dobra aura na to, żeby iść i szukać salamandry. Bo często jest tak, że kiedy pada deszcz, jesteśmy w Górskim Parku Narodowym, można tam spotkać salamandrę. I w ogóle... A, poczuć cudowny las, który jest zmoczony wodą i wtedy zupełnie inaczej on pachnie. No ale rzeczywiście, teraz pada za mocno, nawet mocno wieje wiatr i widać, jak się gałęzie uginają, a jest jedna z bezpiecznych zasad, że nie wchodzimy do Parku Narodowego, kiedy mocno wieje wiatr.
0: Ale ja na ten spacer chciałam was zabrać do ośrodka muzealno-przyrodniczego. I ten pomysł chyba się wam podoba.
1: Tak, ale musimy zobaczyć, czy to daleko, ale nie ma zasięgu chyba w takiej burzy.
0: No tak, w telefonach zasięgu nie ma, jednak ja to sprawdziłam wcześniej i proszę bardzo, zaznaczyłam na naszej papierowej mapie.
2: Już oczami wyobraźni sięgam, jak stoję przy jakiejś wielkiej tablicy interaktywnej i zaczytuję się w owadach, w ich życiu. Ruszamy. To będzie naprawdę fajne i nie stracimy czasu, bo tak naprawdę będąc w takim ośrodku edukacyjnym, kiedy pada deszcz, czerpiemy inspirację, uczymy się i więcej będziemy wiedzieć. Zatem ruszajmy.
0: Tym bardziej, że jutro ma być piękna pogoda.
1: No to idziemy.
0: I jak wam się podobało?
1: Fajnie. Mnie bardzo zdziwiło to, że zauważyłam tak jakby torf. No i też dowiedziałam się, że gil, czyli ten ptak, nie te gile w nosie, on nie je owadów.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To rzeczywiście mnóstwo ciekawostek wyciągnąłeś z tej wycieczki.
2: Ja zauważyłem wielką ważkę, to znaczy nie taką naturalnie wielką, tylko w powiększeniu. I to było niesamowite, że mogłem zobaczyć jej skrzydła, jak są skonstruowane, jaką mają błonę w całej tej konstrukcji. To było inspirujące. Tego nie zauważyłbym w terenie, zwłaszcza gdy pada deszcz.
1: Tak jakbyśmy siedzieli przed jakimś komputerem lub ekranem, no to co by się robiło? No to byśmy ten czas spędzili... Tak nudnie, byśmy się niczego nie dowiedzieli.
0: A tak, nawet w niepogodę w Parku Narodowym można zdobywać informacje, wiedzę i nowe, ciekawe doświadczenia przyrodnicze. Wycieczka do ośrodka edukacyjnego była świetna, ale wiecie co, patrzę za okno i deszcz nadal pada.
2: O, mamy memory z Parku Narodowego, dzikie zwierzaki. U la la.
1: Wow, żeglamy?
0: Słuchajcie, to jest świetny pomysł. Kiedy pogoda nie pozwala nam wyjść na szlak, to możemy sobie pograć. Ale co my tutaj mamy? Memory ze zwierzętami, które występują w tym Parku Narodowym, ale nie tylko ze zwierzętami, bo

0: także z roślinami, czyli ha, możemy się jeszcze czegoś dodatkowo dowiedzieć.
1: Tu jest wilk, a tu jest lista.
0: Ale czekajcie, ja widzę, że tutaj więcej jeszcze rzeczy się znajduje oprócz tej gry. Mamy tutaj jeszcze karty. Mamy Piotrusia, ale świetnie. Ciekawa jestem, co będzie tym Piotrusiem. Pingwin? Dlaczego akurat pingwin?
2: Bo pingwiny nie występują w polskich parkach narodowych.
0: No tak, rzeczywiście. Ale super książka.
1: Kupiliśmy w Parku Narodowym album o zwierzętach, żeby dobrze przygotować się do ekspedycji. I taki deszczowy dzień i wieczór jest ku temu doskonały.
0: No to czekajcie, to nagle się okazuje, że mamy do wyboru mnóstwo opcji. Możemy poczytać książkę, pooglądać album, pograć. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, na co będziemy mieli ochotę.
2: A może w coś się pobawimy?
0: W co na przykład?
1: Zaprojektujmy z kartonów dzikowóz.
0: Super pomysł! Jak taki dzikowóz może wyglądać?
2: Ja na pewno dam takie kilka pudełek, przykleję je taśmą, no i połączę je, żeby były tak razem, żeby były tam jakieś drzwiczki, no i na pewno takie małe siedzenia, w których będziemy siedzieć, no i chyba tylko to.
1: Do tego jeszcze zbudujemy terenową bazę, będziemy mieli sprzęt do obserwacji przyrody i możemy bawić się w służbę Parku Narodowego.
0: Taka zabawa z wyobraźnią jest naprawdę świetnym pomysłem. Ale możemy ten czas wykorzystać także na nasze sprawy związane z wyprawą.
2: Czyli na zaplanowane niewyprawy, na rysowanie jej. Możemy też uzupełnić swój dziennik ekspedycyjny albo zrobić porządek w zdjęciach.
1: Przeglądam właśnie teraz moją dziką księgę życia, czyli wszystkie zdjęcia zwierząt, które udało mi się udokumentować. Mam tutaj klucz lecących żurawi, są też gęsi, no i przepiękny zachód słońca. Tak więc moją dziką księgę życia, wszystko co dotyczy tego parku narodowego, zbieram do jednego folderu i porządkuję sprawy. To są zdjęcia rodzinne, tutaj zdjęcia przyrodnicze, tutaj z czasu wolnego. Tak więc jest co robić.
2: Słońce się pokazało.
0: No proszę, a wydawało nam się, że ten czas będzie zupełnie stracony. Ha, nic bardziej mylnego.

0: Polskie parki narodowe to nie tylko świat dzikich zwierząt, szumiących lasów i niezwykłych krajobrazów. To także miejsca, w których od setek lat wędrowali, żyli, budowali i opowiadali swoje historie ludzie. Każdy park skrywa swoją opowieść. Dlatego tym razem zabierzemy Was w podróż przez legendy, opowieści i niezwykłe miejsca, w których historia splata się z naturą.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Dziedzictwo historyczno-kulturalne polskich parków narodowych. Jak byłem w Karkonoskim Parku Narodowym, to wspinałem się na chojnik i tam widziałem taki wielki zamek, a później zauważyłem skałę, która przypominała, jakby ktoś na niej usiadł.
3: Poczekaj, ty mi mówisz opowieść o jakimś zamku w Parku Narodowym?
0: Tak, bo Park Narodowy to nie tylko jest wspaniała, dzika przyroda, ale także dużo innych interesujących miejsc.
3: Czyli legendy.
0: Rzeczywiście, ze zamkiem Chojnik, który należy do Karkonoskiego Parku Narodowego, wiąże się m.in. legenda o księżniczce Kunekundzie. I wiecie co? Takich zamków związanych z polskimi parkami narodowymi jest całkiem sporo.
3: Na przykład zamek w Ojcowie.
2: W Ojcowskim Parku Narodowym możemy posłuchać o zębach neandertalczyków.
0: Albo w Pienińskim Parku Narodowym też znajdziemy dwa zamki w granicach tego parku.
3: W Pienińskim Parku Narodowym spotkamy flisaków górali, z którymi spłyniemy Dunajcem.
0: W Wolińskim Parku Narodowym możemy się cofnąć aż do czasów Wikingów.
3: To jest fajny trop do takiej prawdy, że w polskich parkach narodowych i we wszystkich parkach na całym świecie gdzieś są wszędzie odbite ślady obecności człowieka, zarówno jego kultury, tego jak się zachowywał, o czym opowiadał, jak żył, jak i historii, czyli tych wielkich wydarzeń, które na terenach parków narodowych się odbywały.
0: Zanim powstały polskie parki narodowe, zanim oficjalnie one przybrały taką nazwę, no i zostało to wszystko jakoś formalnie ustalone i ustawione, to przecież na tych terenach też mieszkali ludzie. I to, co po nich zostało, to jak to wyglądało, czy to właśnie budowle, zamki, czy jakieś przyzwyczajenia, stroje, pieśni, to wszystko jest związane z tym terenem i to wszystko nazywamy właśnie dziedzictwem historyczno-kulturalnym.
3: Nazwa Słowiński Park Narodowy bierze się od Słowińców, czyli od ludzi, którzy kiedyś tam zamieszkiwali. Tak więc to jest też ciekawe. A teraz jeszcze na chwilę przenieśmy się do Kampinoskiego Parku Narodowego, bo w granicy jest specjalny skansen, gdzie można zobaczyć, jak wyglądała osada ludzi, którzy żyli w puszczy, jak budowali, jak mieszkali.

0: mieszkali, czym się zajmowali na co dzień, co produkowali, jak jedli. To jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak ludzie kiedyś byli z puszczą zjednoczeni i jak czerpali z jej dobrodziejstw.
1: Zresztą w każdym, czy to ośrodku przyrodniczo-muzealnym, czy w muzeum, czy po prostu w centrum przyrodniczym danego parku narodowego zawsze znajduje

0: bardzo, bardzo dawna i funkcjonują współcześnie.
1: Tak więc zobaczmy, kiedy jesteśmy odkrycami w Parku Narodowym, nie tylko koncentrujemy się na przyrodzie, ale możemy skoncentrować się na archeologii, na ludzkości, jak na przykład Indiana Jones, i szukać takich artefaktów, które związane są z obecnością ludzi w historii.
0: Teraz przypomniało mi się, że na przykład w Magórskim Parku Narodowym też mogliśmy wysłuchać opowieści, a nawet zobaczyć pozostałości po miejscach, które zajmowała kiedyś społeczność Łemków. To też bardzo ciekawy wątek, którego nie można pominąć, zwiedzając te tereny.
1: Wkraczając do Karkonoskiego Parku Narodowego, z kolei dowiemy się o laborantach, którzy byli takimi ludźmi, którzy zajmowali się zielarstwem i bogactwem właśnie tych botanicznych skarbów Parku Narodowego. O, wtedy jeszcze nie było parku.
2: No i nie możemy zapomnieć o aletystach, którzy inspirowali się tymi terenami. Malarzach, rzeźbiarzach, pisarzach, poetach.
0: To prawda, to wszystko też jest takim dziedzictwem i to myślę sobie teraz takim wspólnym dziedzictwem zarówno przyrody, jak i człowieka. Jeżeli chodzi o ten świat artystyczny, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo tak naprawdę to nie tylko artyści pochodzący z danych terenów zajmowali się tym, by uwiecznić, czy to w jakiejkolwiek formie artystycznej, czy to na piśmie, czy to w postaci właśnie jakiejś rzeźby, rzeczy związane z danym parkiem narodowym, ale także tacy, którzy pojawiali się tam tylko na moment.
1: Na przykład Stefan Żeromski, odkrywając Puszczę Jodłową w Świętokrzyskich Górach, napisał o tym wszystkim w książce Czarne Stopy. To było ciekawe, że inspiracją były takie dzikie miejsca, a nawet teraz, współcześnie, kiedy kręci się filmy, to przyjeżdża się do Polski, bo polskie parki narodowe mają przepiękną scenerię przyrodniczą.
2: Na przykład trzecia część opowieści Znaleni była nagrywana w Parku Narodowym Gór Stołowych.
1: Zobaczmy, jak nasze parki narodowe są inspirujące.
0: Wróćmy jeszcze do tych artystycznych kwestii, bo one też są niesamowicie cennym źródłem historycznym, jak tak sobie teraz właśnie o tym myślę, bo porównując na przykład obrazy, które były namalowane dziesiątki, setki lat temu, do tego, jak dane miejsce wygląda teraz, widzimy, jak się zmieniło, jaki na przykład wpływ człowieka był przez ten cały czas, albo właśnie jak zdziczało, czyli człowiek pozostawił to miejsce, by sobie mogło żyć swoim własnym przysłowiowym życiem.
1: W opowieści Pienińskiego Parku Narodowego wykorzystuje się takie grafiki, żeby pokazać, jak wyglądało to kiedyś, jak wygląda to dziś.
0: Słuchajcie, czyli waszym zdaniem podczas takiej ekspedycji do Parku Narodowego powinniśmy uwzględniać również takie elementy związane z dziedzictwem historyczno-kulturowym, czy jednak powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na wędrówce po parkowych szlakach?
2: Powinniśmy zwrócić na to uwagę, bo to ważny element Parku Narodowego.
1: Może być tak, że w naszym zespole ekspedycyjnym właśnie to dziedzictwo historyczne będzie inspirujące i ktoś z tego tematu uczyni sobie opowieść przez wszystkie parki narodowe.
0: Poza tym jest to taki puzzel, który dopełnia nam całe spojrzenie i odkrywanie danego miejsca, jakim jest wybrany przez nas Polski Park Narodowy.

układ taki, Mieszko plątą nogi. Czyżby miał naprawdę poplątane nogi? Władysław Łokietek był faktycznie mały i jak bardzo śmiał.

Od myślenia głowa robi mi się pusta. Skąd Władek Wygnaniec został wygoniony? I czy odnowiciel został odnowiony?

Za nami pierwsza godzina dzikich odkryć związanych z polskimi parkami narodowymi. Ale nie uciekajcie, nie wyłączajcie radia, to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo po godzinie 13 dalszy ciąg naszych dzikich, niezwykłych

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.

Przed nami kolejna godzina wypełniona ciekawostkami i informacjami związanymi z polskimi parkami narodowymi. Wszystko to za sprawą audycji Hej Przygodo! Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.

0: Zastanawialiście się może kiedyś, skąd zdobywać informacje związane z przyrodą polskich parków narodowych? Książki, filmy przyrodnicze, spotkania ze specjalistami, a może internet? Które z nich jest najlepsze? A może słuchowiska, bajki czy też łamigłówki są dobrym tropem dla młodych odkrywców? Odpowiedzi oczywiście w naszym dzikim podcaście Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Gdzie szukać informacji o polskiej przyrodzie? A wiecie, że w Polsce występuje tylko jeden jadowity wąż i to jest żmija zygzakowata?
0: Naprawdę? Skąd ty to wiesz?
1: Przeczytałam to na tablicy w parku narodowym.
2: Ja też mam ciekawostkę o żmii zygzakowatej. Słyszałem, że nad Babią Górę nadlatują helikoptery i zrzucają tam żmije zygzakowate, żeby ludzie nie chodzili na grzyby. Takie informacje też są w internecie.
0: Niesamowite. Internet, tablice w parkach narodowych. No wybaczcie, ale chyba jednak wolę zaufać temu, co napisali w parku narodowym, niż w internecie.
2: Tak, i tutaj mamy taką ciekawostkę, że nie cała wiedza, która jest w internecie, jest prawdą. Czasami są to tak zwane
0: fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości. Gdzie zatem szukać takich wiarygodnych informacji o polskiej przyrodzie?
1: W parkach narodowych.
0: No to jest najlepsze wyjście.
2: Już teraz właśnie, Franku, powiedziałeś o takich tablicach edukacyjnych, które stoją przy szlakach. Pracownicy parków narodowych są naukowcami, są geologami, przyrodnikami, botanikami, zoologami. Zajmują się tym od wielu lat i przygotowują takie informacje, takie ciekawostki, które są sprawdzone, prawdziwe i wiarygodne.
0: Skąd jeszcze moglibyśmy się dowiadywać o przyrodzie, która w Polsce króluje?
1: W lasach, w takich parkach.
0: Czyli poprzez własną obserwację, to jest świetny pomysł.
1: Dla mnie to tak najlepsze, no bo jak się mieszka w mieście, no to lepiej pójść sobie do lasu albo do jakiegoś parku, no i tam zobaczyć zwierzęta. Wtedy można zamiast jechać kilka godzin do parku narodowego, przyjść tak do takiego najbliższego miejsca z przyrodą.
2: I tam są ciekawostki, czasami są takie leśne biblioteczki. Można zobaczyć książkę, wziąć jakiś album ze zdjęciami i tam zobaczyć piękne grzyby, ptaki lub jakieś inne zwierzaki.
0: To jest świetne przygotowanie przed wyprawą do Parku Narodowego, ale kiedy już wybieramy się do tego miejsca, które chcemy odwiedzić, czyli do jednego z 23 polskich parków narodowych, wówczas warto przeczytać sobie nieco więcej na ich temat, by też wiedzieć, czego oczekiwać, czego poszukiwać i czego dopatrywać się, spacerując tamtejszymi szlakami. Ale zaraz, czy cały internet jest taki niewiarygodny, jeżeli chodzi o informacje związane z parkami narodowymi?
2: Wszedłem właśnie na stronę internetową Parku Narodowego. Zobaczcie, jak tu jest dziko, kolorowo i jak wiele mamy tutaj informacji. Po pierwsze, komunikaty turystyczne. Jaka jest pogoda,

0: mamy aktualności, czy są jakieś wydarzenia, jakieś spotkania z pracownikami parków narodowych. Jest poradnik dla turysty, poziom wody, co się dzieje w muzeum, jest mapa parku narodowego, co dla wędkarzy, jakieś zajęcia edukacyjne, projekty, które prowadzą parki narodowe, atrakcje, które są w parku narodowym i w okolicach oraz propozycje wycieczek. I zobaczcie, jedna strona internetowa o jednym parku narodowym i co warto wiedzieć, jaka jest bioróżnorodność, czyli jakie są rośliny, jakie mieszkają tam zwierzęta, jakie można spotkać owady, jakie można spotkać grzyby. Coś nieprawdopodobnego na jednej stronie internetowej, tak więc przed wyprawą do parku narodowego warto zajrzeć na taką stronę, tym bardziej, że teraz parki narodowe mają nowe, bogate, zobacz jakie interaktywne, tutaj ptaki lecą, widzisz? Coś nieprawdopodobnego, nawet jest kalendarz z imprezami i z wydarzeniami, tak więc strona parku narodowego przygotowywana przez służbę parku narodowego to jest wiarygodne źródło informacji i bezpieczeństwo naszej przygody.
1: Zatem odpowiadając na moje pytanie, są strony internetowe i takie miejsca w zakamarkach internetu, z których warto skorzystać przed taką wyprawą, ale muszą być one wiarygodne. Co to oznacza?
2: Że mówią prawdę, no i nie mają żadnych plotek.
1: Otóż to, czyli najlepiej odwiedzić stronę konkretnego parku narodowego, tego, do którego się udajemy.
0: Bo na takich stronach są inspiracje, a nie sensacje.
1: I to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Ważne jest to dlatego, żeby to było wiarygodne, bo bezpieczeństwo naszej przygody to jest podstawa. I wszystko, na czym opieramy całe przygotowanie wyprawy do Parku Narodowego i pobyt, ma być bezpieczny, przygodowy i dobry. Dlatego warto oprzeć to na wiarygodnych, prawdziwych informacjach, bo jeżeli jest jakiś komunikat, że szlak jest zamknięty, od razu się o tym dowiemy, nawet przed tym, jak planujemy naszą wyprawę.
1: Powiedzieliśmy sobie już co nieco na temat internetu. Powiedzieliśmy o tym, że bardzo cenne informacje można znaleźć już na samym szlaku w Parku Narodowym. Ale czy to jedyne źródła, z których możemy te informacje czerpać?
2: Nie, te doświadczenie ich.
1: Rzeczywiście, zapomniałam, że mówiłeś także o swoich obserwacjach i doświadczaniu tej przyrody.
0: Przed chwilą byliśmy na stronie Parku Narodowego i tam były zapowiedzi wydarzeń edukacyjnych, bo pracownicy Parku Narodowego przygotowują zajęcia, warsztaty, wyprawy w teren. I to jest właśnie to, co Franku mówisz. To są te doświadczenia, podczas których uczymy się najlepiej.
1: Ja jednak cały czas czuję niedosyt. Skąd jeszcze ta wiedza może pochodzić?
2: Można również wejść do takiego jakby supermarketu parkowego, gdzie można znaleźć, można zobaczyć na przykład salnę przebiegającą albo dzika.
1: Ach, ten supermarket parkowy to pewnie takie połączenie ośrodka przyrodniczego czy też muzealno-przyrodniczego ze sklepikiem parkowym i dzięki temu możemy dowiedzieć się wielu rzeczy o danym miejscu, danym parku narodowym i jednocześnie taką wiedzę ze sobą zabrać do domu, na przykład wyposażając się w książkę.
0: Czasami przy takim muzeum, przy wejściu, gdzie są kasy, leży mnóstwo folderów do wzięcia, różnego rodzaju mapy, informacje, ciekawostki i wtedy można sobie pobrać takie rzeczy, zabrać ze sobą i to też jest wiarygodna wiedza o Parku Narodowym i o polskiej przyrodzie.
1: Zatem książki również wpisujemy na naszą listę wiarygodnych źródeł o polskiej przyrodzie.
2: Dobrym pomysłem są także filmy przyrodnicze.
1: Tak, takie filmy przyrodnicze również są świetnym przygotowaniem przed wyprawą. Wspominałeś też, Krystian, o tych spotkaniach ze specjalistami, czyli właśnie z pracownikami Parku Narodowego. One też są świetnym i wyzwaniem, bo możemy się sprawdzić, na przykład biorąc udział w takich warsztatach, sprawdzić swoją już wiedzę, którą mamy i poszerzyć ją o kolejne wiadomości.
2: Wiem, jeszcze są bajki, słuchowiska, komiksy, łamigłówki.
1: Proszę, to pokazuje, że jest w czym wybierać. Jeżeli chcemy zdobyć wiarygodne informacje o polskiej przyrodzie, o polskich parkach narodowych, to sposobów jest bardzo, bardzo dużo. Najważniejsze jest to, by było to źródło sprawdzone.
2: A jeśli ktoś

0: Parki narodowe to prawdziwe skarby natury. Ale jak się zmotywować, by je odkrywać? O tym dowiecie się z poradnika młodego odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Jak zostać odkrywcą polskich parków narodowych? Wow, jeszcze ten poziom, przejdę jeszcze ten.
2: Aha, słyszę, że wciągnęła cię jakaś super gra.
1: Tak, i to mega fajne.
0: A wiecie, co jest jeszcze mega fajne? Parki narodowe i wyprawy po nich. To jest to dopiero wyzwanie. Zostaw tę gierkę, ona może sobie poczekać, ale przygoda w polskim parku narodowym nie może zaczekać.
1: Ale czy odkrywanie parków narodowych będzie tak ciekawe jak ta gra teraz?
2: Myślę, że tak, kiedy wyobrazimy sobie, że 23 parki narodowe to 23 poziomy wielkiej przygody albo rozdziały. Oho! Już się szykuje niezapomniana przygoda. Często wydaje nam się, może lepiej pojedziemy za granicę, tam będzie ciekawiej, tam są inne miejsca, tam są wulkany. I wyobrażamy sobie, że tutaj w Polsce nie ma nic ciekawego. Wielki błąd. 23 parki narodowe.

0: To 23 wielkie opowieści o dzikości świata.
1: Czasami też obiecujemy sobie, że w przyszłym miesiącu rozpoczniemy naszą dziką przygodę. Albo na przykład naszym kierunkiem wakacyjnym w przyszłym roku będzie jakiś polski park narodowy. Ha! I to też jest pułapka. Nie ma co odwlekać wspaniałej przygody z przyrodą w tle, tylko trzeba ją rozpocząć jak najszybciej się da.
2: Gdy ktoś pojedzie do jakiegoś parku narodowego, to pomyśli: wow, ten park jest najlepszy i będę tam jechał wiosna, lato, jesień i zimą. To wielki błąd, dlatego, bo przegapi się inne parki narodowe, może i nawet lepsze od tego.
0: Tak, Franku, tutaj wielką mądrość słyszę w twoich słowach. Często jest tak, że robimy sobie taką listę rankingową. Park numer jeden, najpiękniejszy, największy, naj.
1: Albo najbliższy naszemu miejscu zamieszkania.
0: Albo odwiedzany już przez 20 lat, no to trzeba kontynuować tę wielką wyprawę. Właśnie kiedy tworzymy taką listę rankingową, to zawsze ten naj będzie pierwszy. A co zresztą? Dlatego zmieńmy trochę nasze myślenie i nie traktujmy parków narodowych jak na wielkiej liście, tak, że ten pierwszy, najważniejszy, tylko pomyślmy sobie o parkach narodowych jak o puzzlach złożonych z 23 elementów i te wszystkie puzzle warto ułożyć w jedną wielką
1: przygodę, i to dziką przygodę. To są takie pułapki, w które bardzo łatwo wpaść, a ja mam na nie sposób. Po prostu trzeba zorganizować sobie taką grupę, z którą będziemy jeździć i wówczas każdy będzie siebie nawzajem wspierał i motywował do tego, by nie opuszczać wyprawy, by jej nie odwlekać, tylko pakować w plecak i udawać się w teren.
0: Tak, zespół ekspedycyjny to jest super, super rozwiązanie, tak więc tworzymy taki ekspedycyjny zespół odkrywców i ruszamy do Parku Narodowego. Franku, wiesz, że niektórzy jadąc w góry, oni nawet nie wiedzą, że tam jest jakiś park, bo czasami to jest takie stwierdzenie: a, jedziemy w góry, tam będzie fajny odpoczynek, a jeszcze inni mówią: dobra, a my jedziemy nad morze. I nawet nie wiedzą, że są w Wolińskim Parku Narodowym nad morzem, albo w Słowińskim Parku Narodowym, albo kiedy jadą w góry, to są w jednym z 9 górskich parków narodowych. Tak więc nawet czasami dobrze jest wiedzieć, że się jest w jednym parku narodowym i od tego rozpocząć wielką przygodę. Wielka podróż zaczyna się od małego kroku i warto wybrać sobie ten jeden park, ale nie zatrzymywać się na nim, tylko później kontynuować tę wielką wyprawę.
1: Bo tak jak mówi jedno z popularnych powiedzeń, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, a później to już z łatwością przychodzą te kolejne, tylko trzeba ten pierwszy krok postawić. Odpowiadając zatem na pytanie, jak zostać odkrywcą polskich parków narodowych, co byście powiedzieli?
2: Na pewno nie zatrzymywać się przy żadnych glach. Nawet gdy są ciekawe, to nie dać się wciągnąć.
1: Bo życie offline jest dużo ciekawsze niż to online.
2: Tym bardziej dlatego, bo jakby życie było gładkie, to by było tak nudno. By nie było żadnych przygód i by nie było niczego. Nic by nas nie zachwycało, wszystko by było takie samo.
0: Warto wzbudzić w sobie ducha przygody i odkrywczości, żeby wyruszyć w taką wielką wyprawę odkrywania wszystkich 23 polskich parków narodowych i zrobić to z wielką radością.
1: Ja mam wrażenie, że ta radość, czyli właśnie dobry humor i chęci, to jest podstawa do tego, by zostać odkrywcą polskich parków narodowych. Kiedy to jest, to później wszystko inne jest już tylko takim drobiazgiem, który należy dopracować. No ale oczywiście pamiętajcie, że najlepsze wyprawy są zawsze w gronie rodziny.
0: Też jest takie stwierdzenie, że podróże kształcą. Ile miast w Polsce odwiedzicie, ruszając do polskich parków narodowych? Jak piękną poznacie przyrodę, kulturę i historię, które w parkach narodowych są opowiadane i które można podziwiać. Tak więc słuchajcie, tam jest jedna wielka księga nauki, księga poznawania świata, Polski, geografii, przyrody, muzyki, historii.

0: kultury, tańca, wszystkiego, co najlepsze.
1: Ale żeby być takim stuprocentowym odkrywcą, to trzeba jeszcze jeden warunek spełnić. Trzeba prowadzić dziennik ekspedycyjny.
2: Można robić zdjęcia i nagrywać filmiki i zapisywać wszystko w swoim zeszycie.
1: Możliwości jest bardzo dużo.
0: Warto być odważnym, odkrywczym i bystrym, by zdobyć 23 dzikie wyspy.

0: Polskie parki narodowe to miejsca, w których możemy nie tylko spędzić miło czas, ale też możemy się wiele nauczyć. Jakie ptaki występują w polskich lasach? Czy podczas wędrówki możemy napotkać na szlaku niedźwiedzia, rysia lub węża? Tego wszystkiego dowiecie się podróżując właśnie dzikimi szlakami. Więcej powodów, dlaczego warto to robić, dlaczego warto wybierać się w takie podróże, poznacie wsłuchując się w podcast Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Dlaczego warto odwiedzać polskie parki narodowe?
2: No tak, czas zaplanować wyprawę. Dokąd jedziemy? Do Krakowa, do Gdańska, do Wrocławia, a może...

0: Jakiś park rozrywki, albo jakieś oceanarium, albo jakieś inne ciekawe miejsca, na przykład o koleje, na przykład można zobaczyć takie starodawne. Ile pomysłów, ile w ogóle ciekawostek i cała Polska czeka tylko po prostu z otwartymi ramionami, żeby wyruszyć. Ale czy wszystko trzeba odkrywać, czy może jednak warto skoncentrować się na czymś, na takich perełkach, które są w Polsce? I myślę, że takimi miejscami są polskie parki narodowe. 23 cudowne miejsca, krainy od morza po brzegi wód, jezior, rzek, aż po góry.
1: Faktycznie możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Od wielkich miast po małe miasteczka, choć prawdą jest również to, że można ten czas poświęcić na coś zupełnie innego, na poszukiwania bliskości z naturą. No bo skoro na co dzień mieszkamy w mieście, jeździmy autobusami, samochodami, mieszkamy w budynkach z cegły, z betonu, to może w wakacje właśnie warto pomieszkać w namiocie, w towarzystwie nie komunikacji miejskiej, tylko na przykład szlaków konnych lub rowerowych, gdzie zupełnie inaczej toczy się życie, zupełnie inny rytm nam towarzyszy, a dodatkowo poznajemy wiele informacji i ciekawostek o pięknej polskiej przyrodzie.
0: Na łonie natury można odpocząć, można się zregenerować, można troszeczkę sobie pomyśleć o innych rzeczach, uspokoić się. I rzeczywiście, bo po szkole, po przedszkolu, po pracy, kiedy głowa jest zajęta jeszcze tyloma egzaminami, spotkaniami, sprawdzianami jeszcze, i żeby wszystko wyglądało dobrze, a tu nagle można sobie odpocząć. I wtedy podziwianie ptaków, podziwianie kolorowych kwiatów, patrzenie na cudowne krajobrazy, na wschodzące i zachodzące słońce, to wszystko powoduje, że w sercu człowieka pojawia się głęboki pokój. I myślę, że jeżeli ta przygoda rzeczywiście będzie dobra, można zdecydować, że można w ciągu roku, w ciągu kolejnych miesięcy odkryć wszystkie 23 polskie parki narodowe, bo warto.
1: Tym bardziej, że te miejsca można zwiedzać w różny sposób. Z rodzicami, z dziadkami, z przyjaciółmi, z klasą, na kolonii, na obozie. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości i opcji.
2: Albo można to odkryć samemu, gdy jest w się pełnoletnim, to samemu.
1: To prawda, faktycznie podczas takich wędrówek, czy to parkami narodowymi górskimi, czy tymi nadmorskimi, podczas takich wędrówek można przemyśleć sobie różne sprawy, które nam towarzyszą, na które nie mamy czasu w takim ciągłym biegu życia codziennego, ale tak jak powiedziałeś, faktycznie trzeba być na taką samotną wyprawę już pełnoletnim.
0: W parkach narodowych można odkrywać swoje talenty, bo kiedy spotkamy się z pięknym krajobrazem, kiedy coś nas zachwyci, weźmiemy kartkę, długopis albo kredki, zaczniemy malować, okaże się, że mamy talent malowania, talent artystyczny. Ktoś inny może podczas ogniska wieczorem posłuchać, że ktoś bardzo fajnie grał na gitarze, jakieś piosenki takie właśnie odkrywców, i wtedy też sam zacznie grać na gitarze i śpiewać. Można też odkryć właśnie takie pasje przyrodnicze, geologiczne, botaniczne, zoologiczne i związać z tym później swoją przyszłość, wybierając takie studia. A nawet nie wybierając studiów, to pamiętajcie, że i tak w szkole na lekcjach przyrody, później biologii i geografii i tak będzie rozmawiać się o polskich parkach narodowych. Tak więc czy nie lepiej odkryć je i doświadczyć na własnej skórze, niż tylko przeczytać w książkach?
2: No bo ja mam też taki talent, gdzie najpewniej musi być ognisko. To talent opowieści strasznych.
1: Wow, talent opowiadania jest bardzo fajny, a mi wpadł do głowy talent fotografowania, bo to też jest coś, co może uzupełnić taki nasz dziennik ekspedycyjny, który prowadzimy albo rodzinnie, albo samodzielnie.
0: A jeżeli już mówimy o dzienniku, to samo pisanie też jest talentem i jeżeli najpierw opisujemy swoje wspomnienia, swoje doświadczenia, one

0: one w przyszłości mogą przerodzić się w talent literacki.
1: Możemy też, jeżeli ktoś tak jak ty, Franek, ma talent opowieści, może nagrywać taki dźwiękowy.

0: Polskie parki narodowe można odkrywać w różny sposób z rodzicami, z dziadkami, czy też w towarzystwie bliskich nam osób, i to też jest coś fantastycznego, taki walor, który przemawia za tym, żeby to właśnie parki narodowe stały się celem naszych rodzinnych wypraw.
1: Ile pięknych zdjęć, ile fotografii, filmów, opowieści, wspólnego spędzonego czasu. I to wszystko w przyszłości będzie procentować, będzie takim naszym rodzinnym skarbcem i będziemy do niego sięgać. Będzie za 10, za 20 lat. Tato, tato, patrz na to zdjęcie, a pamiętasz, jak byliśmy na tej górze, albo płynęliśmy rzeką, albo cokolwiek innego ciekawego robiliśmy właśnie w parku narodowym. Tak więc można wpleść park narodowy w swoje życie i to jest piękna opowieść.
0: Albo kiedyś, jak już będziecie w wieku swoich rodziców, to możecie opowiadać swoim dzieciom, że kiedy ja byłem w twoim wieku lub byłam, to z dziadkiem lub babcią, albo z dziadkiem i babcią, zwiedziliśmy te miejsca, do których my się teraz wybieramy. Więc zobaczcie, jak to pięknie buduje też historię całej rodziny.
1: Często uczymy się w szkołach, w domach o ekologicznych postawach, żeby segregować śmieci, żeby dbać o wodę, dbać o powietrze. Jeżeli poznajemy parki narodowe i na własne oczy doświadczamy tego, jak piękną jest przyroda, że warto się o nią troszczyć, to od razu te wszystkie praktyki stają się dla nas takie oczywiste, bo one wynikają z poznania, z takiego szacunku, z rozkochania się w przyrodzie, i wtedy jeszcze łatwiej nam stosować się do tych wszystkich praktyk ekologicznych.
0: Mam wrażenie, że o tych korzyściach płynących z odwiedzania, poznawania, zwiedzania polskich parków narodowych można byłoby bardzo, bardzo długo rozmawiać, i tak naprawdę chyba każdy z nas ma cały zestaw takich powodów, i gdybyśmy teraz kogokolwiek zapytali o to, to na pewno podałby nam jeszcze inne. Dlatego najlepiej po prostu spakować plecak, ustalić wszystko wcześniej z całą rodziną i wyruszyć na taką wyprawę, bo z pewnością stanie się ona niezwykle ważnym i wspaniałym elementem rodzinnych wspomnień.

Kolejne dzikie spotkanie już za tydzień, punktualnie o godzinie 12 w audycji Hej Przygodo. Zapraszam serdecznie wszystkich dzikich odkrywców, tych małych i tych dużych. Do usłyszenia, Marta.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
4: Minęła godzina 14. Polskie Radio Dzieciom dzisiaj zawitało do Lublina na festiwal Alfabet. Jesteśmy wielkimi fanami tego festiwalu i bardzo się cieszymy, że również patronem medialnym. Zapraszamy Was tutaj bardzo gorąco do Ogrodu Saskiego. Wprawdzie słońce na razie skryło się za chmurami, ale to nie ma żadnego znaczenia, nawet jak troszeczkę popada. Podobno jak pada taki... No właśnie, to już Iwo się włączyła, chciałam go tak pięknie przedstawić, a pewnie za chwileczkę to zrobimy. Kropi delikatnie, ale jak mawiała moja babcia, jak pada taki majowy deszczyk, to rośniemy. W studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom Alina Januszczyk, Iwo, witam Was serdecznie.
5: Kropi i się roztopi.
4: Prawda? No, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy się tutaj cudownie bawią. Festiwal od wczoraj, potrwa do jutra. I pojawili się tu nie tylko mieszkańcy Lublina.
6: Tak, chyba tak jest co roku, że przybywają różni ludzie. Czasami odwiedzają swoje rodziny, przy okazji wstępują na Alfabet i jest to bardzo miłe.
4: No ja miałam przyjemność porozmawiać z taką rodzinką, która przyjechała specjalnie z Podkarpacia. Kawał drogi. Tak, i byli tutaj w zeszłym roku. I wcale mnie nie dziwi, że wrócili, bo ten festiwal przyciąga swoją dobrą energią, ale też takim spokojem, błogością. Naprawdę można się zrelaksować w Ogrodzie Saskim. A opowiecie troszkę o tym, co działo się wczoraj?
6: O, wczoraj to dużo się działo. Zaczęliśmy korowodem bajki, który przeszedł przez Plac Litewski i dotarł do Ogrodu Saskiego. Bajkowe aranżacje, cukierki, domy, wielka ryba, wielkoludy, bardzo dużo różnych ciekawych postaci. Dzieci też wymyślały sobie własne postaci. Niektórzy się nawet przebrali za kostki czekolady, więc to było bardzo ciekawe. Natomiast później bardzo dużo spotkań.

0: Bardzo dużo warsztatów. W sumie to nawet nie wiem sama, o czym powiedzieć, bo wszystko było niezwykle ciekawe. Mieliśmy gości, którzy opowiadali o tematach bliskościowych, takich jak Małgosia Swędrowska, która też dzisiaj ma swój warsztat, ale też mieliśmy takich gości jak Lucas Lopez, który przyjechał do nas specjalnie z Barcelony i realizuje dla nas warsztaty, powiedziałabym, łączące ilustracje z scenografią. Wszystko inspirowane tematem domu, relacji, budowania właśnie takiej wspólnoty. To wszystko jest ze sobą tak połączone, że tutaj i mała, i naprawdę taka najnajowa postać, i trochę starsza, i dorośli dobrze się czują.
1: Słuchaczy zapraszamy, byście zajrzeli do mediów społecznościowych festiwalu Alfabet, bo pojawiły się piękne fotorelacje z wczoraj, no i ten imponujący korowód, aż żal, że nie mogliśmy wam wczoraj towarzyszyć, no ale o tej samej porze koncert, więc jak, to taka trudność, żeby być w kilku wspaniałych miejscach równocześnie, ale cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem. Iwo, a ty jaki miałeś wczoraj strój?
2: Ja karate, bo wczoraj też miałem festyn w szkole i musiałem występować karate.
1: A, rozumiem, czyli po prostu na tych dwóch imprezach w jednym stroju.
2: Teraz jest literka D.
1: O,
2: jak
1: ważne.
2: Dom i dzieciństwo, ale miało być D jak dal i D jak dom, ale jednak spadkobiercy się nie zgodzili.
1: A, no bo to nie jest takie proste wybrać temat festiwalu, prawda?
0: Tak, tak. Natomiast my oczywiście jesteśmy w dobrych nastrojach i dobrze się bawimy. Bardzo dużo działań, które realizujemy, też realizujemy z dziećmi, więc dzieci są częścią tego działania. Wczoraj na przykład Iwo prowadził spotkanie z Grzegorzem Uzdańskim.
1: Naprawdę?
0: Tak, podczas
1: z panem Grzegorzem prowadziłeś spotkanie, Iwo?
0: Chichotali i przytulali się nawzajem, bo tak właśnie taki był temat tego spotkania. Iwo bardzo lubi wierszyki pana Grzegorza i często je czyta. Nawet wczoraj czytał dzieciom, więc to było bardzo przyjemne.
2: Czytałem.
1: Iwo, a jak ty się przygotowujesz do takich spotkań? Bo to przecież nie twoja pierwsza taka przygoda z prowadzeniem spotkania. To jak ryba w wodzie. Ja pamiętam nasze spotkanie radiowe w zeszłym roku.
2: Dla mnie to bez znaczenia, czy się uda, czy się nie uda, czy będzie fajnie, czy coś zrobię, czy nie. Czy coś pójdzie tak, jak chciałem, czy nie.
1: A, czyli po prostu wierzysz w intuicję.
0: A co się liczy, Iwo?
2: Liczy się to, żeby wyszło jak najlepiej.
1: Ach, czyli jednak. No podejrzewam, że wyszło tak, jak chciałeś, jak najlepiej. I żałuję, że nie mogłam tego posłuchać, bo jestem fanką i Iwo, i Grzegorza również. No ale dzisiaj też wspaniali autorzy. Od samego rana.
0: Tak, tak, mamy gości. Tak samo właśnie teraz pojawiła się niedawno, przyjechała Oksana Draczkowska, która jest ilustratorką z Lwowa, mieszkająca obecnie w Barcelonie, co się ciekawie składa, że z Lucasem Lopezem właśnie się przed chwilą spotkali i poznali. Być może ta relacja się gdzieś tam przedłuży. Natomiast tak, mamy tutaj różnych autorów. Jest Aga Kacprzyk, która bardzo fajny warsztat prowadzi w oparciu o książkę Skąd jestem, przepięknie ilustrowaną zresztą przez Mariannę Sztymę, która jest autorką całej oprawy plakatowej naszego festiwalu. Natomiast oprócz tego warsztaty też dzisiaj oczywiście prowadzą dzieci z drużyny książki i mają swój czas. Tak, i jest wiele działań. Dzisiaj czeka nas jeszcze spektakl Tu mieszkamy, który także temat domu traktuje jako taki punkt wyjścia do rozmowy takiej skali, ze skali makro do skali mikro, spojrzenie właśnie na dom.
1: Tu mieszkamy, spektakl dla najnajów Art Fraction Foundation, Alicja Morawska-Rubczak, która przyjechała specjalnie z Poznania z tą produkcją. Przepiękna, bardzo kojąca historia, zdecydowanie dla najnajów, które cudnie się w tę historię wkręcają. Ja miałam okazję spektakl zobaczyć i z przyjemnością zobaczę dziś po raz kolejny. A wy, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście mieszkańcami Lublina albo okolic, to proszę nie zwlekać, tylko szybciutko wsiadać do samochodów, albo jeżeli jesteście blisko Ogrodu Saskiego, to na rower, na hulajnogę, bo
0: chyba
1: spacerkiem. Zapraszamy,
0: trochę.
1: Tak, zapraszamy do Ogrodu Saskiego. Mam wrażenie, że robi się coraz cieplej.

Iwo, zapraszamy. Chciałbyś tak, zaprosić w swoim imieniu? Bo tu się naprawdę dużo pięknych rzeczy dzieje. Zaraz wam o wszystkim opowiemy, bo zajrzymy do poszczególnych namiotów.

0: audycja specjalna dziś Polskie Radio Dzieciom na festiwalu Alfabet w Lublinie. Piękna przestrzeń, słońce powolutku przebija się przez chmury, więc miejmy nadzieję, że już dzisiaj nie będzie padało. Coraz więcej mieszkańców Lublina przybywa, żeby zobaczyć, co w poszczególnych namiotach w takim festiwalowym miasteczku się znajduje. A my stanęliśmy z Iwo pod takim nietypowym drzewem, prawda Iwo?
1: To jest drzewo opowieści. No ogólnie w tym, na tym drzewie wiszą takie wielkie pomarańcze.
0: To prawda, one są pluszowe, ale oprócz pomarańczy wiszą też książki.
1: Książki, też komiksy, no i też oczywiście wiszą książki. Takie bardziej dla dorosłych, opowiadające o dzieciństwie.
0: To prawda.
1: A tu obok tego drzewa mamy scenę.
0: A dzieje się coś na tej scenie? Działo się albo będzie się działo?
1: Działo się... Był spektakl tu ogólnie o... Jak to tamten pan mówił, który to prowadził, o trzech świniach.
0: Znałeś tę historię wcześniej?
1: Znałem, ale to było bardziej kreatywne. Robiliśmy domy, tworzyliśmy na przykład z drewna, słomy albo cegły.
0: I ty taki domek zostawiłeś tutaj w miasteczku festiwalowym, czy zabrałeś do domu?
1: Nie, to takie domki nie można było zabierać, to tam pan zabrał.
0: A, rozumiem. Ale tutaj są jakieś domki zbudowane. Może przejdziemy do bazy mocy, bo chyba tutaj tych domków jest najwięcej.
1: Te domki to są, jakby to powiedzieć, domki, które robiły dzieci z drużyny książki.
0: Aha, a spróbujemy naszym słuchaczom opisać, jak te domki wyglądają?
1: No, ogólnie tak jak domki. Domki, jak
0: ale
1: domki.
0: Są zbudowane z papieru, prawda?
1: Tak.
0: I właśnie z różnych innych plastycznych elementów.
1: Zniszczył

0: rzecz, którą ja robiłem, czekoladę.
1: Ach, to była twoja. To twój domek taki czekoladowy?
0: To nie jest domek.
1: A co to takiego?
0: Czekolada.
1: To jest czekolada.
0: Ktoś zniszczył.
1: Ach, to Alina mówiła o takim kostiumie na korowodzie bajki czekoladowym, tak?
0: Tak, to właśnie takie kostiumy.
1: Mhm. A powiedz, jakie jeszcze kostiumy można było zobaczyć wczoraj na korowodzie? Jak wszyscy się przebierali?
0: Ci, którzy nie wiedzieli, jaki jest temat, to się przebierali jakkolwiek. Mhm. A ci, którzy widzieli, to albo domki, albo inne rzeczy.
1: No, ja widziałam, że były też różne stworzenia. Alina była przebrana za lisicę, wyglądała przepięknie. A my dotarliśmy teraz do wystawy.
0: Lis, bo to ogólnie był lis Vitalis.
1: Ach, lis Vitalis, to znamy szelmostwa lisa Vitalisa przecież. A teraz dotarliśmy na wystawę. I co na tej wystawie można zobaczyć? Ilustracje, prawda?
0: Tak.
1: Z książki jest, Mama.
0: To jest wystawa właśnie o nazwie Mama. Mhm. I nawet tu mamy takie ręce mamy.
1: Tak, bo tu są ilustracje z książki. Te ilustracje są bardzo różne. I jest taki element podróżniczy, jak mama podróżuje ze swoim maleństwem, jak przytula się do swojego dziecka. Dużo takich pięknych momentów. Mhm. I to jest jedna z wystaw, którą można oglądać na festiwalu Alfabet. Za chwileczkę przejdziemy do kolejnej bazy, bo są i domy opowieści, i mamy dom książek.
0: Domu opowieści kilkadziesiąt minut temu odbywał się warsztat.
1: Tak, tutaj był warsztat dla takich maluszków, a obok w domu
0: nie
1: książki...
0: Nie dla maluszków.
1: Ale były małe dzieci, też ja zaglądałam.
0: Nie.
1: Były bardzo różne. To może ja zajrzałam nie na ten warsztat. Były ale małe. Tu są też takie wielkie lizaki.
0: Tak.
1: Przy tej bazie, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. A w
0: te
1: tym momencie...
0: Lizaki też były na korowodzie.
1: Zgadza się. A tutaj w domu książek z kolei teraz odbywa się spotkanie, które prowadzi Małgosia Swędrowska. Małgosia dzisiaj wpadnie do naszego studia plenerowego i opowie o tym, co na tym spotkaniu się działo, jak dzieci się bawiły i jaki był główny temat tego spotkania. Więc zapraszamy Was teraz do posłuchania muzyki, a my za momencik wracamy do rozmowy i do kolejnej relacji.

0: Trwa audycja specjalna, Festiwal Alfabet, Lublin, Polskie Radio Dzieciom. Moi drodzy, no nie mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz w studiu plenerowym, bo nasze studio plenerowe stało się teraz wielkim studiem, bo chodzimy alfabetem. Po całym... Tak, alfabetem. Chodzimy po całym miasteczku festiwalowym i dotarliśmy z moim wspaniałym współprowadzącym Iwo.
1: Do wielkiego imbryka, w którym można siedzieć i oglądać książki i robić inne rzeczy. Mhm.
0: Bardzo ten imbryk wygląda na wygodny, taki umoszczony poduszkami. Siedziałeś już w imbryku?
1: Siedziałem i czytałem książkę. Mogę nawet fragment przeczytać.
0: Naprawdę?
1: Tylko, że jest bardzo długa, ale mogę jakiś pół fragmentu przeczytać.
0: No dobrze, to ja podtrzymam ci mikrofon. Teraz Iwo zagląda do swojego przepastnego plecaka alfabetowego, z którego wyjmuje książkę. Zaraz się dowiemy, jaki jest to tytuł.
1: Byli w drużynie książki. Dostali właśnie takie plecaki, ale ta książka nie była w tym plecaku. Mhm. Ja ją dostałem od cioci zaraz.
0: Czyli to jest twoja prywatna książka?
1: Tak. Zaraz.
0: A jaki ma tytuł?
1: Wojownicy, ucieczka w dzicz.
0: Mhm. Na okładce jest kot i to chyba nie przypadek, bo ty jesteś wielbicielem kotów.
1: Tak.
0: Nic się nie zmieniło.
1: Ale to jest książka, która... Jakby to powiedzieć, jest bardziej dla dorosłych, bo jest krwawa, ale ja takich się rzeczy nie boję. Mm-hmm. I no nie ma za bardzo w ogóle obrazków. Mm-hmm. Mogę...
0: To może przeczytać. Poprosimy o fragmencik.
1: Nie zacznę od... Może zacznę od kropki.
0: Dobrze.
1: Muszę...
0: A, przepraszam, zasłoniłam panu mikrofonem tekst.
1: Oddychaj głęboko, ognista łapo. Ognista łapa poczuł uderzenie ostrego zapachu obcych kotów. Zaskoczyło go, jak różnił się on od ciepłej woni kotów z klanu Pioruna. Zdziwił się także, gdy uświadomił sobie, jak znajome i przyjazne wydawały mu się już zapach jego klanu. To smród klanu rzeki warknął tygrys i pazur. Zapamiętaj go dobrze. Najsilniejszy będzie przy granicy, ponieważ ich wojownicy oznaczają drzewa rosnące w duże, rosnące wzdłuż niej. W tym słowy ciemny, pręgowany kot podniósł swój ogon i znacząc własny ślad pryskał płaski kamień.

0: Idziemy wzdłuż granicy. Mhm. Prowadzi
1: Iwo,
0: prosto do czterech drzew. Zamiałczał lwie serce.
1: To może wiesz co, zrobimy tutaj przecinek, bo pewnie nasi słuchacze będą zaciekawieni tą historią, ale ta historia jest bardzo długa.
0: Bardzo, powiedz, bardzo.
1: Bardzo, bardzo. Powiedz, ty sam od kiedy czytasz?
0: Od przedszkola już umiem czytać.
1: Sam. Naprawdę? A zdarza się, że czytasz razem z rodzicami? Czy wolisz sam?
0: Wolę sam, ale czasami mnie rodzice czytają.
1: Mhm. A tutaj jest taka szansa, żeby też poczytać na przykład z autorami na tym festiwalu? Byłeś na takim spotkaniu,
0: tak,
1: gdzie były czytane książki?
0: Nawet prowadziłem to spotkanie.
1: Rozumiem, czyli to było to spotkanie, o którym opowiadałeś. A dzisiaj sprawdzałeś, co jeszcze jest w programie festiwalu?
0: Słucham?
1: Czy sprawdzałeś, co jest jeszcze dzisiaj w programie festiwalu? Czekasz na jakieś wydarzenie albo na jakiegoś autora?
0: No szczególnie to nie.
1: Mhm, czyli po prostu zdajesz się na los i zobaczysz, co będzie się tutaj działo i co cię zaciekawi. To wtedy za tym pójdziesz, tak?
0: Tak.
1: Iwo się zatrzymał teraz na fragmencie.
0: Chyba krwawą scenkę.
1: To może tę krwawą scenkę zostawimy na później, bo być może słuchają nas tacy młodzi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, którzy mogą się jednak troszkę bać. Więc ja proponuję, Iwo, żebyś przeczytał może mi tę historię tak na piosence, a teraz zaprosimy słuchaczy do posłuchania kolejnej piosenki z repertuaru Polskiego Radia Dzieciom.

0: a w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom na festiwalu Alfabet bardzo ważny gość. Przedstawisz się naszym
1: słuchaczom.
0: Dzień
1: dobry, jestem Nadia, wolontariuszka tegoroczna.
0: Tegoroczna, jak usłyszeliście, wolontariuszka, ale z Nadią znamy się nie od dziś.
1: Zgadza się.
0: Bo wcześniej była członkinią drużyny książki.
1: Oczywiście. Mhm. Od pierwszej edycji.
0: Od pierwszej edycji, a to już kolejna wspaniała w tym roku. Literka D. D jak dom.
1: I jak dzieciństwo.
0: I jak dzieciństwo. Szukamy domu i próbujemy zbudować takie dzieciństwo, które będzie bezpieczne.
1: Zgadza się. Z dużą ilością literatury.
0: To prawda. Bo literatura bardzo często pomaga w budowaniu takiego domu.
1: Bardzo często.
0: Bo jak rodzice są świadomi i czytają dzieciom od maleńkiego i wybierają piękne książki, to chyba dzieciom łatwiej potem w życiu.
1: Tak, tak myślę. Ja byłam wychowywana

0: zainteresowana na książkach, no i teraz właśnie dzięki temu znalazłam się tutaj na Alfabecie jako wolontariuszka.
1: Nadio, a jakie są zadania wolontariusza?
0: Przede wszystkim pomagamy ludziom odnaleźć się na festiwalu, pomagamy autorom w prowadzeniu warsztatów, przygotowujemy materiały. I dbamy o to, żeby była to bezpieczna i przyjemna przestrzeń.
1: Czyli trzeba być cały czas czujnym i uważnym.
0: Tak, tak.
1: Przychodzą do Was goście festiwalowi po jakie porady?
0: Przychodzą do nas najczęściej, żeby dowiedzieć się, gdzie na przykład są prowadzone warsztaty, gdzie można otrzymać programy, co będzie się tu działo. Więc wtedy patrząc na ich wiek, kierujemy ich tam, gdzie uważamy, że będzie im najlepiej, gdzie będą się dobrze czuli.
1: Czyli rozpoznajecie potrzeby czytelników,
0: tak, tak.
1: Ale jesteście super bohaterami.
0: Tak.
1: Wspaniale, to jest bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja.
0: Jak najbardziej.
1: Bo jak taki młody czytelnik, czasami kilkuletni zaledwie, trafi do odpowiedniego miejsca, na odpowiednie warsztaty, to kto wie, czy ten moment właśnie nie będzie kluczowym i nie rozkocha się taka istotka w czytaniu.
0: Tak, tak. To jest piękne widzieć, jak dzieci, młodzież czy dorośli nawet zakochują się w literaturze, w książkach, jak rozmawiają z autorami, czytają te książki wspólnie, na przykład rodzice z dziećmi. Jest to cudowne.
1: A ty czekasz na któregoś gościa festiwalowego szczególnie? Autora, autorkę?
0: Ja bardzo czekałam na panią Swędrowską.
1: I oto jest.
0: Tak, oto jest. Bardzo ją lubię, bardzo lubię jej książki, które też wszystkim słuchaczom polecam. Szczególnie Moja mama, mój tata, moja siostra, mój brat. Właśnie całą tą serię.
1: Teraz trwa spotkanie z Małgosią Swędrowską. Moja siostra, mój brat, warsztat, na który zapraszane były dzieci od 7 roku życia teoretycznie do Domu Książek, ale ja miałam wrażenie, że przybyły też młodsze dzieci.
0: Tak, były młodsze, bo jest to warsztat w sumie dla każdej grupy wiekowej.
1: Tak. Moja siostra, mój brat, ale też Małgosia w swoich książkach pisze o dziadkach, o rodzicach, więc buduje takie międzypokoleniowe relacje.
0: Tak.
1: Więc jak najbardziej to jest spotkanie, tak jak powiedziałaś.
0: Z pięknymi ilustracjami, co też jest
1: wspaniałe,
0: bardzo ważne.
1: Tak. Międzypokoleniowe dla każdego. Małgosia dzisiaj pojawi się w naszym studiu, więc pewnie będzie opowiadała o wrażeniach z tego spotkania i o tym, co udało jej się zbudować. Ale oczywiście to jest tylko jeden z warsztatów przygotowanych na dziś. Domy z daleka, spotkanie z panią Renatą Piątkowską o książkach Malala i chyba Nowe serce. Jakie to są wspaniałe ilustracje.
0: Tak, i na to też warto przyjść, warto zajrzeć. No i nie tylko na to, na wszystkie dzisiejsze warsztaty. Wieczorem mamy spektakl, a dla dorosłych rozmowy.
1: A dla dorosłych rozmowy o godzinie 18:00. Zapraszamy, bo wszędzie dobrze. Ale wiadomo, że w domu.
0: Najlepiej.
1: Najlepiej. W rozmowie uczestniczyć będzie pani Wiktoria Kinik, Agnieszka Kacprzyk, Małgosia Swędrowska, którą już wywołałyśmy, Bogus Janiszewski, który zdaje się, że dzisiaj pędzi prosto z Warszawy z targów książki. Więc no pojawi się chyba jeszcze wcześniej, bo przecież mamy spotkanie o relacjach z Maksem Skorwiderem. O 16:30 w Domu Uśmiechu.
0: Tak, a Dom Uśmiechu też jest pięknym miejscem, cudownym miejscem, w którym dzieje się mnóstwo artystycznych rzeczy, wydarzeń.
1: Nadio, zapytam cię jeszcze, jeśli pozwolisz, o drużynę książki. Mocno ci bije serduszko cały czas do drużyny, prawda?
0: Mocno bije, mocno bije.
1: Mam nadzieję, że uda mi się drużynę książki zwerbować do naszego studia plenerowego i troszeczkę opowiedzą o tych swoich działaniach, a to już za chwilkę, więc koniecznie zostańcie z nami.
0: Tak.
1: Dziękuję ci, Nadio, pięknie. A
0: jeszcze chwilka,
1: bo przecież my tutaj mamy taki rytuał pozdrawiania w Polskim Radiu 10.
0: Tak,
1: masz ochotę?
0: Mamy, no to ja przede wszystkim chcę pozdrowić cały Alfabet, całą drużynę książki Polskie Radio 10 i słuchaczy, ale też moją całą rodzinę, moją siostrę, która też jest właśnie wierną miłośniczką literatury.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Również bardzo dziękuję. Wzajemnie.

0: studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom na festiwalu Alfabet w Lublinie w Ogrodzie Saskim pojawia się coraz więcej gości, ale mnie to cieszy i to tacy goście, których ja już troszkę znam. Lili, cześć.
1: Cześć.
0: Widziałyśmy się rok temu.
1: I dwa lata temu, i trzy lata temu, od samego początku.
0: Od samego początku, tak. Czas szybko leci, czwarta edycja festiwalu. A Michasia, po raz który na festiwalu?
2: Na festiwalu jestem po raz trzeci. Mhm. Do drużyny książki w tym roku zaczęłam dopiero należeć.
0: Czyli w drużynie książki w tym roku debiutujesz. A Lili w drużynie książki...
1: W tym roku wyjątkowo nie
0: tak,
1: należę do niej. Z wielu powodów, ale...
0: Ale na festiwalu jesteś.
1: Tak, jestem. Na pewno nie opuszczę przez najbliższe jeszcze kilka lat. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę wolontariuszką.
0: Tak jak Nadia, która była u nas przed chwilką. Tak myślę, że skoro byłaś w drużynie książki, jesteś tutaj na Alfabecie, no to możesz też udzielać rad dzieciakom z drużyny książki w tym roku, gdyby chciało o coś podpytać, tak jak Michasia.
1: No, na
0: dzisiaj
1: pewno mogę podpowiadać. Trochę potrzebowałabym, żeby ktoś mi zadał to pytanie, ale przede wszystkim, jak jesteś w drużynie książki, liczy się kreatywność, wyobraźnia i trzeba się słuchać wolontariuszy i Ali, organizatorki, ale to tak przy okazji.
0: Michasiu, zgadzasz się z tym?
2: Tak.
0: A jakie są twoje zadania w drużynie książki? Czym się zajmujesz?
2: Tym, co inni.
0: A czym się inni zajmują?
2: Na przykład robiliśmy gazetkę dzieci.
0: Aha. I co w takiej gazetce się znalazło? Jakieś artykuły, opowieści, historie?
2: Są tam rzeczy o książkach, które polecamy,

0: okładkę, którą też zaprojektowaliśmy i mam i w gazecie niektóre opisy, które pisaliśmy, co najbardziej w domu lubimy, się znalazły.
1: Czy to jest ta gazetka, która leży na naszym stoliczku? Czy
0: tak.
1: Jakaś inna? Tak. No dobrze, to zajrzyjmy do tej gazetki i może trochę więcej opowiemy naszym słuchaczom, którzy muszą

0: czerwca, czyli do Dnia Dziecka. A na okładce, jakbyśmy spróbowały opisać, co takiego?
1: Tutaj jest chyba kot z Cheshire. Nie wiem, co robi.
0: Taki uśmiechnięty to na pewno
2: edycji.
0: On. Tak, z poprzedniej edycji. To Iwo, jest fan wielki tego kota, opowiadał.
1: Jest też tam lis na przykład.
0: Słyszałam, że to jest lis Vitalis. Ten, który takie szelmostwa uprawiał w literaturze.
1: Jest oczywiście tutaj dom. Tytuł, że to jest alfabet.
0: Zaglądamy do środka gazetki i kilka bardzo istotnych informacji od dzieci, od Jagody, Róży, Ali, Małgosi, od Misi.
2: Antka, Serafiny.
0: Tak. O, Misia na przykład pisze, w moim domu lubię to, że mam własny pokój. To jest ważne, prawda? Mieć swoją przestrzeń.
2: Bardzo ważne.
0: Taką, w której można sobie pomyśleć, pomarzyć, odpocząć, rozważyć czasami coś. Może przeczytamy jeszcze jakiś fragmencik? O, Hela pisze o tym, że kocha swój dom. Hela ma 7 lat.
2: Ale też mamy sprzeczną wypowiedź. Nie lubię swojego domu, bo jest za mały i brudny. Ale nie kupimy nowego, bo to dużo pieniędzy. Nie chciałabym w nim zostać na zawsze. Poza tym chciałabym mieć dużo zwierząt.
0: Ale można, za mała przestrzeń.
2: Tak, ale za mała przestrzeń. Dom można posprzątać, ale i tak za 2 dni później będzie bałagan. Więc...
0: No tak, to jest prawda o tym, w jakim domu jesteśmy, jaki dom chcielibyśmy mieć, jaki jest tym naszym domem wymarzonym. To nie zawsze muszą być tylko takie optymistyczne myśli, prawda? No i o tym jest też ten festiwal właśnie, o prawdzie, takiej dziecięcej prawdzie. I też o tym, jak zbudować dom, żeby był domem szczęśliwym. A wasze pierwsze skojarzenie, dziewczyny, jak słyszycie dom?
1: Dom to jest miejsce takie do mieszkania, to jest moje pierwsze skojarzenie.
2: Dla mnie dom to takie miejsce, takie, gdzie się czuję bezpiecznie i wiem, że to jest takie moje miejsce i takie przytulne i takie, że mam tam bliskie osoby i w ogóle jakieś swoje ważne rzeczy i takie bezpieczeństwo, przenośne bezpieczeństwo, więc dom dla mnie tak.
0: Czyli można o domu myśleć tak bardzo praktycznie, a można myśleć też metaforycznie.
2: Tak.
0: I do takiego domu i do takiego myślenia zabieramy was na festiwalu Alfabet. Festiwal Alfabet potrwa do jutra. Dziewczyny, jutro pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Czy wy będziecie ten dzień spędzały na festiwalu Alfabet, czy już w szkole?
1: Zamierzaliśmy, rodzice moi będą, bo są wolontariuszami, pracują tutaj, ale też dostają pieniądze. Będą na festiwalu. Ja też miałam być, bo do szkoły nie idę, bo ja... ale jednak idę do świetlicy, będziemy mieli loterię w szkole.
0: A, czyli będą różne atrakcje.
2: Ja bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała tutaj być, ale przez to, że dojeżdżam z Chełma, to jest godzina drogi i mama pracuje i szkoła, no to mi się nie uda być, ale kolejna edycja, będę wolontariuszką, postaram się i będę tutaj być na pewno cały czas i się bardzo nie mogę już oczekać.
0: Czyli jak podejrzewam, zamierzasz dzisiaj wykorzystać ten dzień.
2: Tak, mam nadzieję, że całą swoją energię
0: atrakcje
2: i taką taką energię i taką radość, że tutaj jestem, wykorzystam na maksa dzisiaj i że wypełnię tą swoją potrzebę bycia tutaj tak całkowicie mocno.
0: Zapraszamy was tutaj do Ogrodu Saskiego. Coraz więcej słońca, słyszycie tę dobrą energię. Bardzo dziękuję dziewczyny za spotkanie.
2: My też dziękujemy.
0: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
2: Tak.
0: Michasiu, bardzo
1: cały
0: proszę.
1: Cały festiwal Alfabet, moją rodzinę, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i mojego psa i koty.
0: Pozdrawiamy.
2: Ja pozdrawiam wszystkich organizatorów i takie osoby, które się angażują tutaj w zorganizowanie tej świetnej przestrzeni. Te osoby, których nie widać tak właściwie tutaj teraz, kiedy już trwa ten alfabet, ale naprawdę jest tutaj bardzo dużo osób zaangażowanych w to miejsce i w tą przestrzeń. Całą swoją rodzinę i taki dodatek, tak gdzieś za światów, Kasia Stoparczyk cały czas sercem ze mną.
0: Pozdrawiamy, więc, tak. Myślę, że Kasia tutaj czuwa.
2: Tak.

0: Nad nami z góry. Kasia była też gościem tego festiwalu, prowadziła piękne spotkania.
1: Moje pierwsze spotkanie, które prowadziłam, tak, to właśnie mocy. Z Kasią.
0: Tutaj, właśnie w Ogrodzie Saskim.
1: Tak.
0: Więc Kasia duchem na pewno dzisiaj z nami.
1: Tak.
0: Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: My też dziękujemy.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

Refleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak. I efektem drugorzędnym

0: Festiwale, drodzy słuchacze, to też wyjątkowa okazja, żeby spotkać słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom w studiu plenerowym Helenka. Cześć, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. My się wcześniej znałyśmy tylko z głosów, prawda?
1: Mhm.
0: Dzwonisz do nas, do Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak.
0: Z Lublina.

0: wina właśnie. A dzisiaj w Ogrodzie Saskim z kim się bawisz na festiwalu?
1: Z moją koleżanką ze szkoły.
0: Mhm. No i widzę też twoją mamę i braciszka, tak?
1: Mhm.
0: Podoba ci się tutaj?
1: Tak.
0: A gdzie miałaś okazję już zajrzeć?
1: Zdobyć przypinkę.
0: Taka piękna przypinka, wy nie widzicie. Ale może spróbujemy opisać, tam jest serduszko w środku.
1: Tak.
0: I więcej tak naprawdę serduszek, jedno większe, a w środku jeszcze malutkie narysowane.
1: Tak, pięć małych na jednym dużym serduszku i na środku H.
0: Tak, a dlaczego H? H jak Helenka?
1: Tak.
0: Wszyscy będą wiedzieli, że to twoja przypinka i się nie zgubi. Ale ty masz dzisiaj jeszcze jakieś inne przypinki na kurtce, takie piękne.
1: Co takie jest z kalendarza. Piasek?
0: Śliczne, z kalendarza i tam chyba jeszcze jakieś ciacho jest, albo jakiś lody, jakiś smakołyk. Na tej drugiej przypince. No, a gdzie można będzie było zrobić taką właśnie przypinkę?
1: W takim namiocie rozłożonym z dziurami.
0: Mhm. A zamierzasz jeszcze zajrzeć do jakiegoś innego namiotu dzisiaj?
1: Tak. Tylko nie wiem do jakiego.
0: Jeszcze nie wiesz do jakiego. To musimy podpytać najlepiej wolontariuszy albo drużynę książki, bo oni wiedzą wszystko, do jakiego namiotu najlepiej zajrzeć. A ja mam program i też możemy spojrzeć, co się tutaj jeszcze dzisiaj będzie działo, bo w tej chwili jest godzina 14:50, proszę Państwa. Odbywa się spotkanie z panią Renatą Piątkowską o książkach Malala i chyba Nowe Serce, a o 15:00 rusza warsztat z panią Justyną Sokołowską w Domu Uśmiechu. Potem warsztaty z panem Jackiem Ambrożewskim i Martyną Skibińską. I takie pytanie, czy można liczyć na przyjaciela robota? Jak myślisz?
1: Trochę.
0: Trochę? A ty masz jakiegoś przyjaciela robota?
1: Ty takie może mam.
0: A przydałby ci się taki robot w domu?
1: Nie.
0: Nie chciałabyś mieć robocika?
1: No może jako zwierzaczek, to tak.
0: A jakby taki robocik wyglądał, zwierzaczek? Do jakiego byłby podobny?
1: Do psa.
0: Lubisz psy?
1: Tak.
0: A masz swojego psiaka?
1: Nie.
0: Nie.
1: Mam tylko z Lego.
0: A, rozumiem, taki zbudowany.
1: A i ten psiaczek z Lego może się zamienić w wiewiórkę i kaczorka.
0: Co ty powiesz? Można go tak przebudować, że będzie wiewiórką albo kaczorkiem? Naprawdę?
1: Tak.
0: To rzeczywiście taki trochę robocik.
1: A no jak bo to jest Lego konstruktor.
0: Mm-hmm, rozumiem. A jakbyś mogła mieć takiego robocika, który by ci w czymś pomagał, to byś skorzystała z takiej okazji?
1: Tak, bardzo, no bo mam bardzo dużo literek pisania do końca roku.
0: A, czyli pomagałby ci w pisaniu i w nauce pisania? To ciężka praca?
1: Ciężka, no bo skończyłam taką książkę z pisaniem, która się nazywa Popisanki i nie mogę, tylko muszę w zeszycie.
0: Ach, rozumiem. Helenko, a do której klasy chodzisz?
1: Do zerówki.
0: I w zerówce jest tyle roboty? To jeszcze przez cały czerwiec trzeba będzie te literki pisać.
1: Dobrze, że wszystkie z książki już przedobiliśmy.
0: Ach, rozumiem. Ale z drugiej strony, jak nauczysz się pisać wszystkie literki, to będziesz też potrafiła dobrze czytać. Potrafisz
1: już
0: czytać?
1: Ja już umiem dobrze czytać.
0: Naprawdę? I czytasz swojemu młodszemu braciszkowi czasami? Braciszkowi akurat nie. A mamie?
1: Sobie.
0: A jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Albo którą czytasz teraz?
1: Czytam teraz Zula i tajemnica Atlety Makaron.
0: Mhm.
1: I Kwiat Jagody.
0: O Zuli słyszałam, a tej drugiej książki nie znam. Polecasz?
1: Mhm. No tylko jeden rozdział dopiero przeczytałam.
0: Mhm. Ale podoba ci się?
1: Tak.
0: Po tym pierwszym rozdziale tak będziesz kontynuować?
1: Będę, ale sama. I tak drugi raz przeczytam jeszcze ten pierwszy rozdział.
0: Ach, czyli wrócisz jeszcze do pierwszego, a potem ciąg dalszy. Rozumiem. A powiedz, droga Helenko, jak ty będziesz świętowała Dzień Dziecka? Bo to już jutro.
1: Wyjadę znów na festiwal Alfabet z klasą.
0: Naprawdę? Będziesz jutro tutaj na spotkaniach?
1: Tak.
0: Cudownie! To ja muszę zajrzeć do programu. Może uda mi się zgadnąć, co

0: to będzie za spotkanie. Orkiestra ze śmietnika może? Wiesz coś na ten temat, czy to jest niespodzianka
1: nie,
0: dla ciebie?
1: Nie wiem.
0: Ach, no to pewnie wszystko jutro się wyjaśni.
1: Na pewno mama mówiła, że są zapisy na
0: tak,
1: jutrzejsze.
0: Tak, tak właśnie wygląda poniedziałek. Można było się zapisywać z grupą szkolną albo przedszkolną na konkretne wydarzenia. Jest dużo warsztatów zaplanowanych i takich kreatywnych, i ilustratorskich, i literacko-plastycznych. Jest też performatywne czytanie literatury, no i spektakl dla najnajów. Dzisiaj jeszcze będzie spektakl. Zostaniesz troszkę dłużej, żeby zobaczyć? Czy masz jakieś inne plany?
1: Zależy, czy Tadzio będzie jęczał.
0: Ach, Tadzio jest malutki jeszcze.
1: 3,5 lat.
0: No tak, to może trochę być zniecierpliwiony.
1: No, jęczał już przy kryjówce słodyczów, że chce mu się jeść.
0: No rozumiem. Takiego malucha trzeba też zaopiekować jakoś, żeby się za bardzo nie zmęczył. No jak mówisz, nie jęczał. No, ale ty jako starsza siostra na pewno wiesz, co zrobić w takim momencie. Taka siostra to skarb, moi drodzy. Pozdrawiamy Tadzia serdecznie. Tadzia sobie tutaj stoi i drepcze razem z mamą.
1: I tak w sumie to mam jeszcze jednego brata.
0: To może też pozdrowimy.
1: Tak, który sobie fruwa tam gdzieś daleko.
0: Oczywiście, przytulamy mocno. I wysyłamy dużo serduszek. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Julkę, Michasię, moje dwie siostry cioteczne, Basię, która też jest moją siostrą cioteczną, najmłodszą, bo się jeszcze nie urodziła.
0: A, czyli jest jeszcze w brzuchu.
1: Tak.
0: Czyli wszyscy na nią czekają.
1: Tak.
0: To pozdrawiamy też cieplutko takiego maluszka oczywiście i rodziców. Jeszcze ktoś przychodzi ci do głowy?
1: Siostrę cioteczną z Warszawy, jeszcze jedną, Ulę.
0: Tak.
1: I po prostu cały świat.
0: Och, wspaniałe pozdrowienia. O wszystkich pamiętałaś.
1: I o sobie.
0: I o sobie też trzeba pamiętać, to jest bardzo ważne.
1: Ja zawsze pozdrawiam siebie.
0: I słusznie. Pozdrawiamy Helenkę. To Helenka teraz zainspirowała mnie do tego, żebym pozdrowiła siebie, bo rzadko to robię. To też pozdrowię. A co? Helenko, bardzo się cieszę, że mogłam cię wreszcie poznać. Już teraz będę wiedziała, jak wyglądasz. Jak będę myślała Helenka, jak Helenka do mnie zadzwoni, to od razu będę widziała ten piękny uśmiech i te wspaniałe okulary. Już ci zazdroszczę, ja marzę o takich okularach, żeby takie właśnie mieć. Dziękuję ci pięknie za to spotkanie. No i baw się dobrze tutaj na alfabecie. Do zobaczenia.
1: Może.
0: Mam nadzieję.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
4: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj specjalnie z festiwalu Alfabet. Jesteśmy w Ogrodzie Saskim. Jest cudownie, coraz więcej słońca, dzieci, rodzice, autorzy, autorki i wspaniali goście w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Małgosia Swędrowska, którą widzieliście pewnie w relacji w naszych mediach społecznościowych. Kto zajrzał? Jeśli nie, to bardzo proszę zajrzeć.
5: Dzień dobry.
4: Małgosia uśmiechnięta i promienna, jak zawsze. I Iwona Pietrzak-Płachta. Dzień dobry, Iwono.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Bibliotekarka roku z takimi wielkimi skrzydłami.
5: Nauczycielka roku, bibliotekarka.
4: Nauczycielka roku, bibliotekarka. Już się poprawiam. Przepraszam cię, bo ja jestem trochę oszołomiona, bo ja o tobie dotychczas tylko słyszałam.
5: A ja jestem naprawdę.
4: I nie miałam okazji spotkać cię i
5: możesz
4: zobaczyć,
5: mnie
4: dotknąć, mogę cię dotknąć.
5: Jestem.
4: Jest. Prawdziwa. To ona. Na festiwalu Alfabet, który przyciąga wszystkie dobre dusze i wszystkich, którzy kochają książki, tych, którzy cenią sobie relacje i chcą właśnie spojrzeć sobie głęboko w oczy. Więc wielka to przyjemność. Cieszę się, że zajrzałyście dzisiaj do naszego studia. Małgosia skończyła warsztaty z dziećmi. Troszkę zaglądałam, patrzyłam. Oczywiście cudownie dzieci zaopiekowane w bliskości, na poduchach.
5: Tak, bo ja często wykorzystuję właśnie te swoje warsztaty, czytanie z nimi po to, żeby przypomnieć nam dorosłym, co jest najważniejsze w dzieciństwie. Czyli, że najważniejsza jest ta obecność, to takie towarzyszenie dzieciom, to takie zakorzenianie dzieci w rodzinności, żeby na pewno dzieci sobie zapamiętały z dzieciństwa, że jest ktoś ważny przy nich, czy to mama, czy tata, czy razem, czy jeszcze babcia i dziadek bardzo, bardzo blisko, może ciocia, może wujek, może brat, może siostra, żeby gdyby będą już duzi, mogli z taką naturalnością, łatwością wracać do nas. Bo jest tak, że to, co się w dzieciństwie zadziewa, to potem my za tym tęsknimy w przyszłości, gdy jesteśmy dorośli. A więc jeżeli mamy w sobie dużo nas, to będziemy do siebie tęsknić. Jeżeli mamy

0: dużo książek, to chociaż będzie taki etap przejściowy w wieku nastu lat, to najczęściej dzieci wracają do tego, co takie bliskie i naturalne zadziewało się właśnie w dzieciństwie.
1: A do czego ty wracasz najczęściej? A do czego chciałabyś wrócić? Na przykład tu i teraz.
0: To są takie rzeczy, które już się nie zadzieją na oczy i ich nie dostrzeżemy ani nie usłyszymy, tylko to są takie rzeczy, które się zadzieją w sercu. Dlatego, że skoro zadałaś to pytanie, to poruszyłaś bardzo wrażliwą strunę, bo ja bym chętnie wróciła do swojego domu rodzinnego tak naprawdę dosłownie i tak naprawdę dosłownie przytuliła się z moją mamą i z moim tatą, ale ich już nie ma na tym świecie, tylko są w innym życiu. Natomiast gdy jest we mnie tyle miłości, którą dostałam od nich i taka moja wiara i nadzieja, że są, tylko w innej postaci, no to ja właśnie wracam do nich i nawet powiem wam, że tak może teraz mam takie doświadczenie, że są tu blisko, bo to jest takie doświadczenie wzruszenia, którego nie można tak zdefiniować i powiedzieć słowami, tylko to jest coś, co jest tak w tobie głęboko. To jest to poczucie, które ty miałaś jako dziecko, gdy tak dobrze się czułaś w ich objęciach i w nich, i przy nich, a ono teraz po prostu jest we mnie. I myślę, że to nie jest tylko moja wyobraźnia.
2: A ja mogę popłynąć jeszcze tak w tej
1: proszę,
2: rozmowie.
1: Proszę, dlatego właśnie marzyłam o takiej kontynuacji tego wątku.
2: Bo
1: proszę.
2: Wiecie co, jak ty powiedziałaś o tych warsztatach, o tych poduchach, mówicie o bliskości, to wiecie co, przedwczoraj, bo jest Dzień Czytania Dzieciom i ja zaprosiłam do siebie do biblioteki dzieciaczki i wersja nauczycieli była taka, że ja przychodzę do klasy i czytam. A wiecie, mi jest niewygodnie w takiej, w takiej roli, że przychodzę do klasy i czytam, bo dzieci w klasie siedzą w ławkach, a to dla mnie nie jest o czytaniu, bo czytanie jest bliskością. I namówiłam ich, żeby przyszły do wypożyczalni skrzydeł, do naszej biblioteki i w dziale skrzydeł dziecięcych pod chmurkami przygotowałam dla nich pufki i takie miejsca do siedzenia i tak bardzo chciałam, żeby one były tak na wyciągnięcie ręki, bo dla mnie właśnie czytanie jest tak intymną czynnością, że my nie możemy być... Ja za katedrą, a dzieci w ławkach, bo to wtedy nie jest o tym. I bardzo bronię tej postawy, żeby czytanie było taką przyjemnością, czymś takim miękkim, czymś ciepłym, czymś puchatym, otulającym. A myślę, że w szkolnej ławce trudno jest tą puchatość uzyskać, dlatego zawsze je zabieram, żeby były blisko u mnie i stąd pewnie te poduchy i stąd to wszystko tak się dzieje. To nie jest bez powodu. To jest otworzeniu wspomnień, jakichś emocji, haków takich w głowie, które zostają na zawsze. Ta miękkość poduszek jest trochę też taką miękkością nas względem siebie. I tutaj tak jest. I te leżaki, i ta zielona łąka. Jest tutaj miękko i puchato.
1: A jakie są te twoje haczyki?
2: No właśnie te moje haczyki
1: tak,
2: to jest blisko.
1: Z dzieciństwa na przykład.
2: A, z dzieciństwa. Tak. Bo wiesz co, to pierwsze o czym pomyślałam to jest bliskość, nie? Bliskość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. To są te moje haczyki. A jak pytasz mnie o dzieciństwo, to wiesz co, ja cię zaskoczę, bo ja na przykład nie jestem dzieckiem, któremu rodzice czytali książki, wiesz, ja nie jestem z takiego domu i też nie jestem...
1: Wcale mnie nie zaskakujesz.
2: I nie jestem...
1: Ja sobie sama czytałam książki.
2: Właśnie wiesz, ja też jestem z tych... Bo też,
0: to ja dołączam do was.
2: Bo też nie widziałam za często moich rodziców, którzy czytali. Ale pamiętam, słuchajcie, ja tak pamiętam w ciele takie momenty, kiedy odkrywałam historię, a ja jeszcze jestem jedynaczką, więc wiecie, co to znaczy, że ten przyjaciel to był najczęściej tam w książce. Brat, siostra, ktoś, z kim przeżywałam przygody. I pamiętam w ciele te momenty, kiedy... Właśnie to ciepło, ta bliskość, to wspólne przeżywanie, to było czytanie, to byli bohaterowie książek.
1: Moja mama bardzo dużo czytała, nie czytała mi, nie czytałyśmy wspólnie, ale ja mam takie wspomnienie biblioteczki,

0: pięknej, przeszklonej, w której są książki równiutko ułożone, takie pachnące, i takiej księgarni w Małym Sulejowie, gdzie książki też no, były czymś zupełnie wyjątkowym. Tam wchodziło się do tej księgarni i czuło się taką podniosłość tego momentu i tej chwili. Ten zapach książek, pamiętam też takiego wielkiego białego psa, który sobie tam leżał, który też przyciągał oczywiście czytelników takich jak ja, nie za dużych i niedorosłych, ale ja wiem, że mówi się też o tym, że samo to czytanie jest jakby, że jest najważniejsze, ale też, że powinniśmy książki pielęgnować, podchodzić do nich z jakimś takim pietyzmem. No tutaj jest różnie z tym podejściem, prawda? Ale dla mnie książka stała się tak ważna już wtedy na tamtym etapie, że na przykład nie wyobrażałam sobie, żeby książka leżała na podłodze, żeby była tak potraktowana po macoszemu, żeby te kartki były poplamione. Tak zawsze starałam się podchodzić. To była dla mnie taka ważna chwila. I to we mnie też zostało.
1: A moje ukochane książki są najbardziej pomazane, pozaznaczane na różne kolory. Jest tam mnóstwo wykrzykników, dopisków na marginesach. I książka, która żyje, to jest ta książka, z którą ja wchodzę w interakcję. I nie mam, wiesz, takiego namaszczenia. Jakby lubię, jest, jak ona jest blisko.
0: To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to moglibyśmy też rozwijać. Ten wątek może będzie na to przestrzeń jeszcze w jakiejś innej audycji. Tego, jak podchodzimy do książki, bo dzieci też staramy się przekonać na wiele różnych sposobów. Ja pamiętam taką książkę, jak książka, która dziennik, zniszcz ten dziennik, zdaje się, prawda?
2: Taka książka, w której
0: można było tam zrobić z nią wszystko.
2: Tak.
0: I pamiętam, że dzieci tę książkę uwielbiały.
1: Tak, to było trochę odczarowywanie chyba,
0: i
1: wiesz,
0: że to było
1: takiego napięcia, bo wiesz, o co chodzi? Ja się trochę boję, że jak z takim namaszczeniem podchodzimy do książki, to jest w tym jakieś napięcie i jakiś, wiesz, taka... Kurczę, że tak nie wiem, czy mogę, nie?
0: Ale bardzo,
1: a ja bym chciała, żeby one wiedziały, że mogą.
2: Też jest taka blokada w rodzicach, którzy twierdzą, że nie zapiszą dziecka do biblioteki, dlatego że może pobrudzić, poplamić, zniszczyć.
0: Książkę.
2: Albo też jeszcze nie czyta, więc mamy czas, żeby właśnie to zrobić. Nie myślę o szkolnych bibliotekach, tylko o publicznych. Więc też takie odczarowanie i może takie miejsca jak to, festiwal, gdzie książki są konsumowane, ale w taki sposób całościowy, właśnie holistyczny, że przez zabawę i że to nie szkodzi, że kartka się przez przypadek zagnie, bo właśnie na tym polega jej życie. To pokaże też wielu rodzicom, że takie miejsca jak biblioteki publiczne, a później szkolne, to są naturalne miejsca kontaktu dziecka właściwie w każdym wieku.
0: Ja się z wami absolutnie zgadzam, ale też dla mnie jest w ogóle taki ciekawy, muszę sobie o tym pomyśleć, ten mechanizm, bo ja jako dziecko nie czułam takiego napięcia czy też nacisku, że nie mogę nic z tą książką zrobić. Ale była dla mnie takim ważnym po prostu przedmiotem też. I tak jest po dziś dzień. I na przykład z wielką miłością podchodzę do książek w antykwariatach. Antykwariaty ubóstwiam. I właśnie te pożółkłe kartki, czasami jakieś poplamione, mam muminki w takim starym wydaniu, które są absolutnie wyjątkowe. I czasami właśnie z jakąś tam notatką. Mi to w ogóle nie przeszkadza.
1: Wiesz,
0: ale
1: co?
0: Sama książka i bliskość tej książki bohaterów jest dla mnie jakimś takim świętem.
1: Dla mnie taka książka z antykwariatu, oprócz historii, którą ma zapisaną na kartkach, to jeszcze niesie ze sobą historię tego człowieka, który ją miał przedtem. I to jest taka wartość dodana. I każda notatka w książce jest dla mnie trochę jakby, wiesz, takim poszerzeniem tego, co jest w pierwotnej wersji książki. Ja chyba to lubię i jestem tego ciekawa bardzo. Tak? Na co ktoś zwrócił uwagę, bo wiecie, jak to jest z książkami. One są jak lustra, nie? Odbijają to, co mamy w sobie. Coś zupełnie innego zobaczę ja, coś innego zupełnie zobaczysz ty, w czym innym odbije się Małgosia. I to jest w ogóle magia książek.
2: I to jest niesamowite, że ktoś właśnie uwielbia tak odkrywać historię książki, a ktoś inny, na przykład moje starsze dzieci, mówią, ale ja chcę mieć nową książkę, świeżą książkę, bo ja chcę być tym pierwszym czytelnikiem, który dotknął, powąchał i zostawił swój pierwszy ślad. Mhm. To w ogóle jest niesamowite, w jaki sposób my nawiązujemy relacje tak. z książkami, jak bardzo też dzieci modelują nasze zachowania, jak ważne jest, żeby

0: My no, zachowali oczywiście pewien szacunek do przedmiotów, bo w ogóle zachowujemy przecież szacunek do ludzi, do przedmiotów, ale z drugiej strony, żeby to właśnie były przedmioty na wyciągnięcie ręki. I znowuż ten festiwal i tego typu działania pokazują i nam, rodzicom, i dzieciom przede wszystkim, że książki mogą być na wyciągnięcie ręki, że to nie jest tylko kwestia bibliotek, księgarni, czy też wyjątkowych wydarzeń, tylko że to się dzieje po prostu, na przykład w Ogrodzie Saskim, prawda?
1: Tak. I w interakcjach, które oczywiście z książką można nawiązywać i to jest cudowne. Takie właśnie też czytanie, to twoje czytanie wrażeniowe, Małgosi, o którym tak dużo mówimy. Co sobie zabierzesz z dzisiejszego warsztatu? Bardzo proszę, czego ty się dzisiaj nauczyłaś na warsztacie?
0: Ojej, no właśnie, dzisiaj w ogóle było niezwykle odkrywczo dla mnie. To znaczy, bo ja już czytam te książki z mojej serii, z tej serii Moja mama, mój tata, moja babcia, dziadek, siostra, brat wiele, wiele razy. A dzisiaj, słuchajcie, odkryłam po pierwsze, znaczy dzięki Michalince chyba. Miałam zapamiętać imię i znowuż, oj, muszę z nią odnaleźć i sobie to zapamiętać, że można czytać książkę na kilka sposobów, to już wiedziałam, ale że ma znaczenie kolejność czytania książki. Bo ja te swoje książki obrazkowe tak odkrywam z dziećmi, że czytamy na przykład same tylko obrazy, same tylko wyrazy. Później czytam ja, a dzieci dopowiadają to, co widzą. I ta dziewczynka była zarówno wczoraj na spotkaniu ze mną, jak i dzisiaj. Wczoraj była o mamie i o tacie i zrobiłam to inaczej. I właśnie ta młoda czytelniczka powiedziała, że to ma znaczenie w jakiej kolejności, bo wczoraj było mniej ciekawie, dzisiaj było lepiej, bo to, że najpierw właśnie popatrzyliśmy, a dopiero potem przeczytaliśmy, to sprowokowało do takich, do lepszej pracy wyobraźni.
1: Wspaniale.
0: Tak, że to zabieram i też zabieram nową zabawę, kiedy się spotkamy z czytelnikami, to nauczę was wszystkich zabawy, jak to tańczą nogi na trzy różne sposoby. Mamy dwie nogi, a będą tańczyć na trzy różne sposoby.
1: Cudownie. Może uda nam się to gdzieś zarejestrować. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję za spotkanie. Karmimy tu literaturą, ale czasami trzeba też zjeść porządny obiad po warsztatach.
2: Dlatego ja zabieram z tego festiwalu Małgosię na porządny obiad i teraz będziemy karmić nasze brzuszki.
1: Proszę nakarmić swoje brzuszki, bo trzeba mieć siłę, żeby nie jęczeć. Jak tu powiedziała Helenka
0: kilka minut temu. Nie jęczymy,
1: trzeba mieć siłę, żeby potem hasać i do wieczora uczestniczyć w takich pięknych wydarzeniach na festiwalu Alfabet.
0: I zapraszamy może jeszcze wieczorem na 18, może dorośli zechcą przyjść.
1: Zapraszamy dorosłych, bo spotkanie, drodzy Państwo, wszędzie dobrze, ale w domu trzy kropeczki.
0: Tak.
1: Rozmowy dorosłych. Będziemy w domu książek rozmawiać tutaj obok, w tym pięknym namiocie.
0: Myślę, że będzie refleksyjnie i bardzo ważnie.
1: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie tutaj też w naszym imieniu. Smacznego wam życzę i bardzo dziękuję raz jeszcze za to spotkanie.
0: Do widzenia. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.

0: Dziś Polskie Radio Dzieciom dotarło do Lublina na festiwal Alfabet. To już czwarta edycja. W tym roku króluje literka D. D jak dom, D jak dzieciństwo. I jak zawsze na alfabecie wspaniali goście. Małgosia Swędrowska już pobiegła na obiad. Teraz krótką przerwę ma Michał Książek i dał się namówić na spotkanie w studiu plenerowym. Witam cię serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michał wrócił właśnie ze spaceru.
1: Tak, trochę zmęczony, bo troszkę trzeba głośno mówić.
0: A mówiłeś przez tę wielką tubę?
1: Nie, raczej nie. Korzystam z akustyki parku. Tutaj jest dużo liściastych drzew. I jak nie mam nagłośnienia, to szukam takich zakątków właśnie akustycznych, sprzyjających nam się nagłaśniam i dobrze nam to szło.
0: Mhm. Towarzyszyło wam jakieś ptactwo, jakieś zwierzaki tutejsze?
1: No park jest, czy ogród saski właściwie
0: ogród
1: w Lublinie.
0: Saski, tak.
1: Gdzieś założony w połowie XIX wieku, więc ma drzewa dużo ponad stuletnie. O zbudowanych tych strukturach, dziuplaste, o gęstym ulistnieniu. Wspaniałe miejsce dla ptaków. Dużo gatunków widzieliśmy. I dwa gatunki sikor, pokrzewkę, kapturkę, kwiczoły, kosy, dzięcioł duży, dzięcioł zielony gdzieś tu śmignął. Chociaż tutaj byłbym ostrożny, czy to był dzięcioł zielony. Kawki, gawron, wrona siwa, pełzacz był, kowalik. Wspaniałe miejsce na opowieść o ptakach, o przyrodzie.
0: To oczywiście masz specjalistyczny sprzęt dzisiaj ze sobą, jak zawsze. Na spacerach jest lornetka, jest luneta.
1: Są lupki. I mam też takie gwizdki, czy takie samograjki do naśladowania głosów ptaków. Czasami jak dzieci nie wiedzą, na co trzeba zwrócić uwagę, bo nie zdajemy sobie sprawy często, że my możemy rzeczywiście usłyszeć śpiew ptaka, wyłowić go z kakofonii. W tej nauce głosów ptaków, bo też tym się zajmuję, no to trzeba przede wszystkim taki krok zrobić z tej kakofonii, krajogłosu, dźwiękowego krajobrazu miasta, wyłowić ten jeden. I żeby zwrócić uwagę dzieci, to mam takie różne właśnie jak ten na przykład gwizdeczek.
0: A nie uwierzycie, jak ten gwizdek wygląda?
1: Fragment metalu i drewna. Drewno, czy metal obraca się w drewnie i wydaje taki dźwięk. I brzmi to mniej więcej jak pokrzewka kapturka. I nagle te dzieci załapują, że tego szukamy. Mamy jeszcze jeden tutaj dzisiaj. Może państwo rozpoznają, co to jest za głos.

0: Ciekawe, co on do nas powiedział.
1: Ale brzmi znajomo?
0: Ja się wstydzę, no nie wiem.
1: No wiele ludzi twierdzi, że tak, że z codziennego życia w naszych miastach, miejscowościach, wioskach, miasteczkach znamy go. Bo to bogatka mniej więcej, sikora bogatka.
0: To była.
1: No jeden tak, z najczęstszych naszych ptaków, który nam śpiewa od wczesnej wiosny, zimą nawet potrafi teraz śpiewać przecież czasem. I wiele ludzi go zna. I ta znajomość jest takim dowodem na to, że ta nauka głosów ptaków nie jest trudna. Że my znamy wiele głosów. Może jeszcze jeden?
0: Poproszę, ale chyba nie będę odpowiadać, bo się boję.
1: Brzmi znajomo?
0: No brzmi znajomo. No przecież to jest ten nocny ptak.
1: Tak? No właśnie, tak wszyscy odpowiadają.
0: Nie? Znowu kompromitacja.
1: Nocny brzmiałby tak. Dobra, kontynuujmy. Nocny brzmiałby tak.
0: No rzeczywiście różnica jest
1: puszczyk sowa, a ten poprzedni to był gołąb.
0: To był sierpówka. Gołąb? Poważnie?
1: Tak, tutaj ktoś obok
0: tyle gołębi wokół. To jest ptactwo, które
1: wprowadzają nas
0: sierpówki
1: w błąd, bo doskonale huczą niczym sowy, ale w innej jednak melodii, w innym rytmie. I
0: a
1: też
0: to
1: słyszę
0: łobuzy,
1: od gości festiwalu, że to jest znajome, znamy to. A więc proszę Państwa, my znamy te głosy ptaków, tylko troszkę sobie uporządkować, zacząć zwracać uwagę. Dziś każdy prawie ma telefon, można nagrywać. Są aplikacje, które nam oznaczają głosy ptaków. Aczkolwiek ja jestem zwolennikiem takiej metody jednak własnego przeżycia, żeby sobie to usłyszeć i nawet nie nazywać naukową nazwą biologiczną, zoologiczną, tylko poprzez własne skojarzenie. To się zawsze z czymś kojarzą nam te nazwy, te głosy ptaków, prawda?
0: Tak.
1: Kos, kiedy gwizdże, to jest taki ten aksamitny, fletowy, łagodny gwizd, który rano i wieczorami słyszymy. Coś takiego, prawda? To ja zawsze od dziecka kojarzyłem to z jakąś opowieścią. Jakby ktoś coś w lesie mówił tam, rozmawiał o czymś. Tam są zdania oznajmujące, są zdania pytające. Takie bardzo ludzkie to jest. I to jest najlepsza metoda. Na początek te własne skojarzenia.
0: Michale, a zdarza ci się czasami dialogować z jakimś ptakiem?
1: Żeby wabić ptaki, bo to byłoby wabieniem, musieli mieć pozwolenie zgodnie z ustawą ochrony przyrody.
0: A nie można sobie tak...
1: Można tam sobie gadać, ale jeżeli to robimy na przykład, nie wiem, nagrania odtwarzamy, to uważajmy. No ja czasami, kiedy pokazuję dzieciom różne głosy ptaków, nawet w klasie, przy otwartym oknie czy w parku, to rzeczywiście niektóre ptaki interesują się tym, co to jest, bo to brzmi znajomo albo podobnie. I dziś jak na przykład tą kapturkę pokazywałem dzieciom, to rzeczywiście kapturka przyleciała. I siedziała nad nami i przyglądała nam się, więc natychmiast przestaliśmy, żeby jej nie drażnić. Czasem takie ćwiczenia mogą ptaka zainteresować, właśnie może trochę zainteresować, powiedzmy. No.
0: Za tobą spacer z tatusiami, a o 17:00 ruszają dzieci i mamy na spotkanie, jak mama została Indianką.
1: I będziemy
0: przy drzewie opowieści spotykamy się o godzinie 17:00, to tutaj w samym centrum festiwalowego miasteczka, nietypowe drzewo, na którym dyndają różne książki.
1: Poprzednia grupa była bardzo liczna. Zawsze, kiedy mamy dzieci w grupie, staramy się mówić do dzieci raczej. Wtedy też tą uwagę można jakoś sfokusować, skanalizować. Dorośli mogą odpocząć, też słuchać. Dorośli wspierają wtedy też przewodnika. Dobrze to idzie. Dzieci są, jak to na takim festiwalu, w różnym wieku, prawda? Z różną wiedzą, ale dobry przewodnik wie, jak zaadresować i na jakim poziomie mówić, żeby dziecko słuchało i rodzic też się nie nudził.
0: To był dobry przewodnik dzisiaj w studiu plenerowym w audycji specjalnej Polskiego Radia Dzieciom. Michał Książek. Michale, bardzo ci dziękuję. Wielka to przyjemność cię spotkać i poznać, bo miałam przyjemność rozmawiać tylko przez telefon i bardzo ci dziękuję za Atlas Dziuriszczeń.
1: Ja też bardzo dziękuję. Wyszło trochę nieskromnie, ale no ale tak wyszło.
0: Wyszło tak, jak wyjść miało.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tutaj skromność zupełnie niepotrzebna. Bardzo dziękuję.

0: W tym roku Alfabet zaprasza nas do Ogrodu Saskiego, a w Ogrodzie Saskim budujemy domy, szukamy domów, bo Alfabet we wszystkich domach gości. Na festiwalu Alfabet również zbudowane studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom, w którym my gościmy uczestników festiwalu, ale jak się okazuje też słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Ja mam tutaj takie dwie perełki. Dziewczyny, przedstawicie się naszym słuchaczom, jak macie na imię?
1: Hania.
2: Nadia.
0: Witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Wy mieszkacie w Lublinie?
1: Tak. Tak.
0: Mhm. A skąd wiedziałyście o festiwalu?
1: Ogólnie to mi

0: Rodzice Madzi powiedzieli chyba, tak się dowiedziałam.
1: A mi mama powiedziała.
2: To brawa dla rodziców, wspaniałych, którzy tropią takie dobre wydarzenia. A jesteście pierwszy raz na takim festiwalu?
0: Ja tak.
1: Ja nie, bo ja jeszcze wczoraj byłam.
2: Ach, a wczoraj się dużo działo, prawda?
1: Tak, było dużo występów.
2: Mhm. A też uczestniczyłyście w tym korowodzie?
1: Ja tak.
2: Przez całe miasto?
1: Ja tak. Uczestniczyłam, ale nie byłam przebrana.
2: Mhm. Ale to pięknie wyglądało. Ja podpatrywałam zdjęcia. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale dzisiaj też dużo się dzieje. Takie nietypowe drzewo wyrosło w samym środku miasteczka festiwalowego, prawda? Wcale
1: tak.
2: Nie jest zielone, ale też jest ciekawe. Ma wielkie pomarańcze pluszowe i dużo książek na nim wisi. A miałyście okazję zajrzeć do któregoś z tych namiotów?
0: Nie, bo my dopiero co przyszliśmy.
1: Ja wczoraj miałam okazję zajrzeć do zabawkowego namiotu. Miałam okazję zajrzeć do czajnika też.
2: Madziu, wygodnie jest w tym czajniku?
1: Tak, jest dużo poduszek.
2: Mhm. Ja tylko zaglądałam, nie miałam jeszcze okazji tam wskoczyć, bo cały czas czajnik jest zajęty. Pewnie przez to, że jest taki wygodny, może później znajdzie się dla mnie miejsce, bo wiadomo, że dzieci mają pierwszeństwo na takim festiwalu.
1: Tak.
2: Ktoś już nie jest dzieckiem, to musi poczekać w kolejce. A zostaniecie tutaj trochę dłużej?
1: Ja tak.
0: Ja też.
2: Mhm. Słyszałam, że dzisiaj ma być piękny spektakl o domkach, a tutaj jest próba obok. W namiocie słychać takie plumkania. Lubicie takie dźwięki?
1: Tak. Tak, ja uczę się grać na pianinie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: I od jak dawna, Maciu, grasz już?
1: Od niedawna.
2: Mhm. A dlaczego wybrałaś akurat fortepian?
1: Bo od małego sobie plumkałam na pianinie. Plumkałam sobie na pianinie i pomyślałam, że ja nie znam nutek, więc chcę poznać nutki. No i poznaję.
2: Mhm. Czyli jesteś zadowolona, że dokonałaś takiego wyboru.
1: Mhm.
2: No to trzymam kciuki za tą twoją pasję. A ty, moja droga, masz jakąś pasję? Jakieś swoje hobby? Co lubisz robić w wolnym czasie?
0: Mam hobby wyszywania.
2: Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, żeby wyszywać, prawda?
0: Tak.
2: A co najczęściej wyszywasz?
0: Serduszka i kwiatki.
2: Trudno wyszyć takiego kwiatka.
0: Jak się nauczy, to łatwo.
2: No, widzicie, to się nazywa właśnie profesjonalizm. A dzisiaj co będziecie robiły na festiwalu? Jakie macie plany na popołudnie i wieczór?
1: Ja mam plany, żeby poodwiedzać namioty, poczytać sobie książki i pobiegać.
2: Wspaniały plan. A na jutro, na Dzień Dziecka?
1: Nie wiem, czy jeszcze będę.
2: Mhm. A jak chciałybyście spędzić Dzień Dziecka? Taki wymarzony dzień. Budzimy się rano, 1 czerwca.
0: Chciałabym na pewno pojechać do jakiegoś parku.
2: Mhm.
1: A ja bym chciała też z Hanią spędzić czas.
0: Ja też.
2: Rodzice słyszą. Więc może taki wymarzony dzień przed wami. Tego wam życzę z całego serca. A macie jakieś marzenie, które chciałybyście, żeby wam się spełniło?
1: Ja mam marzenie, żeby zostać, bo mój tata sprzedaje lody, żeby po nim pojeździć sprzedawanie lodów.
2: Lodziarnię taką, tak?
1: Tak, bo mam żuczku, jest.
2: Jakie to piękne marzenie. Ja nigdy nie myślałam o tym, żeby sprzedawać lody, ale myślę, że to musi być coś wspaniałego.
1: Mój tata jeździ takim żukiem i w nim też sprzedaje lody.
2: A ja pamiętam taką książkę, jak byłam w waszym wieku, to była w mojej biblioteczce i tytuł tej książki brzmiał Dokąd na zimę odchodzą lodziarze? Czy lodziarze zmieniają zawód na zimę? Bo zimą niektórzy nie jedzą aż tak dużo lodów.
1: Nie, po prostu wracają do domu i robią jakieś inne rzeczy.
2: Mhm, rozumiem. No dziękuję ci, Madziu, że odpowiedziałaś na to pytanie, bo mnie to dręczyło przez tyle lat. A teraz już będę wiedziała.
1: Ja wiem, ale mój tata ma dwie prace, bo jeszcze jest stolarzem. No i on też robi meble.
2: A to jest mój wymarzony zawód przyszłości z kolei. Ja też marzę o tym, żeby zostać stolarzem. Stolarzem był mój dziadek i moja babcia. Ale na razie tylko próbuję trochę

poprawiać te meble, które są troszkę zepsute i dawać im drugie życie, ale to jest moja wielka frajda. I chętnie porobiłabym to w Dniu Dziecka. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że dzisiaj wpadłyście do naszego studia plenerowego. Mam nadzieję, że będziecie tu buszować we wszystkich namiotach i że będziecie się dobrze bawić. Pewnie spotkamy się tutaj niedługo przy jakimś stanowisku, jak skończymy.

0: Mam ochotę mamę, tatę, wujka, babcię, dziadka, drugą babcię, drugiego dziadka, ktka, całe radio dzieci i jeszcze smoka Adasia i Michasia i krasnoludki.
1: O, jak oni się ucieszą, jak ja przywiozę takie pozdrowienia z Lublina.
0: I jeszcze panią Ewelinę.
1: Pozdrawiamy. Tutaj podpowiedzi rodziców zawsze w cenie.
2: Ja bym chciała pozdrowić tatę, mamę, babcię, dziadka, pierwszą A, panią Ewelinkę i moją kuzynkę Ninkę.
1: Pozdrawiamy cieplutko z Ogrodu Saskiego, z festiwalu Alfabet.
0: A ja jeszcze chcę pozdrowić moją siostrę cioteczną i drugą siostrę cioteczną i brata ciotecznego.
1: Ależ bardzo proszę, można wykorzystać ten moment. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze, a wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że tu jest piękny festiwal w Ogrodzie Saskim w Lublinie, zapraszamy, żeby szybko wsiadali na rowery, prawda? Hulajnogi albo przybiegli tutaj do nas, do ogrodu, bo naprawdę warto. Pięknie wam dziękuję, dziewczyny.
3: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała.

0: wiatr.
1: Wiatr dziś w Ogrodzie Saskim jest bardzo delikatny. O wietrze pięknie nam zaśpiewała Ania Broda. Obok studia plenerowego na festiwalu Alfabet w namiocie też słychać dźwięki. A w studiu pojawiła się nasza kolejna gościni, Ida. Cześć, Ido.
2: Dzień dobry.
1: Piękne te dźwięki za ścianą, tak. Prawda?
2: Tak.
1: Wszyscy czekamy na spektakl, który zacznie się o godzinie 17. Tu mieszkamy, to będzie spektakl dla najnajów. Wiesz, kto to najnaje?
2: Nie.
1: To takie maluszki, wiesz, takie, które mają zaledwie kilka miesięcy, albo roczek. Takie malutkie dzieci. Bo to jest taki otulający
2: spektakl.
1: Lubię małe
2: dzieci.
1: Ja też lubię takie małe dzieci. Okazuje się, że takie małe dzieci też chodzą albo są przynoszone przez rodziców na spektakle teatralne. A ty lubisz chodzić do teatru?
2: Tak. Z moją klasą raz poszliśmy na spektakl. Trochę się bałam, bo był taki kot straszny, który chciał zjeść gołębie, chociaż udawał, że jest wegetarianem.
1: A to łobuz.
2: I trochę się go przestraszyłam, ale potem okazało się, że nie tak, że wszystko jest okej, że wszystko się dobrze skończyło.

0: skończyło.
1: Uff, to można odetchnąć.
0: Tak. Śmiesznie to było zrobione, bo zaginął jeden gołąb i wszyscy myśleli, że to ten kot go zjadł.
1: A gołąb się potem odnalazł?
0: Tak. Okazało się, że wyjechał na wakacje.
1: Och, no i widzicie. Wszystko jasne. A czy to był spektakl grany tutaj w Teatrze Andersena w Lublinie?
0: Tak.
1: Mhm. My jesteśmy vis-a-vis tak naprawdę Teatru Andersena, bo w Centrum Skrzyżowania Kultur ten teatr się znajduje. Też pozdrawiamy bardzo cieplutko. No i zapraszamy do tego, żeby do teatru chodzić. My jesteśmy dzisiaj na Festiwalu Literatury, ale to jest taki nietypowy festiwal literatury, prawda? Bo można oglądać spektakle teatralne, można czytać książki, można brać udział w różnych warsztatach, można też sobie usiąść na takiej mini scenie pod drzewem.
0: Ja też tutaj biegałam i przebierałam się za budynki, w kartony się zabierałam.
1: A powiedz, wczoraj też brałaś udział w tym korowodzie bajkowym?
0: Nie.
1: Mhm.
0: Wczoraj miałam dość pracowity dzień, bo najpierw byłam w... Najpierw byłam na basenie z mamą.
1: Aha.
0: Potem poszłam z moją ciocią, właściwie babcią, do sklepu, bo moi rodzice niedługo będą mieli 3. rocznicę ślubu i chciałam im kupić coś...
1: prezent?
0: Na prezent.
1: Na tę okoliczność. No, to taki ważny dzień i też dużo różnych zajętości, ale dzisiaj postanowiłaś spędzić ten dzień na alfabecie.
0: Tak, ponieważ dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka z moją rodziną. Mama wymyśliła, że będą 2 dni z rzędu, bo w poniedziałek już się zaczynają lekcje. A ja mam na rano.
1: No tak akurat nam wypada, prawda?
0: Tak.
1: Pierwszy dzień czerwca w poniedziałek, więc dzieci biegną do szkoły, do przedszkola, a świętować można i w weekend. Czasami można sobie rozciągnąć ten czas świętowania i wtedy świętujemy kilka dni Dzień Dziecka i to też jest cudne.
0: Tak.
1: A miałaś okazję już zorientować się, co oferuje nam miasteczko festiwalowe?
0: Tutaj trochę pobiegałam, ale jeszcze nie bardzo, bo dopiero niedawno przyszłam.
1: A coś zwróciło już teraz twoją uwagę?
0: Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to tłumy, które tutaj panują i te wszystkie dźwięki, muzyka, krzyki. A drugim czajnik.
1: Czajnik wygląda pięknie i bajkowo, prawda?
0: No, weszłam tam, ale okazało się, że mokre poduszki są w środku.
1: Ach, chyba troszkę padało.
0: No właśnie.
1: Jest wilgoć, ale miejmy nadzieję, że już padać dzisiaj nie będzie. Nie zapowiada się. Na szczęście, tak. Był taki moment, że nawet słońce zaczęło przebijać się przez chmurki, ale nie jest zimno, jest bardzo przyjemnie. Poza tym to otoczenie Ogrodu Saskiego jest takie wyjątkowe. Bywasz czasami w Ogrodzie Saskim na co dzień?
0: Tak, mieszkam tutaj bardzo niedaleko i często tutaj przychodzę bawić się na placu zabaw. Dolinkę też traktuję jako jeden z punktów, który warto odwiedzić, kiedy się przyjeżdża do Lublina. Mówię na to miejsce Dolinka, ponieważ jest trochę taką doliną. Lubię tutaj przychodzić, biegam sobie z pagórku na pagórek. Ciekawe też jest, kiedy jest zima i pada śnieg, to tutaj często przychodzę na sanki. Wiele dzieci tak robi tutaj.
1: Czyli zapraszamy do Ogrodu Saskiego o każdej porze roku.
0: Tak.
1: Bo można tu znaleźć coś dla siebie, a poza tym spędzanie czasu w naturze jest bardzo przyjemne i kojące.
0: No.
1: Jak mamy dużo emocji, dużo obowiązków, zajętości, jak wyjdziemy do lasu, siedzimy pod drzewem, no to od razu robi nam się troszkę lepiej.
0: Tak.
1: I pięknie Ci dziękuję dzisiaj za spotkanie w studiu plenerowym. No jest jeszcze przed nami taka moc atrakcji, bo wyobraź sobie, że możesz jeszcze dziś iść na spotkanie z takimi autorami jak Boguś Janiszewski i Max Skorwider na przykład. To jest taki szalony duet, bardzo Ci polecam. Można wybrać się na spacer przyrodniczy też z panem Michałem Książkiem. który jest przyrodnikiem i ma specjalne lupy.
0: Bardzo lubię

0: Lubię przyrodę.
1: Och, no to jest też wyrażone spotkanie.
0: Oglądam z tatą w każdą sobotę. No ostatnio nie w każdą sobotę, bo rozleciało nam się to coraz rzadziej, to się dzieje, filmy przyrodnicze.
1: Ja też bardzo lubię i tak mnie zaskakują te zwierzaki. Ostatnio widziałam w filmie przyrodniczym, że hipopotam taki malutki przytulał się do aligatora. W ogóle nie przypuszczałam, że to jest możliwe w świecie zwierząt. A tu taka niespodzianka. Jeszcze tylu rzeczy nie wiemy. No i dzisiaj taki właśnie spacer przyrodniczy, no może nie z aligatorem, ale na pewno tutaj z tutejszym ptactwem będzie można odbyć w Ogrodzie Saskim z Michałem Książkiem, którego gościliśmy. Będzie można zobaczyć spektakl, tu mieszkamy i będą też opowieści
0: byłam
1: z szuflady.
0: Z klasą w ogóle, tu tak może trochę odleciałam od tematu, ale byłam z klasą w parku, kiedy właśnie rozkwitła wiosna. I z lupami szukaliśmy oznaków tej wiosny. Teraz tak mi się przypomniało w ogóle, że w Warszawie, jak byłam z moim bratem ciotecznym, to też jak jedna pani z tego radia mnie zaczepiła, bo urządzali akurat program o fryzurach dziecięcych.
1: Naprawdę? Jest szansa, że była to nasza reporterka Julka Rozbiecka, więc pozdrawiamy Julkę bardzo serdecznie. I to ja się cieszę, że mogłam spotkać Cię w Lublinie tym razem. I życzę Ci, żebyś się dobrze bawiła tutaj na Alfabecie, żebyś odpoczęła. Życzę Ci cudownego świętowania Dnia Dziecka, również jutro. I najlepsze życzenia od całego Polskiego Radia Dzieciom. Jest jakieś marzenie, które chciałabyś, żeby się spełniło? Które chciałabyś wypuścić w kosmos?
0: Akurat mam, ostatnio tak myślałam przed, w sobotę, wczoraj myślałam, że właściwie o niczym nie marzę, bo dzisiaj miałam dostać prezent, że właściwie o niczym nie marzę i cokolwiek dostanę, to na pewno będzie fajne, bo nie oczekuję specjalnie jakichś ekstra rzeczy. Okazało się, że dostałam mnóstwo balonów z helem, serpentyn z bibuły i trzy fajne książki. Jedną z takiej serii Enola i Niesamowite zwierzęta, czy tam Magiczne zwierzęta. Bardzo lubię tę serię. Czwarty tom niedawno wyszedł. Właśnie go dostałam.
1: Polecamy.
0: Tak, ekstra. Jest o Krakenie, jest o Yeti. Jest tam też o jednorożcach. Dzisiaj dostałam o ogromnym wężu i o syrenach.
1: Czyli przed tobą dużo przyjemności czytania.
0: Tak. Dzieci z Bullerbyn też dostałam.
1: To jest moja ukochana książka dzieciństwa. Zawsze chciałam mieszkać w Zagrodzie Środkowej. No, wspaniałe miasteczko i był taki czas, że znałam dzieci z Bullerbyn prawie na pamięć i to była najczęściej czytana wyczytana książka w moim
0: akurat
1: domu.
0: Akurat to wygrała, to mój właściwie kolega wygrał konkurs czytania właściwie, bo wiele razy czytał Dzieci z Bullerbyn, a akurat czytali Dzieci z Bullerbyn.
1: Ach, i był taki quiz, tak?
0: Tak.
1: Konkurs związany akurat z tą książką, ze znajomości Dzieci z Bullerbyn.
0: Tak.
1: No ciekawa jestem, czy zdobyłabym jakąś nagrodę w takim quizie, w takim konkursie. Muszę się sprawdzić ze znajomości Dzieci z Bullerbyn. Bardzo Ci, Ido, dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Gdybyś chciała kogoś pozdrowić jeszcze, to bardzo proszę.
0: Tak. Pozdrawiam mamę i pozdrawiam tatę, choć my raczej nie słuchamy radia, to czasami się jednak zdarza.
1: Mam nadzieję, że cię chociaż troszkę przekonamy dzisiaj do słuchania radia.
0: Chciałabym też pozdrowić moją ciocię w Warszawie i mojego brata Stefana, tego samego, z którym już się raz spotkałam i spotkałam już się wtedy z radiem. Chciałabym też pozdrowić moją babcią ciocię, przywaną, dziadka. Właściwie to został mi jeden dziadek i właśnie go chciałabym pozdrowić. No i mojego wujka.
1: Pozdrawiamy cieplutko. A jak powiedziałaś o tym, że chciałabyś pozdrowić ciocię, babcię,

to przypomniała mi się taka książka, a w zasadzie cała seria, którą też ci polecam, autorstwa pana Marcina Szczygielskiego, Czarownica Piętro Niżej. To jest pierwsza część, ale tych części jest kilka i tam jest Ciapcia. Wyobraź sobie. Takie połączenie znalazł Marcin Szczygielski na te dwa słowa. Myślę, że w punkt. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia.

0: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom prosto z Ogrodu Saskiego powolutku dobiega końca. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że tak szybko minęły nam te 2 godziny. A na finał w studiu plenerowym pojawiły się Helenka i Karina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I postanowiły razem ze mną zaprosić Was na festiwal jeszcze dziś i jutro, bo festiwal do 1 czerwca. Zapraszamy do Ogrodu Saskiego do Lublina.
2: Tak, tak.
3: Oczywiście, że tak.
0: A dlaczego?
2: Bo jest super.
0: Co Wam się tutaj podoba?
2: Wszystko.
3: Wszystko, najlepiej wszystko.
2: Tak.
0: Cóż ja mogę więcej dodać? Przebywajcie na spotkania z autorami, na warsztaty, na spektakle, na spacer z Michałem Książkiem. Naprawdę bardzo dużo się tu dzieje. Wszystkie szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych, festiwalu i na stronie internetowej. Dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić?
2: Rodziców.
3: Rodziców najlepiej.
2: I rodzeństwo.
3: Tak.
0: Pozdrawiamy Helenka i Karina.
3: Tak.
0: Pozdrawiamy bliskich dziewczyn cieplutko i wszystkich gości festiwalowych, którzy tutaj zmierzają. Pani Małgorzata Gałysz-Wróbel między innymi na finał Tasie Radio wpadło do Lublina. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za 2 godziny emocji, spotkań, rozmów wypełnionych cudowną energią. I żegnamy się z Wami stąd, z Ogrodu Saskiego. Dzisiaj audycję realizował Maciej Mucha. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci, Maćku, że było nas tak doskonale słychać w każdym zakątku świata. O to, żeby dobrze nas było widać w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, dba Asia Osmańska, do której też wysyłamy moc energii. W studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie Ania Jączyk. Pozdrawiamy i życzymy Wam

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś...
2: Adaś Smok...
3: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu...
2: Zapozują przed obrazem...
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
2: Kiedyś będę ogniem chuchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
2: Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
2: Obudzimy echo krzykiem.
3: Aha, by lawinę mieć nad głową.
2: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
2: Coś konkretnie, czy ogólnie?
3: Razem program...

0: i rysuję dom.
1: Fajnie, pokażesz? A dlaczego ten dom jest na drzewie?
0: No bo to jest domek na drzewie.
1: Aha, a jak się tam znalazł?
0: Normalnie zbudowano go.
1: Od razu na drzewie? Aha, to ty wymyśliłeś sobie ten domek, tak?
0: A fajny?
1: No, pewnie, czyli twoja wyobraźnia podsunęła ci ten pomysł, tak?
0: Nie. Słyszałem rozmowę Wojtka z Leszkiem.
1: Rozmawiali o takim domku? Dlaczego?
0: Michasiu, bo ja ci powiem tak, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo ukryłem się, wiesz, za donicą.
1: To na korytarzu, wiem, tak. Tam się chowamy.
0: Mhm. No, tam się chowamy, gdy podsłuchujemy rozmowy Leszka z Wojtkiem. I wiesz, najczęściej się chowamy, żeby nas nie zauważyli, prawda?
1: Czekaj. Adasiu?
0: Tak?
1: Czy ty podsłuchiwałeś beze mnie sam?
0: No tak, bo nie było cię w pobliżu.
1: Mogłeś mnie zawołać.
0: I nie mogłem, bo by mnie zauważyli, gdybym wyszedł z zadonicy.
1: Jak ci się podsłuchiwało samemu?
0: Jak? No, w sumie było nieźle, ale powiem ci, że trochę mi ciebie brakowało.
1: A to, co usłyszałeś, to czego dotyczyło?
0: Dotyczyło właśnie tego domku na drzewie, tak mi się wydaje.
1: No ale po co im taki domek? Przecież mają mieszkania, co nie?
0: No, ale ten domek to nie ma być dla nich.
1: A dla kogo?
0: Ja tak sobie myślę, że chyba dla nas.
1: Jak to? Chyba?
0: No bo właśnie tego nie dosłyszałem, ale jedno jest pewne.
1: Co jest pewne?
0: Że ten domek ma być niespodzianką z okazji Dnia Dziecka.
1: Domek niespodzianką? O co tym dorosłym chodzi?
0: Ja to się chyba domyślam. Chyba chodzi o nas. Oni chcą nas wysłać na drzewo.
1: Żebyśmy tam zamieszkali?
0: No wiesz, Michasiu, my rośniemy, może im brakuje miejsca i...
1: Dlatego chcą się nas pozbyć.
0: No ja już sam nie wiem, ale wiesz, jak to jest z dorosłymi.
1: Musimy ich znaleźć i zapytać, jakie mają plany związane z nami i z tym domkiem.
0: Dobrze, schodzimy na dół i zaraz ich zapytamy.
1: Na pewno.

0: To niezłą niespodziankę nam szykują z okazji Dnia Dziecka.
1: A wiesz co?
0: Co?
1: Bo jak zacząłem myśleć o tym domku na drzewie...
0: Ja też o nim trochę myślałem.
1: To jedna rzecz mnie ucieszyła.
0: Tak? A jaka?
1: No, taka, że zamieszkamy w nim razem.
0: No, masz rację. Ja też o tym pomyślałem, że to może być fajne. Mieć taki własny dom i mieszkać w nim ze swoim najlepszym kolegą.
1: Ja z kolegą, ze wspólnikiem i współpracownikiem.
0: No, o, mam pomysł. Naszą współpracownię moglibyśmy do takiego domku przenieść.
1: A to już ci się na strychu nie podoba?
0: Nie, skąd podoba? Ale sam musisz przyznać, że na dworze jest coraz cieplej, więc na strychu jest coraz cieplej.
1: Oj, tak w futerkach to i tobie i mnie na pewno jest gorąco.
0: No, gorąco to jest mało powiedziane.
1: W takim domku na drzewie to pewnie wieje wiaterek, bo domek wysoko.
0: I ptaszki śpiewają.
1: I ptaszki.
0: No, więc będziemy mieli mnóstwo ptasich przyjaciół.
1: Ale fajnie. I będziemy mieli punkt obserwacyjny.
0: Tak jest, Michasiu, punkt obserwacyjny. Tu masz rację. Czym wyżej, tym wszystko lepiej widać, prawda?
1: I to wyjdzie na dobre naszej współpracowni.
0: Słucham, dlaczego tak myślisz?
1: Z domku dostrzeżemy więcej ludzi, którym będziemy mogli pomagać.
0: Jasne, nawet zwierzętom będziemy mogli pomagać.
1: I nawet nie będzie nam potrzebny podsłuchowywać.
0: Zgadza się. Z domku na drzewie dostrzeżemy każdego potrzebującego pomocy.
1: I jeszcze Wojtek z Leszkiem to będą żałować, że się nas pozbyli.
0: Oj, o. tak, będą żałować. To ich strata, nie?
1: I wychodzi na to, że może my już dla nich nie będziemy mieli czasu. I
0: nie będziemy mieli czasu, ale na co?
1: Na pomaganie im.
0: No tak, bo potrzebujących pomocy będzie całe mnóstwo. I drzewa dookoła, i ptaki dookoła.
1: Czyli nie będzie czasu na wizytę w radiu.
0: No chyba, że na audycję, Michasiu.
1: A nie, to na audycję, no, tak. To będziemy przychodzić.
0: Zgadza się. Tak. Nie możemy zawieść naszych słuchaczy, nie?
1: Nie, nie możemy. Nie, nie możemy.

0: Tatesiu?
1: Tak?
0: A dlaczego mnie tutaj przyprowadziłeś do swojego pokoju?
1: Bo musimy się zastanowić.
0: Znaleźliśmy do dorosłych, żeby nam wyjaśnili, co z tym domkiem na drzewie.
1: Nie, tam nie muszą nam nic wyjaśniać. Chcą się nas pozbyć, ich sprawa. My już ustaliliśmy przecież, gdzie chcemy razem zamieszkać.
0: No tak, nawet z tych ustaleń byłem zadowolony.
1: No, ja też bardzo się cieszę.
0: Bo zupełnie mi to wyleciało z głowy.
1: A teraz mi pomożesz wybrać.
0: Wybrać? A przepraszam, co?
1: No jak to co? Meble z mojego pokoju. Meble, które zamieszkają z nami w domku na drzewie.
0: Ale a co z moimi meblami?
1: No później pójdziemy do twojego pokoju i zrobimy to samo.
0: Ale każdy z nas bierze tyle samo mebli, żeby było sprawiedliwie.
1: Dobrze, dobrze. To tak. Ja bym wziął łóżko, biurko, szafę, fotel, latający dywan i regał z zabawkami.
0: Ja chcę wziąć to samo.
1: O.
0: To znaczy, oprócz latającego dywanu, bo nie ma.
1: Tak, mój latający dywanik jest jedyny na świecie.
0: No nie byłbym tego taki pewien. Wiem. Ja za to wezmę drabinę.
1: Drabinę? Ja nie widziałem w twoim pokoju żadnej drabiny.
0: Pożyczę ze składziku pana Bogusia, tego, wiesz, naszego dozorcy.
1: Ale Michasiu, po co ci drabina?
0: A jak będę wchodził do domku na drzewie? Ty sobie wlecisz dywanikiem, a ja?
1: No przecież pozwolę ci wlecieć ze mną.
0: A jak cię nie będzie?
1: Ale jak to nie będzie? No przecież...
0: No na przykład
1: no będziemy tam mieszkać razem, to jak mnie nie będzie?
0: W sklepie będziesz, czy w radiu będziesz prowadził audycję, czy coś. To ja mam stać pod dziewem?
1: No nie... Ale zaraz, a mi się to przypadkiem nie umieją wdrapywać się na drzewa?
0: No, ale nie takie małe jak ja. Poza tym takie wysokie drzewo to ja nigdy nie próbowałem, wiesz? Myślę, że drabina będzie do wchodzenia najlepsza.
1: A jak pan Boguś nie pożyczy ci drabiny?
0: No, to chodźmy teraz zapytać go.
1: No tak, słusznie. Musimy być pewni, że zawsze będziesz mógł dostać się do domku. Chodźmy.

0: Michasiu, szybko! Schowajmy się za donicę!
1: Tu nic się nie da zrobić. Musiałyby być dwa. Mały i duży. Przykro mi, panowie.
2: Znasz tego pana?
0: Nie, ale wychodził z pokoju Wojtka.
2: Czyli Leszek też tam musi być.
0: Tak myślisz?
2: Pewnie. Bo temu panu było szkoda panów, a nie pana.
0: No tak, masz rację. Czyli zaraz Wojtek z Leszkiem będą dyskutować.
2: Skąd wiesz?
0: No, nie słyszałeś, co powiedział ten pan, co wychodził, że nic nie da się zrobić?
2: Czyli Leszek z Wojtkiem coś chcieli zrobić?
0: Na pewno, tylko ciekawe co.
2: No nie dowiemy się tego, jeśli...
0: Jeśli ich nie podsłuchamy. To co, Michasiu? Kto biegnie po podsłuchiwacz?
2: To może zagramy w kamień, papier, nożyczki.
0: O, dobry pomysł. Ten, kto wygra, nie pobiegnie.
2: A ten, który pobiegnie?
0: To nie będzie mógł narzekać. Uwaga, 3, 2, 1, start.
2: I co, wygrałem?
0: Niestety, Michasiu. Ja pokazałem nożyczki.
2: A co ja pokazałem?
0: Jak to, no, nie wiesz? Kamień pokazałeś.
2: Kamień? Nie wiedziałem.
0: No miałeś łapkę zwiniętą w piąstkę.
2: Tak mi się sama zwinęła. Ja nie wiedziałem, że to zrobiła łapkę.
0: A jednak zrobiła. Szkoda, bo teraz ja będę musiał biec podsłuchiwacz.
2: A co musiałbym pokazać, żebym to ja miał biegać?
0: Podsłuchiwacz?
2: No.
0: A Michasiu, zaraz. A czy ty grałeś kiedyś w kamień, papier, nożyczki?
2: Nigdy.
0: Nie? To skąd znasz tę grę?
2: No od kolegów z przedszkola słyszałem, ale nigdy nie grałem.
0: To prosta gra. Nożyczki pokazane rozstawione.

0: zakrwawionymi palcami zwyciężają papier.
1: O tak, ciach, ciach?
0: Tak, tak,
1: ciach, papier ciach. Przecięty. Mhm.
0: Papier pokazujemy otwartą łapą, o tak.
1: Aha.
0: I taki papier to zwycięża kamień.
1: Ale jak? Przecież kamień jest cięższy.
0: No tak, ale kamień można w papier owinąć, nie?
1: No tak, kamień to już wiem, jak się pokazuje, o tak o.
0: Tak jest. I kamień jest lepszy od nożyczek.
1: Bo nożyczkami kamienia nie przetniesz.
0: No, mówiłem, że to bardzo proste.
1: Ale mnie szybko nauczyłeś grać w tę grę. Podoba mi się.
0: A mnie się nie podoba, bo muszę biec na górę po podsłuchiwać.
1: Tylko wracaj szybko, bo Wojtek z Leszkiem mogą skończyć rozmowę.
0: Wiem o tym. Zaraz wracam.
1: Adasiu, a co ty robisz?
0: No co, nie wiesz? Idę po podsłuchiwacz.
1: Po podsłuchiwacz się nie idzie.
0: To ja mogę zostać.
1: Po podsłuchiwacz się biegnie. Wystartujecie, uwaga. 3, 2, 1, start!
0: A smoki po podsłuchiwacze chodzą tak jak ja.
2: Adasiu,
0: zaraz wrócę.
2: Szybciej!

0: Podoba mi się ten Tomek. Przynajmniej nie owija w bawełnę.
1: A mnie się nie podoba.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że przez niego znowu jesteśmy w punkcie wyjścia.
0: A co, miał kręcić i zwodzić? Tomek był pod drzewem, które wybraliśmy.
1: No, zgadza się, nawet wszedł na nie po drabinie. No,
0: sam widzisz, Tomek był nawet na tym drzewie.
1: No, mówił, że wszystko dokładnie obejrzał.
0: No, ale po czym stwierdził, że nic nie da się zrobić.
1: A to byłby świetny prezent na Dzień Dziecka.
0: No, byłby, ale jak się okazuje, jest trochę przesadzony.
1: To może znajdziemy innego fachowca?
0: Leszku, ja nie znam lepszego fachowcy od Tomka.
1: Tylko, że czasu, no... Mało czasu zostało, szkoda.
0: A jak się nad tym dobrze zastanowić, to od początku ten pomysł skazany był na porażkę.
1: No, trochę tak, bo tak jak Michaś to się zmieści w każdą dziurę, to...
0: No właśnie, tak z Adasiem może być problem.
1: No, urósł ci ten twój podopieczny, urósł.
0: No co z tego, poradzisz coś na to?

0: na to poradzić nie można.
1: Czyli co?
0: No co, nic, zaczynamy od punktu wyjścia.
1: Może Martyna miałaby jakiś pomysł?
0: Może, albo Daria, albo Ania.
1: O.
0: No, warto by się było z nimi skontaktować.
1: Ja myślę, że sami damy sobie radę. Słuchaj, a może by tak...
0: Co? Wpadłeś na coś? Bo tak dziwnie się uśmiechasz.
1: Może wpadłem, może nie, ale coś mnie niepokoi.
0: A dlaczego patrzysz w stronę drzwi?
1: Bo nikt nie powinien tego usłyszeć.
0: A pewnie to oczywiste. Wtedy nie byłoby niespodzianki.
1: I jak? Widziałeś ich?
0: Chyba tak. Adasiu! Michasiu, to wy?
1: Ta jasna, akurat ci się odezwą.
0: Okej, to teraz mów. Co to za pomysł?
1: Nie wiem, czy ci się spodoba.
0: Jak nie powiesz, to się nie dowiem.
1: No ale nie chcę, żeby się dowiedzieli, bo nie będzie niespodzianki.
0: Mów, przecież uciekli.
1: A jak znowu wrócili? Zamknięte drzwi i my dwaj. To zawsze ich przyciągało.
0: No tak, absolutnie, jak magnes.
1: Ale mam na to sposób.
0: Sposób na co?
1: Na to, żeby nie usłyszeli tego, co wymyśliłem.
0: A, czyli chcesz mi to powiedzieć na ucho?
1: Nie na ucho, napiszę ci, co to takiego.
0: A napiszesz, no doskonale, świetny pomysł. Proszę, oto kartka i długopis.
1: A oto moja propozycja prezentu. Czytaj.
0: Czy nie powinni...
1: Czytaj, ale po cichu.
0: Dobrze. Czy nie powinni... No jak mam czytać?
1: Po cichu.
0: No to już przeczytałem.
1: No, to wiesz.
0: To wiem.

0: Widzisz, Michasiu? Drabina nie będzie nam potrzebna.
1: I bardzo dobrze, bo pan Boguś to mógłby ją pożyczyć tylko na godzinę.
0: A tobie byłaby potrzebna na stałe, nie?
1: Aha, tak. Tylko po niej bym mógł wejść do naszego domku na drzewie.
0: A ten Tomek, o którym mówił Wojtek z Leszkiem, wszedł po niej na drzewo.
1: I tam został?
0: Ależ nie. Przyszedł powiedzieć Wojtkowi i Leszkowi, że nic nie da się zrobić.
1: I myślisz, że tę drabinę zostawił przy drzewie?
0: No raczej tak.

0: Tak, a po co mu teraz drabina, jak nic nie da się zrobić?
1: Tylko ciekawe, co ten pan Tomek chciał zrobić.
0: Nie słyszałeś? Nie chciał owijać w bawełnę.
1: Ja to nigdy nic w bawełnę nie owijałem.
0: Ja też nie.
1: Aha, a ta bawełna to co to?
0: I to co to? To takie coś. O, wiem już, z czego robi się koszulki, takie t-shirty. Tak mi mówiła Martyna.
1: Koszulki?
0: Mhm, że wszystkie jej t-shirty są bawełniane.
1: A skąd ty to wiesz?
0: No bo my z Martyną rozmawiamy o różnych rzeczach. No choćby na porankach.
1: Co, ja mam tak samo z Justyną w piątek, wiesz? Ale o koszulkach ani podkoszulkach to nigdy z nią nie rozmawiałem.
0: Wiesz co, Michasiu, są też bawełniane bluzy i bawełniane spodnie.
1: Tak?
0: Mhm.
1: Co, ale czekaj, bo to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, to się zakłada na siebie.
0: No, oczywiście.
1: Zakłada. A nie owija. Owijałeś się kiedyś w spodnie?
0: Co ty? Owijać się w spodnie jak to? No nigdy. Bluzę czy t-shirt też się na siebie zakłada, a nie owija.
1: Właśnie. To o co chodzi z tym owijaniem się?
0: No myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać. A wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo teraz to mamy ważniejsze sprawy na głowie, a nie jakieś uwijanie się w bawełnę.
1: Ciekawe jakie?
0: Jak to? Jakie ważniejsze zadanie? A ta nasza przeprowadzka do domku na drzewie?
1: Meble. No te meble muszą się znaleźć w domku.
0: I użyjemy mojego latającego dywaniku.
1: A nie lepiej byłoby je wnieść po drabinie Tomka?
0: Po drabinie Tomka?
1: No po tej, co zostawił przy drzewie.
0: Cały czas, Michasiu, nie rozumiem. Czego pan Tomek nie mógł zrobić na tym drzewie?
1: Tomek na drzewie. Zaraz wiem. Tomek na drzewie.
0: No Tomek na drzewie. Ile jeszcze razy powtórzysz Tomek na drzewie, Tomek na drzewie?
1: Aż zrozumiesz, że może mówili Tomek na drzewie, a nie domek na drzewie. Tomek, domek, Tomek, Tomek, domek.
0: Tomek na drzewie, domek na drzewie. Zaraz, myślisz, że ten Tomek... Że ten Tomek to niespodzianka dla nas z okazji Dnia Dziecka?
1: No właśnie, ja nie chcę takiej niespodzianki. Ja nie będę siedział na drzewie z jakimś Tomkiem.
0: Ja też nie chcę siedzieć z Tomkiem, który wciąż powtarza, że nic się nie da zrobić.
1: Jest dorosły.
0: Tak jest, jest dorosły i ciągle owija w bawełnę. O, i w dodatku jeszcze kręci.
1: Słucham? Jak to kręci?
0: No Wojtek tak mówił, Michasiu. Nie, musimy to wszystko wyjaśnić.
1: Pewnie,
0: od początku
1: tak.
0: Do końca.
1: Pewnie, że tak. Musimy też wyjaśnić, co... Z naszym domkiem.
0: No bo może w końcu tam przeniesiemy naszą tajną bazę.
1: Bo jeśli go nie będzie...
0: Tego domku na drzewie...
1: To zostaniemy na strychu.
0: Tak jest i nikt nas stamtąd nie wygoni.
1: Bo z żadnym Tomkiem na drzewie nie zamierzamy mieszkać.
0: Tak, niech sobie tam siedzi sam.
1: Niech
0: jak
1: sobie
0: lubi,
1: siedzi.
0: To niech sobie
1: niech
0: siedzi.
1: Sobie siedzi. A my idziemy na ostrą rozmowę z dorosłymi.
0: O, ostra rozmowa. O, idziemy na ostrą rozmowę i bardzo, bardzo poważną. O!

0: Proszę.
1: Cześć, Wojtku.
2: Cześć, Leszku.
1: Przyszliśmy do was w bardzo ważnej sprawie.
2: Chcemy wyjaśnić sprawę domku na drzewie.
1: Wiemy już, że chcecie nas się pozbyć i mamy w tym domku zamieszkać.
2: A nam się to nawet podoba, bo w takim domku to moglibyśmy założyć nową bazę.
1: Tak, moglibyśmy, ale niepokoi nas pan Tomek.
2: Co on ma na tym drzewie robić?
1: I czy to, co dla nas przygotowujecie, jest domkiem na drzewie?
2: Czy Tomkiem na drzewie?
1: I żeby było jasne,
2: że my z żadnym Tomkiem to siedzieć na drzewie nie zamierzamy.
1: Przecież on jest dorosły.
2: I jeszcze owija w bawełnę.
1: Tak, owija i kręci.
2: Właśnie, on kręci tą bawełną przy owijaniu.
1: Tak jest. Tomek, do naszej współpracowni to w ogóle nie pasuje.
2: No oczywiście, co innego to domek na drzewie, to co innego.
3: Stop, chłopaki. No przykro mi, ale żadnego domku na drzewie nie będzie.
4: Choć chcieliśmy zrobić wam domkiem niespodziankę.
3: Tak, zbudować domek w gałęziach dębu stojącego w ogrodzie nieopodal radia.
4: Ale pan Tomek powiedział, że to niewykonalne.
1: A dlaczego?
2: Domek na drzewie byłby super.
3: Bo Adaś jest za duży i w żadnym domku na drzewie by się nie zmieścił. Ot co?
2: I to dlatego nie będzie domku?
1: No sam słyszałeś, to przeze mnie. No normalnie nie chce mi się wierzyć.
2: A dlaczego pytacie o zdanie jakiegoś Tomka?
1: No właśnie, zbudujcie domek sami, a my wam pomożemy.
2: Pewnie, że pomożemy na pomaganiu.
1: Poznamy się jak mało kto.
4: Panowie, my nie jesteśmy stolarzami. Wy też nie. Dlatego zgłosiliśmy się do Tomka.
3: Tomek to nasz znajomy i potrafi z drewna wyczarować przeróżne rzeczy.
4: Ale domku na drzewie niestety nie zrobi.
2: Dlatego, że woli owijać w bawełnę?
1: Owijać i kręcić?
4: Po pierwsze, nie owijać w bawełnę, tylko nie owijać w bawełnę.
1: A jaka to różnica, bo zupełnie tego nie rozumiem.
2: Nie owijać? Owijać? Nie rozumiem.
3: Nie owijać w bawełnę to powiedzenie, które oznacza,
4: że o pewnych rzeczach mówi się wprost.
3: Tak, jak się rzeczy mają.
4: Jednym słowem mówi się prawdę.
3: I pan Tomek na temat domku na drzewie właśnie tak się wypowiedział.
2: A co kręci ten pan Tomek?
3: Kręcić oznacza, że...
4: Że nie mówi się prawdy do końca.
3: Tak, ale Tomek akurat na pewno nie kręci.
2: Szkoda, że nie zbudujecie nam domku.
3: Ale kupimy.
4: Tomek miał świetny pomysł.
1: Słucham?
2: Kupicie domek?
4: Przenośny, ale olbrzymi.
3: Olbrzymi namiot dla całej naszej czwórki.
4: Z sypialniami, z salonem i kuchnią.
3: Bardzo łatwo się go składa i rozkłada.
4: I łatwo się przewozi go w bagażniku.
3: W bagażniku auta, którym będziemy jeździć na wyprawy po całej Polsce.
2: Rewelacja.
1: Ale super.
4: To co? Jesteście gotowi na wyprawę do sklepu?
1: Żeby obejrzeć i kupić namiot?
2: Pewnie, że chcemy, ruszamy?
1: Pewnie.
3: Zrobimy sobie prezent z okazji Dnia Dziecka dla nas wszystkich.
2: To będzie najlepszy dzień dziecka.
1: Jaki tylko można sobie wymarzyć.
4: No to prędzej, zanim zamknął nam sklep, basałyki.
1: Do sklepu!

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: Tak, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że kręcić to coś ukrywać.
0: Czyli owijać w bawełnę.
1: I nie chodziło jednak o Tomka.
0: Tylko o domek na drzewie.
1: Ale przenośnik, który postawimy gdzie chcemy.
0: W całej Polsce.
1: Tylko trochę na początku nie zrozumieliśmy.
0: Później już tak, ale nie tak od razu.
1: Bo my się najlepiej znamy na pomaganiu.
0: Bo najważniejsze jest to, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
1: I do tego jeszcze przepyszne.
0: Ty jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: I dziękuję. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam to się nie całkiem wszystko udawało.
0: A może potraficie coś innego?
1: To możecie do nas o tym napisać.
0: Tak jest. I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: Które chcielibyście usłyszeć we współpracowni.
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
0: i Smokiem Adasiem we wtorki i piątki
1: o godzinie 18.
0: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie.
1: Wspomaganie się wzajemnie.
0: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
0: Można skakać jak zajączek.
1: Latem albo w środku zimy.
0: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
0: To już koniec opowieści.
1: W księdze bajek różnych treści.
0: Mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
0: O fasoli i księżniczkach.
1: Samochodach i spódniczkach.
0: O kosmosie i rycerzach.
1: I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośniku.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś Smok
3: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
3: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
3: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
2: Zapozują przed obrazem.
3: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
2: Kiedyś będę ogniem chuchać.
3: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
2: Michaś będzie podróżnikiem.
3: Ale tylko razem z tobą.
2: Obudzimy echo krzykiem.
3: Aha, by lawinę mieć nad głową.
2: Wszystko razem, czyli wspólnie.
3: My się dzisiaj postaramy...
2: Coś konkretnie, czy ogólnie?
3: Razem program.

0: A ty, Michasiu, będziesz umiał układać rymowane zagadki?
1: No pewnie, że tak, nieraz układałem.
0: Nie przypominam sobie.
1: Czyli to prawda, co mówi Wojtek, że masz krótką pamięć.
0: Ja mam krótką pamięć?
1: Tak.
0: Dobrze, zmierzymy się w takim razie.
1: Ja wiem, ile mierzę. Mam prawie metr.
0: Nie o takie mierzenie chodzi.
1: To dobrze, bo tak naprawdę to nie wiem, ile to jest ten metr. Wiem tylko, gdzie mam swoją kreskę, jak stanę pod ścianą.
0: Jak to? A po co ty stajesz pod ścianą?
1: No, żeby Leszek mógł zrobić na niej kreskę, tuż nad moją głową.
0: No, ale po co on to robi?
1: No, żebyśmy obaj wiedzieli, jaki jestem wysoki. Ile mierzę wzrostu.
0: No właśnie, ja nie chcę mierzyć twojego wzrostu, tylko chcę się z tobą zmierzyć.
1: Ale na co chcesz się zmierzyć?
0: Ojejku, Michasiu, no na zagadki. I to takie rymowane.
1: Na zagadki? Mhm. No proszę bardzo.
0: No to zadaj mi jakąś.
1: A może być bajkowa?
0: Może być, może. Na bajkach znam się jak mało kto.
1: I na chwaleniu się chyba, co?
0: Dobra, no. Zadaj mi zagadkę.
1: Dobra. Ich siedmiu, ona jedna, a domek był malutki.

0: Jejku.
1: Dziewczynka to królewna, oni to krasnoludki.
0: Ojejku.
1: Do końca tej historii wiodła zawiła ścieżka. Aha. Czy znasz imię królewny?
0: Kto?
1: Miała na imię... Aha, miałem nie mówić. To zgaduj.
0: Czyli to była królewna.
1: Tak. No, Śnieżka. Ojej, wygadałem się.
0: I tak wiedziałem, o kogo chodzi w zagadce.
1: No to skoro tak, to nic się nie stało. To teraz twoja kolej.
0: Słucham? Na co kolej?
1: No, na zadanie przez ciebie zagadki.
0: Teraz?
1: No teraz.
0: Ale ja jeszcze żadnej nie wymyśliłem dzisiaj.
1: No to może być jakaś zagadka z wczoraj.
0: Z wczoraj?
1: No.
0: To nie mogę sobie żadnej przypomnieć.
1: Mhm.
0: Michasiu, słyszałeś?
1: Tak, to słyszałem, ale nie słyszałem twojej zagadki.
0: I zagadka może poczekać.
1: A co nie może?
0: To, co słyszeliśmy.
1: No, coś słyszałem.
0: Bo to jest ta tajemnicza szuruburu.
1: A to nie była ta zagadka?
0: Nie.
1: A, szuruburu. Co to szuruburu?
0: Weź podsłuchiwacz i schodzimy na dół.
1: Dobra.

0: Michasiu, ściągnij to wiadro z głowy. No, słyszysz, co do ciebie mówię?
1: Ostatni raz nosiłem podsłuchiwać na akcję.
0: A co? Co, ja mam go nosić?
1: Tak.
0: Przecież to ty zrobiłeś go z wiadra pani sprzątaczki.
1: Chyba razem go zrobiliśmy, co?
0: Ja go tylko pomalowałem, a to ty na nim napisałeś literkę P jak podsłuchiwacz.
1: I dlatego ja mam zawsze nosić to wiadro?
0: No wiesz, to ty ten podsłuchiwacz stworzyłeś. Że tak powiem.
1: Coś kręcisz.
0: Ja?
1: Ja do tego wiadra jestem za mały. Ono jest w sam raz dla ciebie.
0: Dlaczego dla mnie?
1: Bo jesteś na tyle duży, że wiadro możesz nieść, a nie ciągnąć po ziemi jak ja.
0: Wystarczy, że będziesz niósł je wyżej, wtedy nie będziesz ciągnąć.
1: Wiesz, jak wtedy łapki bolą? Dlatego założyłem wiadro na głowę.
0: I co, wtedy nie bolały?
1: No nie bolały, ale przez to nic nie widziałem.
0: Wojtek ma specjalne krople do oczu, ponoć bardzo skuteczne.
1: Wiesz co, sam sobie używaj.

0: kropli Wojtka.
1: Ja nie mogę, bo pan doktor przepisał je Wojtkowi, a nie mnie.
0: To dlaczego mnie chcesz częstować kroplami Wojtka?
1: Czy ja coś takiego powiedziałem?
0: No, tak mi się trochę zdawało, no. To co, weźmiesz ode mnie ten podsłuchiwacz?
1: Słucham? Dlaczego?
0: Bo pomożesz w ten sposób swojemu koledze ze współpracowni. Przecież chyba cały czas w niej współpracujemy, co?
1: No oczywiście.
0: No właśnie. Najpierw podsłuchiwacz niosłem na głowie ja, a teraz twoja kolej.
1: Ale ja na głowę go nie wsadzę. Co to, to nie.
0: Ty nie musisz go wsadzać na głowę. Wystarczy, że go chwycisz łapką, proszę.
1: Ale po co mam go chwytać?
0: Bo jak ja chwytam go w łapkę, to mi się po podłodze ciągnie wiadro.
1: Ale poczekaj, Michasiu. Nie ma potrzeby, bym od ciebie podsłuchiwacz odbierał.
0: Czyli nie chcesz współpracować?
1: Nie o to chodzi. Jesteśmy już na miejscu, pod pokojem Wojtka.
0: Widzę przecież.
1: No to na co czekasz, Michasiu? Przystaw podsłuchiwacz do drzwi.
0: No dobrze, już podchodzę i przytykam. Przecież się nie rozdwoję. Ani troje, ani czworo czy pięcioro.
1: Przystawiaj.
0: No, przystawiam.

0: No, znam cię tyle lat, a nie wiedziałem, że potrafisz grać w szachy.
1: Wielu rzeczy o mnie jeszcze nie wiesz.
0: Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że w końcu znalazłem kogoś, z kim będę mógł sobie w szachy pograć.
1: Myślę, że jestem zdecydowanie gorszym szachistą od komputera.
0: Bo jesteś żywy, nie jesteś maszyną. Możemy wspólnie pograć, pogadać, przekąsić.
1: Leszku, zanim zaczniemy grę, to przypomnij mi, jak porusza się koń szachowy po szachownicy.
0: Jego ruch ma kształt litery L. I jako jedyny może przeskakiwać inne figury.
1: Aha, no tak, masz rację. To co, zaczynają twoje, bo grasz białymi, tak?
0: Zgadza się.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, Leszku.
0: Tak?
1: A ja tym hetmanem to mogę iść tak po skosie?
0: Jak najbardziej.
1: No dobrze. To ja tak.
0: Jesteś pewny?
1: Zdecydowanie, no. Chyba czuję, że wracam do formy szachowej sprzed wielu lat.
0: No owszem, może i wracasz, ale bardzo powoli.
1: Dlaczego tak mówisz?
0: Bo tę rozgrywkę zaraz skończymy.
1: Ej, nie bądź taki pewny.
0: Tak?
1: W podstawówce chodziłem na zajęcia kółka szachowego.
0: To gratuluję ci trenera.
1: Dziękuję.
0: A teraz uważaj. Szach.
1: Ale to co ja mam teraz zrobić?
0: Najlepiej wymyśl coś, mistrzu.
1: No, wymyśl.

0: No ale jestem zupełnie zablokowany, no, żeby nie powiedzieć oblężony. To może tak.
1: Szach i mat.
0: Ja się tak nie bawię, no zapędziłeś mnie w kozi róg, no.
1: Nie przesadzasz trochę.
0: Nic za nic. I już za chwilę pogrążę się w rozpaczy.
1: Zaraz ci coś na tę rozpacz przyniosę. Może być sernik?
0: No nie odmówię.
1: O!
0: Co?
1: Czy ty wiesz, że nasza szachowa rozgrywka miała dwóch kibiców?
0: Zdziwiłbym się, gdyby ich nie miała.
1: Bardzo proszę, sernik krakowski z rodzynkami.
0: Wygląda znakomicie.

0: Nie bawię się z tobą, Michasiu, i rozwiązuję naszą współpracownię.
1: Dlaczego?
0: Bo Leszek Wojtkowi zrobił jakiś szachermacher. O.
1: To nie był szachermacher, tylko szachamata.
0: Słucham?
1: No w ogóle to mi się zrobiło przykro, wiesz?
0: Przestań. No tak, masz rację, Michasiu, już przestań. No odwołuję to, co powiedziałem.
1: Naprawdę?
0: No, zamiast tracić takiego kolegę jak ty, lepiej poprosić go o pomoc.
1: A w czym? Miałbym ci pomóc?
0: No, słyszałeś, co powiedział Wojtek? Że nie tylko Leszek robi z nim szachamata, ale także zapędza go w kozi róg.
1: No tak, z rogami to nie ma żartów. Ale to koci róg czy kozi?
0: Co ty, Michasiu, przecież koty nie mają rogów.
1: No tak, to musi chodzić o kozę.
0: No i musimy sprawdzić, czy taki kozi róg może być dla Wojtka niebezpieczny.
1: To w ogóle musimy sprawdzić, co to takiego jest i gdzie taki kozi róg można znaleźć, żeby uchronić przed nim Wojtka.
0: No, ba, tylko gdzie?
1: Będę musiał poważnie porozmawiać z Leszkiem.
0: O czym?
1: No jak to o czym? Żeby nie robił przykrości Wojtkowi. To bardzo nieładnie z jego strony, że tak z Wojtkiem postąpił.
0: No, masz rację. Żeby zapędzić

0: kogoś w kozi róg. To bardzo, bardzo, bardzo brzydko ze strony Leszka.
1: Muszę się z tobą zgodzić, Adasiu. To było podłe.
0: Nie sądziłem, że Leszek może być aż taki zły.
1: Wiesz co? Gdyby był piłkarzem, to dostałby ode mnie wielką czerwoną kartkę.
0: O, właśnie. A gdyby był hokeistą, to siedziałby na ławce kar.
1: Hokeiści muszą siedzieć za karę na ławce? Jak w szkole?
0: No pewnie. Siedziałby za karę przez 3 tygodnie bez jedzenia i picia.
1: No to... To mimo, że jest moim opiekunem, to... To masz rację, Adasiu. Należy mu się ciężka kara.
0: Wiem. Przez cały rok będzie bez serników, jabłeczników, makowców i bez.
1: No, dwa razy mówiłeś, że bez tych ciast.
0: No bo myślałem o bezach.
1: Ja to nawet kazałbym za karę Leszkowi chodzić w zimowej czapce.
0: W zimowej czapce teraz?
1: Mm-hmm. I to w czapce z pomponem przez całe lato.
0: Ale w tej twojej zielonej w zygzaki. Ojejku, jaka ta czapka brzydka.
1: Nie podoba ci się? To moja ulubiona czapka.
0: A przepraszam, nie wiedziałem. A ja dołożyłbym do tej czapki jeszcze szalik, rękawiczki i tak przez całe lato.
1: Ale to by była właściwa kara za to, gdzie Wojtka zapędził.
0: Mhm, masz rację, Michasiu, bo zapędzenie jest czymś bardzo, bardzo brzydkim.

0: Adasiu?
1: Tak?
0: Dlaczego od paru minut patrzysz na ścianę?
1: Nie na ścianę, tylko na róg.
0: A nie mów, że zobaczyłeś w naszej bazie na strychu kozi róg.
1: No nie, nie kozi, a zwykły róg. Ścienny.

0: o kącie pokoju, to znaczy z strychu, ale on nie jest kozi, tylko pajęczy róg.
1: Mówisz o tej pajęczynie pod sufitem?
0: Mhm. O, patrz, w drugim kącie rogu też mieszka pająk.
1: Ciekawe, co w takim razie można znaleźć w rogu kozim?
0: Mam pomysł, poczekaj. O, proszę.
1: Co? Znalazłeś książkę o kozim rogu?
0: Nie, to książka o koziołku Matołku.
1: Ale ty masz głowę, Michasiu, no tak. Koziołek Matołek miał mnóstwo przygód.
0: To jedna z moich ulubionych opowieści.
1: To może miał też jedną przygodę z takim kozim rogiem.
0: Przejrzyjmy tę książkę.
1: Mhm.
0: I nic.
1: Aha, nie ma nic.
0: I to nie to.
1: To też nie to. Dalej, dalej.
0: Też nie to.
1: Dalej, Michasiu. I zatrzymaj.
0: No, jesteśmy na stronie z kozim rogiem?
1: Tak, zresztą na każdej stronie jest kozi róg.
0: Chyba nie rozumiem.
1: Michasiu, przecież koziołek Matołek nosi rogi, prawda?
0: No wiadomo. Koziołki mają rogi takie jak byki, czyli jelenie. Czyli niepotrzebnie szukamy rogu, który się nosi na głowie, tylko takiego, w który się zapędza.
1: Zaraz, Michasiu. Chyba już wiem, jak się zapędza w kozi róg. O, to chyba to, czego szukamy.
0: Przecież to ta część opowieści o koziołku Matołku, w której Matołek uderzył złą czarownicę w brzuch rogami i ta wpadła do wody.
1: I uratował w ten sposób troje dzieci. A popatrz tutaj.
0: O!
1: Tu już nikogo nie uratował, ale zobacz, jak wystawił rogi, żeby nimi uderzyć, widzisz?
0: Ale to było wtedy, jak Matołek pomylił w nocy samochód ze smokiem.
1: Dokładnie. Ktoś ten samochód zapędził na róg koziołka Matołka.
0: Myślisz, że to zrobił Leszek?
1: Nie, raczej pan Kornel Makuszyński, bo to on napisał tę książkę.
0: Sprawdźmy jeszcze raz. Dokładnie, bardzo
1: tak,
0: uważnie.
1: Bardzo uważnie.
0: Jeszcze raz.
1: Może jeszcze jest gdzieś jakaś opowieść.
0: Przewracamy, czekaj.
1: Jest zapędzanie w kozi róg.
0: O, co?
1: Nie, tu nie ma.
0: Dobra,

Potem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi, Gaik stał.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi. I znów dostał w domu lanie, bo był

0: A po co my idziemy do dziadka Ignacego?
1: Po stary materac.
0: A po co nam ten stary materac?
1: To nie dla nas, tylko dla Wojtka.
0: Aha.
1: Musimy go ochronić przed zapędzeniem w kozi róg, bo tam czeka na niego koziołek Matołek.
0: Czeka Matołek z wystawionymi rogami?
1: Dokładnie. Jak Wojtek będzie nosił taki materac przed sobą, to koziołek Matołek nie zrobi mu krzywdy.
0: A myślisz, że będzie chciał nosić taki materac?
1: Wiesz, Michasiu, on nie ma innego wyjścia. Jak nie będzie chciał, to materac przywiążemy do Wojtka sznurkiem.
0: Nie żartuj, Adasiu.
1: Nie spodziewałem się tego po Leszku. Przecież to niedawno byli kolegami.
0: Ale czekaj. No, jak będzie wyglądał Wojtek z materacem na sobie?
1: No ciężko mu będzie, ale zdrowie jest ważniejsze.
0: No tak. A nie lepiej byłoby go owinąć w koce albo ręczniki?
1: Nie. To nie powstrzyma uderzenia Matołka. Ten materac, na którym śpi twój dziadek Ignacy, jest gruby i najbardziej odpowiedni.
0: A nie, Adasiu. Nie.
1: Co nie?
0: To, na czym śpi dziadek Ignacy, to... To nie jest materac. To nie nazywa się materacem.
1: Jak to nie? To jak to się nazywa?
0: To jest sennik, siennik. I dziadek Ignacy odziedziczył go po swoim dziadku.
1: To ten siennik musi być strasznie stary.
0: What? To jeszcze jak? Ten siennik to ma chyba ze 100 lat albo i 1000.
1: To niedobrze. To niedobrze, Michasiu.
0: Czemu?
1: Postarzałby Wojtka.
0: No tak, byłby dziadkowy Wojtek.
1: No, a poza tym, skoro mówisz, że to nie materac, to możemy wracać do radia.
0: Ale co zrobimy z tym zapędzonym w kozi róg Wojtkiem?
1: No chyba musimy... Wiemy, musimy przebrać się za rycerzy i bronić go do utraty tchu.
0: Ale ja raczej nie chcę tracić tchu.
1: To ja będę tracił ten tchu za ciebie. Aha. Najważniejsze, żebyś był dzielny i odganiał koziołka Matołka od Wojtka.
0: Ale czym mam odganiać?
1: Mieczami, jak rycerze.

0: Patrz, widzę takie długie gałęzie.
1: Nie, nie, te się nie nadają.
0: A jakie się nadają? Znaczy dlaczego?
1: Bo rosną na drzewie, a rosnących gałęzi łamać nie wolno.
0: A, no tak, masz rację. A o, ale tamta nie rośnie, zobacz, tylko leży na ziemi.
1: O, rzeczywiście, a obok jest druga.
0: Myślisz, że będą się nadawać dla takich rycerzy jak my?
1: No, są idealne.
0: No to jak najszybciej biegniemy do radia ochraniać Wojtka.
1: Musimy się pośpieszyć.
0: Szkoda, że nie możemy tak jak dawniej.
1: Dobry pomysł, Michasiu.
0: Naprawdę? Ja miałem dobry pomysł?
1: No, nie będziemy biec, tylko pojedziemy jak rycerze do radia.
0: Ale... Czyli jak? Znaczy na czym?
1: No jak to na czym? Rycerze jeździli na koniach. Wsiadaj na swojego, ja na swojego i jedziemy. Iśta,
0: iha, iha, patataj.
1: Szybciej, Michasiu, popędź swojego konia.
0: Brrr.

0: Jak na tej wojnie, któż by się mógł porównać z takim bohaterem?
1: Niech to sam król przyjedzie
0: z największym orderem.

0: gdzie jest Leszek?
1: O, właśnie.
2: A zapukać to nie łaska?
1: Nie mamy czasu na takie rzeczy. Gdzie Leszek?
0: Bo musimy cię przed nim obronić.
1: Przed nim i przed koziołkiem Matołkiem.
3: Wietrzysz pokój i zawsze zamykasz drzwi.
2: To nie ja otworzyłem, tylko ci dwaj osobnicy z patykami w łapkach.
3: Witam.
2: Oni szukają ciebie.
3: To do szukania mnie potrzebne są wam patyki?
1: To nie do szukania ciebie, tylko do obrony Wojtka przed tobą.
3: A co ja takiego zrobiłem Wojtkowi? Wojtek, co ja ci robię coś?
0: Jak to co? Leszku, jak to co? Zapędziłeś Wojtka w kozi róg.
3: A, tak, to prawda.
1: A ty wiesz, kto w takim rogu może na niego czekać?
3: No nie, ale chętnie się dowiem.
1: Koziołek Matołek z wystawionymi rogami może na niego czekać.
0: I Wojtek może się na te rogi koziołka Matołka nadziać.
1: I jeszcze będzie nieszczęście, jak z tą czarownicą.
0: Michasiu, czarownicą to było szczęście, bo troje dzieci się uratowało.
1: Aha.
3: Słyszałeś? W jakiś kozi róg cię zapędziłem, Wojtku.
0: Tak, nie postępują koledzy. Najpierw szacha mata,
1: a potem zapędzasz go w kozi róg.
0: Wszystko słyszeliśmy.
1: Albo Wojtka przeprosisz, albo zostaniemy jego rycerzami i będziemy go przed koziołkiem Matołkiem i twoim zagonieniem bronić.
3: Wojtku, wytłumaczysz to naszym

0: rycerzom? Czy ja mam tłumaczyć?
1: Może jak zwykle obaj to zróbmy.
0: Bardzo proszę, zaczynaj.
1: Po pierwsze, graliśmy w szachy.
0: Mhm.
1: Nie było żadnego szachomachowania, tylko szach i mat.
0: Tak jest.
1: Tak kończy się rozgrywka w tę grę. Wygrał Leszek.
2: I wtedy powiedziałeś, że zapędził cię w kozi róg.
3: Tak powiedziałeś.
1: Bo lepiej gra ode mnie w szachy. Wykazał się sprytem, doświadczeniem i większą wiedzą na temat tej gry.
0: A zapędzić kogoś w kozi róg, to właśnie kogoś przechytrzyć, wykazać przewagę nad kimś, postawić go w sytuacji, z której w zasadzie nie ma wyjścia.
2: Słyszałeś, Michasiu? Czy ja mogę was o coś zapytać, Leszku?
0: Bardzo proszę.
2: Tu ja pytam, to wy nadal jesteście kolegami?
1: Nigdy nie przestaliśmy nimi być.
3: Nawet po tej grze w szachy?
1: To gra, w której ktoś zwycięża, ktoś przegrywa. No, nie ma o co się gniewać.
0: A na dowód tego, że cały czas się kolegujemy, zapraszam was na coś, co ostatnio zrobiłem. Ponoć jest to super zdrowe.
3: To jakieś ciastko?
2: Może czekolada?
0: Nie. Zakwas z buraków z czosnkiem.
2: Z czosnkiem? A to się je łyżeczką czy widelcem?
0: To się pije, Adasiu, i smakuje wybornie.
3: Ale pachnie trochę...
2: No, trochę pachnie bardzo zdrowo.
3: Za zdrowo.
2: Oj, pachnie zdrowo, że...
3: To ja dziękuję.
2: No, to ja może zobaczę, czy czegoś nie zostawiłem na strychu.
3: Tak, to ja z tobą pójdę.
2: Mi? Tak, tak.
3: Pa, pa!
2: Ojejku.
3: Jak oni mogą to pić?
4: Jeśli chcesz być zdrowy, wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie.

ważne. Traktuj je poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

0: Najważniejsza jest współpraca. Dlatego mamy naszą współpracownię.
1: Bo my doskonale współpracujemy.
0: Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo.
1: Ale jeszcze nie wiemy, czy lepiej być zapędzony w kozi róg.
0: Czy próbować zakwasu z buraków z czosnkiem.
1: To po pierwsze, a po drugie...
0: Dobrze, że na pewno żaden matołek nie czeka w kozim rogu i już.
1: Nie czeka, tylko przemierza świat w poszukiwaniu pacanowa.
0: Bo tam, w kuźni, jak wiadomo...
1: Kozy kują, ciekawe czy smoki i misie też.
0: Aż mnie łapki bolą na samą myśl o tym.
1: No bo to nie dla nas, ale na pewno...
0: Na pewno jest wiele innych, bardzo ważnych rzeczy.
1: Tak, właśnie. Podpowiecie jakich? Będziecie z nami współpracować?
0: My obiecujemy, że będziemy zawsze razem z wami.
1: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
0: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
1: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia, nie?
0: O, pewnie, że ten...
1: Że co ten?
0: A co ja chciałem powiedzieć?
1: No, spróbuj przypomnieć sobie.
0: Może w następnym programie sobie przypomnę, co?
1: Naprawdę? No. Znowu nie zapamiętałeś?
0: Nie.
1: Ale zapamiętałeś, co będziemy jeść?
0: No na pewno, to wiadomo, że...
1: Że co?
0: Że nie wszystko.
1: Ojejku. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
0: Bo nam się nie całkiem udało.
1: A może potraficie coś innego?
0: Bo zawsze ze sobą i z wami to dzielnie współpracujemy.
1: Możecie do nas o tym napisać.
0: Pewnie, że tak. I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program?
0: Czy lubicie czytać, czy tańczyć?
1: Czekamy na wasze listy komputerowe.
0: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
1: Ale łatwy adres do zapamiętania, że nie wiem, no. dzieci@polskieradio.pl.
0: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
1: i smokiem Adasiem
0: o godzinie 18:00.
1: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
0: Gdy się robi coś z niczego,
1: zło na dobro się odwraca
0: i radości wiele z tego.
1: Czyli wspólne coś robienie,
0: pomaganie przy kłopotach.
1: Bardzo ważne jest myślenie. Można skakać jak zajączek.
0: Współpracownie rozkręcimy?
1: Ale się audycja kończy.
0: Czyli się nie pobawimy.
1: To już koniec opowieści.
0: W księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych,
0: smutnych,
1: dziwnych,
0: o fasoli i księżniczkach,
1: samochodach i spódniczkach,
0: o kosmosie i rycerzach i o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?

0: głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Dzień dobry, minęła 18. Martyna Guderska i Daria Brzezińska. Witamy w audycji Kultura nie śpi. Jak dobrze się z wami witać, jak za oknem świeci słońce, jest tak pięknie i cieplutko i majowo. Dzisiaj tematy, które mam nadzieję ucieszą zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo kto zajrzał do naszych mediów społecznościowych, ten już wie, czego może się spodziewać w dzisiejszej audycji. Tom i Jerry, proszę państwa, taki szalony duet wraca na ekrany kin w całej Polsce i o tej produkcji będziemy rozmawiać. Od 29 maja Toma i Jerry'ego można podziwiać w nowej filmowej odsłonie. Gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie pan Tomasz Śliwiński, który udzielił głosu jednej z postaci, albo dwóm. Sprawdzimy, porozmawiamy z panem Tomkiem, bo to jest bardzo tajemnicza sprawa. Jak wszystko to, co dzieje się w świecie Toma i Jerry'ego, tajemniczy kompas, muzeum, wieczne miasto i wiele innych przygód, które mam nadzieję porwą widzów w każdym wieku. Może dorośli dzisiaj przypomną sobie historię Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, taka troszkę nostalgiczna historia i wycieczka, więc już nie mogę się doczekać rozmowy z moim gościem, który w studiu pojawi się około godziny 18.30, a wcześniej po 18.00 będziemy zaglądać do Muzeum Łazienki Królewskie, które przygotowało moc atrakcji w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Oczywiście różne instytucje dwoją się i troją, żeby przygotować atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, takie wydarzenia familijne. No i oczywiście Muzeum Łazienki Królewskie nie zawiedzie. Zosia, Zakaria w towarzystwie Mateo za chwileczkę będą opowiadać o tym, czego się możemy spodziewać. I to nie koniec, proszę państwa, dyskusji na dziś, bo po godzinie 19 z kolei rozmawiać będziemy o 25 takiej jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dziećom. 26 maja wystartuje ten tydzień i potrwa do 1 czerwca. Jakie są założenia Ogólnopolskiego Dnia Czytania Dzieciom? Jak się do tego przygotować? Gdzie można czytać? W jakich okolicznościach? O tym porozmawiamy z ambasadorką Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, poetką, redaktorką, popularyzatorką literatury dziecięcej i młodzieżowej Dorotą Koman. Dziś w audycji będziemy także przypominać o zbliżającym się festiwalu Alfabet, który także będzie cieszył wszystkie dzieci kochające dobrą literaturę w Lublinie. I to też będzie ten przełomowy weekend. Mówię o przełomie maja i czerwca. I to też wszystko jest powiązane z Dniem Dziecka. No i Dzień Dziecka też na pewno świętował będzie Wrocławski Teatr Lalek podczas przeglądu nowego teatru dla dzieci. Formuła Biennale, czyli spotkania odbywające się co dwa lata. Polskie Radio Dzieciom patronuje tym wszystkim wydarzeniom. Bardzo się z tego cieszymy. No i z racji tego, że patronujemy i mamy swój udział w tych wydarzeniach, będziemy wam je relacjonować. Do Lublina się wybierzemy, żeby poprowadzić audycję specjalną 31 maja, więc jeżeli ktoś będzie

będzie miał przestrzeń, żeby spędzić z nami czas w Ogrodzie Saskim, to oczywiście zapraszam serdecznie. Do Wrocławia też zamierzam zajrzeć 2 i 3 dnia czerwca, więc tutaj puszczam oko do wszystkich wrocławian i do wrocławskich krasnoludków również. A jeśli chodzi o zaproszenia do kin, to proszę Państwa, dziś wystartujemy i będzie można zdobyć zaproszenia na Toma i Jerego w audycji Kultura nie śpi, a od poniedziałku zaproszenia można zdobywać w radiowej świetlicy. To tyle tytułem wprowadzenia. Dodam jeszcze, że można się z nami kontaktować, telefonując pod numer 22 645 20 55. Oraz pisząc na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie. Martyna.Huderska@polskieradio.pl. A już za chwileczkę w studiu zapowiadana gościni Zosia Zakaria.

0: studiu już pojawiła się Zosia. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Miło się spotkać, jak za oknem tak słonecznie, prawda? Po godzinie 18.
1: Mm-hmm.
0: Jak widziałyśmy się parę miesięcy temu, to jeszcze mrok o tej porze. A dzisiaj już zupełnie inna aura i inna energia wiosenna. No i oby ta aura utrzymała się i było tak pięknie i cieplutko, bo Muzeum Łazienki Królewskie szykuje moc atrakcji na Dzień Dziecka i oczywiście będziecie świętować nie tylko 1 czerwca, ale przez cały weekend.
1: O tak, u nas jest to święto dzieci. Dzień Dziecka to za krótko jeden dzień. Mamy całą barwę, całą ferię różnych atrakcji, różnych dni i bardzo, bardzo dużo wydarzeń dla dzieci i dla ich opiekunów.
0: Od czego zaczynamy w sobotę?
1: O, zaczynamy nawet od piątku, jeszcze od 29, bo zaczynamy oczywiście od naszych obiektów, które są udostępnione dla wszystkich gości za darmo. Oprócz obiektów takich jak Pałac na Wyspie, jak Pałac Myślewicki, Stajnie Kubickiego, mamy do dyspozycji też nasze przestrzenie edukacyjne, do których też serdecznie zapraszamy. Piękną, starą Kordegardę z pracownią zachwytów, ale mamy też w Nowej Palmiarni miejsce, które można odwiedzić, a tam naszego kolegę animatora, który będzie pokazywał, jak rysować zwierzęta.
0: Zosiu, a ty jak będziesz świętowała Dzień Dziecka?
1: Pracowicie. Będę w Łazienkach, będę współtwórczynią jednego wydarzenia. Mhm. To wydarzenie, które nazywa się Niesforna Kuleczka i powstało w zamyśle do wystawy Arnaldo Pomodoro.

0: takiego włoskiego artystę, który stworzył niesamowitą geometryczną bryłę białą, która już od wielu lat jest w łazienkach, więc być może ci, którzy tutaj odwiedzają nas i spacerują, to już ją znają. Ta dość duża bryła, duża kula przyciąga swoją uwagę i pomyślałyśmy w tym roku, że byłoby wspaniale stworzyć pewne wydarzenie, które będzie do niej nawiązywało. I trochę tak, trochę nawiązuje, trochę jest to odejście od sztuki figuratywnej w stronę kompletnego szaleństwa, bo najpierw mamy część opowiadacką, powiemy o tym, jakie stworzonka mogłyby zamieszkać w tej kuli, a druga część to będzie część eksperymentalna z akrobatami. Więc mamy pokaz na pewno nie jednej niesfornej kuleczki.
1: Moją uwagę oczywiście przyciągnęło słuchowisko na żywo. Jak tylko mi się uda, to popędzę zobaczyć, jak to wygląda i się wsłucham, bo chyba tam szalał będzie razem z wami Szymon Kuśmider.
0: Tak, to słuchowisko Bromba, które już było realizowane w łazienkach, tym razem udało nam się jeszcze raz je zrealizować, tym razem w amfiteatrze w nowej odsłonie z panem Szymonem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich na Brombę. Są jeszcze wolne bilety.
1: Proszę zajrzeć koniecznie, bo Zosia wspomniała zaledwie o kilku wydarzeniach, a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I można sobie zaplanować cały weekend w Łazienkach Królewskich. I tak naprawdę te spotkania dotyczą tak różnych sfer, i każdy może rozwinąć swoje zainteresowania, a może chcecie spróbować w ogóle czegoś innego i czymś innym się zachwycicie, bo Łazienki Królewskie to też takie muzeum zachwytów, o tym mówiłyśmy nieraz w różnych audycjach.
0: Tak, i ten zachwyt muzyką i teatrem. Mamy koncert Ciao Bambini z Magdaleną Kunce i jej fundacją Muniania, która też serdecznie zaprasza do Starej Oranżerii na koncert dla młodszych dzieci, dla jeszcze młodszych, takich około czteroletnich. Z kolei przygotowałyśmy teatr Kamishibai. Tutaj moja koleżanka Lidka Iwanowska-Szymańska razem z Elą Kalinowską. Pozdrawiamy oczywiście. W oprawie muzycznej Ela tutaj pomoże Lidce w stworzeniu historii o Kiopku, czyli o królewskim psie.
1: Zapraszamy. No, wiemy dobrze, że Lidka też ma mnóstwo talentów i pięknie śpiewa i swój warsztat aktorski też cały czas rozwija, pisze, oprowadza, opowiada różne historie, więc na pewno warto też sobie ten punkt programu zanotować. A twoje wewnętrzne dziecko, do której z tych aktywności się rwie najbardziej?
0: Chyba do tej akrobatycznej, bo przyznam szczerze, jeszcze chyba nigdy nie robiliśmy takiego wydarzenia w ogrodach, które łączyłoby sztukę współczesną z czymś, co ją uruchamia fizycznie, bo nagle może spojrzymy na nią zupełnie inaczej, z innej perspektywy, więc ten rodzaj działania performatywnego bardzo mnie interesuje. Też twórcy akrobaci, czyli Anka Dzielińska z mężem, są niesamowici. Anka, zwana hulanką również, ponieważ hula hopem, jest osobą o ogromnym temperamencie, niezwykła dziewczyna i też o radiowym backgroundzie, bo kilkanaście lat pracowała w radiu, więc ma doświadczenie również w mówieniu do publiczności.
1: Moi drodzy, na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie znajdziecie wszystkie szczegóły. Można też wpisać razem z rodzicami w wyszukiwarkę hasło Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich i harmonogram kilkudniowego wydarzenia stanie wam przed oczami, więc można tam dowoli korzystać i wybierać. Gdybyście mieli pytanie na tym etapie rozmowy, pytanie do Zosi, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, a może po prostu chcecie nawiązać do Łazienek Królewskich, bo może to jedno z waszych ukochanych miejsc na mapie stolicy i chcecie powiedzieć o jakimś zakątku, zakamarku albo wydarzeniu, do którego jakoś mocniej bije wam serce. To zapraszamy serdecznie, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Na twarzy uśmiech noś, projekt Jazz dla dzieci. Jak wchodzimy do Łazienek Królewskich, to od razu się uśmiechamy od ucha do ucha. A myśląc o zbliżającym się Dniu Dziecka, już na pewno planujemy i spacery do łazienek, i spotkania, warsztaty, koncerty. Rodzice dwoją się i troją, żeby zorganizować ten czas swoim pociechom, a Muzeum Łazienki Królewskie, proszę Państwa, zaprasza na aż 4 dni świętowania, jak obliczamy, bo 29 maja start. No i oczywiście świętujemy do 1 czerwca. O kilku wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka już z Zosią Wam opowiedziałyśmy. Teatr Kamishibai, słuchowisko na żywo, koncert i warsztaty przyrodnicze. Mamy przestrzeń twórczą pracowni zachwytów i zawody konne, ale dość nietypowe.
1: Tak, to hobby horsy. Być może znane naszym gościom i naszym słuchaczom.
0: Myślę, że tak. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Jeszcze nie, ale widzę, że jest duże zainteresowanie. Nie tylko w łazienkach organizuje się tego rodzaju zawody. Konkurs skoków, uwaga, przez przeszkody. I to z całą strategią i dla dzieci, i dla młodzieży. Od 5 do w sumie 17 lat, więc bardzo duży rozstrzał wiekowy i też pewnie formuła tych konkursów, bo one są podzielone na kilka kategorii, jest różna, w zależności oczywiście od wieku i możliwości dzieci. Także zapraszamy na stronę, żeby zobaczyć, w

0: w których widełkach nasze dziecko się znajduje i do uczestnictwa oczywiście zapraszamy. A też na koniec jest taki konkurs, który się nazywa Potęga Skoków. I on już jest dla wszystkich uczestników. Będzie polegał na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód. To jest trudność, ale podnosimy barierki.
1: Jak patrzę na te 20-30 centymetrów, potem 50-60, druga kategoria, 70-80 dla dzieci od 6 do 17 roku życia, no to proszę Państwa, to jest wyzwanie. Na szczęście dla mnie nie ma kategorii. Jestem za duża.
0: Myślę, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Horsey Team znalazłby też, tak? Martyno, dla ciebie jakąś kategorię.
1: Ja może będę się po prostu przypatrywać, kibicować, klaskać.
0: I rżeć.
1: Tak, dokładnie. Trzeba przynieść własne koniki. Ale jak nie macie, to też się nie martwcie, bo można wypożyczyć na czas zawodów. Organizatorzy o to zadbali.
0: Dokładnie.
1: Wspaniale, bo może ktoś będzie obserwował skoki, zawody i pomyśli, ach, chcę spróbować, bo to takie fajne.
0: Tak, i organizatorzy też zapewniają, że wcale nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności czy wytrenowania. Po prostu warto spróbować, czy to jest wasz sport.
1: Czyli trzeba po prostu przez ten tydzień poćwiczyć podskakiwanie jak najwyżej i może się uda.
0: Ale jest też instruktor na miejscu, który w razie czego wesprze nas, powie nam jakieś tipy, jakieś wskazówki, co mamy zrobić, żeby ten podskok był coraz wyższy.
1: Próbujcie, moi drodzy, a w konkursie można wziąć udział 31 maja między godziną 12 a 16.30. Trzeba się zgłosić do biura zawodów. Biuro jest czynne już od 11. A miejsce to łąka między dawnym hipodromem a ulicą Podchorążych. W mediach społecznościowych Muzeum Łazienek Królewskich jest specjalnie przygotowana mapka. Na pewno się nie zgubicie. Choć zgubić się w łazienkach, sama przyjemność. Ile miejsc można potem odkryć.
0: Popędzicie potem na hipodrom. Zapraszamy.
1: Tak. A mikrowyprawy łazienkowskie? Jeszcze może wróćmy na moment do tego wydarzenia.
0: To warsztaty też, które są dla dzieci już w wieku szkolnym, od 7 do około 10 roku życia, w Nowej Palmiarni, w naszej przestrzeni edukacyjnej. I będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta i rośliny poradziły sobie podczas tej minionej, dosyć srogiej zimy śnieżnej.
1: No, były momenty trudne.
0: I dowiemy się też, czy ich relacja z klimatem jest skomplikowana, a także czym świat ożywiony zajmuje się wiosną. Więc dużo pracy nad obudzeniem się z tego zimowego letargu. Jeżeli ktoś lubi tematy przyrodnicze, to na pewno to będzie, ta mikrowyprawa łazienkowska będzie dla niego odpowiednią.
1: Ja w tym roku wyjątkowo często miałam okazję obserwować przyrodę w łazienkach i ten przeskok zimowo-wiosenny jest niesamowity i moim ostatnim odkryciem są wspaniałe kaczki, które wyglądają obłędnie, są prześliczne, ale oczywiście i wiewiórki, z którymi biegnę się przywitać w łazienkach, i pawie, które znalazły sobie bardzo ciekawe miejsce. Przy jednym z budynków obserwowałam to zimą i tam sobie zasypiały, tak przytulały się nawet trochę do siebie. Też bardzo ciekawa historia.
0: Czasami z budynków czują ciepło, ponieważ budynki są ogrzewane, więc one przy okienkach czasami otwieranych dla wentylacji odczuwają, że jest prąd ciepły. No a latem pewnie szukają z kolei schronienia przed skwarem, przed ciepłymi dniami, też gdzieś w cieniu i czasami wcale nie na oczach wszystkich, tylko mają swoje ulubione miejscówki. Ale ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o tych mikrowyprawach, bo ważnym takim elementem jest też to, że będzie obserwować wzrost roślin. Ja mam taką refleksję, która mi towarzyszy od wielu, wielu lat, pracując w łazienkach, obserwuję, jak jest taki moment, którym ja jeszcze idę i myślę sobie, ta zima już mogłaby się skończyć, a potem nagle jeden dzień wystarczy, żeby wybuchło wszystko, żeby wybuchło, żeby było zielono wokół mnie, żeby wszystko pachniało. Oczywiście czasami to trochę więcej niż jeden dzień, przesadziłam, ale to w takim znaczeniu wielkiego zaskoczenia, bo ja wiem, że ta wiosna przyjdzie, a i tak co roku mnie zaskakuje. Tak. Pozytywnie i cieszę się tym zapachem, który mnie czasami aż powala. Idę i myślę, och, jak pięknie, albo właśnie jak nagle

0: przyzwyczajona do tego, że widzę z okolic Podchorążówki czy Myślewic nawet drogę i wiem, kiedy przyjedzie autobus, mogę go wypatrzeć, to nagle zrobi się taki burz zielono i już nie widzę nic. I już zarośnie to na tyle, jest takie listowie na drzewach gęsto, że już z odległości jest trudność wypatrzeć kogoś albo coś.
1: To mam bardzo podobne doświadczenia i też miałam takie poczucie... Dwa dni temu, jak wybrałam się na spacer z moim psem o dość nietypowej porze, bo wróciłam wcześniej z radia i poszliśmy sobie inną ścieżką, którą spacerowałam, może dwa tygodnie temu i tam się jeszcze nic nie działo, a przedwczoraj wszystko było już tak zarośnięte, taki gąszcz, wielki gąszcz i krzaki, i nasz kanałek gdzieś zniknął tam obrośnięty trzcinami i tak się zrobiło bajecznie i bajkowo i pomyślałam, jej, co mi tutaj umknęło. Kiedy to się w ogóle wydarzyło?
0: A w Łazienkach Królewskich...
1: Tak, to jest wiosną.
0: W Łazienkach Królewskich jest wielka ekipa naszych kolegów, koleżanek, dzielnie pracujących, żeby tą wiosnę przywitać i tak naprawdę, żeby było nam miło. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Obserwuję ich z fascynacją, jak już ja przychodzę na godzinę 8 do pracy. Oni, mam wrażenie, że już w połowie pracy są, bo są urobieni, popachy dosłownie, bo pracują często zginając się, klęcząc, sadząc, podlewając, przycinając. Niesamowicie trudna, aczkolwiek pewnie piękna praca. Praca przy ziemi, przy plonach ziemi, przy kwiatach. Te wszystkie rabaty kwietne, czy zaułki, czy właśnie jakieś takie klomby, które nas cieszą, to jest ich zasługa. Bardzo im za to dziękuję.
1: Tak, pozdrawiamy ciepło, bo Łazienki wyglądałyby zupełnie inaczej. To byłby taki zupełnie dziki ogród, chociaż są takie miejsca, gdzie jest
0: celowo
1: bardziej dziko niż innych. Inaczej zagospodarowanych, to jest to oczywiście konkretny plan, prawda? Ale to też przyrodnicy biorą pod uwagę potrzeby stworzeń, które zamieszkują ogród.
0: Tak, i ten rok był taki dosyć dynamiczny i intensywny i trudny dla ogrodu, bo zima była dosyć sroga, więc dużo było prac związanych z odśnieżaniem. Potem wiosna, wiadomo, zawsze jest dużo. Mamy wprawdzie pomoc i różnych praktykantów i mamy prężnie działającą grupę ochotnicy, ogrodnicy, wolontariuszy, którzy wspierają muzeum w pracach przy zieleni, pracach ogrodu, ale jest to żywioł. I on ma to do siebie, że nawet teraz zapielęgnowany, jutro też potrzebuje tej pielęgnacji i czułej ręki.
1: Będziecie mogli sprawdzić, jak to wygląda 1 czerwca podczas spacerów i wyprawy krętymi ścieżkami łazienkowskich ogrodów, bo w Dniu Dziecka właśnie przygotowano takie aktywności. Można pobrać też bezpłatną broszurę do rodzinnego zwiedzania ogrodów. No i dzięki temu być może spacer będzie ciekawszy.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście w Warszawie i chcecie wpaść, odwiedzić Łazienki, to możecie przygotować się, już sobie tę publikację ściągnąć albo pobrać z kasy i przyjść z nią, poznawać łazienkowskie ogrody.
1: Tak, zajrzyjcie koniecznie do mediów społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie i na stronę internetową www.łazienki-królewskie.pl. Tam broszurę można znaleźć, no i oczywiście harmonogram świętowania, 4-dniowego świętowania, a 1 czerwca można bardzo, bardzo wcześnie pobiec, może nie tak wcześnie, jak wstaje słońce, bo to już jest taka pora, przed godziną 6, ale Łazienki można od 6 do 22 zwiedzać i podziwiać i chłonąć tę przyrodę.
0: Tak, i mogę powiedzieć w sekrecie, że to są przecudowne chwile w Łazienkach, kiedy nie ma ludzi, kiedy budzi się przyroda i jest tak zupełnie dziko. Zapraszamy też o tej porach.
1: I późno wieczorem i wcześnie rano, prawda?
0: Słychać ptaki bardziej, jeszcze bardziej słychać budzące się życie. Albo zasypiające już takie, które się wycisza do nocnego snu.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom.

0: i przede wszystkim Muzeum Łazienki Królewskie, Zosia Zakaria, która dzisiaj pięknie nam o świętowaniu wokół Dnia Dziecka opowiadała. Weźcie to proszę pod uwagę. Te wszystkie aktywności, na część wydarzeń trzeba się zapisać. Jest specjalny formularz przygotowany na stronie, więc może lepiej nie zwlekać, bo wiele, wiele osób na pewno z tych atrakcji będzie chciało skorzystać. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy zespół i bawcie się dobrze.
1: Będziemy.
0: W łazienkach.
1: Dziękuję pięknie.

0: kret.
1: Dziś wyborny masz wzrok.
0: Nazywają cię król, gdy wskakujesz na tron.
2: Czy znasz sens słowa miał? Umiesz rwać, umiesz gryźć.
0: A gdy oglądasz pion,

0: Być może to charakterystyczne intro pamiętają dorośli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Tom i Jerry. Tom, szaro-niebieski, zarozumiały kot, który wszelkimi sposobami chce złapać Jerry'ego, czyli mysz, która całe życie spędza na uciekaniu przed Tomem. Ciekawe, czy te przygody Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat pamięta mój dzisiejszy gość, Tomasz Śliwiński. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry wieczór. Oczywiście, że pamiętam. A w ogóle ten motyw przewodni, który się pojawił teraz, pochodził z serialu Tom i Jerry Kids. I to był taki jakby prequel, czyli opowieść, która pokazywała nam losy Toma i Jerry'ego, jak byli, no, dzieciakami, tak? Przed tymi przygodami, które znamy z tych krótkometrażowych kreskówek. No to właśnie to był taki serial, gdzie i ten mały Tom i jeszcze mniejsze Jerry też się właśnie gonili i różne tam historie były.
0: Drodzy słuchacze, Tom i Jerry powracają w wielkim stylu. Pojawią się na ekranach kin w całej Polsce już 29 maja. Tomku, dołożyłeś tam, no można powiedzieć, że taką dużą cegiełkę do tej realizacji.
1: Tak, miałem wielką przyjemność użyczyć swojego głosu w tej produkcji. Jestem tam narratorem, który pojawia się w różnych, czasami bardzo kluczowych momentach filmu. Miło mi jest tam anonsować niektóre, czasami troszeczkę groźne postacie, ale też niektóre elementy tego filmu. Nie mogę mówić za wiele, muszę się gryźć w język, no bo wiadomo, że ja już trochę pracując nad tą produkcją widziałem, wiem więcej niż widzowie, więc tutaj, żeby nie spoilerować, muszę bardzo, bardzo uważać. No i użyczyłem też głosu kilku innym takim drugoplanowym postaciom, zważywszy na to, że moja fryzura jest fryzurą ujemną, czyli po prostu nie ma jej. Zagrałem też jednego z dżentelmenów, którzy tam się pojawiają, tak, takiego pana, jak powiedział mi reżyser, po warunkach. Na szczęście był w peruce, ale ona w pewnym momencie ulatuje w górę. Dlaczego, to sobie państwo i wy, dzieciaki, zobaczycie.
0: Ale głosu Toma i Jerry'ego nie usłyszymy w tej odsłonie.
1: To jest opowieść taka bardziej zbliżona z jednej strony właśnie do tego klasycznego wizerunku Toma i Jerry'ego, kiedy oni nie mówili, tylko właśnie tak jak klasyczne zwierzaki, po prostu wszystko oglądaliśmy jako widzowie pokazane gestem. Natomiast inne postacie zdecydowanie mówią, niektóre nawet dużo, inne nawet groźnie troszkę, więc

0: Różnie to bywa w tym filmie, natomiast jest bardzo kolorowo i jest bardzo dynamicznie.
1: Tomku, a jak ty czujesz ten film, tę historię o Tomie i o Jerrym, gdybyś spróbował spojrzeć, cofnąć się w czasie i spojrzeć na ten duet oczami dziecka?
0: Jak

0: jeszcze inaczej to wyglądało w kontekście serialu Tom i Jerry Kids, no bo klasyczny Tom i Jerry to wiadomo, te slapstickowe żarty, czyli ktoś kogoś nadepnie, coś się uderzy, ktoś się rozpłaszczy, potem się znowu napompowuje i jest tak, jak był wcześniej. W Tomie i Jerrym Kids mieliśmy historię taką właśnie bardziej podobną do innych animacji z tego okresu. To chyba było lata 80. czy 90. jakoś tak. Bardziej chyba początek 90. Natomiast jeżeli chodzi o tę odsłonę, kinową odsłonę Toma i Jerry'ego, to jest w ogóle ciekawy eksperyment. Bo to jest pierwsza odsłona Toma i Jerry'ego, którą tak naprawdę zrobili animatorzy spoza Stanów Zjednoczonych. Zostało to ten film wyprodukowany przez chińskie studio współpracujące z wytwórnią Warner Brothers. I to jest taki eksperyment podobny troszeczkę do tego, co zrobiono kiedyś w kontekście komiksu z myszką Miki, gdzie oddano francuskim twórcom, rysownikom możliwość zrobienia tych komiksów po swojemu, opowiedzenia tej historii w swoim klimacie. I tu jest podobnie. Mamy historię Toma i Jerry'ego, która jest, zaczyna się oczywiście w Nowym Jorku, w muzeum, bo to przygoda w muzeum, ale pojawia się pewien tajemniczy artefakt, który właśnie przenosi naszych bohaterów do takich stylizowanych, trochę takich średniowiecznych Chin właśnie. No i tam rozgrywa się główna przygoda.
1: Astralny kompas.
0: Tak.
1: Tyle wiemy.
0: Ja się gryzę
1: w
0: język cały czas.
1: Ja też się gryzę w język, chociaż przeglądałam kilkanaście razy co najmniej zwiastun, żeby tam wyłapać jakieś niuanse, jakieś drobne
0: szczegóły. Ja myślę, że jeżeli zwiastun pokazuje nam klimat, a nie pokazuje historii i nie zdradza tego, co zobaczymy, to jest bardzo fajne, dlatego że w przeciwnym razie cała radość z pójścia do kina pryska, prawda? Kiedy już wiemy, że obejrzeliśmy ten film, powiedzmy, w 3-minutowym skrócie.
1: No, zdecydowanie zwiastun zachęca.
0: Zachęca.
1: Spójrzcie, zajrzyjcie, zwiastun jest dostępny, można go obejrzeć, a ponieważ Polskie Radio Dzieciom jest patronem medialnym premiery, to będziemy mieli też dla was zaproszenia do sieci kin w całej Polsce. Dzisiaj, mam nadzieję, zaproszenia powędrują w dobre ręce, więc zachęcam do posłuchania krótkiej piosenki. My do rozmowy z moim gościem wracamy za kilka minut. No i może przygotujemy tutaj jakiś podstęp, żeby przekazać naszym słuchaczom zaproszenia.
0: Podstępny podstęp.
1: To będzie jakieś podstępne pytanie.
0: Tak.
1: Także bądźcie
0: czujni. Ale niezbyt trudne.
1: Nie. 22 645 20 55. Przypomnę numer telefonu do studia, bo znajomość tego numeru na pewno się przyda.

0: Gościem audycji Kultura nie śpi jest dzisiaj Tomasz Liwiński, dziennikarz, lektor, którego usłyszycie również w najnowszej produkcji Tom i Jerry w kinach już od 29 maja. Mamy dla was dzisiaj zaproszenia. Pytania zostały już przygotowane błyskawicznie. Jak znajdziecie odpowiedź, to będzie to przepustka do zdobycia tych właśnie zaproszeń do kin, sieć kin w całej Polsce. Tomku, bardzo trudne są te pytania, no ale cóż, nasi
1: dobrze,
0: słuchacze sobie poradzą.
1: Myślę, że tak. W klasycznych odcinkach Toma i Jerry'ego, w takich tych najstarszych, pojawiała się taka dodatkowa postać, właścicielki, pierwszej właścicielki Toma. No i właśnie, to jest dosyć podchwytliwe pytanie, podstępne, jak mówiliśmy. Czy w tych odcinkach widać jej całą postać? A jeśli nie całą, to co widać? Tak. Na przykład. O, niech to będzie pytanie. Był też jeszcze taki jeden bohater, klasyczny również w tych filmach, Bulldog, który też miał takie bardzo ciekawe imię. No właśnie, jakie to było imię? Może słuchacze odszukają. I jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, że w pewnym momencie życia Jerry'ego pojawił się mały podopieczny, który miał na imię Taffy. No i jakim zwierzątkiem był ten Taffy?
0: Czy słuchacze mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, czy muszą odpowiedzieć na wszystkie?
1: Myślę, że mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, bo one są o takim samym podstępnym stopniu trudności.
0: Zapraszamy. 22 645 2055. Ja muszę przyznać, że pojawienie się Toma i Jerry'ego w tej nowej odsłonie w muzeum też zachęca do tego, żeby cofnąć się w czasie i obejrzeć filmy sprzed lat.
1: Tak. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z tego, co pamiętam, to jest chyba pierwsza odsłona przygód Toma i Jerry'ego, która jest zrobiona w technice animacji trójwymiarowej. Ale warto zwrócić uwagę, że tworząc te wszystkie postacie w tym takim nowoczesnym stylu animacji, ja przynajmniej jako też widz, bo no, miałem już okazję zobaczyć trochę tego filmu podczas pracy nad nim, że te animacje, zwłaszcza jeśli chodzi o same postacie Toma i Jerry'ego, bardzo, bardzo, bardzo mocno nawiązują do tych wizerunków, które znamy i kochamy. I myślę, że tutaj animatorzy z państwa środka dołożyli wielu starań, żeby to rzeczywiście wyglądało ciekawie. I też to jest takie trochę egzotyczne podejście do całej tej historii, no bo mamy nam znanych bohaterów, ale mniej nam znany okres historyczny. Oczywiście wszystko jest umowne, bo to jest bajka, bo to jest fantazja, ale też w takim miejscu Tom i Jerry chyba jeszcze nigdy w życiu nie byli, no a będą na dużym ekranie.
0: Tomku, miałeś już okazję obejrzeć film w całości?
1: No w całości jeszcze nie, bo jak mi się zdarza właśnie czasami pracować przy różnego rodzaju produkcjach dubbingowych, co bardzo sobie cenię, to z reguły staram się nie oglądać wcześniej tego filmu, tylko właśnie pójść do kina i przeżyć to. Pamiętam, jak kiedyś miałem wielką przyjemność, wielką radość zagrać pod okiem nieżyjącego już pana Wojciecha Paszkowskiego, fantastycznego reżysera dubbingu w filmie Samoloty, taką postać nepalskiego samochodzika trójkołowca. To byłem wtedy na seansie z moim najmłodszym synem. I to było niesamowite wrażenie, jak się siedzi właśnie w sali kinowej, ten mały człowiek obok nas z popcornem i tak się nasłuchuje i pyta się od czasu do czasu: tato, kiedy ty będziesz? Tak.
0: Rozpoznał syn głos taty?
1: Rozpoznał. Jemu później też samemu się zdarzyło zakosztować przygody dubbingowej. Zresztą w ogóle miałem taką ciekawą historię przy jednej z produkcji związanej z pewnymi klockami, gdzie grałem potwora. Wtedy mój starszy

0: z kolei miał kilka lat, no i przyszedł ze mną na nagranie. Siedział sobie, obserwował. Mhm. Wtedy reżyserką była pani Agnieszka Zwolińska. Po nagraniu mówi: Igor, może wejdziesz sobie, zobaczysz, jak wygląda studio, jak to wszystko brzmi, bo nasz głos nagrany, my radiowcy to doskonale wiemy, inaczej brzmi, kiedy my go słuchamy nagranego, a inaczej, kiedy słuchamy go wewnątrz siebie, bo mamy tak zwane ucho środkowe. No, mały obejrzał to studio, stwierdził, że podoba mu się, ale nagrywał głosu nie będzie. No i wychodzimy z tego studia, idziemy na parking, ja mówię: no wiesz, synku, no ale to mogłeś właśnie usłyszeć, jak inaczej twój głos brzmi. A mały wtedy odpowiedział trochę tak jak Indianin z dawnych westernowych opowieści: ja nikomu obcemu mojego głosu oddawał nie będę.
1: Piękne.
0: Tak, tak, wielka prawda jest w dzieciach.
1: O tak. Ciekawa jestem, czy Ania, która się do nas dodzwoniła, zna odpowiedź na któreś z zadanych pytań. Cześć, Aniu.
2: Tak.
0: Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Na które z pytań chciałabyś odpowiedzieć? Na to pierwsze, dotyczące opiekunki?
2: Na to pytanie zwierzaczkiem.
1: Ze zwierzaczkiem.
0: Okej. Okay. Mm-hmm. Zwierzaczek Taffy, którym opiekował się Jerry, i ten zwierzaczek sprawiał Jerrymu wielkie kłopoty czasami. I co to był za zwierzak?
2: Opiekunki widać nogi.
1: A, czyli tak przeskoczyliśmy do pierwszego nogi. Pytania.
0: Tak, tak. Bardzo mocno dziękujemy osobie podpowiadającej i też pozdrawiamy
1: tak,
0: serdecznie.
1: Tak, to chyba brawa dla mamy. Wszystkiego dobrego wam życzymy i zapraszamy oczywiście do kin. Ale... na Toma i Jerry'ego, ale muszę jeszcze dopytać, czy wy znacie tę historię sprzed lat? Znasz, Aniu? Bajkę
2: nie
1: o Tom...
2: nie
1: Ty
2: wiem.
1: Nie pamiętasz. Mhm. A mama?
2: Nie pamiętam.
1: A mama pamięta?
2: Nie wiem.
1: No to mama będzie miała okazję odświeżyć sobie pamięć. Zapraszamy was serdecznie, przekazujemy zaproszenia do kin. A chciałobyście kogoś pozdrowić?
2: Pozdrowić wszystkich moich koleżanek i wszystkich moich kolegów i wszystkich mojej rodziny i panią i wszystkich Polskiego Radia Dzieciom i polskich słuchaczy.
1: My też pozdrawiamy was serdecznie, przyłączamy się do twoich pozdrowień. Jeszcze krasnoludki chciałyby nagrodzić cię fanfarami. I życzymy ci, Aniu, pięknego wieczoru i pięknego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Drodzy słuchacze, a ponieważ jeszcze kilka zaproszeń oddamy w dobre ręce, dwa pytania i dwie odpowiedzi. Czekamy na kontynuację. 22 645 20 55. Pytanie o zwierzaczka.
0: Tak, jeszcze jest pytanie o zwierzaczka, jest jeszcze pytanie o imię buldoga. No, pytanie o postać opiekunki nam odpadło, no bo to wiadomo, że to były właśnie same nogi w kapciach. Czasami było widać troszeczkę spódnicy i fartuszka.
1: Tak jest. Tomku, a miałeś okazję w studiu dubbingowym spotkać też innych aktorów, aktorki, którzy udzielają
0: To jest bardzo ciekawe, bo bardzo często te filmy i seriale animowane nagrywa się zupełnie osobno. Nagrywa się zupełnie osobno. Też chodzi o skupienie i oddanie jak najbardziej charakteru postaci, w którą się wcielamy. Oczywiście są też sceny zbiorowe od czasu do czasu w niektórych produkcjach, ale z reguły, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest tak, że nawet jeśli nagrywamy grupę aktorów jakąś większą produkcję, to jednak powoli nas po kolei reżyser albo reżyserka wywołują i wtedy wchodzi się do studia i się wciela w różne postacie.
1: A do której postaci z tych, którym udzieliłeś głosu w tej produkcji, najmocniej ci bije serce?
0: Myślę, że do narratora, bo to jest jednak taka postać, która no, jest w tle, ale czasami mówi się, że właśnie dobry narrator, dobry lektor to jest taki głos, który jest, ale on nie przeszkadza widzowi. Poza tym to jest takie też brzemię takiej odpowiedzialności, no bo mój głos pojawia się pierwszy w filmie, kiedy już zapowiadam tytuł tego, co dalej będą widzowie oglądali.
1: A tymi widzami

0: Prawdopodobnie będą między innymi Pola i Max z rodzicami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A jaki chórek ładny.
0: Jaki chór, jacy jesteście zgrani, cóż za synchron. Witamy serdecznie całą rodzinę, skąd dzwonicie?
1: Z drogi na Mazury. No.
2: Z drogi na Mazury.
0: Z drogi na Mazury, czyli takie mini wakacje przed wami. Ach, cudnie. To bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby do nas zatelefonować. A znajdziecie czas, żeby wybrać się do kina na Toma i Jerry'ego?
1: Tak.
0: A znacie odpowiedź na któreś z zadanych wcześniej pytań?
1: Tak.
0: Które to będzie pytanie?
1: Ostatnie.
0: Ostatnie.
2: Ostatnie. Mhm,
0: czyli dotyczące zwierzaczka czy buldoga? No
2: zwierzaczka.
0: To sprawdzajmy.
1: Buldoga.
2: Buldoga. No dobrze, niech będzie buldog.
0: Jak on się nazywał? Jak miał na imię?
1: Spike albo Spike.
0: Jeszcze raz, śmiało.
1: Spike albo Spike.
0: Spike? Czy ja dobrze usłyszałam?
1: Tak.
2: Chyba tak.
0: Spike albo Spike, tak?
2: Tak, no to myślę, że możemy uznać. Tak? Myślę, że możemy uznać, tak, tak.
0: Ekspert
2: tak.
0: Uznaje odpowiedź, krasnoludki biją, brawo.
2: Liczy się zabawa. Poza tym, ja mówię, czy zwróciłaś uwagę, ale jak zapytałaś się o to, czy dzieciaki chcą pójść do kina, to tak było, tak zdecydowane, tak pełne chęci, że ja myślę, że chociażby za to się należy nagroda.
0: Zdecydowanie. Moi drodzy, w takim razie przekazujemy wam zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się cudownie wszyscy bawić. Podpytajcie swoich rodziców, czy pamiętają przygody Toma i Jerry'ego i czy mają swoje ulubione odcinki. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak, tak.
0: Śmiało.
1: Cały świat. No.
0: Piękne pozdrowienia, bardzo pojemne i dyplomatyczne. Dobrej drogi wam życzymy na Mazury bezpiecznej. Przede wszystkim odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Pa.
1: Pa.
0: I pan Marcin się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, czy to jest tak, czy to jest dobre połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, panie Marcinie. Zdaje się, że pan chce odpowiedzieć na to trzecie pytanie.
3: Tak, witam państwa serdecznie. Ponownie panią, bo w nim Mateusz się widzieliśmy znowu i bardzo miło pana Tomasza słyszeć, bo w innym radiu słucham często jego głosu.
2: O matko,
3: jak
2: mi miło.
3: Teraz właśnie w
2: Polskim
3: Radzie Dzieciom.
0: My też się bardzo cieszymy z tego spotkania i z tych odwiedzin. A jest wspaniała okazja ku temu, żeby się spotykać. No i głos naszego gościa zapewne usłyszą państwo również w kinie, jak wybierzecie się na film. Zna pan odpowiedź na pytanie?
2: Kim był Tafi?
3: Tak. Tomi był taką szarą, małą myszką, która miała pieluszkę.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Za pieluszkę powinien należeć się jakiś dodatkowy bonus.
0: Oj, chyba będziemy musieli coś zdecydowanie wyczarować.
2: Bo to jest szczegółowa odpowiedź.
0: Tak, tak, tutaj już pan dotknął sedna, panie Marcinie. W takim razie zapraszamy. Tak, chciał pan coś jeszcze dodać, proszę.
3: Tak, jeszcze tak w kwestii tej postaci... tej pani, tak? Bo to ta pani miała nazwę Mamcia dwa buty.
2: Tak,
3: z tymi paprciami właśnie, tymi czerwonymi. To tak chciałem dodać jeszcze taką drobną.
2: Czapki z głów.
0: No muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem znajomości tematu. Chyba trafił nam się prawdziwy fan Toma i Jerry'ego.
3: Tego czasu tak, bardzo lubiłem oglądać, a teraz właśnie chciałbym synka zabrać, bo troszkę mniej widujemy tej bajki, ale bardzo chętnie właśnie odświeżymy w takiej postaci w kinie ze znajomymi głosami, także bardzo nam będzie miło obejrzeć. Dzięki państwu.
0: Wymarzona okazja, żeby wybrać się z synem do kina i pokazać mu też trochę swojego dziecięcego filmowego świata. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy ciepło i do usłyszenia.
3: Dziękuję też. Pozdrawiam również ekipę radia i wszystkich słuchaczy.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.
0: No a ponieważ radio rządzi się swoimi prawami, to proszę państwa, musimy przeskoczyć.

0: przez godzinę 19.
1: Autopromocja.
2: Nudzi mi się.
3: Nie mogę zasnąć.
2: Mogę się jeszcze pobawić?
4: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
3: A kto z nami czyta?
2: Ja.
3: Ja.
4: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: To jest powtórka programu.
0: Minęła godzina 19. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, audycja Kultura nie śpi. Dziś w audycji gość specjalny Tomasz Śliwiński, który jest lektorem, jest dziennikarzem. Znają państwo ten wspaniały radiowy głos z wielu animacji również. A w nowej odsłonie Toma i Jerego Przygoda w muzeum, jak już Tomasz wspomniał kilka minut temu, udziela głosu narratorowi, ale też kilku innym postaciom, więc można, przesłuchując się tej animacji, też spróbować odgadnąć.
6: No właśnie, to nie do końca będzie takie łatwe, dlatego że, no wiesz, jak to jest, kiedy...
0: Wiem, dlatego, że jesteś po prostu mistrzem...
6: Kiedy jest się narratorem, no to...
0: Udawania głosów.
6: Tworzenia, bym powiedział
0: i
6: nawet.
0: I potworzenia postaci.
6: Tak. Bo kiedy mamy głos, który jest narracją, to na przykład mówimy Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A no potem, jak się zjawiają jakieś inne postacie, to przecież one mówią z tymi zupełnie innym głosem.
7: Albo takim niskim.
6: No i albo takim cieniutkim, więc to, no to różnie bywa, więc nie za bardzo czasami można poznać mnie.
0: Mm-hmm. A w tym przypadku reżyser narzucał ci, jaką masz być postacią, jaki ma być ten głos, czy ma być nasycony, czy ma być cieniutki, jaki jest charakter postaci, czy to była taka twoja inwencja twórcza, przyszedłeś też z gotowym pomysłem na postać?
6: To jest tak, że bardzo często te postacie, zwłaszcza takie drobniejsze, które są w trakcie filmu i one są na drugim, czasami na trzecim planie. One też są ważne, bo cały film brzmi lepiej, jeśli oprócz tych głównych głosów całe tło żyje. Potem też można poznać dobrą animację, zwłaszcza taką pełnometrażową, że jej się dobrze również nie tylko ogląda, ale słucha. Bo kiedy ten cały plan dźwiękowy, tak to nazwijmy, żyje, my radiowcy o tym wiemy, to i obrazek lepiej na nas działa. Jeżeli chodzi o narratora, no to tak jak mówiłem, on musi być przeźroczysty, tak? On musi sprzedawać klimat historii, ale narrator nie powinien przeszkadzać. Jeżeli na przykład czasami zdarza mi się właśnie, że jako lektor czytam jakieś filmy lub seriale, jeżeli ktoś mi powie, że na przykład dopiero wykrył, że to jestem ja, kiedy słuchał tak zwanej tyłówki, gdzie się przedstawia autorów tekstu, opracowania, studia i tak dalej, to jestem wtedy najszczęśliwszy, że ktoś po prostu, dla kogoś ten głos był niewidzialny. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to różnie bywa. Czasami jest tak, że twórcy filmu wybierają drogą castingów, prób, głosy, które mają być podobne do oryginału. Czasami jest tak, że reżyser ma dowolność, żeby te głosy też pod kątem danego kraju, w którym powstaje wersja językowa, dopasować tak, żeby one jak najlepiej trafiały do widza, szczególnie do mojego widza. Natomiast tutaj miałem, myślę, że dosyć dużo swobody, ale to jest fajne, jeśli chodzi o reżyserię i prowadzenie aktorów dźwiękowych, że reżyser wskazuje takie niuanse. Podkręć tu, bardziej spokojniej tam. To są takie rzeczy, które troszeczkę przypominają pracę zegarmistrza. I Sebastian Drożak, który reżyserował właśnie Toma i Jerry'ego, Przygodę w muzeum, ja lubię z nim też pracować, bo to są takie delikatne jakby podkręcenia mechanizmu, które sprawiają, że potem aha, to tak może lepiej brzmieć. No i wtedy lepiej brzmi, a o tym się przekonamy w kinie.
0: A w obsadzie także Filip Karaś, Sebastian Perdek, Przemysław Glapiński, Paweł Rutkowski, Bartłomiej Wiater, Monika Dałkszo, Monika Markowska, Zbigniew Dziduch i oczywiście Tomasz Śliwiński. Także wsłuchujcie się, wspaniała obsada, no a to dowodzi, że ta wyobraźnia reżyserska musi być ogromna.
6: Tak, zdecydowanie ogromna. I też ja jeszcze chciałem nawiązać przez moment do strony wizualnej, bo to jest też fajne przeżycie zobaczyć, jak trochę

0: z innego kręgu kulturowego tworzy się baśnie. Jakiś czas temu też w polskich kinach przez krótki czas była chińska animacja Neja 2 i też można było zobaczyć, jaka inna jest fantazja twórców z innego kontynentu. Dla mnie, też jako dla takiego dużego dziecka, o którym już mówiłem na początku naszej zabawy, zabawy, no rozmowy, tak, ale to jest zabawna rozmowa. Ważne jest to, że ten film pokazuje, jak można inaczej podejść do tych bohaterów i też pokazać coś innego widzowi, zwłaszcza temu małemu.
1: Wybierzcie się do kin. Przekonacie się na własne oczy, w jak doskonałej formie cały czas są Tom i Jerry. Już od 29 maja w sieci kin w całej Polsce można oglądać te przygody. Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A my w Polskim Radiu Dzieciom będziemy mieli dla was zaproszenia. Słuchajcie uważnie audycji, szczególnie radiowej Świetlicy, codziennie od godziny 16 do godziny 18. Co więcej, będzie można też zdobywać filmowe niespodzianki. A ja bardzo dziękuję, że dzisiaj tak niespodziankowo wpadł do studia, do audycji Kultura Nie Śpi Tomasz Śliwiński. Wielka
0: dziękuję.
1: To była przyjemność, Tomku, cię poznać i posłuchać twojego głosu i też zobaczyć głos.
0: No właśnie, to jest takie dziwne uczucie, tak? Jak cię nie tylko słyszą, ale i widzą, aż mi tutaj się głos załamał ze wzruszenia.
1: To prawda. Też czasami miewam podobnie, jak pytamy naszych najmłodszych słuchaczy, jak sobie nas wyobrażają. Jak wyobrażają
0: ja kiedyś miałem taką przygodę w warszawskim zoo, tak szybciutko powiem.
1: Bardzo proszę.
0: Stałem w kolejce po lody do budki z lodami z moim synem i poprosiłem, poproszę dwa lody truskawkowe. Boże, jakbym film słyszała. No tak, proszę pani, ja czytam filmy właśnie. To jest moja praca.
1: Czyli uważne ucho.
0: To uważne
1: stało
0: ucho,
1: w kolejce.
0: Tak, uważne ucho, uważne
1: tak,
0: ucho.
1: Tak. Tomasz Śliwiński, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie, a wy drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już za chwileczkę w studiu pojawi się Dorota Koman i będziemy rozmawiać o 25. Odsłonie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. A czytanie dzieciom jest bardzo ważne. Nie tylko 20 minut dziennie, codziennie, ale jeżeli to jest minimum 20 minut dziennie, to jest wspaniale.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Dorota Koman, ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, ale przede wszystkim poetka, redaktorka, popularyzatorka literatury dziecięcej, młodzieżowej. No, wspaniała autorka. Jak ja jeszcze mogę cię zapowiedzieć, Dorotko? Bardzo się cieszę, że cię widzę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie, że tak ogromnie się cieszę i dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że cię widzę. Naprawdę. I że możemy rozmawiać o ważnych rzeczach, ważnych dla dzieci.
0: Tak. A ostatnio rozmawiałyśmy kilka lat temu o twoim tomiku poezji.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No popatrz, a ja najrzadsze rozmowy, bo nie lubię rozmawiać o swoich wierszach, ale bardzo lubię rozmawiać o dzieciakach i o tym, jak świetnie się wychowuje z książką w ręku, z dobrą muzyką. No nie chcę powiedzieć w słuchawkach, ale w domu, z teatrem, do którego się biega z małym dzieckiem. Dla was jeszcze jest niewyobrażalne, dla tych, którzy są mali, ale że nawet jak się jest dorosłym, a chodziło się do teatru w dzieciństwie, to się nadal lubi na przykład teatr lalek. Bo tak jest.
0: Tak jest, to prawda.
1: Bo to magia.
0: Ja w ogóle nie chodzę do dorosłych teatrów, na dorosłe sztuki. Biegam tylko na dziecięce.
1: Tylko na dziecięce?
0: Tak. I cały czas mam niedosyt, a jest tyle dobrych sztuk dla dzieci, że naprawdę doba ma za mało godzin.
1: Ale tak też jest bardzo dużo dobrych książek dla dzieci. Doba ma za mało godzin. No najcudniej jest z tą muzyką, bo ona nam najprościej towarzyszy. Chociaż ja lubię słuchać skupiona. Nie wiem jak ty, nie wiem jak wy, którzy jesteście teraz z nami. Ale często zauważyłam, że muzykę tak się włącza po prostu. Ale jak się tak prawdziwie słucha, to nie można jednocześnie prawie nic zrobić. No może sweter na drutach, jak to takie prościutkie. Chyba, że trzeba liczyć oczka, to już nie.
0: To już nie, ale to zależy, jaka muzyka, prawda? Jak nam tak dobrze towarzyszy, nie jest przeszkadzająca, jest tak angażująca, ale w taki sposób uruchamiający wszystkie zmysły, to dobrze nam się tworzy też
1: to
0: przy
1: prawda.
0: Muzyce.
1: A powiedz mi, czy ty chodzisz do kina też tylko na filmy dla dzieci, czy jednak dla dorosłych też?
0: Dla dorosłych też.
1: Ale lubisz kino familijne, bo ja bardzo.
0: Lubię kino familijne i lubię polskie kino. I mam też dużo zaległości filmowych.
1: W ogóle... A masz taką półkę z zaległościami, bo ja mam i boję się, że się zawali, a przecież czytam na okrągło.
0: Oczywiście, że mam. Książki mam wszędzie. Od niedawna mam nowy regał ogromny, na którym książki się nie zmieściły, więc znowu są na parapetach, obok łóżka, na stolikach, na stole. Na stole w kuchni, na stole w pokoju. No, są tak naprawdę wszędzie.
1: Któregoś dnia znajdziemy w lodówce.
0: Może tak być. Może tak być. W lodówce jeszcze mi się nie zdarzyło zostawić przez na przykład roztargnienie, ale chyba już jestem blisko.
1: Ale przez roztargnienie po długim czytaniu zostawiłam kiedyś okulary w lodówce i naprawdę to była taka odmiana, wiesz, gdzie jest całe moje życie, tak? Pan Hilary wstał o świcie, gdzie jest całe moje życie, czyli gdzie są moje okulary, pyta pan Hilary. I w momencie, kiedy już się poddałam, otworzyłam lodówkę i zobaczyłam leżące

0: tam okulary, to stwierdziłam, że czasem trzeba też spać. Mhm. Ale rzeczywiście ja w ogóle bardzo często rozmawiając, wiesz, o książce słyszę, że książka świetnie usypia. No mnie akurat właśnie książka nie usypia, ponieważ ja bardzo chcę zawsze wiedzieć, co będzie dalej. I od dzieciństwa miałam tak, że musiałam budzić tego, kto mi czyta. Bo dorośli już by zasypiali. Ja ewentualnie mogłam jeszcze wziąć książkę pod pachę i pójść do babci do drugiego pokoju i powiedzieć, czytaj mi. Tak dalej, więc...
1: Ale to jest dobry test na dorosłych. A propos konkretnych książek i tego zasypiania, to Grzegorz Kazdepkę często o tym mówi, że trzeba pisać takie książki, przy których dorośli nie zasypiają, tak żeby się dobrze bawili razem z dziećmi.
0: To prawda. To Wanda Chocącka cudnie mówiła, że najpiękniejsze dla dzieci są te książki, przy których bawi się cała rodzina. Mm. Dlatego, że wtedy nikt nie musi odrabiać takiej pańszczyzny, czytając taką książką. Takich książek jest mnóstwo, ale przede wszystkim, wiesz, i te książki, które są klasyczne, są dla nas dorosłych interesujące, bo cofamy się w czasie i nagle widzimy, że odczytujemy inne treści niż wtedy, kiedy byliśmy mali, prawda?
1: Bo tak, mamy, miewam tak coraz częściej. Nie tylko z muminkami, nie tylko.
0: No nie, zdecydowanie nie tylko z muminkami. Ile treści jest pochowanych między wersami. Mhm. I to jest, nie mówię tutaj, wiesz, o takim puszczaniu oka ponad głową dziecka, bo za tym nie przepadam, kiedy dziecko się nudzi, a dorosły mówi, ho, ho, ho, ile tutaj przemycono. Troszkę jak z tekstem kabaretowym, tak? Mhm. Mówimy jedno, czytamy drugie. Tylko mówię teraz o tym, że my... to pewnie o tym samym mówisz, nosimy swoje doświadczenia, a poza tym widzimy już wtedy różne gry literackie, już jesteśmy dużo bardziej oczytani, wiemy i wiesz, ja teraz to przerabiam po raz kolejny, bo ja mam teraz małego wnuczka. I mały wnuczek, co prawda na razie wszystko, co czytamy, jest o pociągach, więc jeszcze niedługo przyjdę tutaj i pomyślę, że zwariowałam, będę miała gwizdek na przykład i czapkę konduktora. Że tak. Ale wiesz, ale to jest świetne, a świetne jest to, że on też różne rzeczy kojarzy i myślałam, że tak czytam mu te muminki, on jeszcze taki malutki, po czym przyniosłam mu takie wielkie puzzle, wiesz, nie żadne 1000, tylko takie duże, dla małych łapek muszą być duże puzzle, a on tak sobie siedzi i mówi mi, i to była mi. I wiesz, jak zaczął pokazywać mamę, tatę i wszystko dobrze, to myślę sobie, nie no, naprawdę, porozmawialiśmy o literaturze.
1: Wspaniale.
0: Nie ma takiego czasu, w którym to się zaczyna, wiesz?
1: Nie
0: mam wrażenie, że kiedy to się stało, że on już tak po prostu bierze mamę muminka, bo wiadomo, że musi mieć torebkę, prawda?
1: No oczywiście.
0: No, to jest oczywista oczywistość.
1: Oczywista oczywistość i cudownie, że są takie programy, jak na przykład ten Instytutu Książki, że maluszki nie wychodzą ze szpitala z książką, ale mama może wyjść już z książką dla maluszka.
0: No tak, kiedyś tak. To jest piękny pomysł. I wiesz, ach, szpitale i dzieci to jest już zupełnie jeszcze inna historia, wiesz? Kiedyś jak miałam syna w szpitalu, to zabierałam książki, żeby dobrze mu czas mijał w tym szpitalu. A potem było tak śmiesznie, bo było coraz więcej dzieci. Jak przychodziłam, to było takie, o, idzie pani
1: idzie
0: z książkami.
1: Pani od książek.
0: Tak. I to były dzieci na reumatologii, więc dzieci, które często były na wózkach, wiesz, takiego... To był 18-latek niemal, bo wychodził i kiedy wychodził, to trzymaliśmy za niego kciuki, żeby maturę zdał dobrze, bo on tak miał niedużo czasu do tej matury. Tam się leży bardzo długo, więc tworzą się automatycznie takie grupy towarzyskie i słuchaj, niezależnie od tego, oni się po prostu schodzili i czasem wpadałam z książką akurat, nie wiem, czy redagowaną, czy czytaną. Pracowałam wtedy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Przyszłam kiedyś, obsługiwałam Angielskiego Króla, też im się podobało. Także w pewnym momencie tylko zaczęłam się zastanawiać, że muszę skończyć, bo dalej jest już bardzo poważnie. Ale to było przepiękne. Ja myślę, że to była taka magia słuchania po prostu, wiesz, razem. Przecież no, trudno, żeby była książka... od 3 do 18.
1: No właśnie. Czy jest taka granica? I czy są książki za trudne dla dzieci?
0: Znaczy, ze swojej perspektywy to myślę, że niektóre książki przeczytałam za wcześnie, bo świat przedstawiony w tych książkach był tak smutny, że ja tym smutkiem przerastałam. I wiesz, dziecko

0: wszystko jest, ale nie byłam, ja nie mówię teraz o wieku dziecięcym. Dziecięcym chyba nie było czegoś takiego, ale mówię o takich wczesnej nastolatce, wiesz. Ja miałam starszych znajomych od siebie, o te parę lat najczęściej. I oni czytali takie książki, które już, no ja też chciałam czytać te książki. No i w momencie, kiedy je czytałam, to myślę, że się zaczęłam garbić z lekka, tak przynajmniej psychicznie. Mhm. I myślę, że ten moment, w którym miałam potem synka i zaczęłam tak dużo czytać książek dla dzieci i dla młodzieży, bo zawsze myślałam, że to jest, myślałam i myślę, że to jest genialny temat do rozmów, żeby nie pytać tylko, co jadłeś, co było na obiad w szkole, albo co dostałeś. I jeszcze słuchać bardzo odpowiedzi, bardzo mocno w takich rozmowach, wiesz, z wychodzących z książki, z filmu właśnie, z teatru. Bo my teraz zapominamy to robić, my dorośli też. Bo wychodzimy, już nie rozmawiamy o tym filmie, bo za 15 minut to już mamy zupełnie inne życie. A z dzieckiem jest najpiękniejszy ten moment, że się możemy zatrzymać. Więc jeśli są z nami też dzisiaj rodzice, to sobie ufundujmy te minuty zatrzymania i rozmowy z dzieckiem.
1: No myślę, że coraz częściej czujemy, jak to jest potrzebne i jakie to jest dobrodziejstwo i jak bardzo nam tego brakuje. Ale wiesz, że mam takie doświadczenia z kolei z moimi córkami, czytania i powrotów do czytania, bo one teraz już są naprawdę całkiem duże. I nawet jeżeli miały takie momenty odłożenia książki na wiele miesięcy, bo taki okres też był w ich życiu, to jednak to, co dostały, to czym się obdarowałyśmy nawzajem przez te pierwsze lata, owocuje tym powrotem właśnie w nastoletnim życiu.
0: Że ten bunt trwał kilka miesięcy.
1: Tak, kilka miesięcy może trwał, ale jakby to, co się zawiązało przez pierwsze lata życia, było tak fundamentalne, że jest do czego wracać. Mm-hmm. I one już po pewnym czasie wróciły. Zaczęły szukać swojej literatury, pojawiają się rozmowy, pojawiają się dyskusje. Może nie zawsze mi się podoba to, co czytają, ale to też jest ciekawe.
0: Mm-hmm. Ale one przynoszą ci i mówią, przeczytaj, mamo?
1: Tak.
0: I wtedy jest to, chodzi, żebyśmy mieli takie samo zdanie.
1: Oczywiście, to nawet podobnie jest z muzyką, podobnie jest ze sztuką, podobnie jest z teatrem.
0: Z językiem. Mm-hmm. Z językiem, kiedy mówicie nagle dwoma językami. Wczoraj, wiesz, szłam sobie z tak zwaną młodszą, nawet nie młodszą nastolatką, bo trzynastolatką. I ona mi mówiła różne słowa, niewiele zapamiętałam. Ale wiesz co, mówiła to z taką przekorą, że tak, ona wie, ale tak naprawdę musi najpierw komuś powiedzieć, co chciała powiedzieć. Bo to jednak, no nie wiem, bo zadałam jej pytanie, czy to są takie powszechnie znane słowa. Ona mi, wiesz, no nie, to które wygrało, to dwie osoby znały z tego. Jeden to był mój tata, bo mu powiedziałam. To bardzo mi się podobało w ogóle.
1: Tak, ale moje dzieci też były zaskoczone tym, właśnie. Jakie słowa zostają słowami rok. Mówią, że to wcale nieprawda. Że to są tak popularne słowa akurat
0: w
1: ich kręgach.
0: W związku z tym zastanawia mnie, wiesz, bo przecież czytając mamy nie tylko to, że nasze dzieci potem pięknie mówią, bo no nie da się czytając nie przesiąkać językiem, prawda? Nie mówię, że trzeba naśladować, nie daj Bóg, żeby mówić językiem, naśladując język literacki, bo język mówiony, pisany jest, język mówiony
1: nie
0: jest inny.
1: Nie wytrzymalibyśmy tego.
0: Tak, nie wytrzymalibyśmy tego, albo byśmy myśleli, że to jakaś pani z innych czasów tak się przeniosła i mówi.
1: Jak w godzinie pąsowej róży.
0: Tak, tak. Natomiast zastanawia mnie właśnie to, że jest tyle zmian językowych i na przykład, i dość częsty temat mój rozmów z młodzieżą, z dzieciakami, bo one czasem używają jakichś słów, czasem przekręcają i uwielbiam to obserwować. Uwielbiam obserwować, jak one dorastają do coraz dłuższych zdań, wiesz, do własnego zdania. No i wczoraj właśnie wysłuchałam własnego zdania, bardzo podobnego do, bo ja mówię, wiesz, no, ogłaszają. To nie jest moje środowisko, ja tego języka nie znam, ale z przyjemnością posłucham. Natomiast kiedy jako redaktor rozmawiam z pisarzami, którzy używają, to mówię, uważaj, bo za rok już
1: to
0: nikt
1: już
0: nie będzie...
1: To już się zdezaktualizuje.
0: Tak, i dokładnie. Przez to będziesz miała już książkę.

0: książkę, która będzie ramotą dla nich, ponieważ ten język nasz codzienny, który też bardzo się zmienia, też bardzo się zmienia. Ale jeśli chcemy bardzo być tacy aktualni w tym języku i używamy młodzieżowego języka, to znaczy, że ten język już prawdopodobnie jest parę kroków dalej. No i naprawdę napisze się od razu ramotka.
1: Tak, ale to twoi autorzy, autorki, których teksty redagujesz, mają wielkie szczęście, że mają ciebie.
0: Tak myślisz?
1: Takiego podpowiadacza, tak.
0: Wiesz co, no, ja myślę, że podpowiadacz ze mnie, wiesz, ja się sama kiedyś samozwańczo, bo bardzo nie lubimy dzieciaki, które chodzą do szkoły, na pewno wiedzą, jak działa czerwony długopis. To nic miłego, w związku z tym ja nie używam czerwonego długopisu, ale taki zielony, pełen nadziei, ponieważ uważam, że każdy tekst, wiesz, który się samemu pisze, to opowiem wam może, na czym taka praca polega, bo jak piszemy sami, to nie widzimy swoich błędów, bo gdybyśmy, i nie mówimy o ortografii czy czymś takim, ale nie widzimy swojego błędu, nie widzimy swojego na przykład myślenia, które jest nagle nielogiczne, albo właśnie, nie wiem, powtórek słów, takich rzeczy nie widzimy, bo gdybyśmy widzieli, to byśmy przecież tak nie napisali, prawda? Być może po jakimś czasie zauważylibyśmy to. Natomiast jeśli się ma redaktora, to ma się takiego najlepszego przyjaciela tego tekstu i siebie. I myślę, że ci ludzie, którzy ze mną latami pracują, wiesz, i robisz z kimś siódmy tom, dziewiąty tom, albo wiesz, albo nowe książki kolejne, no to wiedzą, że jeśli ja już biorę ten zielony długopis i sobie zaznaczam, to znaczy, że będzie lepiej. Albo
1: macie,
0: że możemy to przegadać, bo nie ma się też co upierać. Chyba, że na 400% coś, czegoś jesteś pewna, ale to nie ze mną. Ja się nie upieram, ja nie lubię upartych. Lubię uparte osoby w sensie charakteru takiego, że wiesz, uprę się i coś zrobię, ale ja się nie upieram, bo to jest książka autora, nie moja. Ale to się prawie nie zdarza. Naprawdę, tak. Nie pamiętam, żebyśmy...
1: Dobrych autorów pod skrzydłami.
0: Właśnie, ja mam dobrych autorów. Mam szczęście.
1: Już nie ma przypadków, tak siebie przyciągnęliście po prostu.
0: Tak, ale cieszę się, jak te ich książki osiągają, wiesz, przede wszystkim, jeśli trafiają do czytelników. Z tego się ogromnie cieszę, bo to jest najważniejsze, żeby te książki były czytane. Potem za tym często idą nagrody. Wiesz, no ja się naprawdę tak bardzo cieszę, że ktoś kiedyś powiedział, czy się ze swoich tak cieszę. Ja mówię, że nie.
1: Ale to też takie trochę twoje, no takie trochę twoje dziecko.
0: Takie, wiesz co, bo właśnie tak, wiesz, jak się przyjaciołom coś dobrego zdarza, to prawdziwie w takim momencie jest, nie tylko w biedzie się poznaje przyjaciół, ale też właśnie w wielkiej radości. Czy ktoś jest w stanie udźwignąć tę twoją radość, czy też powie tak, tam wcale tak dobrze nie jest.
1: Nie, no dźwiganie radości, jak to brzmi, ale...
0: Tak, bo
1: takie
0: trzeba się radością dzielić, prawda?
1: Jest.
0: I trzeba umieć też to, że ktoś frunie i ty patrzysz i podziwiasz, ale pofrunęła, ale pofrunął, prawda?
1: Tak, ale to jest wyraz takiej oczywiste. Największej przyjaźni i myślę takiego prawdziwego bycia razem, jak się jest w tym sukcesie.
0: To prawda, ale sukces naprawdę czasem kończy się też takim małym murem, który się wokół tego człowieka, takim małym murem zawiści. Wiesz, jesteśmy, to takie ludzkie, bywamy
1: tak
0: zazdrośni. Lepiej, żebyśmy nie byli zawistni, byłoby cudownie, ale świat jest jaki jest. Wiesz, to jest tak, że nie tak łatwo, jeśli o czymś bardzo marzysz, nie wiem, przekładając to na spódniczki na przykład, albo na wymarzoną zabawkę dla chłopaków może. Przełożymy na ulubioną zabawkę i nagle widzisz, że temu twojemu przyjacielowi się po prostu do nóg ścielą te rzeczy, te zabawki, albo twojej przyjaciółce te spódniczki, to czasem można sobie pomyśleć, a ja...
1: No,
0: ale
1: to
0: można
1: jest
0: też
1: ludzkie.
0: Pomyśleć, jak jej ślicznie w tej spódnicy, albo jaki on jest szczęśliwy, prawda?
1: Ale jak ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, do przyjmowania takich komplementów, ja to widzę szczególnie, jak mówię jakiś komplement kobiecie, którą mijam na ulicy, albo wchodzę do sklepu i stoję przy kasie i jest pani kasjerka, która kasuje

0: te moje zakupy i ja sobie na nią patrzę, coś mi się w niej spodoba. Mówię, ale ma pani piękny makijaż, ma pani piękną fryzurę, jak pani dzisiaj wygląda obłędnie. I to jest taki moment takiego... trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak czuję, ta pani, że to przyjęcie tego komplementu i to szczególnie od innej kobiety jest trudne.
1: Ewentualnie można jeszcze pomyśleć, może czegoś ode mnie chce?
0: Tak, na pewno czegoś ode mnie chce. To na pewno nie jest bezinteresowne. Tak bywa.
1: Tak, ale my sobie rzadko mówimy komplementy, więc to jest też kwestia wyjątkowości tej sytuacji w życiu tej pani, załóżmy, kasjerki, tak? Tak. Że to jest wyjątkowa dla niej sytuacja, bo najczęściej niestety ona od takich, no takich ludzi jak ty słyszy, ale od innych nie. I poza tym rzeczywiście...
0: Jakiś podstęp pewnie.
1: A ty umiesz przyjmować komplementy?
0: Też mam z tym trudność, oczywiście.
1: Właśnie sobie zrobiłam szybki rachunek sumienia, że wiesz, nie wiem, a szczególnie nie wiem, co zrobić z komplementem, na który tego dnia z pewnością, jeśli już jesteśmy przy, nie wiem, na przykład dobrze zrobionych włosach albo makijażu, na pewno tego dnia tak się nie czuję, nie wyglądam i słyszę komplement, to tak nie wiem, co z tym zrobić, bo no co mam powiedzieć, no nie mogę dobrze wyglądać pod dwie i północy.
0: A daj spokój.
1: Właśnie.
0: Moi drodzy,
1: chciałaś coś?
0: Tak. Moi drodzy, powiem wam, że bardzo ciekawie zaczęłyśmy temat, do którego chciałam dzisiaj nawiązać. Tak w ogóle od drugiej strony zawaluowałam czytanie Mądrość, Siła i tydzień wspólnego czytania, ogólnopolski tydzień czytania dzieciom tak. O którym chciałyśmy wam dzisiaj też opowiedzieć, ale tu nie ma przypadków, bo te hasła czytanie, mądrość, siła, to się wszystko zawiera w tym, o czym rozmawiałyśmy. I nawet jak zajrzycie na stronę Cała Polska czyta dzieciom i poczytacie raporty, czy też jakie są efekty czytania dzieciom, efekty badań, to się okaże, że to wszystko, o czym wspomniałyśmy kilka minut temu, składa się na tę całość.
1: Tak.
0: Więc pozwól, Dorotko, że wrócimy do tych wątków zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, o coś zapytać, może jakiś wątek was zatrzymał, zainteresował,
1: na przykład,
0: może wzbudził jakąś refleksję.
1: Jaka to siła
0: o jaką
1: płynie?
0: To siłę chodzi? Siła, która płynie z czytania. Może macie jakiś pomysł, swoją refleksję, to zapraszamy. 22 645 20 55.

0: To była Dorota Miśkiewicz i Spóźniony Słowik. Wysłuchaliście tej interpretacji, a my troszkę rozmawiałyśmy o Dorocie Miśkiewicz i o jej wielkim talencie. Troszkę o literaturze oczywiście i o tym, że w przyszłym tygodniu zaczyna się tydzień czytania, moi drodzy. Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom.
1: 25 już.
0: 25 już,
1: tak.
0: A zacznie się 26 maja. Można sobie wymarzyć lepszą datę.
1: Zaczyna się w dzień matki, mamy. A kończy się w dzień dziecka.
0: Tak, 1 czerwca.
1: Tak to było wymyślone, bo przecież można było zacząć od poniedziałku, prawda?
0: Można, ale to by było takie pospolite. Zaczynanie od poniedziałku.
1: Dużo lepiej zacząć od wtorku, jeśli właśnie we wtorek jest Dzień Matki, a mamy czytają, tatowie czytają, babcie tak. czytają, dziadkowie
0: tata też czytają.
1: Czyta.
0: Mamy piękną akcję, oczywiście.
1: Wiesz, no tak. I teraz jak sobie pomyślisz, w naszej piosence za słowami Jacka Cygana o jak cała Polska czyta dzieciom, jest takie zdanie, bo Polska to mama. Ale wydaje mi się, że minęło te 25 lat i Polska to mama czytająca, tata czytający. Jest dużo rodzin, które czytają, a do tych, które nie czytają, my też byśmy bardzo chcieli dotrzeć, bo te dzieciaki, które mają mało czytane, mają po prostu dużo gorszy start w życiu. I to, wiesz, nie ma się co zastanawiać, tak po prostu jest, bo badania badaniami, one to potwierdzają oczywiście, ale to, czego nam bardzo często brakuje, to właśnie osłuchanie z językiem, to prowadzenie rozmowy, to umiejętność opowiadania. Kiedy ja byłam mała, to uwielbiałam, jak mi opowiadał dziadek. Co prawda zawsze o wojnie opowiadał, ale no, wojnę przeżył. No to o niej opowiadał, tak? I o kotach, które do niego do pracy przychodzą. I ja codziennie pytałam, ja nie wiem, czy mój dziadek już w pewnym momencie nie musiał wymyślać tych kolejnych kotów, bo ja ciągle pytałam, a masz dziadku w pracy nowego kota? No i nasłuchiwałam, jak to jest. Natomiast teraz bardzo często komunikujemy sobie poszczególnymi zdaniami, bardzo często używamy wszelkich rozkaźników, w tym sensie, że wiesz, biegnij, dojdź, każdy, tak? Dojdź, pamiętasz, zabierz, spakuj. Ja sama, jak kiedyś taki wiersz sobie dla mojego syna napisałam, to jeszcze były czasy opowieści, ale jednak posłuchałam sama siebie i mówię jej, cały czas spakuj tornister, wziąłeś, tak, wziąłeś, dołóż kapcie, dołóż tam, nie wiem, kostium gimnastyczny, tak, no taka jest nasza codzienność. Jest bardzo mało czasu na opowiadanie i dzieciaki często nie potrafią, wiesz, obejrzały coś fajnego, ale nie mogą opowiedzieć, już nie mówię od początku do końca, ale gubią się.
0: Brakuje im słów.
1: Tak, brakuje słów, ale też brakuje tej ciągłości myśli. Po prostu nie, a kiedy mówimy, kiedy opowiadamy sobie, tak jak my choćby przed chwilą, tak, jesteśmy z pokolenia, które jeszcze słuchało opowieści, no to się tak plecie. Tak. Czy gaduli.
0: I gaduli się, tak pogadulimy tak sobie się, dzisiaj. Takie tak piękne słowo gaduli, usłyszałam od małej dziewczynki, żebyśmy sobie tak

0: pogaduliły. Tak, i to jest cudne, bo każdy ma swój temp, moi drodzy.
1: Ale to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy mówimy, to poznajemy drugiego człowieka. Nawet i kiedy słuchamy, poznajemy jeszcze bardziej. A co może być piękniejsze niż móc komuś coś ważnego dla nas opowiedzieć, nawet jeśli to są

0: kolei, nie wymienić, co trzeba kupić, tylko czy się ma psa, czy się nie ma psa, czy się o nim marzy, czy się nie marzy, bo się na przykład psa boi. I nagle zaczynają się opowieści dzięki temu, że mamy słowa.
1: Tak. No wiesz, o liście zakupów też można opowiedzieć w sposób ciekawy.
0: Tak.
1: Może poetycki, może abstrakcyjny, może śmieszny. Na różne sposoby można.
0: Ale wiesz, listę zakupów mamy wszyscy jakoś w jakiejś części opanowaną. Natomiast miałam wrażenie, że coraz rzadziej mówimy o uczuciach, o emocjach. Coraz trudniej jest dzieciom nazywać swoje emocje, ale to, że one nie mają nazwy w ich głowie, to nie znaczy, że one tego nie przeżywają, ale nawet nie mają nam jak opowiedzieć, bo jeśli tylko na pytanie, jak było w szkole, dobrze, to nie znaczy, że było tylko dobrze, bo może było coś, bo może gdzieś się możesz się czegoś przestraszyć, z czegoś ucieszyć, wiesz, mogłaś się czegoś wstydzić, coś mogło cię przerastać. Jest tyle uczuć i właśnie o uczuciach, o naszym odczuwaniu bardzo chcielibyśmy jak najwięcej rozmawiać, a to jest trudne.
1: Więc, to jest trudne.
0: Ale książki to przynoszą, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, teraz przypomniałaś mi o takim cyklu audycji, które prowadziłam w innym radiu dla dzieci wiele lat temu. Wymyśliłam sobie takie czwartki z emocjami i to była długa audycja, czterogodzinna. I to były najtrudniejsze audycje, dlatego że w czasie tych 4 godzin dzwoniło najmniej dzieci, które chciały o emocjach rozmawiać. Emocja była jakby bohaterką jednego ze spotkań, każdego z tych 4-godzinnych spotkań i starałam się na temat tej emocji, tę emocję rysować, my sobie ją wyobrażaliśmy, jaki ma kolor, jaki ma smak, no jakby patrzyliśmy tak szeroko, ale to było bardzo trudne dla dzieci i to był też dowód, właśnie takie potwierdzenie twoich słów, jak to jest trudne, że dzieci na ten temat nie rozmawiają często z dorosłymi, gdzieś tam się zamykają, boją się, że źle o tym powiedzą, że źle
0: albo coś właśnie
1: wyartykułują,
0: brakuje im słów. Brakuje może porównania, bo jeżeli czytasz, to się porównujesz z kimś i myślisz, tak, ja przecież też to przeżywam, prawda? Jest taki śliczny, już oczywiście jest Brąba i emocje Macieja Wojtyszki, to wiemy, prawda? I jak które, i a propos kolorów, to i kolory mogą mieć. Ale wiesz, jest taki na przykład dla takich najmniejszych dzieciaczków wiersz o myszce, która jak się boi, to tam uszy, to się trzęsie jej ogonek i rączki, tak, i nóżki, a jak się smuci, to jej uszka opadają i tak dalej. I nagle dzieci się, słuchaj, tę książkę uwielbiają równie bardzo mamy, babcie, dzieci, dlatego że no, te emocje co stronę jest nowa emocja opisana kilkoma słowami, ale dziecko w tym momencie ma szansę powiedzieć tak, tak się czuję, prawda? I zapamiętać, bo jeszcze wiesz, niesie to w sobie tak dobry wiersz, jak Dorothy Gellner tutaj w tym wypadku, niesie w sobie rytm i łatwość zapamiętania dzięki rytmowi, melodii, wersów. Jeszcze właśnie łatwiej się go zapamiętuje. I w tym momencie, wiesz, bo kiedy myszka się cieszy, tak, to cieszy się aż do samego sufitu. Przecież znamy to, jak fruwamy aż ze szczęścia, prawda? Bo jesteśmy ucieszeni. A teraz, jeśli nie masz tych słów, jeśli nie wiesz, jak to nazwać, to jak zadzwonić do pani z radia i powiedzieć, że czasem jednego dnia, szczególnie im się jest młodszym, chociaż ja jestem dorosła i też potrafię jednego dnia raz fruwać pod sufitem i skakać ze szczęścia, a za chwilę ona tak mnie fartuszek w pewnym momencie łapką. Czyli już nie ma skakania ze szczęścia, tylko jest takie, o Jezu, co teraz zrobić, tak? No, ja uwielbiam w ogóle ten gest. Wiesz, wczoraj byłam jurorką w konkursie recytatorskim przecudnym i patrzyłam właśnie, jak te maluszki sobie
1: skubią,
0: wychodzą i skubią ten fartuszek i pomyślałam, no świat się nie zmienia. No tak, pomyślałam wtedy, wiesz, o myszce zresztą, że jak to było świetnie zaobserwowane, bo żeby taki wiersz powstał, taka książeczka powstała z tymi króciutko opisanymi emocjami, to trzeba najpierw się przyglądać, żeby dzieciom opowiedzieć o tych emocjach dla nich podstawowych.

0: właśnie, bo się wstydzisz. A jest cała osobna książeczka o wstydzie, gdzie w pewnym momencie przychodzi drugi i mówi, nie wstydź się, ja jestem z tobą, prawda? I to się może przenieść do żłobka, do przedszkola, jestem z tobą. Razem jesteśmy silni właśnie, a propos tej siły.
1: Tak. No, myślę, że to jest bardzo ważne. I siły, bo to właśnie hasło tego 35 już. 25 tygodnia. Czytania. Piękna akcja promująca codzienne czytanie dzieciom. No chcielibyśmy, żeby to było chociaż 20 minut dziennie, codziennie.
0: Te 20 minut, to wiesz, też jest wyliczone badaniami. To jest ciekawe, ale pani prezes fundacji, będąc w Stanach, czytała dużo, była zachwycona przede wszystkim tym, co przeczytała o roli czytania i jako takiego, można powiedzieć, nie to w ogóle zresztą, cóż to za argument najtańszego. Jak się już kocha książki, to przestaje być tanio. I jeszcze trzeba mieszkanie. Jeszcze trzeba mieszkanie powiększać, bo się z żadną nie można rozstać. Ale tak, jest to forma takiego naprawdę, no, możemy zawsze pójść do biblioteki, wypożyczyć dobre książki, czytać dzieciom. I to kosztuje, i teraz zrobiłam taki znak cudzysłowu, kosztuje nasz czas, ale ten czas to będzie najpiękniejszy czas we wspomnieniach rodziców, ale też we wspomnieniach dzieci. I no ja akurat urodziłam się mnóstwo lat przed tym, jak powstała fundacja, ale u mnie w domu było to naturalne, że się czytało. Moja babcia kochała czytać, mój dziadek potrafił płakać nad książką i to też mnie bardzo poruszało, jak płakał, że taki duży i płacze. Moja babcia mi czytała książki, czasem mi czytała książki jak gdyby nie na mój wiek, ale były tak piękne. Moja babcia mi czytała nad Niemnem, jak byłam mała kiedyś, bo już wszystkie książki na wakacjach się skończyły, które zabrałyśmy ze sobą. Babcia miała swoje takie wyczytane nad Niemnem. Wiesz, takie wyczytane to też
1: ja
0: jest
1: znak. Ja wiem, a do nad Niemnem mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych filmów, na którym moja mama zabrała mnie do kina.
0: A, do kina z kolei.
1: Do kina, to znaczy książkę też czytałyśmy. Jasne. Ale pamiętam kino Havana, ale którego już nie ma. I nad Niemnem.
0: I te sceny tam, no dobrze, ty teraz pamiętasz kino, ja pamiętam książkę i babcia mi czyta, jak idą. A my też jesteśmy, wiesz, na wsi, pojechaliśmy gdzieś na wieś. Co prawda na tej wsi był głównie tytoń, bo to było pod Kazimierzem, tam głównie rósł tytoń i chmiel. Bardzo tak używkowe tereny. Natomiast no, babcia mi to czytała i to było tak piękne. I pamiętam, jak pojechałam już jako dorosła ze swoją książką, kiedy mi ją przetłumaczono na białoruski, pojechałam i byłam nad Niemnem i usiadłam tam, wiesz, nad tym prawdziwym Niemnem. Tak usiadłam i przyszła mi do głowy piosenka tam śpiewana i pomyślałam sobie, jak my to głęboko nosimy w głowie. Minęły dziesiątki lat, a ja pamiętam, bo babcia jak mi czytała i tam śpiewała bohaterka, to moja babcia też mi podśpiewywała i potem już śpiewałyśmy, mogłyśmy nawet nie kończyć tego rozdziału. Wtedy babcia zaczynała opowiadać, wiesz, o, no właśnie, jak się uprawia, jak się te pola, że na przykład nam się podobają maki, a dlatego kto zbiera, to ten mak to jest jak chwast, ale przecież maki są piękne, bo są piękne i że wszystko ma wiele stron. I tak sobie z babcią, wiesz, babcia sobie tak filozofowała, ja sobie słuchałam i dla mnie to było oczywiste. Jeżeli to zanika, jeżeli się o tym zapomina i nie damy tego swoim dzieciom, powiedziałaś o kinie, to ja wam, dzieciaki, opowiem o dentyście. Taka gaduła jak ja siedzi u dentysty, a moja dentystka widzi mu napis u mnie, bo ja jestem tą ambasadorką i widzi ten znaczuszek z napisem Cała Polska czyta dzieciom i zaczyna do mnie mówić, a ja z tą paszczą otwartą mówię, nic nie było takie piękne, jak patrzę z perspektywy, jak czytałam swojej córce. No i ja oczywiście chciałabym jej odpowiedzieć,
1: i
0: pokazać.
1: Nie, i to jest ten moment, w którym nie mogę.
0: Nic nie mogę, nie mogę nawet drgnąć. No i tak jak normalnie, no oczywiście po jakimś czasie, jak już tę paszczę zamknęłam, powiedziałam, jakie to było piękne, jak pani to cudownie opowiadała, bo im bardziej moje oczy robiły się wielkie i było takie wielkie zainteresowanie, bo wiecie, znacie to na pewno. O, ty na pewno też znasz, że rozmawiamy wszystkim, prawda?
1: Tak.
0: Jak ta myszka, co jej się uszki

0: unoszą, tak samo jak jesteśmy naprawdę kimś zainteresowani w rozmowie.
1: No tak, i ta oczy, rozmowa, ciało, mimika.
0: Widzisz, czy wszystko, kogoś nudzisz.
1: Oczywiście.
0: Czy nawzajem chcecie sobie coś powiedzieć. Więc ta pani też widziała, mimo braku prawie wszystkiego z mojej strony, jakiejkolwiek mimiki prawie, że. I ona potem tak wyszła i mówi, jak to dobrze, że się przypomina, że trzeba dzieciom czytać. To jest taka pani, no po 40 i ona mówi, tak bym czasem chciała, żeby ta moja córka była znowu taka malutka. A ja tak spojrzałam, jeszcze wtedy nie byłam babcią, ale powiedziałam, spokojnie, kiedyś doczekamy wnuków i znowu będzie jeszcze fajniej. Mhm. Zdecydowanie, jeszcze fajniej, bo teraz już możemy czytać. Nie. Tak. A rodzice to naprawdę muszą.
1: Rodzice muszą.
0: Musicie czytać.
1: Rodzice, no szukajcie tych momentów na książkę. Książek mamy mnóstwo fantastycznych.
0: A my mamy złotą listę książek.
1: Jest złota lista, tak. Fundacji Cała Polska
0: ma
1: Czyta Dzieciom.
0: Ma 600 tytułów. No nie, tak, ma możliwości, żeby nie znaleźć. Podzielonych na grupy wiekowe, bo to jest czasem problem, prawda? Dla jakiego wieku ta książka.
1: Tak, a tu eksperci podzielili. Wszystko jest przygotowane, podane, więc tylko brać, tylko czerpać z tego dobra.
0: Tak, odszukiwać to, co znamy, odszukiwać to, czego nie znamy. Bo ja na przykład, kiedy mój syn już był troszkę starszy, to czytałam czasem przed nim nowe książki, żeby sprawdzić, albo żeby czasem coś poprawić, żeby wiedział, że nie mówi się zakładać buta, tylko zakładać but. Mhm. To jeszcze wtedy nie byłam redaktorką książek, naprawdę. Byłam tylko zwykłym takim sobie mamusią, filologiem i poprawiałam i myślałam, że tak będzie łatwiej, bo wiedziałam, że będziemy tę książkę czytać wielokrotnie. Ale wiesz co, powiedziałaś o córkach, które przeszły przez bunt i wróciły. Mhm. To powiem ci o następnym etapie. Potem jest tak, mamo, jak mi brak czasu, jak jestem nieszczęśliwy, że nie mam czasu. Bo kiedy mój wnuczek był bardzo mały, to mu na głos czytał swoją książkę. No, a teraz ma ten czas dla dziecka, ale mówi, tak mi brakuje czytania. Jeszcze tego swojego. Wiesz co, i to jest taki moment, w którym ja myślę, udało się.
1: Zrobiłam dobrą robotę.
0: Zrobiłam tak mimo woli, powiedziałabym. Znaczy wola była, tylko mimo tak, mimochodem w tych naszych czytaniach, w tym wszystkim, wiesz.
1: Bez presji, bez jakiegoś takiego konkretnego planu, tylko bardziej
0: z czucia. Presja wystarczy w szkole i odpytywania, wiesz.
1: I tych czerwonych długopisów.
0: No. I tych czerwonych długopisów, to wystarczy. Bo ja na przykład nie odpowiedziałam na pytanie, na które moje dziecko też nie odpowiedziało, chociaż tyle razy oglądałam sztukę i spytałam panią aktorkę, jak ona ma tam na imię. Ona bardzo długo myślała i powiedziała, że ma na imię Hanna, bo tam on raz do mnie mówi Hanno, ale wiesz, to jest taka chęć złapania na czymś, że ktoś czegoś nie wie. Fajni nauczyciele, dobrzy nauczyciele tego nie mają. Przepraszam za słowo fajni, ale moi nauczyciele jeszcze mówili, że to nie jest dobre słowo, ale ono było jeszcze we Lwowie starym, przedwojennym. Było słowo fajne. Ja nie wiem, czemu potem tak strasznie niszczone. Ale ja się do tej pory przyjaźnię z moją panią od polskiego, z liceum, która była przyjaciółką mojej pani od polskiego, która już nie żyje, z podstawówki, wyobrażacie sobie? I ja się z nią przyjaźnię. Ona jest starsza od mojej mamy. A ja po prostu wiem, ile jej zawdzięczam, uwielbiam ją i no tak, w jakimś momencie przeszłyśmy na ty i zaczęłyśmy się śmiać, że jesteśmy prawie w jednym wieku. Ale naprawdę to się potem zaciera, bo tak, ale do tej pory rozmawiamy, albo ona mówi, wiesz co, ostatnio odkryłam, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło w ortografii. Ja mówię, no tak. Ona mówi, no i co? No to już bym cię nawet za ortografię nie mogła pogonić. Tak, ponieważ ona mi kiedyś powiedziała, wiesz, że świetnie, tylko chciałaby zwrócić uwagę, że na pewno pisze się osobno. I nadal pisze się osobno. Uwaga, to nie o tym
1: rozmawiamy. To się nie zmieniło.
0: To się nie zmieniło. A ja kiedyś, kiedy byłam osobno z kimś bardzo chciałam blisko być, to napisałam ty i ja na pewno pisze się osobno. Wróciło do mnie nagle zdanie mojej nauczycielki, wyobrażasz sobie? I jak to nosimy? Gdzie? W którym miejscu? No właśnie. I jak mimochodem nasiąkamy
1: nosimy i z nas
0: kulturą na co
1: wypływa,
0: dzień, prawda?
1: Tak. Ach, zbliża się godzina 20, ale muszę jeszcze taką malutką dygresję, bo nie tak dawno rozmawiałam z Elą Wasiuczyńską, która zilustrowała pięknie wiersze Gałczyńskiego w Kronice Olsztyńskiej. I jak tylko usiadła w studiu,

0: przy mikrofonie, a ja wyjęłam egzemplarz, który od niej dostałam w prezencie kroniki i tam była taka adnotacja do Wysp Szczęśliwych. Mm-hmm. Jak ja tylko przeczytałam o Wyspach Szczęśliwych, dedykację od Eli, to od razu przypomniał mi się cały wiersz, który recytowałam w 5. klasie szkoły podstawowej Gałczyńskiego, Prośbę o Wyspy Szczęśliwe. Tak mi się to odpaliło momentalnie. Cały wiersz, który mogłabym wyrecytować o każdej porze dnia i nocy, bo moja polonistka zaszczepiła właśnie we mnie miłość do Gałczyńskiego.
1: No i myślę, że do mówienia pięknego również, prawda? Tak. Bo ktoś kiedyś na ten konkurs wyśle pierwszy raz, potem pójdziesz drugi, piąty, a potem okaże się, że już 40 lat siedzisz w konkursach, tak? Tylko po drugiej stronie w jury, jak ja wczoraj.
2: Bywa i tak.
1: Natomiast to, że teraz tu jesteś, że teraz tu pracujesz, że nie odczuwasz na przykład takiej niemobilizującej tremy, bo czym innym jest trema, takie przygotowanie naszego organizmu do tego, że to jest też siła.
0: Miewam, prawda? Oczywiście.
1: Ale chodzi mi o to, że potrafisz stanąć w drugą, odwrócić się przy dużej publiczności i poprowadzić. Potrafisz poprowadzić tutaj rozmowę znakomicie, jedną, drugą, 50 i tak dalej. My to wynosimy z domu, nasi nauczyciele z teatru, z kina, z kultury wokół nas obrastamy. A jeśli jej nie mamy, to jak żyć, powiedz? Ja nie wiem.
0: Ja też nie wiem, ale na pewno to, o czym rozmawiamy, jest dobrym drogowskazem.
1: Oby było.
0: Oby było.
1: Oby było.
0: Dorota Koman.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzisiaj w audycji Kultura nie śpi. Mam nadzieję, że wy też tak szybciutko nie zaśniecie. Może to jest dobry moment, żeby pobiec po książkę, a potem wskoczyć mamie albo tacie na kolana i razem coś wybrać, a może poczytać na głosy, może poczytać na rolę, bo to też jest fantastyczna zabawa. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i poczytajcie o akcji Czytanie Mądrość Siła. Startujemy 26 maja do 1 czerwca. Tydzień czytania, ogólnopolski tydzień
1: cała
0: czytania.
1: Cała Polska czyta.
0: Tak. I życzymy wam, żeby to były piękne chwile, no i żeby to był taki dobrze spędzony czas i żebyście szybciutko połknęli bakcyla czytania, jeżeli jeszcze się to w waszym życiu nie zadziało, bo przecież najtrudniej przekonać nieprzekonanych.
1: Tak jest.
0: Tak. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo raz jeszcze dziękuję.
0: I do zobaczenia. Mam nadzieję, że sobie jeszcze pogadulimy nieraz.
1: No właśnie,
0: nie
1: to gadulenie
0: audycji,
1: dzisiaj
0: nie
1: wynoszę.
0: Tylko w Polskim Radiu Dzieciom. Pięknego wieczoru wam życzymy. Każdy ma swój temp, tak? No i jak to w radiu bywa, audycje też się zaczynają i kończą o konkretnej godzinie. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękujemy wam pięknie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Za tydzień. Pa, pa.
3: To była powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywamy

0: Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety.
3: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
2: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
4: drodzy słuchacze,
2: przenieście się do tej niezwykłej krainy, krainy pomiędzy, pomiędzy jawą a snem.
4: Zamknijcie swoje oczy, o tak, delikatnie,
2: bez pośpiechu.
4: Nie myślcie już o tym, co było.
2: Nie myślcie o tym, co będzie.
4: Nie planujcie.
2: Bądźcie w tej chwili.
4: Trwajcie w tej chwili teraz.
2: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze. I je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Któż to taki czeka już na was? Któż to taki daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby okien? Delikatnie. Ten, co to późną jesienią porwał liście do tańca, a następnie je opuścił, aby utworzyły listny dywan i poleciał dalej. Okrążył cały świat. Był nad pustynią. Był pod ziarnkami piasku. Był nad oceanem. Był na wzgórzach, polach, w górach i nad górami, nad chmurami. Tak. Wiatr, wasz przyjaciel, delikatny, wiosenny wiatr. Wsłuchajcie się w jego śpiew, wsłuchajcie się w jego wietrzną historię i niech was poniesie, niech was powieje na wietrznych swych skrzydłach. Tym razem na łąkę letnią, kwietną. Teraz.
4: Wow. Jeszcze przed chwilą otaczała nas muzyka delikatnego wiatru.

0: Teraz zaś muzyka łąki kwietnej, śpiewających ptaszków, brzęczących owadów, pszczółek, chłał i kwiaty, ocean kwiatów. A na tych kwiatach wszystkie kolory świata. Są i czerwone, i żółte, i białe, ale są i czarne, są i zielone. Ach, to wszystko pięknie wygląda. I tyle tych kolorów. Całe ferie barw, a one wszystkie łączą się ze sobą. Łączą, by z tych kolorów powstawały kolejne, niezwykłe, dopiero co wymyślone.
1: Wow, kolory wirują. Jeżeli chcecie, zawirujcie razem z nimi i niech te kolory uniosą nas wysoko, wysoko ponad chmury, bo tam ostatnio zakończyła się nasza przygoda, a musimy ją kontynuować. Musimy ukończyć naszą ważną misję. Odnaleźć czosnek. O, cebulki czosnku ozdobnego, aby te cebulki mogły przy sobie zakwitnąć i trwać po wsze czasy. Teraz szukamy jednej cebulki i tyle przygód za nami, sami wiecie. Zatem wskakujcie do pociągu, który z chmur jest stworzony. Usiądźcie wygodnie w przedziale i co? I niech wiatr jeszcze głośniej zaśpiewa. Teraz!
0: Pędzimy przez błękitne niebo. Ciemne chmury daleko za nami. Pod nami zaś ocean. Widać jednak w oddali brzeg. A na brzegu tym tak jakby słońce znalazło tam bezpieczną przystań. Nie, to nie tylko brzeg. To cały ląd. Świeci się złotem. Blaskiem słońca. Cóż to takiego? Cóż to za niezwykły ląd? Nie widać żadnych drzew, krzewów, kwiatów. Nie widać żadnych zwierząt, tylko wzgórza, doliny, słońca.
1: To jest pustynia. Największa pustynia, jaką widziałam.
0: Jesteśmy nad nią. Pociąg z chmur powstały, zatrzymał się i zaczął opadać coraz niżej i niżej.
1: Niżej i niżej.
0: Aż wylądował. Chyba daje nam do zrozumienia, że nasza przygoda powoli się kończy. Nasza z pociągiem przygoda. Trzeba z niego wyjść, wyskoczyć na ten piasek, złoty piasek niekończącej się pustyni.
1: Jak tylko wszyscy wyszliśmy, opuściliśmy wagony, chmurny pociąg odleciał, dołączył do swych chmurnych braci i sióstr, złączył się z nimi. I tak oto przestał już być pociągiem. Chmurą z powrotem się stał.
0: A przed nami

pustynia. Ocean złotej pustyni. Wtem wiatr wyszeptał nam do uszu, wiatr, co to cały czas nam towarzyszy, że przed nami długa droga, droga pełna przygód. Zatem wyruszajmy. Jeżeli chcecie kontynuować naszą podróż, to zdrzemnijcie się na chwilę, na momencik, na sekundę.

39, 40, 41, 42, 43, 44, nie no. Zaraz doliczę do 50 i mimo iż każda z tych liczb to jeden baran, nijak zasnąć nie potrafię. O proszę, skąd się tu wzięliście? Co? Słucham? Chcieliście się dowiedzieć, co tam słychać u mnie i u mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści? No tak, no tak! Ojej, zupełnie mi to wyleciało z głowy. Przecież to właśnie teraz jest pora moich spotkań z wami. Spotkań Smoka Adasia i jego zniszczonej księgi z wszystkimi, którzy pragną odwiedzić wraz ze mną krainy, jakie są opisane w zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Spotykamy się już tak wspólnie od wielu tygodni i nigdy mi się nie zdarzyło, bym o tym spotkaniu zapomniał, a dzisiaj proszę. Przyszła właściwa pora, a ja próbuję się uśpić, zamiast odwiedzić świat bajek i pomagać jej bohaterom. Może to wszystko przez ostatnią noc? Bo wiecie, zamiast smacznie spać, czytałem. Czytałem właśnie tę księgę, o której cały czas mówię. Czytałem, aż zastał mnie ranek. Potem zadzwonił budzik, parę później Wojtek zaproponował mi mniamuśne śniadanko i dzień się potoczył dalej. A teraz mimo iż cała nieprzespana noc za mną, to nijak nie mogę zmusić się do snu. Barany policzone, a ja nie wiedzieć czemu rześki jak poranek, no co się ze mną dzieje? Czyżby sen się na mnie obraził za to, że nie powitałem go zeszłej nocy i nie pozwoliłem mu na siebie wpłynąć? A jeżeli jest tak faktycznie, jak mówię, to jaka czeka mnie przyszłość? Wiem jaka, bezsenna. Ale to niemożliwe, że mógłbym tak długo wytrzymać. Nawet jako smok odpoczynek jest niezbędny do życia. Człowiek czy smok musi regenerować swoje siły. Bez tego będzie marniał i na zdrowiu podupadał. A najważniejszy ze znanych mi sposobów na odpoczynek to sen właśnie. Ale w takim razie jak sprawić, by znów sen chciał zostać moim przyjacielem? Oto jest pytanie. Widzisz, księgo, jakich kłopotów mi przysporzyłaś? O co chodzi? Nie zgadzasz się ze mną? A no tak, masz rację. Ja też? Jestem nie bez winy. To ja cię chciałem czytać, chciałem dokończyć baśnie czeskie i przejść do rosyjskich. Zaraz, chyba wiem, kto może mi pomóc. Ostatnią z bajek, którą wczoraj, choć zaraz, to było już dzisiaj, czytałem, była bajka o pewnej przemiłej dziewczynie, choć nie zwracano się do niej dziewczynko, a panienko. Opiekowała się makową polaną, która była jej domem. Stąd wszyscy znali ją jako makową panienkę. Ta piękna opowieść pochodzi z Czech. To właśnie bajkami tego zakątka świata ostatnio się zajmuję i muszę wam powiedzieć, że to chyba pierwsza z historii zawartych w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści, którą po przeczytaniu nie zamierzałem odwiedzać, gdyż strony z jej treścią w ogóle nie były zniszczone. Do tej pory każda z bajek miała jakiś większy lub mniejszy defekt. Przygody makowej panienki były jednak w idealnym stanie. Więc wydawało mi się, że nie mam co się interesować.

bo historia makowej panienki od początku do końca przebiegała bez zarzutu. Każdy z bohaterów wiedział, co robi, kto jest dobrym bohaterem, a kto złym. Opowieść zawarta w księdze zakończyła się tak, że chyba każdy tym finałem był usatysfakcjonowany. Jednak to właśnie ta na pozór idealna historia mogła rozwiązać mój problem ze snem. Teraz, gdy o tym myślę, jestem już tego prawie pewien, ale żeby się tego dowiedzieć na 100%, muszę wejść do świata baśni o makowej panience. W tym celu pomoże mi moja magiczna pozytywka, ale zanim jej użyję, powinienem ją o coś więcej prosić niż tylko o przenosiny w świat makowej panienki. Muszę prosić magiczną pozytywkę o elegancki strój, być może także o jakieś rzucające się w oczy nakrycie głowy, gdyż makowa panienka uwielbia elegancję. Sama chodzi w nienagannie skrojonej sukience z płatków makowych, która przypomina swą formą klosz. A ja powinienem wyglądać jak jej bajkowa sympatia, motyl Emanuel. Ten nie dość, że wytworny, to jeszcze obdarzony nienagannymi manierami. Nikt tak jak on nie zachowuje się na makowej łące. Każdy kwiat maku jest w nim wprost zakochany. Z każdym makiem Emanuel się wita i go pozdrawia, więc ja podobnie zachowywać się powinienem na makowej łące, by i ze mną makowa panienka chciała nawiązać nić przyjaźni i zaprowadzić do starej makówki. Na obecną chwilę wydaje mi się, że tylko stara makówka może mi z moimi kłopotami ze snem pomóc. To co, poczekacie na mnie chwilkę? Myślę, że wizyta na makowej łące nie zajmie mi zbyt wiele czasu, a o tym, co mnie tam spotka, opowiem wam, jak tylko stamtąd wrócę. No, zaraz będę.

Oj, ale było fajnie. I nie dość, że załatwiłem wszystko, co chciałem, to jeszcze otrzymałem portret makowej panienki wykonany na bukowej korze przez jej przyjaciela, motyla Emanuela. Ale on makową panienkę kocha, mówię wam. Nie rozstają się ani na chwilę. Na początku to chyba widział we mnie rywala, bo podobnie jak on, gdy tylko przybyłem na makową łąkę, witałem się z każdym kwiatem tam rosnącym. Byłem tak przekonywujący w swoich uprzejmych powitaniach, że gdy pojawiła się makowa panienka, była co najmniej zdziwiona, bo myślała, że to Emanuel. Ten przybył chwilę później i niejako w duchu zazdrości krzyknął do mnie: "Czego tu szukasz?" Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że motyl Emanuel potrafi być tak szorstki, ale tu przecież chodziło o miłość jego życia. Szybko wyjaśniłem obojgu, że przybyłem do ich świata z prośbą o pomoc, że mam wielki problem z zaśnięciem i że wydaje mi się, iż jedynie stara makówka może mi pomóc. Motyl Emanuel, po tym co powiedziałem, złagodniał, popatrzył porozumiewawczo na makową panienkę i powiedział, że do starej makówki nie mam już po co iść, bo ona dziś wszystkie swoje ziarenka maku oddała jemu, bo ma nimi uśpić kosa, który skradł mu kapelusz i nie chce oddać. Wtedy zorientowałem się, że Emanuel nie ma swojego nakrycia głowy. Zaproponowałem mu wtedy swój kapelusz, ten, w który wystroiła mnie magiczna pozytywka. Ale Emanuel nie chciał takiego pstrokatego, zdobionego cekinami i tasiemkami kapelusza, tylko swój żółty, pasujący do reszty ubrania. Wtedy wpadłem na pomysł, by dogadać się z kosem. Ptaki lubią różne świecidełka, a mój kapelusz wyróżniał się tym, iż błyszczał na odległość. Poprosiłem Emanuela o wskazanie drogi do kosa. Wskazał. Poszedłem więc i wróciłem po paru chwilach z kapeluszem Emanuela. Nie wiedział, jak mi dziękować. Zapytał, jak to zrobiłem i co bym chciał w zamian. Powiedziałem, że mam swoje sposoby, a kos nawet się nie zastanawiał, w którym kapeluszu chciałby paradować. Bez problemu oddał mi twój, więc ci go zwracam. A co do zapłaty, chętnie przyjmę od ciebie pudełeczko z ziarenkami maku na sed. Myślę, że stara makówka nie będzie miała nic przeciwko temu. Oczywiście, Emanuel się zgodził bez dwóch zdań. Na drogę do domu dostałem mak,

portret makowej panienki na bukowej korze i soczystego od niej buziaka w policzek na pożegnanie. A teraz pora spać. Otworzę jeszcze pudełko od Manuela z makiem. Co ono tak ciężko się otwiera?

Smogadaś kolejny raz was wita, trzymając w łapach zniszczoną księgę bajkowych opowieści. Dziś chciałbym odwiedzić drugą z historii pochodzącą z Czech. Niedawno dzięki magicznej pozytywce przeniosłem się do krainy Krecika. Dziś odwiedzić zamierzam kogoś o wiele groźniejszego. Już dawno, dawno temu krążyły o nim niesamowite opowieści. Opowieści pamiętające czasy cesarzy austro-węgierskich, cokolwiek by to nie znaczyło. Były to czasy, jak mówił Wojtek, w których człowiek nie zdał jeszcze ani samochodu, ani samolotu. Zresztą temu komuś, kogo chciałbym dziś odwiedzić, ani jedno, ani drugie do niczego by się nie przydało, gdyż ten ktoś kochał wolność, przestrzeń i przyrodę, a jego dom nie stał ani w mieście, ani na wsi, a w środku Żacholeckiego lasu. Już chyba teraz się domyślacie, dlaczego go nazwałem kimś o wiele groźniejszym od Krecika. Jeśli nie, bo być może nigdy z tą postacią się nie zetknęliście, to zdradzę wam, czym ów jegomość się zajmował. Bohaterem opowieści, o której mówię, jest najprawdziwszy rozbójnik. Słowo rozbójnik nie kojarzy się raczej z kimś sympatycznym, prawda? Ale wierzcie mi, ten, którego chcę wam dziś przedstawić na miano kogoś niesympatycznego, na pewno nie zasługuje. Wręcz przeciwnie. A teraz chciałbym, byście poznali jego imię. Rozbójnika nazywano Rumcajsem. I Rumcajs nigdy rozbójnikiem nie zamierzał zostać. To, że tak się stało, sprawiła perfidia pewnego człowieka, który poczuł się urażony całkiem niewinnymi słowami Rumcajsa i wygonił go z miasta, w którym Rumcajs mieszkał, miał dom i pracę. Tym złym człowiekiem, którego na swej drodze spotkał Rumcajs, był starosta Humpol. Ale nie czas i pora zastanawiać się w tej chwili nad tym, dlaczego tak się stało. Bo teraz należałoby sprawdzić, czy opowieść zamieszczona w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści opowiedziana jest zgodnie z zasadami logiki i czy jej przebieg przebiega sensownie. Dlatego przerzucę parę kartek, by dotrzeć do początku opowieści o Rumcajsie, jaką opisuje moja księga. No proszę, jest tytuł. Są również słowa, które bajki zazwyczaj rozpoczynają. Dawno, dawno temu w Iczinie, małym czeskim miasteczku, mieszkał i pracował. Dalszej treści brak. Przewróćmy zatem kartkę. Może tam znajdziemy coś więcej. Co? Nadpalona kartka? Jak można tak traktować książki? I jeszcze zamazany rysunek. O, to chyba sam Rumcajs. Ale jedyne, co jest widoczne, to jego ręka ze staroświeckim pistoletem, który wystrzeliwuje w górę kulę. Dziwne. Rumcajs i takie niefrasobliwe obchodzenie się z bronią? To nie w jego stylu. A wiem to stąd, że o Rumcajsie i jego przygodach słyszałem. Opowiadano mi o nim bajki, gdy byłem mały i bardzo te bajki lubiłem. Chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Czas najwyższy wkroczyć do akcji i bajkową

Ukrainę zamieszkałą przez rozbójnika Rumcajsa odwiedzić. Magiczną pozytywkę przygotowałem już zawczasu. Wystarczy przekręcić w niej kluczyk i właśnie to robię.

Nawet nie macie pojęcia, co ten Runcajs wyrabiał. Pojawiłem się chyba w ostatnim momencie, bo zniszczyłby chyba cały Żacholecki Las. Chyba to przez zniszczone strony księgi zupełnie zapomniał, kim był i jakich wartości pragnął zawsze bronić. A myślę tu o uczciwości, chęci niesienia pomocy i nieobojętności na jakąkolwiek próbę krzywdzenia ludzi i zwierząt. On, gdy dotarłem do Żacholeckiego Lasu, w którym mieszkał, zachowywał się jak prawdziwy zbój. Tak, przeganiał wszystkich i wszystko, co w lesie mieszkało. Straszył pistoletem i obrażał każdego, kto zwracał mu uwagę, że nieładnie postępuje. A słownictwo, jakiego używał, było wręcz nie do zniesienia. Nikt już nie przychodził do jaskini Runcajsa, w której mieszkał z prośbą o radę czy pomoc. Wszyscy tego miejsca unikali i omijali je szerokim łukiem. Tak naprawdę blady strach padł na mieszkańców Żacholeckiego Lasu. Strach, któremu na imię było Runcajs. Ten strach udzielił się mi również, bo kiedy zbliżałem się do jego domostwa, usłyszałem gromkie wynocha i strzał z muszkietu. Kula dosłownie o parę centymetrów przeleciała od mojego smoczego ogona. Wtedy, i do tej pory nie mogę sobie tego wytłumaczyć, wtedy zachowałem się jak dorosły smok. Prawdopodobnie strach przed sytuacją, w jakiej się znalazłem, sprawił, że ryknąłem jak nigdy dotąd w życiu. A ryknąłem tak głośno, że cała okolica zamarła. Przez moment było cicho, jak makiem zasiał. Zza kamienia wyszedł z muszkietem w ręku rozbójnik Runcajs i niewinnym głosem zapytał mnie: po co te nerwy? Widzę, że pan jest smokiem i możemy w Żacholeckim Lesie zbujować we dwóch. Jutro chcę zrobić skok na mleczarza. Gdybyś mi, smoku, pomógł, to ty i ja mielibyśmy zapas mleka na cały miesiąc. Chciałbyś kogoś okradać, Runcajsie? Zapytałem. No przecież jestem rozbójnikiem. To mój fach, odpowiedział Runcajs. Zdałem sobie wtedy sprawę, że wiele rzeczy muszę mu wyjaśnić. Bo sam właściwego i lubianego przez wszystkich rozbójnika Runcajsa nie odnajdzie. Powiedziałem mu, że owszem, jest rozbójnikiem, ale innym niż wszyscy inni rozbójnicy. Działa uczciwie i nie krzywdzi bezbronnych. Walczy z nieprawością i niegodziwością. Chcesz, Runcajsie, ukarać za brzydkie uczynki starostę Humpola czy arcyksięcia Gwido? To proszę bardzo. Im za ich podłe zachowanie nauczka się należy. Dzięki temu, że im nieraz utarłeś nosa, to nie panoszą się i nie pozwalają sobie na gnębienie tych, którzy są ich poddanymi. Ale Runcajsie, ty atakujesz wszystkich i wszystko. Skąd? Pomyślałem wtedy o mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. To przez te poniszczone kartki. Runcajs nie może sobie przez nie przypomnieć czasów, nim do Żacholeckiego Lasu trafił. Postanowiłem opowiedzieć mu jego prawdziwą historię o tym, jak jeszcze parę miesięcy temu był zwykłym szewcem, któremu buty na swoje wielkie stopy kazał zrobić starosta Humpol. O wygnaniu z miasta Iczin. To właśnie z tego powodu zajął się zbójowaniem. Ale bardziej jako rozbójnik tak naprawdę pomagał niż szkodził. Jeżeli komuś się uprzykrzał, to tylko ludziom niegodziwym. A co do przyszłości i twojej samotności, drogi Runcajsie, powiedziałem, to już dziś wybierz się do Iczina. W miasteczku na ulicy Młynarskiej pod numerem 8 czeka na ciebie pewna blond dziewczyna, ma na imię Hanka. Hanka w skrytości serca marzy o tym, byś został jej mężem. Jest uparta, krnąbrna i będziesz musiał się wysilić, aby ją zdobyć, ale wierz mi, nie wybierze nikogo poza tobą. A jak już się pobierzecie, owocem waszej miłości będzie...

Nie mów, wstrzymał moje słowa Rumcajs. Niech w tym wypadku życie mnie zaskoczy. Oj, zaskoczy, zaskoczy. I będziesz miał prawdziwy powód do dumy, bo mieć

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O-o, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o

0: władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

To ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Jak było u ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
4: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy jak to jest

0: mieć jedno dziecko. Mhm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. No wiesz, chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie. Ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
1: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4, także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz chłopców albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
0: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już, wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki. I właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic o potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No musiało się zadziać bardzo dużo, ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego. A kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
1: Fajnie, to musi być takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no, przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz? Razem, osobno? Masz specjalną poduszkę, a może nie? A wózek to ten taki długi czy ten szeroki? A jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne. Jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę, a ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
1: Ja tu jestem.
0: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
1: No tak. Doskonale,
0: to jest ból.
1: Doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardkor, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
0: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
1: Tak.
0: Tak. Na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma, tego planu.
1: Mhm. No masz rację. W sumie ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego,

0: że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. I że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
1: Tak, to jasne. To wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci. Że ja mam tak dwoje i pół.
0: Jak to?
1: Dlatego, że jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, no to to było jedno zebranie w jednej grupie. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach. A nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy. Pod tym względem, bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie... tych trudności było też w pewnym sensie mniej.
0: Wow, twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
1: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
0: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
1: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak to włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola, potem poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
0: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
1: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
0: Rozumiem.
1: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
0: Tak.
1: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki, bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
0: Bo to zaburza wasz rytm rodzinny, ale też jakoś
1: zaburza wszystko
0: na

0: relacje?
1: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą, że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy, wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała, chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie, na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem, tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
0: Ludzie są różni.
1: Właśnie, więc myślałam sobie, że no, to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można. Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap, jakiej edukacji, pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi i nie ma potrzeby odraczania go, więc wzbudziło się we mnie działanie
0: matka
1: na przekór.
0: Lwica.
1: Matka Lwica i takie pokazanie, a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej. To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał. Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby, na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy. On

0: właściwie był, w cudzysłowie, zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła, cała ta grupa do pierwszej klasy, to były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do trzeciej klasy, więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej, to każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on wszedł, miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć, siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, no, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz się jeszcze bawić? I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No, to była...
1: Każdy by tak odpowiedział.
0: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych, negatywnych. Też psycholog, do którego chodziliśmy z tym drugim synem, mówił, że zaczyna widzieć w zerówce pewien niepokojący proces. To znaczy, że u tego syna zupełnie zdrowego zaczyna się pojawiać wchodzenie w rolę rodzica. Uh-huh. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi, albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje, to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Mhm. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego o 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daję takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samodzielność, kontakty towarzyskie?
0: Tak.
1: Czy może na początku
0: tak,
1: było trudno?
0: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
1: No kuszące ryzyko to jest bardzo.
0: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki. Ono idzie pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuje się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
1: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich
0: no
1: na
0: właśnie,
1: amen, tylko
0: właśnie
1: poszli do różnych klas.
0: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje, jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki i słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt.

0: u rodziców, to mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające? Czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co, pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
1: Mhm. No to jest w ogóle chyba o nas, rodzicach. My cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci. No to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która no właśnie niewiele ma wspólnego z dziećmi.
0: I ich dobrem.
1: Mhm.
0: Tak, no i właśnie widzisz, takie rozdzielenie, wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Od po prostu. Niektóre na przykład się kłócą ze sobą. W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje. No ja miałam akurat właśnie konkretnie takie. I nam bardzo to pomogło.
1: Różne są sytuacje. Tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
0: Tak.
1: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
0: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam od pani psycholog, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie. Bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej, i dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardcore rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej, decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
0: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli bliźniaki, to właśnie uświadomiliśmy sobie, że mamy strasznie małe mieszkanie. I że my no, albo zrobimy coś z tym teraz, albo potem nie będziemy mieli ani siły, ani zdolności kredytowej i właściwie chyba, no i czasu, prawda? W ogóle. Więc pomyśleliśmy, dobrze, zakasujemy rękawy i ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie no, kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że no, czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie. To chyba

0: Nie wiem, co zadziałało, ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
1: O, oh, wow.
0: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam.
1: Bardzo dużych decyzji.
0: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas, do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy, po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą, bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona, że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt, więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam, ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła, bo nie musiałam, miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania, nie na jakiś tam full time, ale przychodziła, więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie, ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie, mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia. Co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia, a dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam radę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję takie, medal.
1: Właśnie.
0: Medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
0: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
0: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
0: Tak. I na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, no wiesz, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko, to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła. Możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 000. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała

0: oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. I jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że presja, nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. I ja wiem, że może ta położna spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś. Mówi tak, no ale jak, no to zrobiłaś kolację, oni nie przychodzą, przecież podałaś kolację, to mają przyjść, mają jeść. Ja sobie uknęłam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuje. Kropka.
1: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, a jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
0: Jak się świeżo się narodził, bo
1: narodził,
0: rodzenia tak. Mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
1: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Czemu nas do pary złożył zmrok?